0: i zadośćuczynienia. Jak stwierdził, te pieniądze Polska mogłaby przeznaczyć na armię i przemysł zbrojeniowy.
1: Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
0: A co o tych słowach myślą osoby, które były wczoraj na uroczystościach?
2: Tą część historii należałoby naprawdę w końcu rozwiązać i dopracować, tak żebyśmy się nie czuli pokrzywdzeni.
3: Takie walki polityczne, które moim zdaniem na takich uroczystościach nie powinny mieć miejsca.
4: Myślę, że to było potrzebne nawet. Należą nam się.
5: To nie tak pochopnie i nagle, nie? To trzeba na spokojnie rozmawiać na ten temat, bo to taki temat drażliwy dla społeczeństwa i rządzących.
0: Usłyszał na Westerplatte po zakończonych uroczystościach nasz reporter Stanisław Pawłowski. Na zegarach 2:02 to są fakty w RMF FM. Smartfony, tablety, smartwatche czy laptopy. Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z tych urządzeń. Nie należy się tego obawiać, mówi Iwona Łapińska, dyrektorka podstawówki numer 34 w Olsztynie, gdzie taki przepis wprowadzono już rok temu.
6: Wiemy, że to działa. Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
7: Jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
6: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka.
7: A jeżeli chodzi na przykład o smartwatche?
6: W zeszłym roku tego nie skodyfikowaliśmy, natomiast w tym roku wprowadzamy nowy statut i te zapisy dostosowaliśmy do obowiązującego prawa. O smartwatchach też tam będzie, no raczej uczniowie nie będą mogli z tych smartwatchy korzystać.
0: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski. A teraz w faktach. Wielka Brytania. Jedna z sieci brytyjskich supermarketów wprowadziła wózek na zakupy, który używa sztucznej inteligencji. Przetestował go nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Wózek posiada 3 skanery, które automatycznie rozpoznają kody kreskowe, ma własną wagę i podaje aktualną łączną cenę produktów, które już zostały wybrane. Na razie to projekt pilotażowy. Wszystko zależy od tego, czy klientom się spodoba. Jak już się zorientujesz, o co chodzi, wszystko idzie gładko. Zakupy po prostu robi się szybciej, mówi jedna z klientek brytyjskiego supermarketu. Po zgromadzeniu produktów i podsumowaniu sumy, przy wyjściu raz jeszcze skanuje się końcowy kod kreskowy i płaci za zakupy. Sztuczna inteligencja uprzejmie dziękuję.
0: Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek był we wtorek gościem Tomasza Terlikowskiego.
9: Panie ministrze, zostając przy Białorusi, Andrzej Poczobut zapowiedział, że wraca we wrześniu, czyli w tym miesiącu, 1 września, na Białoruś. Jak pan ocenia tę decyzję? Ona jest trudna dla polskich władz?
10: No, ona jest oczywiście bardzo trudna i niesie olbrzymie przecież ryzyko dla samego Andrzeja Poczobuta. Przecież to wiele lat spędzonych w więzieniu i ryzyko, że znowu tam może trafić, ale szanuję jego osobistą decyzję. Natomiast z punktu widzenia oczywiście relacji z reżimem białoruskim, no to jest, to będzie sytuacja dla Polski trudniejsza, bo Białoruś będzie mogła, reżim białoruski będzie mógł znowu
9: szantażować nas będzie mógł.
10: Rozgrywać sprawę Andrzeja, pana Andrzeja Poczobuta w takim znaczeniu, że nam będzie oczywiście, tak jak do tej pory, bardzo zależało na tym, by pan Poczobut był bezpieczny.
9: A z drugiej strony może jest tak, to jest oczywiście pytanie, które się pojawia w przestrzeni publicznej, że jeżeli Andrzej Poczobut decyduje się teraz na powrót po tak trudnej akcji jego wydobycia, także amerykańskiej akcji z Białorusi, no to decyduje się na to, że trochę państwo polskie może poczuć się zwolnione z jego ochrony.
10: Zawsze będziemy pilnować interesu Polaków żyjących, mieszkających na Białorusi. Będziemy też w relacjach z Białorusią stawiać sprawę w ogóle przestrzegania praw człowieka i obywatela. Więc na pewno się nie zwolnimy, ale ta sytuacja, no mówiąc wprost, ona niesie olbrzymie ryzyko dla samego pana Andrzeja Poczobuta. Nie ułatwi oczywiście relacji Polski z reżimem białoruskim.
9: Czyli co, będzie miał na nas dużo się, bo w tej chwili rozumiem, te relacje są, no nie chcę powiedzieć dobre, ale trochę stracił większość swojej broni Aleksandr Łukaszenka w relacjach z Polską.

0: Stany Zjednoczone poprzez kilka przeprowadzonych działań doprowadziły do uwolnienia, we współpracy z wieloma państwami, w tym z Polską, do uwolnienia wielu więźniów politycznych. W ramach tych działań udało się doprowadzić do uwolnienia pana Andrzeja Poczobuta. Łukaszenko próbuje wykorzystać jakąś przestrzeń do własnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, co widać z Unią Europejską. I w ramach tego my oczywiście stawiamy jako Polska warunki dotyczące zaprzestania aktów agresji w stosunku do naszego kraju.
1: Ale rozumiem, że ta granica, która była bardzo dynamicznie atakowana przez dowożonych często przez białoruskie służby
0: migrantów. To była współpraca przestępców i służb białorusko-rosyjskich.
1: W tej chwili jest w miarę bezpieczna.
0: Ale to właśnie chcę powiedzieć, że nasze kategoryczne żądanie zaprzestania aktów agresji w stosunku do naszego kraju, naszych sąsiadów, przyniosło ten rezultat, że ta presja migracyjna praktycznie spadła do zera. Ale tak jak powiedziałem, utrzymujemy gotowość do działania w warunkach wysokiej presji, bo to nie jest temat zamknięty, więc tam można spodziewać się różnego rozwoju sytuacji, ale w tej chwili sytuacja jest dobra.
1: Panie ministrze, powinna powstać komisja śledcza do spraw Zonda Krypto, jak proponuje choćby Mateusz Morawiecki i jego Stowarzyszenie Rozwój Plus.
0: Wszyscy ci, którzy zgłaszają w tej chwili wniosek dotyczący komisji śledczej, powinni popatrzeć na to, jak zaczęła działać w tej sprawie prokuratura i policja. Przede wszystkim udało nam się pozyskać duże zbiory danych dotyczącej działalności Zonda Krypto i w związku z tym to, co stwierdził pan minister Żurek, doszło do przełomu w tym postępie.
1: Ale oni też mówią o odpowiedzialności politycznej, to znaczy zadają pytanie, tutaj w tym studiu wczoraj Mateusz Morawiecki, były premier, mówił, no dobrze, dlaczego władze tak późno nas poinformowały? Jak, kto jest odpowiedzialny politycznie? Czy ktoś przeciwdziałał, żeby służby nie informowały Polaków?
0: Komisję śledczą powołuje się wtedy, kiedy organy państwa nie są w stanie wyjaśnić, przeprowadzić w sposób właściwy postępowania, bądź to postępowanie w ogóle jest jakby blokowane z uwagi na organy państwa. Tu wyraźnie mówię, że mamy do czynienia z coraz lepszymi efektami działania prokuratury i służb, które współpracują, przede wszystkim policji, która wykonuje większość działań w ramach tego prowadzonego śledztwa. I będziemy informowani o kolejnych ustaleniach w tym śledztwie.
1: Ale z drugiej strony koalicja, także Koalicja Obywatelska, koalicja rządowa powołała 4 komisje na początku swojej władzy, chociaż jak rozumiem po przejęciu władzy mieliście kontrolę nad służbami i one mogły działać.
0: Ale tak jak powiedziałem, w tej sprawie mamy do czynienia, jesteśmy akurat na etapie intensywnych działań prokuratury i policji w zakresie wyjaśnienia tej sprawy. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, coraz jaśniej, bo do tego chcę się odnieść, coraz bardziej jasna staje się sytuacja. No przecież wiemy, jak ona wygląda. To znaczy uwikłanie środowiska PiS-u, Konfederacji. Część tych polityków była finansowana przez Zonda Krypto. W kampanii wyborczej Zonda Krypto finansowało część, przynajmniej jeden duży event z udziałem kandydata PiS-u, obecnego prezydenta, pana Karola Nawrockiego. I mamy totalną, nieustającą ochronę przed wprowadzeniem regulacji dotyczącej tego rynku.
1: Ale politycy PiS-u zadają pytanie, dlaczego nie ostrzegaliście? I zadają pytanie, czy były jakieś powody, to jest pytanie Mateusza Morawieckiego, dla których rząd i służby nie ostrzegły Polaków przed tą działalnością odpowiednio szybko.
0: Ostrzegaliśmy i było to lekceważone. Przecież mieliśmy specjalne tajne posiedzenie.
1: No, ale to już kiedy wybuchła afera, powiedzmy tak. Znaczy, kiedy już zaczęło się dziać niedobrze z Zonda Krypto.
0: Wiele miesięcy temu. przekazane zostały informacje i ostrzeżenia, a do dzisiaj tej informacji nie chce przyjąć środowisko PiS-u i pan prezydent, jego otoczenie, blokując, stojąc po stronie przecież tego jednego z operatorów, chroniąc jego interesy, trzykrotne weto na tym posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu. Będziemy w czwartek bądź w piątek będzie głosowane odrzucenie weta prezydenckiego po raz kolejny i jest pytanie, czy to środowisko jakby zrozumiało, czym jest to ta firma Zonda Krypto i że jest potrzebna regulacja, ochrona polskich inwestorów, czy nie zrozumiało.
1: No, a teraz, jak rozumiem, Zonda Krypto jest dobra, ponieważ pan Kral, którego adwokatem jest pana partyjny kolega Roman Giertych, klubowy kolega, tak, no oskarża PiS, więc można powiedzieć, że to już teraz Zonda Krypto jest antypisowskie.
0: No ono jest, dla kogo było dobre, to widać. No, przecież wiadomo, kto brał pieniądze.
1: No tak, ale też wiemy teraz, kogo oskarża pan Kral, więc można powiedzieć, że sytuacja się zmieniła. Ja pytam się o to także...
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o tego szefa tej firmy, pana Krala, no to on prowadzi w tej chwili, jak każdy oskarżony, czy osoba, która jest zagrożona wyrokiem.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od trzeciej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Po trzeciej utrudnienia dla kierowców na A4 w Małopolskiem. Jeżeli jedziecie od Katowic do Krakowa, dajcie głośniej. Będzie oddział onkologii dziecięcej w Katowicach. Rodzice dopięli swego. W faktach także sport. Magdalena Fręch i Magda Linet za chwilę powinny rozpocząć zmagania w tegorocznym US Open. Ostrzegamy kierowców na A4 w Małopolskiem. Na odcinku między węzłami Chrzanów i Rudno pali się autobus. Zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Krakowa. Ceny na stacjach wzrosły wczoraj nawet o ponad złotówkę za litr. To efekt wygaszenia rządowego programu ceny paliwa niżej. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał na ten temat z kierowcami w Warszawie.
1: Zauważył pan te różnice, jeśli chodzi o ceny?
2: Nie zwracam uwagi na to.
1: Po prostu pan tankuje?
2: Po prostu tankuję.
1: Samochód służbowy?
2: Służbowy.
1: Przydałoby się, żeby wrócił ten CPN, żeby był wznowiony może przed 1 listopada?
2: Znaczy to powinno być zrobione mądrzej. Nie wiem, może poprzez obniżenie marży koncernów.
1: Pan dzisiaj tankuje już bez CPN-u?
3: Nie ma znaczenia, i tak pan tankuje co drugi dzień, więc...
1: Dużo pan jeździ po prostu?
3: Jeżdżę dużo, tak.
1: Czyli nie czekał pan z tankowaniem wczoraj?
3: Nie, wczoraj miałem pół baku, więc... Myślę, co będę stał, czekał, nie wiem, i tak muszę zatankować, tak...
1: No wczoraj były kolejki.
3: Wczoraj były kolejki, więc bez sensu stać, tracić czas.
0: Najważniejsze, że dzieci będą bezpieczne, tak mówią rodzice, którzy przez 2 miesiące apelowali o przywrócenie oddziału onkologii dziecięcej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny.

0: mecze Magdaleny Fręch, która zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowić, i również o 10 minut przesunął się mecz Magdy Linet, która po drugiej stronie kortu stanie kwalifikantka brytyjska Francesca Jones. Śledzimy te wydarzenia i wrócimy do nich w faktach. Islandia to coraz bardziej popularny kierunek turystyczny, również wśród Polaków. Przewodnicy wskazują, że z roku na rok przybywa polskich turystów na wyspie lodu i ognia. Co takiego jest w tym miejscu i czy naprawdę można się w nim zakochać od pierwszego wejrzenia?
1: Islandia, kraj nie przez wszystkich odkryty, przez wielu chyba taki, który chciałoby się odkryć, chciałoby się zobaczyć. Kraj fajny, dobry, rzeczywiście taki, który warto odwiedzić, czy to jest tylko PR, marketing i ładne zdjęcia?
2: PR, marketing i ładne zdjęcia na pewno też, natomiast poza wszystkim to Islandia ciągle pozostaje inną planetą. To jest miejsce, gdzie po prostu właśnie to, co znamy z innych miejsc, niekoniecznie tylko w Europie, po prostu z innych miejsc na świecie, to są inne rzeczy niż te, które można zobaczyć tutaj na Islandii. To naprawdę jest inna planeta, a PR jest dobrze robiony, trzeba przyznać, bo liczby bezwzględne pokazują duży przyrost jak gdyby zainteresowania, w Polsce zwłaszcza, to jest ciekawe, ale my w tej chwili jesteśmy 8. narodem pod względem osób odwiedzających Islandię. Ze wszystkich turystów stanowimy tutaj już 8. grupę i coraz bardziej się pniemy w tych rankingach. Myślę, że po tym sezonie może się okazać, że na przykład jesteśmy już na 6. miejscu, nie? Ale przed sezonem to było 8. miejsce. Jeżeli chodzi o liczby, w 2008 roku, w sezonie letnim, a tutaj lato trwa pół roku, było tutaj 400 tysięcy turystów z całego świata. Przed COVID-em, przed pandemią COVID, tych ludzi było tutaj już ponad 2 miliony, 2 miliony 300 tysięcy, czyli procentowo to jest olbrzymi przyrost. W tej chwili wróciliśmy do poziomu sprzed pandemii, czyli 2 miliony 300 tysięcy turystów, jak to zestawimy z Barceloną na przykład, gdzie dziennie pewnie jest niewiele mniej turystów co tutaj w rok, to pokazuje, jak mało ludzi tutaj dotarło, ale też te liczby pokazują, jak to się robi coraz bardziej popularne miejsce i bardzo słusznie, bo jest przepięknie.
1: Ten szczyt sezonu turystycznego to jest za nami, to się kończy, końcówka sierpnia, gdzie niegdzie mówi się, że to jest właśnie ten taki najwyższy moment, najwyższy szczyt za nami, że teraz turyści cały czas chętnie przyjeżdżają, ale jednak nie aż tak dużo, może to ze względu na to, że jednak wakacje.
2: Szczyt szczytów skończył się mniej więcej 20 sierpnia. W tej chwili jesteśmy jeden stopień niżej, ale ciągle jest bardzo dużo ludzi na wyspie. Warto wspomnieć, że wakacje na Islandii trwają do 15 sierpnia i to nie jest przypadek, bo to jest wszystko zsynchronizowane z przyrodą, więc tak to wygląda. Natomiast ciągle jest tak, że mnóstwo dróg jeszcze jest otwartych, zwłaszcza te miejsca wewnątrz kraju, w tak zwanym interiorze, czy po angielsku Highlands. To są takie miejsca bardzo sezonowe, sezonowo czynne, więc tam można wjeżdżać, powiedzmy sobie, od początku lipca do końca września, czasami do połowy października, więc to są takie ostatnie momenty. Ale maskonury na przykład już sobie właściwie stąd odpływają. Część już odpłynęła. I tak dalej. Więc przyroda mówi, że powoli trzeba zwijać sezon letni. Ale do końca października właściwie to ciągle będzie dużo ludzi tutaj. No a potem sezon się zacznie mniej więcej od 15 maja na nowo. Zimą na Islandii jest o połowę mniej turystów niż latem. Tak mówi statystyka.
1: Z czego to się bierze? Z czego to wynika?
2: Z trudności tego miejsca. Islandia to nie jest miejsce, które zimą można sobie zwiedzać od tak po prostu, bez przygotowania, bez połapania wiedzy. A jeśli ktoś się narazi na taki strzał, no to po prostu zostanie znokautowany. Islandczycy mają takie powiedzenie, które z dumą po prostu podkreślają przy każdej okazji. Islandia nie wybacza błędów, z uśmieszkiem dodają, zwłaszcza zimą. Zima potrafi sponiewierać tutaj naprawdę bardzo mocno. W związku z tym, jak ktoś przylatuje zimą, powinien się liczyć z tym, że musi dużo, dużo na ten temat połapać. No, chyba że chce siedzieć w Reykjaviku.
1: Zmienię sobie tylko kupić, że tak powiem. Podstawowe ABC turysty, który przylatuje na Islandię.
2: Inne ABC będzie latem, inne ABC będzie zimą. To są kompletnie dwie różne rzeczy. Natomiast latem trzeba zwrócić uwagę na dostępność różnych rozwiązań. Nie ma opcji, że ktoś sobie w maju wymyśli wycieczkę w lipcu i będzie rezerwował noclegi z dużej puli, że znajdzie to, co by chciał w cenie, która

0: interesuje określony standard, dostępność, nawet na takiej płaszczyźnie jak, nie wiem, toalety w pokoju albo nie, czy łóżka podwójne, czy nie. Po prostu infrastruktura jest, nie chcę powiedzieć słaba, bo tak w sumie tego nie oceniam, ale jest mała. Więc na pewno czas. Czas latem jest zdecydowanie ważny. To samo dotyczy rezerwacji samochodu. Więc latem planujemy z wyprzedzeniem. To z całą pewnością. Już nie mówiąc o rezerwacji przewodnika na przykład. Nie? To wszystko po prostu ma swoje ograniczenia i z tym się trzeba liczyć. Im później, tym gorzej. Zimą z kolei większym wyzwaniem jest zaplanowanie sobie wszystkiego tak, żeby pozostać trochę elastycznym. Bo zima to nie jest czas, kiedy należy myśleć o tym, że da się zrealizować plan na pewno. Na Islandii nic człowiek nie musi, bo pogoda weryfikuje po prostu wszystkie założenia i lokalsów, i turystów. I po prostu trzeba się liczyć z tym, że jak pogoda powie, że czegoś się nie da, to koniec, kropka. Pogoda ma ostatnie zdanie i z tą myślą trzeba się oswoić, przylatując tutaj zimą.
1: To planując wyjazd na Islandię, coś, co ty mógłbyś z ręką na sercu polecić właśnie przyjeżdżającym tutaj, jakie miejsce, jakie atrakcje?
0: O raju. Właściwie to należałoby powiedzieć, że praktycznie wszystko. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że żeby Islandię móc zobaczyć całą, tak zwaną całą, bo to jest praktycznie niemożliwe, ale gdyby ktoś chciał powiedzieć, że miałem szansę zobaczyć wszystko, co na Islandii warto zobaczyć, to tak, 8 tygodni latem plus 4 tygodnie zimą. To jest bardzo dużo czasu. To nie jest Madera, Teneryfa czy Cypr, które można sobie pozwiedzać jakimś krótkim wypadem. Ale gdybym ja miał coś wybierać, to takim miejscem dla mnie numer jeden na wyspie są fiordy zachodnie. Zdecydowanie. To jest najbardziej dzika, przy okazji najstarsza część wyspy. Ktoś tutaj przylatuje, często mówi, że nie ma cywilizacji, jak te dzieci do szkoły chodzą, tego typu pytania. Ja się zawsze śmieję, ty pojedź na fiordy, to zobaczysz, co to znaczy wyzwania, tak? Powiem tylko tyle. Tam zimą ludzie robią zakupy na 3 miesiące. Jest bardzo duża szansa, że przez 3 miesiące będą odcięci od najbliższego sklepu. A co dopiero innej formy cywilizacji, nie? Także tak, fiordy zachodnie, gdybym miał coś jednego wskazywać, to jako region fiordy zachodnie.
1: Krótkie podsumowanie, dla ciebie Islandia to?
0: W tej chwili to moje życie w dużym stopniu, tak bym to określił. Natomiast niewątpliwie miejsce, które pokochałem właściwie odkąd się tutaj znalazłem 10 lat temu, bo w kwietniu 10 lat minie, jak tutaj jestem. I generalnie takie miejsce, z którym z największą przyjemnością związałem swoją, nie wiem, jak to określić, rzeczywistość zawodową, tak? To jest takie miejsce, gdzie po prostu z przyjemnością robię to, co robię. Oprowadzam ludzi po najpiękniejszych miejscach na świecie. I trochę się może uzewnętrznie, ale naprawdę wielką przyjemność sprawia mi widok ludzkich twarzy, które oglądają coś pierwszy raz. Jest takie wow wtedy widoczne na buziach turystów. Ten moment bardzo lubię. I jak ktoś pyta, czy widzisz coś 30 raz, czy nie nudzi się to tobie, więc odpowiadam wtedy nie, bo po pierwsze przyroda sprawia, że każde miejsce wygląda za każdym razem inaczej, a druga sprawa to są właśnie ludzie. Jedyne miejsce, które sobie liczę, gdzie ile razy byłem, to jest gejzer. I z tą grupą, która właśnie w tej chwili kończy ze mną zwiedzanie, byłem tam po raz 160 dokładnie, czyli skala duża. Ale czy mi się nudzi? Nie. Uważam, że gejzer to jest też moje miejsce na Islandii, nie? Więc to, trochę się rozgadałem, miało być krótko, przepraszam, ale tak jest.
2: Tak mówił Piotr Wojciechowski, przewodnik z Islandii, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz, fakty wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu RMF FM, za sekund kilkanaście wybije czwarta, czas na fakty, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy piątkowego śmiertelnego wypadku drogowego w Zadrożu pod Olkuszem w Małopolsce. Czy Europa poda Rosji rękę po wojnie? Posłuchajcie, jaki scenariusz kreślą eksperci. Będą też doniesienia ze świata medycyny, przeszczepy i sztuczna inteligencja. Pytamy, jakie AI pomaga lekarzom. Jest 3-miesięczny areszt dla 26-latka, który w piątek potrącił 15-letniego chłopca w Zadrożu pod Olkuszem. Kierowca uciekł z miejsca wypadku, a nieprzytomnego nastolatka znaleziono na poboczu. Mimo walki lekarzy chłopiec zmarł w szpitalu. Sprawca został zatrzymany w niedzielę. Usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia.
2: Z pewnością wobec tej okoliczności, że niestety poszkodowany zmarł, prokurator będzie musiał zmienić opis czynu, który jest zarzucony podejrzanemu. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną i zagrożenie karą, to ono się nie zmienia w tej sytuacji, w związku z tym, że poszkodowany zmarł, sąd nie może wymierzyć kary niższej niż 5 lat pozbawienia wolności i do 20 lat pozbawienia wolności grozi podejrzanemu.
1: Mówił naszemu reporterowi Tomasz Waszczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Część ekspertów nie wyklucza, że po zakończeniu wojny z Ukrainą Rosja może być dopuszczona do bliższej współpracy z Europą. Analityk Strategy and Future Albert Świdziński zwraca uwagę, że zwłaszcza na zachodzie Europy zyskuje na popularności partie, które nie postrzegają Rosji jako zagrożenia i jeśli dojdą do władzy, mogą dokonać takiego zwrotu.
3: Dojdą do wniosku, że to zagrożenie jest ograniczone, że Rosja w przeciwieństwie do ZSRR nie ma zdolności i nie będzie miała ambicji do osiągnięcia hegemonii regionalnej w Europie, do zdominowania całego kontynentu europejskiego, a jedynie do stworzenia sobie strefy wpływu, co jest egzystencjalnym zagrożeniem dla nas, dla Polaków, ale nie jest już egzystencjalnym zagrożeniem dla Niemców czy Francuzów.
1: Czy Europa ma szansę pozostać kluczowym graczem wśród światowych mocarstw? O tym w nowym odcinku podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa na RMF On i YouTubie RMF24. Tymczasem Rosjanie są zmęczeni wojną, tak ocenia część komentatorów w Stanach Zjednoczonych, wskazując, że Władimir Putin może eskalować konflikt. O szczegółach nasz korespondent Paweł Żuchowski.
4: Po wystąpieniu matki, która straciła syna i zapowiedziała, że kolejnego nie pozwoli wysłać na wojnę, nie brak opinii, że Putin może zdawać sobie

0: z odpowiedzią za chwilę. Bo właśnie zaczynamy poranne wydanie faktów, które ma dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. No to może jeszcze przed poranną kawą dla orientacji. 2 września, środa, 245 dzień roku, wschód słońca. Dopiero będzie, za 16 minut. Zatem jeszcze przed wschodem pytania do szefa MSWiA o 2 ostatnie pożary i możliwość sabotażu w Lublinie i Skarżysku, a także nieporozumienia na linii Berlin-Moskwa. Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu. Tak o pożarze w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej, przypominam, prowadzi w tej sprawie śledztwo dotyczące działalności na rzecz obcego wywiadu i terroryzmu. Śledczy z Lublina badają z kolei przyczyny niedzielnego pożaru w hali magazynowej w Lublinie, gdzie przechowywane były kompozyty do samolotów. Tutaj analizowana jest możliwość m.in. celowego podpalenia lub też awarii technicznej. Dziennikarze pytali ministra Kierwińskiego, czy te dwa pożary w Lublinie i Skarżysku mogą być ze sobą powiązane.
2: Ja przynajmniej z dostępnych mi informacji nie mam takiego twardego przekonania, że mieliśmy do czynienia z sabotażem. W przypadku kwestii w Skarżysku wszystkie znaki wskazują właśnie na akty terroru, akt sabotażu.
1: Tyle minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Rosja tymczasem według niemieckich władz stoi za sierpniowym incydentem z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Konfiguracja drona, różne komponenty, materiał wybuchowy i technologia detonacji są nam znane z innych operacji hybrydowych przeprowadzanych przez Rosję podczas jej wojny z Rosją. Tak mówi niemiecki minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt. W ramach odpowiedzi zamknięty zostanie rosyjski konsulat w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. Przypominam, dron z ładunkiem wybuchowym znaleziony na niemieckim lotnisku prawdopodobnie miał uderzyć się w ukraiński wojskowy samolot transportowy.
3: A gdzie te kazacieństwa?
1: No ale gdzie są dowody? No cóż, dowody zostały podłożone. To jest odpowiedź Władimira Putina, jego zdaniem oskarżając Rosję. Rząd niemiecki próbuje rozwiązać problemy wewnętrzne wywołane spadającym poparciem dla kanclerza Friedricha Merca. 2 września, jak mówiłem w kalendarzu, po wakacjach do pracy wracają dziś parlamentarzyści. O 11 rozpocznie się 3-dniowe posiedzenie Sejmu. W harmonogramie głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Prezydent Karol Nawrocki już 3-krotnie sprzeciwiał się rządowym propozycjom zmiany przepisów.
4: Liczę na to, że wreszcie przyjmiemy w Sejmie ustawę o kryptowalutach, tak żeby tego typu nadużycia, przestępstwa, sensacje nie miały już miejsca w Polsce.
1: Tak Donald Tusk na ostatnim posiedzeniu rządu nawiązał do afery Zonda Krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński proponuje tymczasem inne rozwiązanie.
5: Propozycja Komisji Zaufania Publicznego złożonej z ekspertów, nie złożonej z polityków.
1: Co na to gość rozmowy o 7? Piotr Salak w radiu RMF24 będzie o poranku rozmawiał z wiceministrem cyfryzacji Michałem Gramatyką. A na poranną rozmowę w RMF FM 7:30 Tomasz Terlikowski zaprosił dziś ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Swoje pytania do ministra możecie zadawać za pomocą formularza, które znajdziecie na portalu rmf24.pl. Tam więcej informacji, a pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
2: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
0: Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
0: Radio RMF.

0: No ja bym na waszym miejscu posłuchał.
1: Ja też nie, bo zwłaszcza, że mają kilka dobrych tematów. A kto ma?
0: O, Magda Wojtoń, Tomasz Staniszewski, oni się znają.
2: Zapraszamy.
3: Dzień dobry.
2: Głośne eksplozje na Bliskim Wschodzie.
3: Nasila się konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
2: Policja szuka sprawcy brutalnego morderstwa, do którego doszło w lesie w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie.
3: Tam odnaleziono ciało 49-letniej kobiety.
2: Jesienią w Baranowie ruszy budowa portu Polska.
3: Największego lotniska w kraju.
2: A na US Open deszcz w roli głównej.
3: Przerwał mecze Magdaleny Fręch i Magdaleny Net. Szczegóły za moment w Faktach. Na początek zagranica i eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump grozi Iranowi odwetem za odwet.
3: A o szczegółach już teraz korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
4: Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie. Rakietę wystrzelono z amerykańskich okrętów. W operacji udział brało także lotnictwo. W trakcie trwania działań Donald Trump oświadczył: jeśli upadły naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak, zostanie ponownie uderzony o wiele mocniej i z większym impetem. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie, napisał Trump. A chwilę później rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej poinformował, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje. Następnie otrzymaliśmy informację o rakietach lecących w stronę amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie i eksplozjach w ich pobliżu. Część z rakiet zestrzelono. Nie ma na razie informacji o amerykańskich stratach. Iran informuje natomiast, że podczas amerykańskiego nalotu zaatakowano dom na południu Iranu, w którym odbywało się wesele. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 jest ciężko rannych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok kobiety, którą w piątek zamordowano w Kędzierzynie Koźlu. Do zbrodni doszło w lesie, w dzielnicy Żabieniec.
3: Policja wysłała do miasta dodatkowych funkcjonariuszy, choć zarówno o poszukiwanie sprawcy, jak i uspokojenie nastrojów wśród mieszkańców.
5: Jak się tutaj żyje teraz po tej zbrodni?
6: No to jest temat dominujący, jedyny teraz. Wszyscy o tym rozmawiają. Ludzie się trochę boją do lasu wchodzić. Ja jako mężczyzna 2 razy dziennie tam jeżdżę z psem na spacer, na rowerze i przejeżdżam, nie wiem, 5 metrów obok miejsca, gdzie ta pani została znaleziona.
3: Pani znała tą panią?
7: Tak, sąsiadka. Bardzo fajna dziewczyna. Miła. Taka pomocna, jak trzeba było, nie?
3: W takim miejscu taka zbrodnia?
7: No jeszcze się nie zdarzyła.
2: W dzielnicy Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu był Marcin Buczek.
3: To fakt RMF FM. Jesienią ma rozpocząć się budowa portu Polska, czyli nowego, największego lotniska w kraju.
2: Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jakie będą ich dalsze losy.
3: I jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre się rozpocznie.
8: Tak się córka pytała, bo nie wiadomo, czy oni nie są do wysiedlenia. Nie, tam to dopiero koło 40 roku. Kolejny etap, że jesteśmy dopiero pod kolejny etap. Mogłem się zgłosić do tego wcześniej dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
9: Czeka pan na razie?
8: I czekam. No szkoda mi było. To wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
9: A gdyby musiał się pan wyprowadzić, to?
8: Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
3: O przyszłość w Baranowie pytał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: A temat budowy portu Polska wróci po 8. Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: To także są fakty.
2: Deszcz w roli głównej na kortach w Nowym Jorku.
3: Ci, którzy nie grają pod dachem, muszą zatem czekać na poprawę pogody i w tym gronie dwie nasze zawodniczki.
2: Mecze pierwszej rundy US Open Magdaleny Fręch i Magdalinet przerwane. Ich dokończenie dopiero dzisiaj.
3: Linet gra z brytyjską kwalifikantką Francesca Jones. Mecz przerwany po pierwszym secie. Polka przegrała go 4-6. Fręch natomiast w pierwszej partii remisuje z Amerykanką i

0: Za który od ponad 20 lat zachwyca świat tenisa swoją sprawnością fizyczną, talentem i absolutnie osobowością showmana.
1: Amerykanie określają go najnowszym przykładem słów 40 to nowe 30.
0: Francuz został trzecim zawodnikiem w wieku 40 lat lub starszym, który odniósł zwycięstwo w meczu na US Open w ciągu ostatnich 50 lat po Kenny Roswellu i pięciokrotnym mistrzu amerykańskiego wielkiego szlema w grze pojedynczej Jimmym Connorsie.
1: Po 6:30 fakty sportowe.
0: Już teraz polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.
4: Dzień dobry, Daniel Kawrylenia przy mikrofonie. Zanim nowy dzień rozkręci się na dobre, o poranku przychodzę do Was z tym, czym Wrocław żył wczoraj. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Pielęgniarz pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Marciniaka we Wrocławiu usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jak informowaliśmy w poniedziałkowych faktach, według ustaleń do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii z pododdziałem udarowym. Mężczyzna miał dusić pacjenta poduszką, jednak został powstrzymany przez innych pracowników szpitala, którzy natychmiast wezwali policję. Podejrzany Piotr P. został zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany funkcjonariuszom. Szpital poinformował, że niezwłocznie zawiadomił prokuraturę o incydencie oraz zwolnił pracownika. Sąd okręgowy we Wrocławiu na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Piotra P. na 3 miesiące. Śledczy nie ujawniają szczegółów postępowania. Ograniczenia w ruchu na Placu Solnym i ulicy Kiełbaśniczej zostają na dłużej. Miasto przedłuża pilotaż, wprowadzając jednak korektę. Od piątku w weekendy zakaz wjazdu będzie obowiązywał dopiero od godziny 18. Jak zapewnia Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, wprowadzone w maju zmiany przynoszą już pierwsze pozytywne efekty.
5: No tutaj przede wszystkim wpływa do nas mniej skarg od mieszkańców, którzy dotychczas skarżyli się na to, że ktoś na przykład zatrzymuje samochód, gazuje, czyli no podnosi nadmiernie obroty silnika, zarówno motocykliści, jak i kierujący pojazdami samochodowymi. Ale też także ja sobie przypominam spotkanie sprzed tygodnia właśnie i z przedstawicielami Rady Osiedla Stare Miasto i z mieszkańcami i przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy Kiełbaśniczej. Oni wskazują wszyscy, że tak, jest znacznie ciszej, że wreszcie można w nocy otworzyć okna, nie ma ryku samochodów, a przedsiębiorcy, też ci, którzy mają działalność związaną z podawaniem napojów czy potraw przy ulicy Kiełbaśniczej, no po prostu wskazują, że jest znacznie bezpieczniej, bo do tej pory czasami było tak, że ktoś wyjeżdżając z Placu Solnego rozpędzał się nadmiernie ulicą Kiełbaśniczą bezpośrednio przy tych ogródkach, więc to stanowiło duże zagrożenie, że ktoś po prostu może wpaść w pewnym momencie pod to pędzące auto. Czyli tak, znaczna poprawa, jest ciszej, ten program pilotażowy teraz został zmodyfikowany po tym okresie trwania, by zobaczyć, jak teraz, jeżeli dopuścimy ruch w weekendy w ciągu dnia, w jaki sposób to się przełoży na odczucia mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym terenie.
6: A czy funkcjonariusze Straży Miejskiej często patrolują te okolice?
5: No tak, to jest codziennie patrol, który jest na Placu Solnym, na ulicy Kiełbaśniczej. Tu pamiętamy o tym, że w dalszym ciągu, jeżeli ten wjazd jest reglamentowany, no to tam będzie patrol Straży Miejskiej z radiowozem, który fizycznie będzie uniemożliwiał wjazd na Plac Solny. Natomiast docelowo około listopada będzie tam już zamontowany słupek, właściwie kilka słupków zabezpieczeń antyterrorystyczne, które będzie mogło być po prostu uniesione. Dodatkowo jest tam monitoring kamery monitoringu miejskiego, więc strażnicy właściwie 24 na dobę obserwują to miejsce, by reagować w razie zakłócania porządku publicznego.
3: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
4: Wakacje skończyły się dla wszystkich wrocławian, ale nie dla tramwajów w naszym mieście. Okazuje się, że te jeszcze przez prawie 3 tygodnie będą jeździć według wakacyjnych rozkładów jazdy. Dlaczego? MPK tłumaczy to remontami trwającymi w ważnych punktach w centrum miasta, na rogu Krasińskiego i Oławskiej oraz u zbiegu Peronowej i Piłsudskiego przed dworcem głównym PKP. Karol Żyromski, wieloletni wrocławski motorniczy i ekspert w sprawach komunikacji tramwajowej, na przykładzie Placu Grunwaldzkiego pokazywał w faktach we wtorek, jak bardzo bardzo ograniczy to możliwość podróżowania w stronę centrum miasta.
7: Teoretycznie wakacje minęły, ale jeżeli chodzi o kursowanie wrocławskich tramwajów, to cały czas mamy wakacje. Ludzie wracają do pracy, dzieciaki wracają do szkoły, a tramwaje jeżdżą według wakacyjnego rozkładu.
8: Tak, od jutra powinny wrócić tramwaje do częstotliwości co 12 minut, jeśli chodzi o godziny szczytowe. Natomiast ten termin został przedłużony, nawet dokładnie nie wiadomo ile, kilka tygodni na pewno. I w związku z tym

0: No, będą bardzo duże trudności z dojazdem z różnych rejonów Wrocławia do centrum miasta, bo pamiętajmy, że jest to podobno związane z przedłużającymi się pracami przy remontach na ulicy Peronowej, na ulicy Krasińskiego, Trauguta oraz na ulicy Trzebnickiej, ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że co mieszkańców dalekich od siebie, oddalonych od centrum to interesuje. Oni chcą do centrum dojechać i powinni mieć w miarę nie gorsze warunki komunikacyjne niż było to dotąd.
1: Powiedzmy, jaki jest stan obecny. Weźmy pod uwagę Plac Grunwaldzki, znane miejsce, tamtędy w stronę centrum jeździ normalnie, nie mówimy o tej sytuacji teraz, 5 tramwajów, które co 12 minut, no to mamy sporo tych tramwajów na godzinę. Co 2 minuty jeden praktycznie, prawda? Jak teraz będzie?
0: Tak, 5 linii tramwajowych do centrum, nie, już pomijam te, które gdzieś tam bokiem jadą, 1 i 16, chodzi o te, które jadą do centrum. To było 5 linii tramwajowych i 5 tramwajów na godzinę, to mieliśmy 25 tramwajów w ciągu godziny. W tej chwili 2 linie tam w ogóle nie dotrą na Plac Grunwaldzki, bo 12 jest skrócona, a 13 jeździ inną trasą przez Sienkiewicza, więc zostają 3 linie i tylko 4 pociągi tramwajowe z każdej linii na godzinę, więc zostaje 12 tramwajów. Zakładając, że tylko w jednym tramwaju w godzinach szczytu pojedzie około 100 osób, no to praktycznie łatwo policzyć, ile jak zostanie zmniejszona zdolność przewozowa komunikacji miejskiej w kierunku centrum z Placu Grunwaldzkiego.
1: Druga sprawa to jest to, że ludzie z tych południowych, zachodnich części miasta, czyli mówimy tutaj o Krzykach, mówimy tutaj o Grabiszynie, mówimy tutaj o Leśnicy, wskutek tego, że z drugiej strony miasta są remonty, będą mieli ograniczone możliwość dojazdu, bo mniej tramwajów jeździ. Można to chyba było inaczej rozwiązać. Pan jako człowiek, który ma doświadczenie w tej komunikacji, zna takie rozwiązanie.
0: Tak, no to jest po prostu problem, no na początku wspomniałem, no co pasażera mieszkańca Leśnicy interesuje to, że gdzieś przy Krasińskiego, załóżmy tam jest rozkopane i tramwaje nie jeżdżą, czy gdzieś do centrum dojechać i w związku z tym można było uruchomić linie tramwajowe oznaczone przykładowo numerem 70, to było stosowane.
1: Awaryjne takie?
0: Takie dodatkowe, które by wzmocniły komunikację na tych osłabionych ciągach, na przykład Leśnica Grabiszyńska, Nowy Dwór, załóżmy gdzieś w kierunku osiedla Gaj, czy gdzieś jeszcze, po to, żeby umożliwić mieszkańcom dojazd do centrum.
1: Dlaczego tramwaje takie są ważne? Dlaczego nie można ich autobusem zastąpić? Bo to chyba dla ludzi, którzy nie są, nie siedzą w tym, nie myślą o tym na co dzień, to jest enigmatyczne. Ale nie da się tramwaju autobusem zastąpić w tych sytuacjach w centrum.
0: Po pierwsze pytanie, skąd by taki tabor nie jest dostępny, żeby taką ilość autobusów uruchomić, a drugie pamiętamy, tramwaj jedzie po drutowisku wydzielonym, autobus grzęźnie w korkach na ulicach i raczej takie rozwiązanie no, nie byłoby dobrym rozwiązaniem tego problemu, który tutaj nam przedstawiamy.
1: Czyli tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem, bo takie jest, uruchomić linie, nazwijmy to jakkolwiek nazwiemy, tymczasowe, awaryjne, które by dowoziły ludzi z tych części miasta, gdzie nie ma remontów, do centrum.
0: No przynajmniej w tym momencie ilość tramwajów w ciągu godziny na tych ciągach by się nie zmieniła, nie byłaby taka sama i to byłoby rozwiązaniem problemu na pewno.
2: Jednak Daniel Misiek, rzecznik wrocławskiego MPK, mówi, że takie rozwiązanie jest niewykonalne za sprawą gwiaździstego układu torów wrocławskich tramwajów.
1: Z jakiego powodu tramwaje wrocławskie, mimo że zaczął się już rok szkolny, że koniec wakacji, jeżdżą jeszcze według rozkładów typowo wakacyjnych? Co się stało?
3: Wciąż trwają utrudnienia związane z remontami, które prowadzimy. Te remonty planujemy zakończyć w połowie września i w połowie września z tego 15-minutowego taktu wrócimy do 12-minutowego taktu, czyli do tego już standardowego rozkładu jazdy.
1: Tak, ale na razie część miasta, która nie cierpi z powodu remontów, czyli południe, Leśnica, Nowy Dwór, Grabiszynek i tak dalej. Ludzie stamtąd mają problemy z przyjazdem do centrum na przykład, choć tam nie ma żadnych remontów, no bo tramwaje jeżdżą rzadziej, jest ich mniej. Wie pan, na Placu Grunwaldzkim też normalnie jeździ 5 tramwajów co 12 minut, teraz jeżdżą 3 co 15, połowa mniej ruchu. To rodzi konkretne problemy. Nie można było tych linii takich tymczasowych prowadzić? Nie myśleliście państwo o tym?
3: Struktura sieci tramwajowej we Wrocławiu jest dosyć specyficzna, gdy się ją porówna do innych dużych miast w Polsce. My mamy promienisty układ sieci. To znaczy, że wszystkie linie tramwajowe z krańców miasta, z południa, z zachodu, z północy dojeżdżają do centrum, przemierzają centrum i dalej kontynuują tę trasę. A przypomnijmy, mamy właśnie w tym momencie końcówkę remontu na skrzyżowaniu Trauguta Krasińskiego, czyli absolutne centrum miasta, oraz na Peronowej i Piłsudskiego. To znowu jest bardzo taki duży węzeł komunikacyjny tramwajowy.
1: No jest jeszcze Trzebnicka, która też na to wpływa.
3: Jasne, jest Trzebnicka, natomiast Trzebnicka mamy tutaj bypass po ulicy Rejmonta, który pozwala nam w miarę normalnie ten ruch prowadzić. Natomiast te remonty, które są w centrum, wymuszają na nas robienie objazdów na przykład właśnie przez plac Bema, ogród botaniczny, i to torowisko ma ograniczoną przepustowość. Ono, jeżeli poprowadziliśmy tam objazdy tramwajowe, tych tramwajów na tym odcinku jest więcej, to sprawia, że więcej już tych tramwajów w danym czasie nie przejedzie po tym torowisku, a tramwaje nie mają funkcji wyprzedzania.
1: Niestety, ale tego się nie da uniknąć. Jeszcze jedna sprawa. W takim razie, do kiedy musimy się zmagać z tym wakacyjnym jeżdżeniem tramwajów w czasie roku szkolnego i już poza wakacjami, my wszyscy? No bo to będzie rodziło kłopoty, bo matematyki się nie oszuka.
3: Ten 15-minutowy takt, rozkład jazdy zakończy się 18 września, czyli za niecałe 3 tygodnie. Wtedy wrócimy już do normalnego, regularnego rozkładu jazdy, a to oczywiście skorelowane jest z tym, że zakończą się wtedy te główne remonty w centrum Wrocławia.
2: Dlatego co najmniej do 18 września wrocławskie tramwaje będą jeździły zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy, a z Karolem Żeromskim i Danielem Miśkiem rozmawiał Maciej Sas. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podsumowała tegoroczne wakacje. Na dolnośląskich drogach zginęły w tym czasie 22 osoby. Bilans jest tragiczny, choć jak podkreśla komisarz Rafał Gredżuk z dolnośląskiej drogówki, rok temu było gorzej.
4: W tym roku mieliśmy 421 wypadków, w których zginęły 22 osoby. To są aż 22 osoby, jednakże w zeszłym roku tych osób śmiertelnych wypadków było więcej, bo to zginęły 24 osoby. Jest delikatna poprawa, ale życzylibyśmy sobie, żeby tych wypadków w ogóle nie było.
5: Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków na Dolnym Śląsku?
4: Niezmiernie najczęstszą przyczyną wypadków to wbrew pozorom nie jest prędkość, tylko nieustąpienie pierwszeństwa. Prędkość powoduje to, że skutki potencjalnego wypadku mogą być tragiczniejsze. Im szybciej jedziemy, tym następstwa potencjalnego wypadku mogą być tragiczniejsze. W trakcie wakacji tutaj od 27 czerwca zatrzymaliśmy 739 kierowców po alkoholu, w tym 221 nietrzeźwych, czyli mieli powyżej 0,5 promila w wydychanym powietrzu i prowadzili pojazd mechaniczny. Zatrzymaliśmy 750 praw jazdy, w tym 261 za przekroczenie prędkości o więcej jak 50 km na godzinę. I tutaj jest takie rozróżnienie, że 190 praw jazdy zatrzymanych dotyczyło przekroczenia prędkości więcej jak 50 w obszarze zabudowanym, natomiast 71 praw jazdy zatrzymanych dotyczyło przekroczenia według tych nowych przepisów poza obszarem zabudowanym. Przeprowadziliśmy 121 tysięcy kontroli trzeźwości. Mówię to tylko w wakacjach i Policja Dolnośląska, tutaj ruch drogowy Policji Dolnośląskiej. Ciekawostką też jest, skontrolowaliśmy 300 autokarów. To były takie kontrole, że tak powiem, na życzenie rodziców, najczęściej organizatorów, żebyśmy sprawdzili przed wyjazdem dzieci, młodzieży na jakiś letni obóz, kolonie. Tutaj przyjeżdżali policjanci i sprawdzali stan techniczny takich autobusów i trzeźwość kierowców. I tutaj było całkiem dobrze, nie ujawniliśmy wśród tych kierowców, co się kiedyś zdarzało, nietrzeźwych kierowców czy po użyciu alkoholu, jednakże 16 autokarów zostało wyłączonych z ruchu. Przy liczbie 300, no to jest jakiś tam niewielki procent, ale te 16 autokarów zostało wyeliminowanych z ruchu. W ciągu całych wakacji wylegitymowaliśmy 70 tysięcy osób, ujawniliśmy 43 tysiące wykroczeń, no i 26 tysięcy wykroczeń dotyczyło przekroczenia prędkości.
2: Z kolei aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji zwraca uwagę nie tylko na drogi, ale też na bezpieczeństwo nad wodą.
6: Podsumowując wakacje, należy wspomnieć o sytuacjach związanych z wypoczynkiem nad wodą, bo co roku łza się wokół kręci w momencie, kiedy słyszymy, że kolejna osoba utonęła. W tym roku relatywnie tych utonięć było mniej, jednak w 9 przypadkach niestety zakończyły się one śmiercią. 6 osób zostało przez nas uratowanych dzięki temu, że szybko zostało przekazane zgłoszenie o sytuacji zagrożenia. Główną przyczyną utonięć niestety był brak zdrowego rozsądku i połączenie wypoczynku nad wodą niestety z alkoholem.
7: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
2: Nowy rok szkolny bez smartfonów dla wielu wrocławskich uczniów to nie nowość. Część placówek wdrożyła ten zakaz pilotażowo już w ubiegłym roku.
8: Jakoś i tak nie używam za bardzo w szkole. Też zauważyłam, że potem jak usunęliśmy te telefony, to właśnie o wiele bardziej ze sobą rozmawialiśmy, bo pamiętam parę lat temu jeszcze wszyscy siedzieli i grali, a teraz raczej bardziej się rozmawiamy z ludźmi i wydaje mi się, że to jest lepsze.
9: Nie za bardzo to jest zmiana, bo w naszej starej szkole też tak było. no ogólnie jest okej. Nie potrzebuję w sumie tak naprawdę telefonu w szkole, żeby używać.
10: Ja uważam, że bardzo dobrze, bo jakby telefony też się jakoś nie przydają w sensie w szkole. Jakby na przerwie jak już, ale i tak trzeba biegać między salami.
2: Mówiły uczennice nowo otwartego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej. We wtorek z mikrofonem RMF 24 Wrocław odwiedziliśmy tą jedną z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w Polsce i największą jak dotąd miejską inwestycję edukacyjną we Wrocławiu. Jak wrażenia uczniów? O to pytała Paulina Niedźwiedzińska.
11: Jak wrażenia z nowej szkoły?
12: Ja 10 na 10, naprawdę jest mega fajnie. Jest mega przestrzenna, więc mega się podoba mi.
13: Bardzo ładna, fajnie. Bardzo nowoczesna.
14: Dobrze, ładnie jest.
13: Fajnie, bo jest bardzo nowocześnie i naprawdę sale są wyposażone.
14: Ogólnie bardzo fajnie, nowocześnie, na pewno lepsze niż moja stara szkoła. No ogólnie bardzo się cieszę.
2: Koszt budowy placówki, przypomnijmy, to blisko 100 milionów złotych. Placówka została zaprojektowana dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. I to z grubsza byłoby wszystko z wtorku. Ja na razie dziękuję, ale wrócę jeszcze o poranku. Zatem do usłyszenia za kilka minut.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2 września w Auchan

Polski regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie.
3: 6.30 w tym momencie w RMF FM mamy dla Was fakty.
4: Prawdopodobnie dziś przesłuchany zostanie kierowca ciężarówki zatrzymany po wczorajszym wypadku na A1 w okolicy Mykanowa w Śląskiem.
5: Ciężarówka, którą prowadził ten 32-latek, najechała na pojazd obsługi autostrady. Zginęło 4 pracowników, 4 kolejne osoby zostały ranne. PiS chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Koalicja rządowa mówi tymczasem nie.
4: Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, kto miałby zasiadać w tej komisji?
6: Według deklaracji Jarosława Kaczyńskiego nie politycy, a 15 ekspertów. Mieliby oni prawo do przesłuchań, korzystania z pomocy organów ścigania, czy prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury. Jednocześnie prezes PiSu mówi nie powołaniu sejmowej komisji śledczej, o którą wnioskuje Mateusz Morawiecki. Jak twierdzi Kaczyński, sejmowe komisje śledcze się nie sprawdziły.
7: Odbieranie głosu, wyrzucanie członków, którzy zadawali niewygodne pytania.
6: Koalicja rządowa nie poprze wniosku PiSu o powołanie komisji. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia zaznacza, że sprawą zajmuje się prokuratura, a o pomyśle Kaczyńskiego mówi tak.
8: Czysta gra polityczna.
6: Wszystko wskazuje więc na to, że nie znajdzie się większość zarówno do powołania komisji proponowanej przez PiS, jak i przez Mateusza Morawieckiego.
4: A na koniec popularne słodziki stosowane jako zamienniki cukru, między innymi w napojach i żywności typu light.
5: Sukraloza i stevia zmieniają mikrobiom jelitowy, metabolizm glukozy i aktywność niektórych genów u myszy. Część tych różnic była widoczna również w kolejnych pokoleniach, którym nie podawano tych słodzików. Takie informacje ujawniają czyliści naukowcy w czasopiśmie Frontiers in Nutrition.
4: Prześledzili dwa kolejne mysie pokolenia.
5: Jak mówią, celem badań nie jest wzbudzanie niepokoju, ale zwrócenie uwagi na potrzebę kolejnych analiz.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Wielkie piłkarskie marki poza Pucharem Polski już w 1/32 finału odpadły i Legia, i Wisła Kraków.
4: O szczegółach, faktach sportowych Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. Trudno uwierzyć, że dwie duże marki zagrały w tej edycji Pucharu Polski tylko jeden mecz. Wisła spotkanie z Odrą Opole przegrała trochę na własne życzenie, bo prowadziła z Odrą, ale jeszcze w pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał Marko Bożicz. Po zmianie stron Odra strzeliła dwa gole i to ona zagra w kolejnej fazie. Trudno natomiast powiedzieć, żeby na własne życzenie przegrała Legia, która została po prostu rozbita w Lublinie 0-3. Trener Motoru Mariusz Misiura liczy, że takie spotkanie umożliwi jego drużynie nowe otwarcie, także w Ekstraklasie.
11: Nasza wiara w zawodników jest, nawet wtedy, kiedy przytrafi się jakiś słabszy moment, naszym celem jako sztabu jest pomóc im stać się najlepszą wersją siebie. Wierzę w taką, bym powiedział, mądrość i wierzę w pracę, w czas.
10: Dzisiaj w Pucharze Polski zagrają m.in. Widzew z Koroną. Enzo Fernandez ma trafić z Chelsea do Manchester City, donoszą brytyjskie media. Argentyńczyk miałby kosztować prawie 170 milionów dolarów, co byłoby wyrównaniem rekordu transferowego w Premier League. Deszcz pokrzyżował plany wielu tenisistom na US Open. Swoich spotkań nie dokończyły m.in. Polki. Magda Linette przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Francesca Jones 4-6, a spotkanie Magdaleny Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz zostało przerwane przy stanie 4-4 w pierwszej partii. Dziś oprócz naszych pań na nowojorskie korty wyjdzie także Hubert Hurkacz, prawdopodobnie już po północy Kamil Majszak.
12: RMF24. Daniel Chawryleń ponownie z tej strony. Witam w RMF 24 Wrocław. Sprawdzamy, co dzieje się od rana w mieście Stu Mostów. Zaczynamy od informacji, która może zaniepokoić kibiców piłkarskiego Śląska Wrocław. Piotr Samiec-Talar może opuścić trójkolorowych. Powód? Klub za długo zwlekał z przedłużeniem kontraktu. Obecny kontrakt ofensywnego pomocnika, o którym zaczyna się mówić nawet w kontekście ewentualnego powołania do reprezentacji Polski, wygasa w czerwcu przyszłego roku, czyli zaraz po zakończeniu trwającego sezonu. Klub wypracował ze stroną zawodnika porozumienie, na mocy którego Samiec-Talar miał podpisać nowy, gwiazdowski wręcz w realiach dzisiejszego Śląska kontrakt. Mowa o zarobkach w okolicach 120 tysięcy złotych miesięcznie na kilkuletniej umowie. Strony doszły do porozumienia, po czym nagle, jak ustaliła Gazeta Wrocławska, temat ucichł. Nie wiedzieć czemu, zarząd bardzo długo nie przedstawiał opcji przedłużenia umowy organowi właścicielskiemu, jakim jest Rada Nadzorcza. Piłkarz przez zwłokę zarządu już nie jest zainteresowany podpisaniem umowy na wcześniej ustalonych warunkach. Zgodnie z przepisami od 1 stycznia samiec Stelar może podpisać obowiązującą od 1 lipca umowę z kim chce i zgarnąć sporą kwotę za sam podpis. Dobre wieści są takie, że strona zawodnika nie wyklucza pozostania w klubie, aczkolwiek WKS będzie musiał podbić dotychczasową ofertę, bo chętnych na gwiazdę trójkolorowych nie brakuje. Kto lubi robić zdjęcia przyrody, może dołączyć do grona jej badaczy. Pozwala na to aplikacja, którą promuje Zoo Wrocław. Często robiące zdjęcia roślin i zwierząt sięgamy do sztucznej inteligencji, na przykład w obiektywie Google, by sprawdzić, jak nazywa się dany gatunek. W aplikacji iNaturalist robimy to samo, ale przy okazji nasze zdjęcia trafiają do specjalnej bazy danych. Jak mówi Paweł Kurzydło, kierownik sekcji edukacji naszego ogrodu zoologicznego, aplikacja jest elementem wielkiej kampanii Wetlands for Life, Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, do którego należy wrocławskie zoo. Tym razem badacze są zainteresowani fauną i florą mokradeł, których w okolicach Wrocławia mamy przecież wiele, a na podstawie naszych zdjęć będą powstawały prace naukowe.
0: Możemy to samo wykonać, ale te dane zostaną zapisane, możemy utworzyć tam swój profil, zarejestrować się, zacząć się bawić, trochę zbieranie takich pokemonów, ale przyświeca temu większy cel, bo każda ta obserwacja roślin, zwierząt jest zapisywana w konkretnym miejscu na mapie, wiemy kiedy to było wykonane, inni specjaliści mogą zweryfikować naszą obserwację, czy ta sztuczna inteligencja dobrze nam podpowiedziała i tworzy się dzięki temu świetna baza danych, z której korzystają naukowcy i można wtedy wiele prac naukowych, i to ma miejsce, bo naukowcy z tego korzystają, wyciągać wniosków. Możemy zaobserwować jakiś gatunek obcy, który się pojawił, a którego niekoniecznie chcielibyśmy i nie wiedzieliśmy, że był, a nagle ktoś go zaobserwował.
12: Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne, a my będziemy o niej mówić szerzej w Faktach w RMF 24 Wrocław. Polecamy się waszej uwadze. A teraz coś dla ducha. Rodos Musical to spektakl muzyczny o rodzinnych ogródkach działkowych, wyrastający z prawdziwych historii wrocławskich działkowiczek i działkowiczów. Macie ochotę na przedpremierowy pokaz? Wpadnijcie w najbliższą niedzielę na Aleję Dywanową. To działki za Magnolią. Musical powstaje w koprodukcji Fundacji Art JTM oraz Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach stypendium artystycznego prezydenta Wrocławia, które otrzymał reżyser spektaklu Michał Jagodziński. Fragment scenariusza w wykonaniu Soni Adamskiej i Szymona Majkrzaka zostanie zaprezentowany 3 razy o pełnych godzinach 17, 18 i 19. Tłem dla spotkania będzie set Julii Krasickiej-Mazur i Super Xpa, urodzonej we Wrocławiu artystki intermedialnej i DJ-ki, obecnie studiującej grafikę na gdańskiej ASP. To będzie muzyczna podróż przez elektronikę, od spokojnych i refleksyjnych brzmień po bardziej eksperymentalne perkusyjne akcenty. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Było coś dla ducha, to teraz coś dla ciała. Sprawdźmy, komu w środę zabraknie wody w kranach. MPWiK informuje, że ze względu na usuwanie awarii wodociągowej pomiędzy 9 a 15 chwilowe przerwy w dostawie wody mogą wystąpić przy ulicach Jemiołowej z numerem 32A, Skwierzyńskiej z numerami od 35 do 39 i Żelaznej od numeru 29 do 33. Nieco krócej, bo do 14 może nastąpić przerwa w dostawie wody przy ulicy Filipińskiej w budynkach z numerami od 1 do 23, ale to nie koniec. Późnym popołudniem i wieczorem pomiędzy 16 a 21 suche krany w swych mieszkaniach mogą mieć mieszkańcy budynków przy Placu Franciszkańskim od numeru 1 do 3, Placu Wolności z numerem 3 oraz Świdnickiej z numerem 33. I jeszcze krótko, 23 października w Centrum Kultury Nowy Pafawak startuje RASZ, czyli 3-dniowy młodzieżowy festiwal teatru i teatru tańca, na który przyjadą młodzi twórcy z całej Polski. W jego trakcie poza spektaklami także mnóstwo warsztatów i ważnych rozmów. I teraz najważniejsze, drugiej edycji wydarzenia będą towarzyszyć również wydarzenia otwarte dla mieszkańców Wrocławia. Szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie internetowej Nowego Pafawagu oraz w mediach społecznościowych festiwalu. I to na tyle ode mnie o poranku. Słyszymy się później, a tymczasem pięknego dnia.
2: Radio.

0: Dzień dobry, Rafał Jędraszek, WRMF 24, Wrocław, trwa poranek. Mamy drugi dzień września, słońce wstało dziś o 6.05, zejdzie o 19.38, ale niewykluczone, że zachodu dziś niekoniecznie zobaczymy, bo we Wrocławiu o tej porze nad miastem może pojawiać się zachmurzenie i opady deszczu, ale to dopiero wieczorem. Poranek i w ciągu dnia aura raczej pogodna z przewagą słońca. Wrocławskie termometry maksymalnie wskażą dziś 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie w miarę stabilne, powyżej norm oscylować będzie w okolicach 1020 hektopaskali. A kto za kierownicą w drodze do pracy, czy planuje podwieźć chociażby swoje pociechy do szkoły, przedszkola, żłobka, to specjalnie dla Was sprawdzamy, gdzie już korkują się wrocławskie ulice. Tak jest między innymi na Opolskiej. W kierunku centrum dopiero ruch przyspiesza za skrętem na Aleję Wielkiej Wyspy. Jadąc od Jagodna też miejscami trzeba się liczyć na spowolnioną jazdę. A bliżej centrum korkują się chociażby okolice Placu Społecznego, Trauguta i Krasińskiego, gdzie remontowane jest torowisko tramwajowe. I przypominamy jeszcze, że od wczoraj ruszył remont ulicy Karmelkowej. Na szczęście prace drogowców mają nie powodować jak na razie większych utrudnień w ruchu. Zmian nie muszą obawiać się póki co pasażerowie linii autobusowych, które kursują przez Karmelkową. Utrudnienia w ruchu będą polegały na razie na lokalnych zwężeniach jezdni do jednego pasa w miejscu pracy ekip remontowych. O poranku od Daniela Hawryleni słyszeliście już o planowanych brakach w dostawie wody, a to ze względu chociażby na usuwanie awarii wodociągowej czy z powodu prac modernizacyjnych na sieci. To teraz sprawdźmy wrocławską mapę utrudnień z powodu przerw dostaw energii elektrycznej. I już od godziny 7 nawet do 16 planowane są wyłączenia prądu, m.in. przy ulicach Mińskiej numery 39 do 43 oraz 58A do 62, na Krzyckiej od 1 do 1D, przy Czajkowskiego, tam numery 119 do 121, a także na Szewskiej numery od 37 do 39, 38 do 46, na Kuźniczej 35, ale także na Placu Uniwersyteckim 1 i 1A 13, 17, a także numer 2 i ulica Uniwersytecka 15B. No dobrze, dobrze. O pogodzie powiedzieliśmy, o korkach również i innych utrudnieniach. To teraz zaglądamy na naszą stronę internetową rmf24.pl. Tam całe spektrum informacji o tym, co dzieje się między innymi nie tylko we Wrocławiu, ale i w regionie. No i mamy dla Was ciekawe wydarzenie. Od jutra do niedzieli Lądek Zdrój ponownie stanie się górską stolicą Polski. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie. Organizatorzy festiwalu przyzwyczaili już widzów do dużej intensywności wydarzeń. W kilkunastu miejscach w tym samym czasie odbywają się rozmaite punkty programu. Hasło festiwalu The Rocks and Roll Festival, jak przyznają organizatorzy, dobrze oddaje charakter wydarzenia, które od ponad trzech dekad łączy góry, kulturę, sport, muzykę i przede wszystkim ludzi. A więcej o gościach festiwalu, o filmach, literaturze, które również przewidziano w programie, a także nawet o ciekawej, nieoczywistej muzyce przeczytacie na rmf24.pl. A ja zapraszam jeszcze na lokalne dzisiejsze fakty RMF24 Wrocław. No i w nich dziś m.in. temat ograniczenia w ruchu na Placu Solnym i ulicy Kiełbaśniczej, czyli ścisłe centrum miasta. Tam te obostrzenia będące do tej pory pilotażem zostaną z nami na dłużej, bo jak twierdzi Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, one przynoszą efekt.
1: No tutaj przede wszystkim wpływa do nas mniej skarg od mieszkańców, którzy dotychczas skarżyli się na to, że ktoś na przykład zatrzymuje samochód, gazuje, czyli podnosi nadmiernie obroty silnika, zarówno motocykliści, jak i kierujący pojazdami samochodowymi. Ale też także ja sobie przypominam spotkanie sprzed tygodnia właśnie i z przedstawicielami Rady Osiedla Stare Miasto i z mieszkańcami i przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy Kiełbaśniczej. Oni wskazują wszyscy, że tak, jest znacznie ciszej, że wreszcie można w nocy otworzyć okna, nie ma ryku samochodów.
0: Więcej w tym temacie w pierwszych lokalnych faktach RMF24 Wrocław już o 9.30, a za chwilę rozmowa o 7.00. Dziś gościem Piotra Salaka będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.

0: stara, ale no. w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg, crema dolce i forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: Po reklamie.
17: RMF 24.

0: To jest środa, 2 września, Radio RMF 24, Piotr Salak, dzień dobry. Polecamy się oczywiście z naszym porankiem informacyjnym. Za chwilę o tym, że hakerzy zapowiadają kolejne wycieki danych i co można z tym zrobić. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, będzie razem z nami, ale wcześniej oczywiście fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Jest 7.
1: A zaczynamy od śledztwa w sprawie podejrzeń nieprawidłowości finansowych w Polskim Komitecie Olimpijskim i Polskiej Lidze Koszykówki.
2: Pod rządami aresztowanego, przypominamy, Radosława Piesiewicza.
1: Potem koniec parlamentarnych wakacji.
2: Co na pierwszym planie? Posłuchajcie.
1: Pod lupą faktów także Port Polska.
2: I szkolne stołówki po nowemu.
1: Warzywa.
2: Owoce.
1: Mniej cukru.
2: No i raz w tygodniu strączki. Zapraszamy. Kilkadziesiąt osób przesłuchano już w śledztwie dotyczącym podejrzeń nieprawidłowości finansowych w Polskim Komitecie Olimpijskim i Polskiej Lidze Koszykówki pod rządami Radosława Piesiewicza. Dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
3: To postępowanie prowadzone w Gdańsku nie jest powiązane ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto, w którym prezes Piesiewicz ostatnio usłyszał zarzuty i został aresztowany.
1: Krzysztof, w faktach z nowymi informacjami. Dzień dobry, witamy cię.
3: Dzień dobry.
1: Na czym się skupiają prokuratorzy z Gdańska?
3: Analizują potężną liczbę zabezpieczonych przez CBA dokumentów papierowych, a także elektronicznych. To terabajty danych, miliony plików. Na tej podstawie powstaje lista osób do przesłuchania. Te osoby są sukcesywnie wzywane do prokuratury. Pytane są o konkretne faktury, czy, tu cytat, zdarzenia gospodarcze. Nikt do tej pory nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie informują natomiast, kogo konkretnie przesłuchano, zaznaczając, że nie wzywali jeszcze Piesiewicza.
2: Krzysztofie, a czy wiemy, co dokładnie analizują śledczy?
3: Przede wszystkim, dlaczego prywatna firma Piesiewicza realizowała zadania dla PKOL-u oraz Koszykarskiej Ligi, inkasując w sumie ponad 9 milionów złotych. Po drugie, dlaczego część usług dla Komitetu Olimpijskiego realizowały firmy wiceprezesów, które uzyskały za to ponad 400 tysięcy złotych. Chodzi też o wyjaśnienie, czy komitet poniósł co najmniej milionową szkodę na remoncie restauracji w siedzibie PKOL-u.
1: Przed południem rusza pierwsze po urlopowej przerwie posiedzenie Sejmu.
2: Trzydniowe obrady zdominują zapewne sprawy budzące najwięcej emocji w ostatnich tygodniach wakacji. Z nami teraz w faktach Tomasz Skory. Tomku, zatem co i kiedy się wydarzy? Co przed nami?
4: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
5: Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
4: Mówił Donald Tusk. Drugą konfrontacją będzie wybór na kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze niedawno ministra Macieja Berka. Jutro rano kontrowersyjnego kandydata burzliwie pewnie zaopiniuje odpowiednia komisja. Głosowania w obu tych sprawach mają się odbyć w piątek.
1: A czym waszym zdaniem w pierwszej kolejności powinni zająć się posłowie i posłanki na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu? Pytaliśmy o to mieszkańców Krakowa.
6: Dofinansowaniem do służby zdrowia.
7: Pierwsza myśl to w obecnym klimacie bezpieczeństwo narodowe.
8: Podatkami, progiem podatkowym.
9: Chyba służbą zdrowia.
2: Za chwilę na antenie radia RMF 24. Pierwsza dziś polityczna rozmowa. Gościem Piotra Salaka będzie po faktach wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
10: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Spółka odpowiedzialna za budowę Portu Polska od ponad miesiąca bez prezesa.
2: Do 23 września mogą zgłaszać się nowi kandydaci na to stanowisko i to nie jest jedyna zmiana kadrowa. W czerwcu, przypominamy, z funkcją pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego pożegnał się Maciej Lasek.
1: Zastąpił go Piotr Malepszak. Zmianę ogłosił na antenie RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest, on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia, przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę.
1: To wypowiedź z 19 czerwca, a dzisiaj, prawie 3 miesiące później, minister infrastruktury znów pojawi się w warszawskim studiu RMF FM.
2: Zapytamy, jak to polityczne przetasowanie wpłynęło na plany budowy lotniska koło Baranowa na Mazowszu, a jeżeli wy macie pytania do ministra, wpisujcie na rmf24.pl.
1: Poranna rozmowa w RMF FM, 2 minuty po 8:00, zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
2: 2 września w szkołach dziś zaczynają się lekcje.
1: No, nowe także dla pracowników szkolnych stołówek.
2: W menu, jak mówiliśmy, musi być więcej warzyw i owoców.
1: Mniej cukru, a do tego przynajmniej raz w tygodniu danie z warzyw strączkowych.
12: Dochodzą te strączki, do których będziemy musieli przekonać naszych uczniów. Myślę, że takie przepisy wyszukamy, że wszystkim będzie smakowało, palce lizać będzie.
13: Szefowa kuchni ma ból głowy teraz, czy nie?
12: Będziemy po prostu starali się dostosować te dania, tak żeby wszyscy coś tam jednak każdego dnia mogli zjeść.
2: Usłyszał od Iwony Łapińskiej, dyrektor podstawówki.

0: Będziemy rozmawiać, może później, może o kuchni politycznej, ale najpierw porozmawiamy o tym, co się dzieje z naszymi danymi. Pan też czekał 2 tygodnie, żeby sprawdzić swoje dane po wycieku z MyDoktor?
1: Wszyscy czekaliśmy, bo potrzebne
0: było... Ja myślałem,
1: było...
0: że ministrowie dostają wcześniej dostęp.
1: No jasne, i jeszcze powiedzmy o tym w RMF-ie, to już widzę burzę, którą byśmy wywołali. Wszyscy czekaliśmy ze względu na to, że potrzebne było postanowienie prokuratury, bo to był akt czysto prawny, po prostu prokuratura musiała wydać postanowienie o udostępnieniu tych danych.
0: No dobrze, no i teraz pan sprawdził i co? Wyciekły?
1: Akurat mojego PESEL-a nie ma wśród tych zabezpieczonych przez policję.
0: A ja muszę panu też powiedzieć, a mój jest. No i co mam z tym zrobić? Zastrzegłem swój PESEL, ale moje dane wyciekły. No i co wtedy?
1: No jest pan wśród 2 milionów Polek i Polaków, którzy to sprawdzili. Bardzo dobra decyzja o zastrzeżeniu PESEL-a. W zasadzie niezastrzeżony PESEL sam w sobie jest jakimś niebezpieczeństwem, więc wszyscy ci z państwa, którzy zastrzegli, bardzo dobrze zrobili.
0: Ale czy są bezpieczni?
1: Tak, no są bezpieczni, to znaczy jakby w całej tej niebezpiecznej sytuacji i złej sytuacji, że z prywatnej firmy wykradziono dane i to bardzo dużą paczkę danych, jedno jest pozytywne, że wygląda na to, że mamy do czynienia z tak zwanymi białymi kapeluszami, czyli szarymi kapeluszami, no bo hakerzy tak zwani dzielą się na kilka grup, są tacy hakerzy, którzy są przestępcami, a ci przynajmniej na razie zachowują się jak tacy właśnie, którzy testują odporność systemów. I oni wprost korespondują z jednym z dziennikarzy polskich zajmujących się właśnie tą
0: zaufana trzecia strona.
1: Zaufana trzecia strona i tam jakby deklarują, że te dane nigdzie nie zostaną wystawione, ani
0: ale
1: nigdzie nie są oferowane.
0: Z pańskiego punktu widzenia i z punktu widzenia państwa nie jest to trochę dziwne, że to w gruncie rzeczy hakerzy decydują o tym, czy udostępnią te dane, czy te dane, moje dane pojawią się na przykład w sieci. Skąd mam pewność, że w pewnym momencie one do tej sieci nie zostaną wrzucone?
1: Nie mamy takiej pewności, ani pan, ani ja. To jest dokładnie tak samo jak przy każdym przestępstwie. To są przestępcy. To są ludzie, którzy włamali się do systemu dużej firmy, prywatnej firmy. Ta firma nie zadbała wystarczająco o bezpieczeństwo tych danych. W dodatku sytuację komplikuje jeszcze fakt, że ta firma nie jest administratorem tych danych, a jedynie podmiotem przetwarzającym.
0: No i teraz ta firma i teraz ci hakerzy zapowiadają, że za chwilę przekażą kolejne informacje dotyczące większego wycieku.
1: Coś naprawdę dużego.
0: No właśnie, coś naprawdę dużego. Tak dokładnie napisali w liście po angielsku skierowanym właśnie do tej zaufanej trzeciej strony. Czy pan już wie, o co chodzi? O jaki wyciek może chodzić?
1: Nie, no nie wiem, ale też myślę, że może to jest blef. Po prostu
0: Nie blefowali.
1: Na razie nie blefowali, tak, rzeczywiście.
0: No dobrze, i co się okaże, jeżeli jeszcze większy wyciek? Tutaj mówiliśmy o 18-19 milionach osób, których mógł dotyczyć ten wyciek, a tutaj co będzie? Wszystkich Polaków to dotyczyło? Znowu służby zdrowia?
1: Nie, no mam głęboką nadzieję, że takie wiadomości, one są zamieszczane na takim specyficznym serwisie, tak zwanym Fediverse, taka instancja, to przypomina trochę Twittera czy X-a, ale jest ograniczone do dużo mniejszej grupy ludzi. Mam nadzieję, że to jest po prostu blef i że cała reszta jest bezpieczna. Już na pewno bezpieczne są państwowe dane publiczne.
0: No ale system jest dziurawy, jak pan widzi, jak przekonują również ci hakerzy w białych kapeluszach.
1: System jest dziurawy firmy, z której te dane wykradziono. To nie ma chyba na świecie firmy, która nie padłaby ofiarą cyberataku. Naprawdę, nawet systemy bankowe poważne, od czasu do czasu dostajemy informacje, że ze sklepów internetowych, z jakichś miejsc...
0: Bankowcy by się z panem nie zgodzili.
1: Myślę, że jest dużo udokumentowanych takich przypadków włamań do systemów bankowych. To po coś są te wszystkie bankowe zabezpieczenia, po coś są te regulacje.
0: No i dobrze, i teraz ma być cyfrowa piątka i ona będzie lekiem na to całe zło?
1: Na całe zło nie, natomiast w tej cyfrowej piątce znajdą się rozwiązania, które będą zmuszały takie firmy jak na przykład MyDR, czyli firmy, które koncentrują dane powyżej 100 tysięcy Polek i Polaków, do zachowania takich norm bezpieczeństwa, jakie są przewidziane w NIS-2, w tej dyrektywie, ustawie o Krajowym Systemie
0: Cyberbezpieczeństwa. Ale dyrektywa już została implementowana, to po co nam dodatkowe przepisy w takim razie?
1: No bo ona dotyczy firm państwowych, ona dotyczy tych firm, które są, firm w samorządzie, które są odpowiedzialne za infrastrukturę krytyczną, dotyczy danych publicznych, dotyczy firm państwowych, a tu mamy prywatnego dostawcę softu do 12 tysięcy przychodni, który po prostu nie zadbał o to, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane.
0: Gdyby te przepisy obowiązywały, nie doszłoby do tego wycieku?
1: Na pewno byłoby trudniej do takich danych się dobrać, dlatego że firma musiałaby przejść stosowną certyfikację, musiałaby podnieść poziom zabezpieczeń swoich danych. My od razu mielibyśmy prawo do sprawdzenia, czy nasze dane zostały wykradzione, czy nie. Dostalibyśmy takie powiadomienie w mObywatelu i w internetowym koncie pacjenta.
0: I taki jest pomysł w cyfrowej piątce.
1: Tak, tak. A także dostalibyśmy informacje, o które dane chodzi, bo dziś możemy tylko sprawdzić, czy nasz PESEL jest na liście tego wycieku.

0: Czy go nie ma, a tutaj dostalibyśmy każdorazowo informację, gdyby ktoś chciał to wykorzystać.
1: Ale to będzie rewolucja na rynku, panie ministrze, pan wie o tym, bo będą firmy, których po prostu nie będzie stać, żeby przejść ten cały proces certyfikacji.
0: No to jeżeli nie będzie ich stać, no to będą musieli przemyśleć jakby funkcjonowanie w tym biznesie.
1: I teraz patrz dalej, w takim razie skoczą w górę ceny tych firm, które się zajmują nie tyle administrowaniem, co przekształcaniem tych danych, które dostają od administratorów. Zgadza się?
0: No nie wiem, czy skoczą, czy nie skoczą. Na pewno nie jest to tak prosta koincydencja, jak w programie ceny paliw niżej. Natomiast co jest najistotniejsze w tym procesie, to, żeby te dane były bezpieczne. No bo ja bardzo niekomfortowo czuję się z tym, że firma, która robi oprogramowanie dla przychodni, dopuściła do takiego przestępstwa, do takiego...
1: No ale ktoś zezwolił na funkcjonowanie tego systemu. Patrzę na pana, pan jest wiceministrem cyfryzacji.
0: No tyle, że te decyzje były podejmowane tam w latach 2015-2016. To nawet nie o to chodzi. Oczywiście, że to my, bo to jest sztafeta. Ja w żaden sposób nie przerzucam odpowiedzialności na kogokolwiek. My raczej wychodzimy proaktywnie do przodu i sprawdzamy, co można zrobić, żeby te dane były bezpieczne.
1: Panie ministrze, pan widzi, co się dzieje chociażby z e-dziennikiem, a przy wprowadzeniu tej cyfrowej piątki trzeba będzie nowelizować kilka ustaw. Trzeba będzie nowelizować przepisy o UODO, trzeba będzie nowelizować, dogadać się z Ministerstwem Zdrowia, z Naczelną Izbą Lekarską. To potrwa wszystko.
0: Ale w tym mamy doświadczenie. To są przepisy, zresztą jakby na fali naszej dyskusji, na fali tej atmosfery, która jest wokół wycieku, myślę, że wszyscy uznają to za uzasadnione. E-dziennik to jest bardzo dobry przykład. Dobrze, że pan to wywołał, dlatego że weto pana prezydenta do ustawy o e-dzienniku powoduje, że wszystkie dane dzieciaków są w tym momencie w dwóch firmach, z których jedna jest amerykańska, a druga jest, powiedzmy, transnarodowa.
1: To za chwilę może być tak, że to właśnie z tych firm mogą wyciec dane?
0: No mam nadzieję, że te dane są tam bardzo dobrze zabezpieczone.
1: A jeżeli prezydent zawetuje te wszystkie przepisy dotyczące cyfrowej piątki, to?
0: Nie sądzę, żeby je zawetował, bo to są bardzo mądre rozwiązania. My te rozwiązania wypracowaliśmy we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i myślę, że sam będę prosił o kontakt Kancelarii Prezydenta i przekonywał do tego, żeby ta ustawa została podpisana. Myślę, że moim wsparciem będzie były minister cyfryzacji, pan Janusz Cieszyński, który też jak gdyby widzi potrzebę takich
1: zabezpieczeń. Rozmawiał pan z nim na ten temat?
0: Nie muszę rozmawiać.
1: On wyczuwa taką złośliwość w tym państwie.
0: Nie, broń Boże. On właśnie w całej tej fatalnej sytuacji jest jedną z niewielu osób z opozycji, które mówią, co warto zrobić i raczej nie rzucają odpowiedzialności na rząd.
1: To teraz sprawa Mety. Czy już było spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i Mety?
0: Ja się nie spotykałem, natomiast wiem, że było pismo, wiem, że Komisja Europejska została uruchomiona, no i może Polska stanie się czwartym przypadkiem kary nałożonej przez Komisję Europejską.
1: A co to znaczy, że Komisja Europejska została uruchomiona, bo na razie poszło tylko pismo do Komisji Europejskiej. Czy jest jakaś odpowiedź, czy nie?
0: No Komisja Europejska jest odpowiedzialna za tak zwane DSA. To DSA wprost w Polsce obowiązuje, nie jest jeszcze implementowane do polskiego systemu prawnego. Sejm nad tym pracuje, nawet na tym posiedzeniu ma posiedzenie w tej sprawie, ale DSA wymaga, ma tam kilka zapisów, które można wykorzystać, więc zobaczymy, jaką decyzję podejmie Komisja Europejska. Jak kiedyś nałożyła karę na TikToka czy na Alipay, możliwe, że zrealizuje też wniosek pana premiera Gawkowskiego.
1: Bo z tego, co ja wiem, nie było tego spotkania przedstawicieli Mety i Ministerstwa Cyfryzacji. A pan wie, kiedy ono się może odbyć, czy nie?
0: Nie wiem, natomiast wiem, że tę sprawę trzeba załatwić. Bardzo blisko mi jest do propozycji pana Brzoski, związanej z tym, że 150% zysków z takich reklam powinno stanowić karę. Wtedy momentalnie byśmy się tego problemu pozbyli.
1: Meta zapowiada, że wprowadzi ulepszony system sztucznej inteligencji, który będzie nad tym panował. To pana przekonuje?
0: Nie przekonuje mnie, aczkolwiek widać, że taki nacisk nie jest pozbawiony sensu, dlatego że Polska zdaje się jest jedynym krajem, w którym Meta zapowiedziała takie działania, że dodatkowe algorytmy, które będą skanować te reklamy.
1: Panie ministrze, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. O jakich my pieniądzach rozmawiamy, pan potrafi powiedzieć?
0: Jakiego rzędu są to dochody? Szacuje się, że 15% zysków z reklam to są reklamy, które nie odpowiadają prawdzie, nie są zweryfikowane, czyli tak zwany scam.
1: 15%?
0: 15%.
1: Przeliczając, mówiąc o bezwzględnych liczbach, to ile to może być? Tu mówimy o miliardach dolarów?
0: Musielibyśmy mieć dostęp do danych finansowych Mety, ale myślę, że ta kwota, którą pan redaktor wymienił, jest dość bliska prawdzie.
1: Panie ministrze, to teraz już trochę o polityce. Komisja śledcza. Cieszy się pan. Komisja śledcza, komisja zaufania zaufania publicznego, a może jakaś inna, jeśli chodzi o zonda krypto?
0: Prokuratura, polskie sądy, to naprawdę wystarczy, żeby tę sprawę wyjaśnić, żeby wyjaśnić w zasadzie każdy aspekt tej sprawy.
1: A do kiedy będzie ta sprawa wyjaśniana? Myśli pan, że będzie wyjaśniana do wyborów 2027?
0: No chciałbym, żeby to było szybko. Nie wiem, chętnie bym się dowiedział, jaki jest status procesowy pana Krala, jakie zarzuty na nim ciążą, w jaki sposób prokuratura prowadzi postępowanie. Myślę, że mamy wszyscy prawo do takich informacji, tym bardziej, że wszyscy jesteśmy tym zainteresowani.
1: A panu się podoba, że Roman Giertych reprezentuje Przemysława Krala?
0: Wie pan, oczywiście, że mi się nie podoba, natomiast to jest relacja pomiędzy podejrzanym a obrońcą. To podejrzany wybiera sobie obrońcę.
1: Między politykiem
0: może,
1: także, prawda?
0: Tak, obrońca może przyjąć takie zlecenie albo odmówić. No to są decyzje pana Romana Giertycha. Na pewno jest dobrym adwokatem. A.
1: To jest poza sporem, natomiast pytanie jest takie, czy polityk powinien brać w tym udział, bo oprócz tego, że Roman Giertych jest pewnie znakomitym adwokatem, jest też politykiem.
0: No, myślę, że dobrze byłoby go posadzić na tym fotelu i zadać mu takie pytanie i wtedy pewnie by to uzasadnił. Na pewno nie jest to niezgodne z prawem, to znaczy na pewno jest w prawie. No, mógł tę obronę wziąć albo jej nie brać.
1: Pana zdaniem tej sprawie można było zapobiec?
0: Upadkowi giełdy kryptowalut mogli zapobiec jakby właściciele tej giełdy. No, wystarczyłoby, żeby uczciwie prowadzili biznes. Oni najpierw zostali wpisani na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jeszcze odebrano im weryfikację przez aplikację mObywatel. No, potem zaczęli inwestować środki klientów bezpośrednio.
1: Ale słyszy pan, co mówi opozycja, że służby miały sygnały, że państwo miało sygnały i nie zareagowało w odpowiedni sposób.
0: Szkoda, że było weto do w zasadzie trzy weta do naszej ustawy o kryptoaktywach, dlatego że ta ustawa wyposażała...
1: Z tego co pamiętam, na razie dwa, trzecie ma być głosowane.
0: Tak, mam wrażenie...
1: Właśnie, przepraszam, trzy weta, trzecie ma być... Nie, ma pan rację, trzy weta, a nad trzecim będzie głosowanie. Tak
0: że
1: jest.
0: Trzy razy pan prezydent zawetował tę ustawę. Gdyby nie zawetował, to Komisja Nadzoru Finansowego miałaby legalne uprawnienie do podejmowania kontaktów ze swoim odpowiednikiem w Estonii, no bo giełda była zarejestrowana w Estonii, i prowadzenie jakichś działań takich zaradczych, powiedzmy, działań zabezpieczających. Gdyby jej nie zawetował, to wszyscy na przyszłość byliby bardziej bezpieczni. No tam jest kilkaset milionów złotych w tych stratach. To pewnie jest kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy Polek i Polaków, którzy mogli inwestować w kryptoaktywa.
1: A to trzecie weto, do tego właśnie zmierzam i stąd ta moja pomyłka, to trzecie weto będzie odrzucone na tym posiedzeniu?
0: Wątpię. To musiałby Rozwój Plus zagłosować przeciwko prezydentowi. Nie sądzę, żeby tak odważna decyzja politycznie się im opłacała.
1: To po co koalicja to robi?
0: No, bardzo
1: koalicja
0: proste.
1: Rządząca, po do której to, żeby, jest pan członkiem.
0: No, takie jest nasze prawo. No, Sejm może podjąć próbę odrzucenia prezydenckiego weta. W mojej ocenie te przepisy są po prostu potrzebne. I to one nie są potrzebne do tego, żeby skompromitować jednego czy innego polityka, żeby sprawdzić, kto tam latał na Ibizę, a kto nie latał, tylko prowadził jakieś dziwne działania. Tylko one są potrzebne po to, żeby ludzie, którzy inwestują w legalne instrumenty, jakimi są kryptoaktywa, korzystali z podobnych zabezpieczeń, jak korzystają w systemie bankowym. Po to one są dla ludzi po prostu potrzebne.
1: Szymon Hołownia powinien wejść do rządu?
0: No im więcej Hołowni w polityce, tym lepiej dla polityki. Im więcej Hołowni w rządzie, tym lepiej dla tego rządu.
1: A rozmawiał pan
0: zdaniem
1: na ten temat też z Katarzyną Połączyńską na Łęcz? I przekonywał ją pan do tego?
0: No ale Katarzyna, gdyby Szymon Hołownia wszedł do rządu, na przykład na stanowisko wicepremiera, no to spełniłaby się jedno z marzeń tego mojego środowiska politycznego, żebyśmy mieli swojego wicepremiera, więc szefowa partii powinna się cieszyć z takiego rozwiązania.
1: A myśli pan,
0: zdaniem,
1: że się cieszy? Może powinna, ale pytanie, czy się cieszy?
0: Nie wiem, no dość dawno z nią nie rozmawiałem, ale no, myślę, że to byłby nasz sukces.
1: A gdyby Szymon Hołownia wszedł do rządu, to by oznaczało, że Katarzyna Połczyńska-Nałęcz z tego rządu odchodzi?
0: To znowu na fotelu powinien pan mieć premiera. Żeby na takie
1: ale pytam członka Polski 2050.
0: Nie, no ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Zdaje się, że wczoraj słyszałem Hołownię u was w RMF24, gdzie on mówił, że póki co poważnej propozycji wejścia do rządu nie usłyszał. Że były różne sądy, że były jakieś rozmowy, powiedzmy, tam wstępne.
1: Ale jest chętny. Gdyby taka propozycja się pojawiła, gdyby projekt się spiął, jak sam mówi.
0: On to nawet mówi, że nie tyle, że jest chętny, co on jest do dyspozycji. I to też jest ładna postawa z jego strony. strony, dlatego że on mówi, że jeżeli mógłby pomóc, to tak, proszę bardzo. Nie zapominajmy o tym, że Hołownia jest jednym z architektów zwycięstwa, które odnieśliśmy 15 października. No i jako taki myślę, że powinien być w gronie tych liderów, którzy wszyscy w zasadzie dziś są w rządzie.
1: A wie pan, że jutro Szymon Hołownia ma urodziny?
0: Tak, oczywiście nawet prezent przygotowaliśmy.
1: Jaki?
0: Proszę pana, przygotowaliśmy prezent składający się z 50 dobrych uczynków.
1: Bo to jest 50
0: lat, 50 osób, 50 dobrych uczynków. Ja na przykład zbierałem na festiwalu w Charzykowach w amfiteatrze Ottona Weilanda pieniądze na zwierzątka, na schronisko dla zwierząt.
1: A ja myślałem, że przygotujecie taki prezent, że Szymon Hołownia zostanie przewodniczącym Klubu Polski 2050. To nie jest dobry prezent?
0: Nie, no nie mieszajmy przyjemności z sprawami politycznymi.
1: Myśli pan, że to nie jest przyjemne dla Szymona Hołowni szefowanie Klubowi Polski 2050?
0: Na pewno będzie posiedzenie klubu, które będzie temu poświęcone. Zobaczymy, jakie będzie podejście Szymona do tego.
1: A jeżeli Szymon Hołownia mówi, ja potrzebuję jednomyślności w tej sprawie, to usłyszy tę jednomyślność, jeden głos wszystkich członków Klubu Polski 2050?
0: No ja jestem 6 lat od niego starszy, co znaczy również, że 6 lat bardziej doświadczony i ja raczej nie staram się takich zaporowych żądań składać.
1: Czyli zbyt wysokie wymagania jednak, no, nawet jak człowiek ma 50 lat.
0: Pamięta pan, jak się Liberum Veto skończyło? Tam
1: pamiętam.
0: Jedna osoba mogła decydować o tym, że na przykład zerwać Sejm, no to...
1: A są tacy w Polsce, w Klubie Polski 2050, którzy mogliby się nie zdecydować na to, żeby Hołownia został szefem klubu?
0: Głęboko wierzę, że nie. No to jest założyciel tego środowiska, to jest jego animator, to jest człowiek, który wszystkich tych ludzi wprowadził do polityki.
1: Czyli na następnym posiedzeniu Szymon Hołownia będzie szefem Klubu Polski 2050?
0: Zobaczymy. Na razie podejmijmy decyzję, bo ta sprawa już za długo trwa w mojej ocenie.
1: Czy koalicja rządząca zachwieje się w sprawie immunitetu, odebrania immunitetu dla Szymonowi Hołowni w sprawie Kolegium Humanum?
0: Na razie nie ma wniosku. Na razie to jest trochę tak jak z miesięcznicami smoleńskimi, wie pan, gdzie pan prezes za każdym razem mówi, jesteśmy coraz bliżej. Ja już mam naprawdę dyskomfort, czytając wiadomości, że wniosek z prokuratury właśnie opuścił drukarkę. Następna wiadomość będzie pewnie taka.
1: Ale wie pan, że sytuacja może być kuriozalna, że Szymon Hołownia, jeżeli wejdzie do rządu, to będzie siedział obok Waldemara Żurka, który właśnie będzie kierował wniosek o odebranie mu immunitetu do Sejmu.
0: To pokażcie ten wniosek, to ja wam powiem wtedy, czy Hołownia się zrzeknie tego immunitetu, czy ten wniosek w ogóle ma sens. Ja postrzegam i Hołownię, i Koboskę, bo przecież sprawa dotyczy również Michała Koboski, jako uczciwych ludzi. To nie są ludzie, którzy szukają dróg na skróty. Hołownia nigdy nie udawał, że ma wyższe wykształcenie. Mówi, że nigdy nie studiował w Kolegium Humanum. Inaczej niż kilkoro ministrów tego rządu, którzy tam robili swoje tytuły.
1: A propos tego, czego pan jeszcze nie widział, zobaczy pan jedną listę rządzącej koalicji. Uważa pan, że to jest dobry pomysł?
0: No tak, zbliżają się wybory, za rok wybory, więc znowu odżył temat jednej listy.
1: Oczywiście.
0: To jest pewien rodzaj Ewangelii, która zawsze wraca w pewnym momencie. Nie wiem, czy będzie jedna lista.
1: A panu się taki pomysł podoba?
0: Trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja polityczna na pół roku przed wyborami.
1: Na razie wygląda z waszej perspektywy źle.
0: Tak, tak. Wygląda z naszej perspektywy, z perspektywy mojego środowiska bardzo źle i dlatego uważam, że coś trzeba zrobić w tym kierunku.
1: Na przykład jedną listę.
0: Zobaczymy.
1: Tak mówi Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzisiaj w rozmowie o 7 w radiu RMF 24 i RMF 24 Wrocław.
0: Pięknego dnia. RMF Wrocław 24.
1: Tak jest.

0: Ogłoszenie.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
3: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już czekają.
4: Odnalazł się pilot śmigłowca, który przez wczoraj zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu koło zakładów chemicznych Siarkopol.
5: Jak dowiedział się reporter RMF FM, mężczyzna sam zgłosił się na komisariat. Więcej o tej sprawie w faktach o 8.
4: Dwie osoby ranne w zdarzeniu dwóch samochodów na S7 na wysokości węzła Jędrzejów w południe, ostrzegamy.
5: Między Miechowem a Jędrzejowem zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Co najmniej 8 osób, w tym dziecko, zginęło w nocnym ataku Rosji na Odessę na południu Ukrainy.
4: Jak informują przedstawiciele miejscowej administracji wojskowej, uszkodzony został 24-piętrowy budynek.
5: O poranku przed 7 naszego czasu silna eksplozja wstrząsnęła Kijowem. To jest 7 z rzędu dzień rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy.
4: W porannej rozmowie w RMF FM za pół godziny przypominamy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Zapytamy o Port Polska, czyli megalotnisko, jakie powstać ma koło Baranowa na Mazowszu.
4: Ale rozmowę polecamy też kandydatom na kierowców.
5: Kiedy nowe zasady egzaminów na prawo jazdy wyjdą w życie?
4: Jak będzie wyglądał egzamin po nowemu? Początek rozmowy 7:40. Zapraszamy.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
5: Ropa znów gwałtownie drożeje. I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Nie mamy dobrych wieści dla kierowców. Nie dość, że pakiet CPN wygasł, to na dodatek baryłka ropy Brent jest już wyceniana powyżej $95. To efekt wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Pociski znów trafiają w tankowce w ciśnienie Ormus. Transport przez to wąskie gardło świata ropy staje się coraz mniejszy. Jeszcze kilka tygodni temu dziennie przepływało tam nawet 9 milionów baryłek, a dziś nie więcej niż 4. Na stacjach paliw będzie coraz drożej. Nie będzie gwałtownych podwyżek, ale spodziewajmy się kilku groszowych wzrostów dzień po dniu. To spirala groźna nie tylko dla portfeli kierowców. Na drogim paliwie cierpieć będzie cała gospodarka, bo analitycy spodziewają się, że we wrześniu inflacja wzrośnie, czyli w sklepach będzie drożej. To również złe wieści dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym. Jeśli liczyliście na obniżkę rat, ostatni odczyt inflacji 3,4% raczej przekreśla na to szansę.
8: Inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
7: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
8: Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
7: Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu, pierwszy raz od lipca. Do obniżek stóp nie zachęca również słabsza niż w ostatnich tygodniach dyspozycja złotego. Po ranku euro kosztuje 4,33 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 5,05 zł.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program w radiu RMF24, RMF24 Wrocław. Zonda Krypto to nie jest jedyny problem Radosława Piesiewicza. Tamto śledztwo w sprawie Zonda Krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Na drugim końcu Polski, w Gdańsku, trwa inne, wielkie śledztwo dotyczące podejrzeń nieprawidłowości finansowych w Polskim Komitecie Olimpijskim i Polskiej Lidze Koszykówki. Pod rządami, uwaga, Radosława Piesiewicza. O tym mówiliśmy w Faktach, mówił o tym w Faktach Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry.
0: Krzysztof jest razem z nami. To co jest dokładnie przedmiotem tego śledztwa? Wyjaśnijmy.
1: Przedmiotem tego śledztwa jest sprawdzenie, na jakich zasadach prywatne firmy Radosława Piesiewicza, a także wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego świadczyły usługi dla m.in. Komitetu, ale także Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykarskiego. Rzecz niebywała, żeby firmy prywatne prezesów i wiceprezesów tych instytucji sportowych jednocześnie zarabiały na tym, że świadczą jakieś usługi dla tych instytucji.
0: Czyli co trwa sprawdzanie faktur w tej chwili, rozumiem, i rozliczeń, tak?
1: Tak, od pewnego czasu prokuratura regionalna w Gdańsku zleca funkcjonariuszom CBA przeszukania w wielu lokalizacjach w kraju. Ostatnie było na początku sierpnia. W 16 lokalizacjach byli funkcjonariusze. Oni zabezpieczają mnóstwo, potężne ilości dokumentacji elektronicznej, a także papierowej. To są w samej Polskiej Lidze Koszykówki obliczono, że to jest 5 terabajtów danych. To są miliony plików i te pliki są sprawdzane. To jest dokumentacja finansowa właśnie tych przepływów pieniędzy. To są faktury, które wystawiały m.in. prywatne firmy Piesiewicza i wiceprezesów PKOL-u za usługi, które miały świadczyć instytucje.
0: Ale trzeba też powiedzieć, Krzysztof, że nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów w tej sprawie. Tak?
1: Nie, tutaj nikomu nie postawiono zarzutów, natomiast znamienna jest taka kwestia, że ja zadałem pytania, czy po pierwsze, kto został przesłuchany, czy ktoś usłyszał zarzuty. Prokuratora regionalna w Gdańsku informuje, że nie podaje żadnych szczegółów, kto został przesłuchany, ani kogo zamierza przesłuchać, ani kto ma usłyszeć zarzuty. Natomiast w tym wszystkim, w tej frazie jest kwestia taka, że natomiast prezes Piesiewicz do tej pory nie został w tym śledztwie przesłuchany. To jest taka formuła, która może świadczyć o tym, że osobę, która być może ma usłyszeć zarzuty, być może, ja podkreślę, słucha się zawsze na końcu, żeby ona nie była wcześniej świadkiem, więc jest to takie sugerowanie przez prokuraturę, że tutaj coś na rzeczy rzeczywiście jest.
0: Krzysztof, o jakich pieniądzach mówimy w tym śledztwie?
1: Jeśli chodzi o umowy, które zawarło przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Radam Radosława Piesiewicza na świadczenie różnego rodzaju usług dla Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki, tu mamy faktury wystawione na kwotę 9 300 000 zł. To są udokumentowane faktury. Nie wiadomo, co jeszcze jest w tych dokumentach, które zostały zajęte w kilkunastu lokalizacjach w całym kraju. Wiadomo w tym momencie o ponad 9 milionach dla firmy prezesa Piesiewicza. Wiadomo także o prawie 500 000 zł za usługi z zakresu public relations dla firm należących do wiceprezesów PKOL-u. Oni mieli świadczyć usługi właśnie PR.
0: A im też mogą być postawione zarzuty?
1: Na razie sprawdzane jest, jakie są podstawy, aby prywatne firmy zarządu PKOL-u świadczyły usługi dla PKOL-u.
0: Czyli na razie wyjaśnienie
1: sprawy. Podkreślmy, nikt nie usłyszał do tej pory zarzutów, ale to śledztwo jest potężne. Tak jak powiedziałem, to są miliony plików, to są przesłuchania świadków. Z tego, co dowiedziałem się, w tej chwili przesłuchano już kilkadziesiąt osób. Lista tych osób się zwiększa za każdym razem, gdy prokuratorzy analizują dokumentację papierową i elektroniczną. Na tej podstawie typują osoby, które trzeba konfrontować z fakturami, które trzeba konfrontować z tą dokumentacją. One są pytane o konkretne faktury, o konkretne zdarzenie gospodarcze i wtedy okazuje się, czy działania na przykład ich były fikcyjne na rzecz związków sportowych i PKOL-u, czy być może faktycznie świadczyły te osoby jakieś usługi.
0: Wielkie pieniądze, sport, to wszystko nam się będzie mieszało.
1: Sprawa jest rozwojowa, jeszcze do tego nałoży się kwestia Zonda Krypto, już nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, my będziemy to wyjaśniać po kolei, które śledztwo, jakie, kto w czym zawinił.
0: Tak mówi Krzysztof Zasada w Radiu RMF24, o sporcie za chwilę więcej, co się dzieje w Nowym Jorku. Tam wciąż Zwieriew gra z Sonego. Piątego seta już panowie grają, ale Zwieriew prowadzi w tym piątym secie, prowadzi z przewagą przełamania. O tenisie i o piłce nożnej. Już za moment.

0: Za 12 minut godzina 8 w radiu RMF 24. Za 12 minut będzie godzina druga w nocy, panie redaktorze, w Nowym Jorku.
1: Gdzie?
0: Oni jeszcze grają, wyobraża pan sobie?
1: No wyobrażam sobie.
0: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM razem z nami. Oczywiście rozmawiamy o tym, co się dzieje na US Open. Pada czy nie pada?
1: No u nas nie pada, u nas piękna pogoda, ale tam już też na szczęście padać przestało, bo inaczej by grać nie można było, o czym przekonały się nasze tenisistki.
0: Za chwilę o tym powiemy, tylko powiemy, co się w tej chwili dzieje na tych kortach, bo tam się dzień jeszcze nie skończył. Zwieriew gra z Włochem Sonego. Pięciosetówka, już ponad 4,5 godziny, ale wygląda na to, że chyba Zwieriew to wygra.
1: Ponad 4,5, już prawie 5 tak naprawdę. 4,47 widzę. Zwieriew z Sonego, teraz kolejny game. Widzę, że mamy równowagę, ale prowadzi Zwieriew 5-3. To jest ostatni decydujący set, to wiemy na pewno. Ale nie spodziewałem się, że światowa dwójka będzie tak się męczyć z Włochem Sonego.
0: Kto się jeszcze męczył w Nowym Jorku?
1: Kto się jeszcze męczył? Włoch. Inny Włoch, Flavio Cobolli. Sprawdziłem, że był bardzo bliski odpadnięcia z Argentyńczykiem Francisco Comesaną. Nie będę oszukiwał, że oglądałem ten mecz, bo on był w ciągu dnia, natomiast Cobolli to jest jednak ćwierćfinalista Wimbledonu niedawno. To jest finalista French Open przede wszystkim. No ale pokazał klasę, wyciągnął i przez ponad 4 godziny ostatecznie wygrał tę pięciosetówkę. Także tutaj nie było sensacji, ale było blisko. No nie wiem, czy to mogę nazwać sensacją, to jest bardzo znane tenisowe nazwisko. W dniu 40 urodzin pokonał Paragwajczyka Adolfo Daniela Vallejo w 4 setach. Gratulacje.
2: 40 lat minęło. Jak jeden dzień.
1: 40 lat, no kto by to pomyślał? Kurczę, to był taki młody chłopak jeszcze niedawno.
0: A zaśpiewali mu 100 lat na trybunach, czy nie?
1: A wiesz co, nie wiem, ale no myślę, że chyba to pozycja obowiązkowa.
0: Wypadałoby,
1: była,
0: prawda?
1: Tak jest, absolutnie. No to teraz zagra z 20-latkiem, Lernerem Tienem.
0: A co wśród pań?
1: A co wśród pań? Jelena Rybakina może zostać, pewnie się już zapoznałeś z tym, liderką rankingu WTA. Ja sprawdziłem tak dokładnie, jakie są warunki. Rosjanka reprezentująca Kazachstan pokonała 17-letnią TF Rodin z USA. Bardzo pewnie 6-2, 6-3 awansowała do kolejnej rundy. I teraz, jeżeli Rybakina dotrze do półfinału, no to zostanie na pewno liderką rankingu WTA bez oglądania się na pozostałe zawodniczki. Ale jeżeli by odpadła na przykład w kolejnej rundzie, to także może zostać liderką. Jeżeli Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula nie wygrają US Open, więc no takie mocne 70-80%, że będziemy mieli nową liderkę rankingu, a już tak się człowiek przyzwyczaił trochę do areny Sabalenki. No ale ona gra dalej, więc to jeszcze wszystko się może wydarzyć.
0: No dobrze, to teraz
1: wydarzyć.
0: Czarek, co w polskim okienku, jeśli chodzi o polskich tenisistów, polskich reprezentantów?
1: Tak, już mówię, chociaż ja jeszcze tutaj podglądam, że Sonego obronił się. No i jest 5-4 ze Zwieriewem. Ale Zwieriew będzie serwował. Być może to ostatni gem w tamtym spotkaniu. Hubert Hurkacz powinien wyjść na kort jako pierwszy. Rozmawialiśmy o tym już wczoraj. Wiedzieliśmy, że zagra z Benem Sheltonem, czyli światową dziewiątką, czyli nie będzie łatwo i faworytem będzie...
0: I główna arena US Open oczywiście.
1: No właśnie. I fajnie, że Hubi zagra przynajmniej raz. Miejmy nadzieję, że może jednak więcej. Ben Shelton jest nie do pokonania. Nie przed 19 to spotkanie, no bo wcześniej jeszcze oczywiście inny mecz na korcie. Magdalinet nie przed 20.30 będzie dokańczać spotkanie z Franceską Jones, Brytyjka, która wygrała z Magdą pierwszego seta 6-4. Magdalena Fręch o podobnej porze, późno wieczornej, dokończy spotkanie z Iwą Jowicz i z Amerykanką w pierwszym secie remisowała 4-4. No i jeszcze Kamil Majszak, ale to już nie mogę powiedzieć, że dzisiaj z naszej perspektywy, bo prawdopodobnie po północy z Monakijczykiem Waszerotem. Także dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery emocje spore. No i Iga Świątek jutro, ale tam jeszcze nie ma terminarza, także zobaczymy, jak to wszystko będzie się klarować.
0: Muszę cię przeprosić.
1: Proszę bardzo.
0: Nie zrobiłem ci kawy. Nie zrobiłem ci Amerykany. Ile już dzisiaj wypiłeś?
1: I co teraz? No ja dopiero dzisiaj pierwszą, ale jeszcze szansa będzie w piątek. Polecam się serdecznie o poranku. Pan redaktor będzie?
0: Oczywiście,
1: będzie,
0: jak
1: oczywiście.
0: Zawsze.
1: Oczywiście, no to wielki tenis. Proszę państwa.
0: Wielki tenis i oczywiście wielka kawa amerykana dla Cezarego Dziwiszka. Pięknie dziękujemy, Czarek.
1: Dziękuję bardzo.
0: W studiu Radia RMF 24. Kawę
3: teraz zobaczyć.
0: Tak, tak. Dariusz Klimczak już popija kawę z Tomaszem Terlikowskim. Tomasz Terlikowski i Dariusz Klimczak, czyli minister infrastruktury w radiu RMF 24 i w radiu RMF 24 Wrocław. Oczywiście po godzinie 8 po faktach. To jest za 7 minut.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na CuraProx.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Tak źle na Bliskim Wschodzie nie było od miesiąca. Poważna eskalacja. Atakują Amerykanie, odpowiada Iran. Bahrajn przechwycuje irańskie drony. Teheran atakuje cele w Kuwejcie, Jordanii i w Kurdystanie.

0: Zerwana sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu. Nowe fakty w tej sprawie już teraz mają dla Was Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Jest ósma.
1: A zaczynamy od odnalezionego pilota śmigłowca, który przedwczoraj zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu koło zakładów chemicznych Siarkopol.
2: Potem w faktach pytania o port Polska.
3: Siedzimy w głowie mętlik.
2: To mieszkańcy Baranowa, gdzie planowane jest lotnisko o nazwie Port Polska.
1: W porannej rozmowie w RMF FM za chwilę Dariusz Klimczak.
2: Minister infrastruktury w cztery oczy z Tomaszem Terlikowskim. Zapraszamy. Pilot śmigłowca, który zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol, sam zgłosił się na policję. Dowiedział się reporter RMF FM.
1: Mężczyznę i pilotowaną przez niego maszynę policjanci poszukiwali od poniedziałku. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, co wiemy o pilocie?
4: To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim. Właśnie w Tarnowie zgłosił się na jeden z komisariatów. Jak usłyszałem, z tym mężczyzną trwają czynności. Policjanci potwierdzają jego udział w tym incydencie, a także ustalają, jak doszło do zdarzenia. Dlaczego pilot nie poinformował o tym, co się stało i uciekł po zerwaniu linii energetycznej. Przypomnijmy, niewielki prywatny śmigłowiec Robinson zahaczył przedwczoraj o linię energetyczną i zerwał ją. Chwilę potem pilot posadził maszynę, sprawdził uszkodzenia śmigłowca i odleciał. Wszczęto postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia w ruchu powietrznym, a także w sprawie niepoinformowania służb lotniczych o incydencie.
1: Szereg wątpliwości dotyczących budowy największego lotniska w Polsce zgłaszają mieszkańcy mazowieckiego Baranowa.
2: Właśnie na terenie tej miejscowości między Łodzią a Warszawą planowane jest, przypominamy, lotnisko o nazwie Port Polska. Jego poprzednia nazwa to CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Tak, dzień dobry.
2: Michale, czego dotyczą te wątpliwości?
5: Po pierwsze tego, kto będzie nowym prezesem spółki, która odpowiada za tę ogromną inwestycję, która ma kosztować ponad 130 miliardów złotych. Były prezes został odwołany 31 lipca, ponad miesiąc temu. Nowi kandydaci mogą zgłaszać się jeszcze do 23 września. Z jednej strony są te zmiany personalne na wysokim szczeblu, a z drugiej zapowiedzi, że jesienią rozpocznie się właściwa budowa lotniska. W czasie wakacji jeden z członków zarządu spółki, Piotr Rachwalski, mówił mi, że symboliczna pierwsza łopata niebawem będzie wbita w Baranowie.
6: Mamy z tych działek większość już pozyskaną. Mamy już własność i decyzje lokalizacyjne, więc możemy budować.
5: Właściciele działek, które mają sąsiadować z nowym lotniskiem, zastanawiają się, co robić. Wyprowadzać się czy czekać?
3: Siedzimy w głowie mętlik.
7: Całe wsie już są powyprowadzane. To już dwie straże już są skasowane.
5: Lotnisko w Baranowie ma działać według planów za 6 lat, pod koniec 2032 roku.
8: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, moim gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dobry, witam serdecznie.
9: Panie ministrze, co z tą pierwszą łopatą? Będzie niebawem wbita na terenie przyszłego lotniska Port Polska?
10: Ale pierwsza łopata została już dawno wbita. Ja byłem ponad miesiąc temu na budowie. Tam robota idzie pełną parą. Grunty są wykupione w zdecydowanej większości. Tam trwają ostateczne negocjacje z właścicielami, którzy nie zgodzili się na tak zwany program dobrowolnych nabyć, ale podpisana została w czerwcu umowa na wykonanie fundamentów pod terminal i praca idzie pełną parą. Pamiętajmy, że to jest tak ogromny projekt, że on nie dotyczy tylko wspomnianego Baranowa w wiadomościach, ale to także jest Łódź, gdzie jest montowana tarcza do drążenia tunelu dla kolei dużych prędkości i wiele, wiele innych działań. To jest mega projekt, no największy,
9: ale cały
10: który
9: czas
10: jest
9: słyszymy
10: obecnie
9: o tym, że będą opóźnienia. 6 lat, ale już słyszymy na przykład, że libańska spółka nie dotrzymuje terminów. W związku z tym wszystko może się opóźnić.
10: No to jest spółka wybrana przez naszych poprzedników z PiS-u i chwalono się bardzo szeroko. To jest firma międzynarodowa. Dzisiaj ci ludzie pytają nas o firmy polskie, ale sami się za bardzo nad tym nie zastanowią. Ja nie szukam wymówek. Za projekt odpowiada pełnomocnik i jego zespół. Mamy nowego pełnomocnika, który chce także nadać nowe tempo tej budowie, wyeliminować wszystkie błędy, wypaczenia, które ciągną się od samego początku tego projektu, bo to przecież projekt nie był idealnie zaprojektowany i wymyślony, ale nas interesuje i Polaków finał, czyli wybudowanie nowego lotniska i kolei do
9: Dężegu. Czy nie będzie, bo to jest, rozumiem, kluczowe pytanie.
10: Termin się nie zmienia, dalej jest utrzymywany termin 2032 roku. Panie redaktorze, szanowni państwo, to, że są jakieś korekty, zmiany czy trudności w niektórych fragmentach projektu, to nie oznacza, że to rzutuje na całość, a całość utrzymywana w dalszym ciągu jest w harmonogramie na 2032 rok.
9: To skoro jesteśmy przy harmonogramach,

0: które no nie są idealne. System w ogóle tworzenia tych pytań, weryfikowania, także są ciągłe kłopoty.
1: No to ile będzie tych pytań teraz?
0: Chcielibyśmy, żeby ta baza pytań nie wykraczała ponad 1500 pytań, ale opracowywanie ich było nie tak jak dzisiaj przez osoby, no, które nie mają, które nie są na stałe związane z jakąś jedną instytucją. Chcemy, żeby powstała właśnie centralna instytucja, która będzie dbała za przygotowanie i weryfikowanie tych pytań. Mało tego, przygotowanie zmian, które będą dotyczyć szkolenia i przygotowywania kandydatów na kierowców, bo to jest klucz.
1: Stanie? Bo pan mówi, planujemy, a ja znam ludzi, którzy czekają, bo już byśmy poszli na ten kurs,
0: wiem, ja
1: tylko
0: też,
1: nie chcemy zdawać na placu manewrowym. Ja to
0: także,
1: kiedy?
0: Ja także znam tych ludzi i chciałbym ich poinformować, że ustawa jest gotowa, mamy za sobą najważniejszy etap konsultacji międzyresortowych i tych konsultacji z organizacjami zewnętrznymi. Mam dobrą informację, ponieważ uwzględniliśmy bardzo dużo uwag w tych konsultacjach zewnętrznych. Dzisiaj musimy to złożyć, mówiąc lakonicznie, w jedną całość i przedstawić Radzie Ministrów. Mój cel jest jasny. Chciałbym, aby ta ustawa została przyjęta przez rząd i parlament w tym roku i mogła od przyszłego roku obowiązywać.
1: Czyli od stycznia?
0: Wszystko zależy. Wiele ustaw jest tak, że one mają na przykład 3 terminy wejścia w życie, w zależności na przykład od ucyfrowienia i współpracy z ministerstwem, którym kieruje pan premier Gawkowski.
1: A prezydent nie zawetuje? To jest pytanie też, które sobie wielu ludzi stawia. Zawsze przy każdej ustawie ostatnio.
0: To są racjonalne zmiany i wątpię, żeby pan prezydent posunął się aż tak do absurdalnych kroków, żeby wetować coś, co jest na rzecz młodych ludzi, z którymi niedawno spotkał się nad morzem.
1: Czyli rozumiem, że możemy obiecać, że od stycznia, no być może troszeczkę później, ale już te nowe metody zdawania egzaminu będą.
0: To, co mogę zadeklarować, to, że chciałbym, aby Rada Ministrów przyjęła ten projekt w tym roku i parlament, a od prezydenta zależy, czy to podpisze. Jeżeli ktoś z jego współpracowników ma wątpliwości, nie kontaktuje się z nami teraz, bo później będzie po prostu za późno.
1: Wśród naszych słuchaczy jest masa kierowców, z całą pewnością teraz wielu z nich jedzie do pracy. Pytanie, dlaczego zdecydowaliście się właśnie teraz na wprowadzenie obowiązkowego okresu próbnego dla młodych, nowych kierowców?
0: Uważam, że od dawna powinien być tego typu okres próbny. Młody kierowca musi nabrać dobrych nawyków, tak aby być odpowiedzialnym, świadomym kierowcą, tak abyśmy poprawili bezpieczeństwo ruchu drogowego.
1: Ale czy są jakieś dane, które mówią, że rzeczywiście ci młodzi kierowcy powodują, nie wiem, więcej wypadków, jeżdżą za szybko, nieodpowiedzialnie, no cokolwiek? No bo rozumiem, że jeżeli to jest racjonalna, oparta na racjonalnych przesłankach decyzja, no to są jakieś powody.
0: No są powody. No, doświadczenie zdobywa się całe życie i nie tylko jako kierowca, ale w różnego rodzaju zawodach i etapach życia. Co my zaproponowaliśmy? To, że jest zasada absolutnej trzeźwości przez pierwsze 2 lata. Nie ma żadnej tolerancji 0,2 promila. Jeżeli ktoś podczas kontroli będzie miał jakikolwiek wskaźnik wydychanym powietrzu alkoholu, jemu zostanie to prawo jazdy zatrzymane. Druga sprawa...
1: No dobrze, ale tu zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest rzeczywiście takie pytanie, które zadają sobie czasem kierowcy, bo pan doskonale wie, panie ministrze, że to niekoniecznie musi być spożycie alkoholu tego dnia. Może być spożycie dzień wcześniej, szczególnie jeśli ono trwało trochę dłużej. Ta zerowa tolerancja to jest bardzo twarda zasada.
0: Tak, i chcemy tym samym przemówić do rozsądku wszystkim kierowcom, że trzeba zwracać na to uwagę. Wiele osób nieodpowiedzialnie postępuje, spożywa alkohol dzień wcześniej czy wieczorem, przed dzień, a drugi dzień wsiada za kółko, a tak naprawdę jest w stanie nietrzeźwym.
1: No dobrze, to ja znam
0: i może
1: takie...
0: to spowodować bardzo wiele wypadków.
1: Ja znam takie historie z krajów, gdzie jest ten zerowy status. No i na przykład ksiądz sprawujący mszę świętą ma nowe prawo jazdy. Sprawuje mszę świętą, no sprawuje się ją niezależnie od wiary katolików, w przypadłości pozostają wina. Wsiada w samochód, ma pół roku prawo jazdy. Zabieracie?
0: No ale ja też byłem ministrantem i widzę, ile ksiądz tego wina pije.
1: No ale to nadal nie jest 0,0.
0: Kilka kropelek. No, kiedy jest część eucharystyczna podczas mszy świętej? No w połowie, czyli za pół godziny po wypiciu 2 kropel wina, jak wsiądzie w samochód.
1: A jak
0: nie
1: mu chcę, wykaże? A
0: nie
1: jak
0: chcę się rozwijać. Wątpię. Po kilku kropelkach wątpię, po pół godzinie. Natomiast jeżeli ma co do tego wątpliwości, powinien odczekać taki czas, żeby móc w pełni odpowiedzialnie wsiąść za kierownicę.
1: To jest informacja dla księży. Musicie odczekać.
0: Pozdrawiamy, tak.
1: Pozdrawiamy wszystkich duchownych.

0: Naszym gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury z PSL-u. A my żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie zadawać ministrowi pytania, my je oczywiście uwzględnimy. Dobrze, panie ministrze, dobrze, przejdźmy do dalszych pytań o tych kierowcach.
1: Możemy o tym właśnie, bo przy tych młodych kierowcach jest jeszcze kilka innych obwarowań. Między innymi...
0: Muszą jeździć z kimś.
1: To chodzi o tych 17-latków, że tak, przez pierwsze pół roku. Ale właśnie, to dziękuję, że pan redaktor zwraca na to uwagę, bo jedna sprawa to są 17-latkowie i tutaj przez pierwsze pół roku trzeba jechać z doświadczonym kierowcą, ale druga strona to jest młody kierowca. Nie zawsze on musi mieć 17 czy 18 lat. Niektórzy decydują się po 30, 40.
0: No, ja znam takich, co 75 mieli i zdali prawo jazdy.
1: Dokładnie. I on jest traktowany jako nowy, młody kierowca. I on ma ten okres dwuletni przejściowy. O zasadzie bezwzględnej trzeźwości wspomniałem, ale chodzi także o liczbę punktów. Jeżeli okazuje się, że ktoś po zdobyciu prawa jazdy przekracza szybko 12 punktów, on automatycznie będzie kierowany na specjalny kurs doskonalenia techniki jazdy i to będzie obowiązkowe, bo widzimy wtedy, że coś jest nie tak. Zdobył prawo jazdy, ale łamie przepisy. Druga sprawa, jeżeli taki kierowca złamie dwukrotnie popełni dwukrotnie poważne wykroczenie typu przekroczy prędkość większą niż o 30 km na godzinę albo pojedzie na czerwonym na przejeździe kolejowym, no wtedy także go spotkają konsekwencje, więc tego typu hamulców, które mają pokazać, że młody kierowco, uważaj jak jeździsz. Bo wiele osób traktuje, zdobyłem prawo jazdy, już jeżdżę po swojemu. Nie. Będzie taki okres dwuletni, w którym muszą nabrać prawidłowych
0: nawyków. Panie ministrze, to ja zadam pytanie, które zadał ostatnio, znaczy no nie zadał pytania, on zasugerował. Krzysztof Stanowski, którego też ostatnio złapano, odebrano mu prawo jazdy. I on mówi tak, ten mandat to mnie w ogóle nic nie boli. Powinno się wprowadzić, no mówi to człowiek, któremu zabrano prawo jazdy na 3 miesiące, powinno się wprowadzić mandaty zależne od zarobków, jak w krajach skandynawskich, żeby rzeczywiście bolało.
1: Ten pan redaktor powinien skupić się na tym, jak sam prowadzi auto.
0: No, przyznał się, bardzo mocno ocenił swoje prowadzenie.
1: No tak, ale akurat siebie tak nie ocenił surowo, jak oceniał innych.
0: Siebie też powiedział, że jest debilem. No tak.
1: To i nie będę temu zaprzeczał. Natomiast no widziałem, to są same prowokacje, myślę, że niepotrzebnie robimy temu panu reklamę, bo widziałem na drugi dzień prowokacyjnie wsiadł na jakąś hulajnogę, która na pierwszy rzut oka widać, że to jest jakiś wynalazek, no, z którymi walczymy. No, nie powinno się czymś takim, no, jeżeli ktoś chce naprawdę zmienić, obiecać poprawę, powinien
0: wsiąść
1: na rower.
0: Ale ja się bardziej pytam o wysokość mandatów, czy ona powinna być uzależniona od zarobków, czy niekoniecznie? Czy nad tym
1: były takie pomysły, ale to nie jest takie łatwe do wprowadzenia. Wiemy, że dzisiaj właśnie ci bogaci ludzie przecież nie kupują za gotówkę pieniędzy, mają wynajmowane, mają firmy. To nie jest takie hop, siup ustanowić. Oczywiście chcielibyśmy wprowadzić jak najbardziej sprawiedliwą formę karania tego typu kierowców, dlatego pojawiły się punkty karne, które są najbardziej sprawiedliwe, bez względu na to, ile kto ma pieniędzy, jak drogi samochód, to go dotyka bezpośrednio. Oczywiście to jest idea, którą trzeba doskonalić, natomiast nie jest łatwa do wprowadzenia. No, są dzieci bogatych ludzi, różne stosunki są w rodzinach, więc to zagadnienie jest dosyć skomplikowane, czasem populistycznie brane pod uwagę. Najważniejsze jest to, aby po prostu ludzie świadomość mieli, że należy odpowiedzialnie poruszać się po drodze, bo to może skończyć się ogromną tragedią, ostracyzmem społecznym. Naprawdę straszne rzeczy się dzieją, kiedy ktoś zabije innego człowieka na drodze.
0: Wracamy do pociągów. Pendolino, nowe pociągi. Będzie koniec problemów z internetem, bo wiadomo, że różnie z tym łączeniem internetowym bywa. Bywa tak, że jest fantastycznie na pewnych trasach albo w pewnych połączeniach, ale bywa też bardzo słabo. No,
1: im więcej osób jeździ koleją, tym częściej są uwagi do tego, że chcieliby mieć stały dostęp do internetu,
0: praca,
1: dobrej jakości.
0: Jedzie. To jest wygodna forma podróży, można pracować, tylko musi być internet.
1: Dokładnie. I my musimy przezwyciężyć te opory technologiczne. Wiemy, że kiedy jedzie się pociągiem, tutaj z jednej strony chodzi o rodzaj pociągu, bo im więcej będziemy mieć taboru nowoczesnego, w którym mamy Wi-Fi, tym łatwiej będzie go zapewnić przy tej technologii LTE, która dzisiaj funkcjonuje, ale wiemy, że jeżeli jedziemy szybciej, to ta łączność z sieciami bazowymi może się internet rwać. Dlatego uważamy, że musimy rewolucyjnie do tego podejść i już testujemy jako PKP Intercity łączność internetową satelitarną.
0: Starlinki czy jakaś inna formuła?
1: Większość osób kojarzy to właśnie z tą firmą, nie chce używać nazw handlowych. Testujemy różne warianty, ale nie w oparciu o LTE, tylko łączność satelitarną, która zniweluje wszystkie problemy, czy jedziemy przez las, czy są stacje bazowe blisko, czy daleko. Nie będziemy uzależnieni od zasięgu. Wtedy stanie się na polskiej kolei rewolucja. Ja myślę, że większość
0: wtedy
1: osób...
0: Wtedy to znaczy kiedy?
1: Teraz ja mam nadzieję, że w tym roku zakończymy te testy. Jestem umówiony z władzami PKP Intercity na rozmowę, nawet niedawno rozmawiałem z panem prezesem Malinowskim na ten temat, ale no, my nie chcemy tego renesansu kolei takimi robić malutkimi kroczkami. My naprawdę serio traktujemy uwagi naszych pasażerów i uważam, że jeżeli mamy przekroczyć te 100 milionów pasażerów w Intercity, a 500 na całej kolei, to nie tylko my, Intercity, narodowy przewoźnik, ale i także przewoźnicy regionalni powinni o tym pomyśleć. Mam nadzieję, że zainstalowanie tego typu pionierskiej, no mówię w cudzysłowie, ale zainstalowanie tej nowoczesnej technologii łączności satelitarnej internetowej, no wpłynie rewolucyjnie na liczbę osób, które
0: testy
1: podróżują
0: w tym
1: pociągu.
0: Roku i w przyszłym
1: pociągiem.
0: Roku już tak może być.
1: Może. Nie wykluczam tego.
0: Dobrze. To pytanie od naszego słuchacza na portalu, na kanale, na naszym kanale, na portalu YouTube zadał pytanie, czy politycy PSL-u byli zapraszani może na Ibizę, a może gdzie indziej przez prezesa Krala, albo czy w ogóle się spotykali z przedstawicielami Zonda Krypto?
1: Nie znam takich przypadków. Z pewnością nie byli zapraszani. Wątpię, żeby ktokolwiek z PSL-u znał tego pana Krala, czy kogokolwiek z otoczenia Zonda Krypto.
0: A będzie się popierać pomysł Rozwój Plus, żeby powołać komisję śledczą do spraw Zonda Krypto?
1: Ale to przecież to Rozwój Plus i pan Morawiecki odwraca kota ogonem. To jest, on reprezentuje środowisko, które akurat ma dużo wspólnego
0: no, ale
1: z panem Kralem.
0: Nie chce za bardzo powoływać. Chciał, ale już nie chce.
1: Służby państwa wyjaśnią tę sprawę. Wiemy przecież z wielu informacji, chociażby medialnych, że śledztwo jest bardzo mocno zainteresowane i naprawdę nikt nie potrzebuje żadnej pomocy, pomysłów pana Morawieckiego i Rozwoju Plus, żeby
0: śledczej
1: tę sprawę rozwikłać. Ja myślę, że pan Morawiecki niech raczej się szykuje do tego, aby móc jak najwięcej wyjaśnić, udostępniając swoją wiedzę, kiedy był premierem.
0: Ale panie ministrze, pan tak twardo mówi, a przecież większość analityków mówi, PSL i Rozwój Plus pójdą razem do wyborów. No może nie pójdą, ale mogą pójść razem.
1: No, ludzie lubią tworzyć różnego rodzaju konstrukcje. Pamiętajmy, że pan
0: Morawiecki...
1: Ale to
0: jest science fiction, czy to jest bardziej literatura faktu? Albo przynajmniej futurologię?
1: W ogóle, jeżeli mówimy o polityce, to chyba nigdy nie ma jakiegoś science fiction. Natomiast uważam za bardzo mało realne porozumienie ze środowiskiem pana Morawieckiego. Wciąż ten człowiek jest obciążony wieloma aferami, do dzisiaj nieujawnionymi. Jego najbliżsi współpracownicy, koledzy z rządu uciekają za granicę.
0: Ale pan mówi mało prawdopodobne, ale nie mówi niemożliwe.
1: W polityce nigdy się nie mówi niemożliwe, natomiast absolutnie każdy, kto słucha naszej rozmowy, uważam, że nie powinien wyciągać jakiegokolwiek kontekstu z mojej wypowiedzi. Polityka to jest fakt, że wszystko jest w polityce możliwe, natomiast z mojego punktu widzenia i z mojego nastawienia do tej grupy sceny politycznej uważam, że to jest praktycznie niemożliwe, żebyśmy zawarli z nimi porozumienie, dopóki nie wyjaśnią wszystkich swoich afer. Dlaczego współpracownicy, członkowie rządu pana Morawieckiego uciekają na Węgry, do Stanów,
0: no, ale to już
1: na
0: Naddniestrze? To ci, z którymi się nie zgadzał. Ci, z którymi się nie zgadzał, bo to
1: nie
0: grupa...
1: Nie zgadzał, ale dla władzy z nimi współpracował, no to przecież to jest hipokryzja w najczystszej postaci.
0: Zarzucanie politykom hipokryzji jest jednak dość zabawne. To znaczy, pan doskonale wie, że w polityce hipokryzja jest elementem niezbędnym, żeby od czasu do czasu sprawować władzę.
1: Ale uniknionym i myślę, że akurat ja reprezentuję partię, która w największym stopniu unika tego typu niedobrych sytuacji.
0: Panie ministrze, a Hołownia, Szymon Hołownia jako koalicjant PSL-u był już może w tych wyborach również.
1: Ale nadal mamy bardzo dobre relacje z członkiem naszej koalicji. Triumfy jego polityczne uważam, że to nie jest sprawa, która już była i na szczyt nie może powrócić. Ja cenię Szymona Hołownię, jest bardzo ciekawym, inteligentnym człowiekiem i uważam potrzebnym w polskiej polityce. To, że nie miał cierpliwości tyle do polityki partyjnej, bo jego kłopoty zaczęły się wtedy, kiedy założył partię. No, żyjemy w systemie partyjnym i musimy bazować na tego typu rozwiązaniach systemowych. Uważam, że jeżeli nabierze cierpliwości do niezbędnej pracy z innymi politykami, uważam, że może odnosić kolejne sukcesy na miarę tych, które już odnosił.
0: Jeszcze na koniec pytanie polityczne, chociaż mamy jeszcze jedno pytanie od słuchacza, to już na sam koniec. Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: Uważam, że tak.
0: Powinien?
1: Jest doskonale przygotowany do tego, nie tylko pod względem merytorycznym, ale uważam, że jego sposób funkcjonowania w polityce i w państwie z naciskiem na państwo jest, chciałbym, żeby więcej osób funkcjonowało.
0: To ja przypomnę
1: takich jak pan Maciej Berek.
0: Przypomnę zapis, on nie wszedł w życie, ale byliście za nim. Osoba, która sprawowała urząd prezydenta, mandat posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub pełniła funkcję członka Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu lub pełnomocnika rządu, może kandydować na stanowisko sędziego Trybunału, jeśli od zakończenia sprawowania urzędu, wygaśnięcia mandatu lub zakończenia pełnienia funkcji upłynęły co najmniej 4 lata. No nie upłynęły.
1: A ten przepis nie wszedł w życie.
0: No nie wszedł w życie, ale rozumiem, że to była wasza deklaracja.
1: A kto się nie zgodził z tym przepisem?
0: No przecież wiemy doskonale, kto się nie zgodził.
1: Ci, którzy dzisiaj nas krytykują. No.
0: Zgoda, ale ja teraz mówię, jeżeli się coś deklaruje, to nawet jeśli ci, którzy was krytykują, to uwalają, to potem się tego trzyma. No tak. Bo to jest kandydat polityczny.
1: Tak. Można postępować z najwyższymi standardami i zasadami i wszystko przegrać. I wszystko przegrać. Jest świat idealny i jest świat, w którym żyjemy. Przecież nie proponujemy osoby pokroju pani Pawłowicz czy pana Stanisława. Pan Berek nie należał nigdy do partii politycznej. Jest osobą absolutnie wyważoną. Zanim nikt mu nie wyciągnie jakiejś kontrowersyjnej wypowiedzi, która by rzutowała na to,
0: że
1: może być bezstronny.
0: Prezydent go niemal na pewno nie powoła na to stanowisko, nie przyjmie od niego zaprzysiężenia. To po pierwsze, a po drugie, niezależnie od tego, jakim i kim jest pan Maciej Berek i jakie ma kompetencje, Prawo i Sprawiedliwość, jeśli kiedykolwiek wróci do władzy, zrobi dokładnie to samo, tylko 5 razy bardziej. Czyli Trybunał Konstytucyjny zostanie zaorany do końca, jak ta droga przez pewnego rolnika.
1: Czyli nielegalnie. Jaka jest szansa, panie redaktorze, że czy w Polsce, czy w jakimkolwiek innym państwie wybierzemy w skład Trybunałów Konstytucyjnych, bez względu jakich mają odpowiedników i innych instytucji, osoby, które są kryształowe, nieskazitelne i nie miały nic wspólnego z polityką. Filozoficzne pytanie.
0: Od 4 lat nie miały.
1: Czy działalność publiczna, czyli polityczna, to jest coś, co dyskredytuje?
0: To po co to uchwalaliście? To znaczy, mogliście nie uchwalać, powiedzieć, że nie ma problemu. Uchwaliliście, prezydent owszem, nie zrobił. To po co było to robić?
1: To jest propozycja tak, abyśmy wszyscy działali na równych warunkach. Była propozycja, którą się nie zgodzili nasi adwersarze. Dzisiaj trzeba próbować w inny sposób, mając naprawdę dobrego kandydata.
0: To muszę postawić kropkę, bo za chwilę mnie tutaj przywołają do porządku. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
2: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, nie mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
0: Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Reklama.
4: Patrz, ogłoszenie. Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
13: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
12: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
13: A każdy dzień to nowa przygoda.
14: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Po reklamie.
19: Czas na fakty. Magdalena Wojton, Tomasz Stańszewski, 8:30.
20: Termin się nie zmienia, to rok 2032.
21: Tak, Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, odpowiada na pytanie o termin rozpoczęcia pracy lotniska Port Polska, inwestycji nazywanej kiedyś centralnym portem komunikacyjnym.
22: Grunty są wykupione w zdecydowanej większości, tam trwają ostateczne negocjacje z właścicielami, którzy nie zgodzili się na tak zwany program dobrowolnych nabyć, ale nas interesuje i Polaków finał, czyli wybudowanie nowego lotniska i kolei dużego.
23: To jest, rozumiem, kluczowe pytanie.
22: Termin się nie zmienia, dalej jest utrzymywany termin 2032 roku.
20: A cała poranna rozmowa razem z dogrywką jest już na rmf24.pl. Teraz uwaga kierowcy, zdarzenie 3 samochodów na ekspresowej S7 na węźle Gdańsk Wschód.
21: Tam są utrudnienia na jezdni w stronę Elbląga. Szkoła po nowemu. O poranku oficjalnie wystartowała wraz z pierwszymi lekcjami.
20: Uczniowie podstawówek, przypominamy, nie mogą korzystać z telefonów w szkole ani w czasie lekcji, ani w czasie przerw. W faktach sprawdzamy zatem, jak zakaz korzystania z urządzeń tego typu wygląda w praktyce.
21: Łączymy się z Magdaleną Greinert. Magdo, czy dziś za złamanie zakazu grożą konsekwencje?
24: Niekoniecznie. Chociaż zakaz już obowiązuje, szkoły mają czas na dostosowanie do nich swoich statutów do końca grudnia. Teraz nauczyciele i dyrektorzy muszą zapoznać z nowymi zasadami rodziców i uczniów. Dziś sprawdzimy, jak działa nowy przepis. Zaczynamy o 9:00 w szkole na Bemowie.
20: A jak ten nowy przepis realizują wasze szkoły?
21: Piszcie. fakty@rmf.fm.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Transferowy deadline day zakończony, co przeniósł ostatni dzień letniego okna personalnych zmian w czołowych piłkarskich ligach Europy.
21: Sprawdzimy w Faktach Sportowych razem z Cezarem Dziwiszkiem. Witamy, dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Najbardziej spektakularny z pewnością, bo i najdroższy, był transfer Enzo Fernandeza z Chelsea do Manchester City. Argentyński wicemistrz świata kosztował rekordowo około 150 milionów euro. City jeszcze dorzuciło prawie 70 milionów euro za reprezentanta Senegalu Ilimana Diaye, który grał w Evertonie. Barcelona natomiast w końcu ma nowego napastnika, Gabriela Jesusa z Arsenalu. No i w Ekstraklasie jeszcze nie czas na podsumowania, bo transfery można dokonywać do 9 września. Przez Puchar Polski z kolei wjedzie najkrótsza droga do europejskich pucharów, jeśli utrzymamy 12 miejsce w rankingu UEFA. Zwycięzca pucharu zacznie eliminację Ligi Europy od czwartej rundy, więc będzie miał pewną Ligę Konferencji. Ale na taki scenariusz już nie mają szans Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin, które sensacyjnie przegrało z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. Dzisiaj o awans do 1/16 finał Pucharu Polski zagrają Widzew i Korona.
1: Każdy myśli o tym, żeby zagrać w finale narodowym, no ale do tego wjeździe kręta i wyboista droga. Myślę, że nastroje są dobre, jesteśmy w dobrej dyspozycji, w miarę dobrze to się zaczyna układać, no ale zdajemy sobie z tego sprawę, że idziemy na bardzo trudny teren.
0: Trener Korony Jacek Zieliński. Pierwszy gwizdek w Łodzi o 20:30. Jutro nasze siatkarki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Holenderkami.
2: Bardzo szybka siatkówka i to jest coś, czego się będziemy musiały jak najszybciej zaadoptować. Tak naprawdę uważam, że kompletny zespół, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że jak zagramy swoją siatkówkę, na spokojnie to wygramy.
0: O Holenderkach mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Spotkanie jutro o 15:00.

0: Za 21 minut będzie godzina 9. Eskalacja. Znowu eskalacja na Bliskim Wschodzie. Prezydent Donald Trump grozi Iranowi odwetem. Odwetem za jego uderzenia na tankowce w cieśninie Ormus oraz na amerykańskie bazy, między innymi w Jordanii, ale nie tylko. O szczegółach opowie nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry.
1: Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie. Rakietę wystrzelono z amerykańskich okrętów. W operacji udział brało także lotnictwo. W trakcie trwania działań Donald Trump oświadczył: jeśli upadły naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak, zostanie ponownie uderzony o wiele mocniej i z większym impetem. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie, napisał Trump. A chwilę później rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej poinformował, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje. Następnie otrzymaliśmy informacje o rakietach lecących w stronę amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie i eksplozjach w ich pobliżu. Część z rakiet zestrzelono. Nie ma na razie informacji o amerykańskich stratach. Iran informuje natomiast, że podczas amerykańskiego nalotu zaatakowano dom na południu Iranu, w którym odbywało się wesele. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 jest ciężko rannych. Amerykanie podkreślają natomiast, że ataki były wymierzone w cele irańskiej Gwardii Rewolucyjnej i stanowiły odpowiedź na ostatnie uderzenia tej formacji wymierzone w żeglugę przez Ormus i amerykańskich żołnierzy w regionie. Tak napisano w komunikacie amerykańskiego dowództwa na platformie X. Rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej powiedział, że USA pożałują swoich nowych uderzeń. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pierwszych od końca lipca wzajemnych ostrzałów między USA i Iranem. Wojska amerykańskie uderzyły w wyrzutnie rakietowe na wyspie leżącej w cieśninie Ormus, oskarżając Iran, że przygotowuje się do stawiania min w tym akwenie. Siły irańskie odpowiedziały odpaleniem rakiet balistycznych na amerykańskie bazy w Jordanii. W poniedziałek późnym wieczorem firmy monitorujące bezpieczeństwo żeglugi poinformowały o ataku na 2 saudyjskie tankowce przepływające przez Ormus. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się pół roku temu. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, ale później obie strony kontynuowały sporadyczne ostrzały. Starcie pozostaje nierozstrzygnięte, a Waszyngton i Teheran nie prowadzą obecnie negocjacji dotyczących rozejmu. Ciężar działań przeniósł się na blokady morskie i presję gospodarczą. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Do sprawy na pewno wrócimy na antenie radia RMF24.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: Do nocnej eksplozji doszło na stacji kolejowej w Augsburgu w południowych Niemczech, tak informuje policja. 2 osoby odniosły lekkie obrażenia. Do eksplozji doszło w przejściu wewnątrz budynku dworca. W tej chwili budynek dworca jest wyłączony z użytkowania. Augsburg to jest ważny regionalny węzeł komunikacyjny niedaleko Monachium. To jest kolejny incydent w ostatnich dniach w Niemczech.

0: Za niespełna kwadrans będzie godzina 9, radio RMF 24. Wiecie doskonale o tym, że prowizoryczne rakiety z materiałami wybuchowymi wczoraj spadły na stację elektroenergetyczną w Brandenburgii, w pobliżu granicy z Polską. Informowaliśmy o tym w faktach, informowaliśmy o tym na naszej antenie. Władze podejrzewają na razie, że to działania zlecone w Moskwie, ale niemiecki rząd jednoznacznie z kolei przypisał Rosji przygotowanie nieudanego, na szczęście, zamachu na lotnisko w Lipsku. To było w nocy z 4 na 5 sierpnia. Dron miał uderzyć w ukraiński samolot z amunicją. U nas służby prowadzą śledztwo dotyczące sabotażu w Skarżysku Kamiennej. Tam było podpalenie w zakładzie produkującym drony. Są poważne podejrzenia, że doszło do podobnej akcji również w zakładzie w Lublinie. Przed dosłownie kilkunastoma minutami usłyszeliśmy o eksplozji na dworcu w Augsburgu. Nie wiemy, co było do końca przyczyną tej eksplozji, ale nastąpił wybuch. Dwie osoby zostały lekko ranne. Łączymy się teraz z doktorem Aleksandrem Olechem, szefem współpracy międzynarodowej i redaktorem naczelnym portalu Defense24. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy pańskim zdaniem Rosja właśnie przystąpiła do nowego etapu wojny hybrydowej? Czy pan by na przykład to, co się dzieje w Augsburgu, czy co się stało w Augsburgu, wiązał z tym, z tą ewidentnie nadmierną aktywnością rosyjskich służb na Zachodzie?
1: Panie redaktorze, proszę zobaczyć, że my już od kilku miesięcy wszystko, co się wydarzy, wiążemy z Federacją Rosyjską. Bo oczywiście są już na miejscu specjaliści w Augsburgu, jeśli chodzi o materiały wybuchowe. I tutaj nie ma potwierdzenia motywu, ale co jest najważniejsze, nawet jeśli to nie będzie działanie Rosji, to już to, jak Rosja się świetnie, bo tu musimy niestety powiedzieć, że świetnie się pozycjonuje, jeśli chodzi o kwestie lewicy, prawicy, migracji, LGBT. Oni znajdują idealne momenty, żeby doszło do polaryzacji. I to, co się wydarzyło w Niemczech i wczoraj, i to, co było w Lipsku, i to, co było w Polsce, proszę zobaczyć, dzień po dniu Niemcy, Polska, tydzień wcześniej wizyta szefa CIA w Moskwie, a równo za tydzień największe targi zbrojeniowe w Europie Środkowo-Wschodniej, w Kielcach, gdzie również będzie WB Electronics. I tutaj dla mnie to nie jest początek, to jest coś, co trwa od lat. Ja opublikowałem raport o rosyjskich atakach hybrydowych, o rosyjskich sabotażach, terroryzmach od 2022 roku. Roku nic się nie zmieniło. Wcześniej Polska za wysadzenie torów zamknęła konsulat, dzisiaj Niemcy zamykają konsulat. Teraz czekam osobiście, aż dojdzie do ataku we Francji, wtedy Francja zamknie konsulat.
0: Ale pańskim zdaniem Rosja weszła w nowy etap działań, jeśli chodzi o to, co robi na Zachodzie?
1: Nie, uważam, że to jest cały czas ten sam modus operandi. Ja nazwałem Polskę laboratorium rosyjskich ataków hybrydowych, dlatego że działania przeciwko infrastrukturze energetycznej, krytycznej również próbowali realizować w Polsce. Nie zawsze udaje im się, że tak powiem, pokonać bariery, tylko nawet tutaj oni nie muszą stosować nie wiadomo jakich zdolności. Tutaj sami przygotowywali materiały, tutaj też sami mogą podłożyć materiały wybuchowe, które na przykład mogą uzyskać od grup kryminalnych. Oni po prostu posuwają się dalej, jeśli chodzi o działania w kontekście tego, że akceptują, że ktoś może stracić życie. To jest coś, co w Polsce już robili, a teraz skoncentrowali się na Niemczech i dlatego uważam, że kolejny przykład, jak mieliśmy drony, mieliśmy wloty rakiet, to tak samo teraz te materiały wybuchowe, czy te sabotaże, działania terrorystyczne, czy Rosja, czy inspirowane tym, że będą nastawiali grupy między sobą, bo pamiętajmy, Merz ma słabą pozycję w Niemczech. Mamy wybory za chwilę prezydenckie we Francji. To jest coś, co Rosja świetnie wykorzysta i uważam, że takich przykładów będzie niestety więcej.
0: A pańskim zdaniem, jak Zachód może zareagować? No bo słyszymy o krokach na razie dyplomatycznych, o ostrych rzeczywiście reakcjach, ale ciągle dyplomatycznych.
1: Panie redaktorze, jako, że tak powiem, w przeszłości dyplomata powiem wprost, nie, to nie są ostre reakcje. Rosja dawała naszym dyplomatom persona non grata i mieli 24 godziny na opuszczenie kraju. Tutaj mamy zamykanie konsulatu w ciągu najbliższych 16 dni. To po pierwsze. Po drugie, reakcja. My cały czas zapominamy, że jeśli Ukraina dostaje uzbrojenie, to ona może razić Rosję wewnątrz jej. Rosja słaba wewnętrznie, Rosja słaba zewnętrznie. I tutaj ostatnio widzimy, że to w wsparcie jest trochę mniejsze. My mówimy o pieniądzach, ale pieniądze to często korupcja na Ukrainie. Trzeba dawać uzbrojenie. Po drugie, ogromne ćwiczenia. Kiedy pan redaktor, państwo słuchacze słyszą o wielkich ćwiczeniach rosyjsko-białoruskich, wszyscy obawiamy się. Więc u nas ogromne ćwiczenia Polska NATO przy samej rosyjskiej i białoruskiej granicy. To jest to, co Rosja musi widzieć. Oni się muszą obawiać. Jakieś tezy ministra Zalewskiego, że my nie chcemy broni nuklearnej. My mamy nie mówić, czy ją chcemy, czy jej nie chcemy. My mamy mówić, że każdy, kto ma potencjał nuklearny, jest mile widziany w Polsce, żeby bronić naszej granicy. I trzeci element. Jeśli nie chcemy działać ofensywnie stricte w ramach broni, jeśli chodzi o drony czy czołgi, mamy zdolności cyber, w której jesteśmy fenomenalni i jeśli Niemcy są na tyle odważni, to dołączą do takich państw jak Wielka Brytania, USA, Francja i Polska, które ofensywnie atakują Federację Rosyjską. Tutaj niestety nie ma czasu na proporcjonalną odpowiedź. Odpowiedź musi być nieproporcjonalna.
0: Panie doktorze, te nasilone działania rosyjskie, one pańskim zdaniem są przygotowaniem do jakichś wzmożonych ataków rosyjskich na Ukrainie?
1: Znaczy, to się musi łączyć, czyli Rosja, i co wczoraj Władimir Putin już zapowiedział? Po pierwsze, Amerykanie tutaj na pewno się oburzyli, bo jest potwierdzeniem Władimira Putina, że jest wsparcie dla Iranu. Po drugie, że Ukraina dalej będzie ostrzeliwana. Ale Ukraina też wskazała, że dalej mocno chce ostrzeliwać Rosję, więc co Władimir Putin musi zrobić? Dać sygnał krajom zachodnim, a szczególnie politykom, że nie pomagajcie Ukrainie, dlatego że nasza reakcja będzie właśnie atak hybrydowy. Dlatego od razu zbijam te banialuki o jakiejś ofensywie rosyjskiej na kraje bałtyckie, bo Rosji się to nie opłaca. Rosja wystarczy, że ma drony, ma sabotaże, płaci ludziom przez internet i oni właśnie dokonują podpaleń, wybuchów. Ja przypomnę, że w Polsce też mieliśmy transport materiałów wybuchowych, czy mieliśmy wysadzenie torów, czy mieliśmy próbę zamachu, więc to są sytuacje, które powtarzają się, dlatego że jest to skuteczne. Jedna osoba, proszę zobaczyć, jaką wielką niepewność rodzi.
0: My bardzo dziękuję za spotkanie i za komentarz. Doktor Aleksander Olech, szef współpracy międzynarodowej i redaktor naczelny portalu Defense24. Razem z nami w Radiu RMF24.
1: Kłaniam się.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio RMF 24.
13: Tragiczny wypadek busa w Synaju Południowym w Egipcie. Co najmniej 16 osób zginęło. 28 zostało rannych. To wszystko wydarzyło się na trasie między popularnymi kurortami, między Dahab a Nuwejba. Na miejsce zdarzenia już skierowano wiele karetek. Trwa akcja ratunkowa. Fakty u nas za 3 minuty.

0: Jest 9:00, Magdalena Wojtun i Tomasz Staniszewski zapraszają na fakty.
1: Na początek Zatoka Pucka i akcja poszukiwawcza.
2: Trwają tam poszukiwania mężczyzny, który wczoraj wieczorem pływał na skuterze wodnym, potem wpław próbował dostać się na brzeg.
1: Kiedy egzamin na prawo jazdy będzie można zdać według nowych zasad?
2: Czyli m.in. bez placu manewrowego? Posłuchajcie, co na ten temat mówił minister infrastruktury.
1: Dariusz Klimczak był gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: A dziś wieczorem gala otwarcia festiwalu filmowego w Wenecji. Akcja służb na Zatoce Puckiej, od niej zaczynamy.
1: Dwóch mężczyzn późnym wieczorem pływało na skuterach wodnych, nie wrócili na brzeg.
2: Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Poamar. Aniu, co już ustaliłaś?
3: Poszukiwania trwały całą noc. Przed godziną 6 rano służbom udało się znaleźć jednego z mężczyzn wraz ze skuterem w okolicach Osłonina w gminie Puck. 40-latek był przytomny, został zabrany śmigłowcem do szpitala. Takie informacje przekazał mi dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. Poszukiwania drugiego mężczyzny nadal trwają. Miał się oddalić i próbować płynąć do brzegu wpław. W akcji udział bierze śmigłowiec SAR, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja i kilka łodzi poszukiwawczych.
2: A teraz informacja sprzed chwili. Opolscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o brutalne zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu.
1: Śledczy nie ujawniają na razie żadnych szczegółów. Przed południem zapowiadana jest konferencja prasowa służb w tej sprawie. W RMF FM sprawdzajcie fakty.
2: A w nich teraz pytanie o nowe zasady zdawania prawa jazdy. Kiedy się pojawią?
4: Chciałbym, aby Rada Ministrów przyjęła ten projekt w tym roku i parlament.
1: Tak deklarował w porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, co ma się zmienić?
5: Zmian ma być wiele, a dotyczyć one mają wszystkich elementów egzaminu.
4: Najbardziej znaną zmianą jest wyeliminowanie egzaminu na placu manewrowym i przeniesienie ciężaru egzaminowania umiejętności kandydata na kierowcę na miasto.
5: Deklarował minister Klimczak. Zmianie ulegną także pytania do egzaminu teoretycznego. Teraz jest ich aż 3000.
4: Chcielibyśmy, żeby ta baza pytań nie wykraczała ponad 1500 pytań. Chcemy, żeby powstała centralna instytucja, która będzie dbała za przygotowanie i weryfikowanie tych pytań.
5: A kiedy to wszystko się stanie?
4: Mój cel jest jasny. Chciałbym, aby ta ustawa została przyjęta przez rząd i parlament w tym roku i mogła od przyszłego roku obowiązywać.
5: Stycznie? Czy będzie to styczeń? Tego minister nie powiedział, ale wciąż jest taka nadzieja.
1: Poranna rozmowa z ministrem infrastruktury w całości jest na rmf24.pl.
2: W szkołach oficjalnie pierwszy dzień lekcji. My w faktach sprawdzamy, jak w praktyce wygląda zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
1: Przed podstawówką numer 407 na warszawskim Bemowie jest nasz wóz satelitarny i Magdalena Greiner. Magdo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Rozmawiałaś z rodzicami. Jak oni przyjęli ten nowy przepis?
6: Nie tylko ze zrozumieniem, ale z zadowoleniem dostali informacje, jak wyglądają nowe zasady i dobrze przygotowali swoje dzieci. To duża zmiana dla starszych uczniów z klas 4-8, bo oni już z urządzeń korzystali.
7: Dzieciaki zazwyczaj już miały telefony, no i przerwy wyglądały tak, że zbierali się w kubki i gdzieś tam nawet razem grali. Żadnego sprzeciwu nie było, to dla niego było też jak najbardziej zrozumiałe, więc wszedł to jakby tak płynnie.
8: Zostało po prostu zaakceptowane i w sumie to myślę, że może być to dobre, bo jednak ta elektronika trochę odwraca uwagę.
6: Mówiły panie Kasia, mama czwartoklasistki, i druga pani Kasia, mama pierwszoklasistki. Zostajemy w szkole numer 407 i będziemy pytać, jak przygotowała się do wprowadzenia i egzekwowania zakazu. Z warszawskiego Bemowa Magdalena Greinert.
1: Dzisiaj gala otwarcia festiwalu filmowego w Wenecji.
2: A z nami w faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kasiu. Kto będzie gwiazdą wieczoru?
9: On, George Clooney. On dostanie na tej gali honorowego złotego lwa. Tak, za to, że łączy w sobie blask typowy dla dawnych gwiazd ze współczesną wrażliwością, a nagrodę wręczy mu ulubiona aktorka Davida Lyncha, Laura Dern.
1: Kto jeszcze pojawi się w tym roku na Lido?
9: Robert Pattinson, bo gra główną rolę w filmie konkursowym Prime Time, będzie jedna z najsłynniejszych par światowego kina, Penelope Cruz i Javier Bardem. Będzie Pamela Anderson, John Malkovich, ale też bracia Gallagher z legendarnego Oasis. Oni pojawią się na czerwonym dywanie w związku z pokazem filmu dokumentalnego o ich zespole.
2: Tytuł tego filmu: Don't Look Back in Anger.
10: It's gonna be chaos.
2: Czy będzie chaos? O polskich wątkach na festiwalu w Wenecji Kasia opowie w Faktach Kulturalnych o 11:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: A w tej godzinie naszego spotkania szkoły bez telefonów komórkowych, czyli jak wygląda, jak ma wyglądać ta nowa, wolna od smartfonów rzeczywistość, opowie nasza reporterka.

0: 9 minut po godzinie 9, przedpołudniowy program w radiu RMF24. Wiecie o tym, że nasiliły się walki na Bliskim Wschodzie, co pewnie oznacza oczywiście wzrost cen ropy naftowej, ale teraz nie o samej ropie naftowej, ale o gazie porozmawiamy, bo ceny tego surowca w Europie przekroczyły 75 euro za megawattogodzinę i są najwyższe od stycznia 2023 roku. Razem z nami pan Wojciech Jakubik, czyli prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Pewnie to też związane oczywiście z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mówię o tych wysokich cenach. Jakie są pańskim zdaniem perspektywy tych cen? Rozumiem, że to nie jest koniec wzrostu.
1: Niestety dalsza eskalacja na Bliskim Wschodzie ma także znaczenie dla cen gazu z tego względu, że Katar zablokowany przez to, co dzieje się w Cieśninie Ormus, jest ważnym dostawcą na rynek europejski. Chociaż w Polsce jest to kilkanaście procent dostaw, to w niektórych krajach europejskich dużo więcej. Z punktu widzenia rynku całej Europy mamy zagrożenie, jeśli chodzi o dostępność gazu skroplonego. Mamy rywalizację o dostawy z różnych kierunków, więc cena na naszej giełdzie europejskiej faktycznie rośnie. Ona konsekwentnie rośnie co najmniej od czerwca, kiedy był spadek przez deeskalację, przez nadzieję na to, że utrzyma się wstępne porozumienie USA-Iran. Niestety przez wakacje to porozumienie było wielokrotnie kwestionowane. Z najnowszą eskalacją, niestety widowiskową, która powoduje, że jesteśmy powyżej 70 euro za megawattogodzinę. No i faktycznie nie widzieliśmy tak wysokiej ceny od dawna na rynku europejskim i to będzie presja na wzrost cen gazu, czy to w taryfach, czy to w kontraktach, które są zawierane.
0: Pańskim zdaniem, kiedy my na rachunkach zobaczymy te wzrosty cen, które już w tej chwili widać na giełdach?
1: To zależy.

0: kiedy będzie zmiana cennika, bo mamy różne, to znaczy mamy taryfy wyznaczane przez Urząd Regulacji Energetyki i być może w przyszłym roku będzie trzeba wziąć pod uwagę te podwyżki w zależności od tego, czy one się utrzymają, czy nie, ale są też cenniki biznesowe, które są bardziej uzależnione od bieżącej sytuacji i tutaj niestety podwyżki jeszcze w tym roku mogą być widoczne, jeżeli dostawcy zdecydują się wziąć pod uwagę tę sytuację. Tak bywało w przeszłości. Niestety nawet pomimo faktu, że mamy odpowiednie zapasy w Polsce, jesteśmy wystawieni na wahania cen surowców na rynkach światowych.
1: Pan powiedział, że mamy odpowiednie zapasy w Polsce. Jesteśmy gotowi do zimy mimo tak drogiego gazu?
0: Mamy bezpieczeństwo dostaw. To nie znaczy, że ceny będą spadać, ale sama dostępność gazu w Polsce jest możliwa dzięki temu, że sprowadzamy gaz z różnych kierunków, nie tylko z Kataru. Mamy liczne kontrakty długoterminowe, czy to w Norwegii, czy to w Stanach Zjednoczonych. Mamy własne wydobycie w kraju, ale także w ponad 60 koncesjach na szelfie norweskim i gazociąg Baltic Pipe, który pozwala stamtąd gaz sprowadzać i do tego właśnie mamy zapasy. Te zapasy procentowo są jednymi z najwyższych w Europie, bo mamy powyżej 90%, czyli już dzisiaj zrealizowaliśmy cel regulacji unijnej zobowiązującej do takiego pułapu w listopadzie dopiero. W niektórych krajach europejskich to jest 50%, jak w Niemczech, ale jeżeli chodzi o wolumen, o ilość tego gazu w magazynach, no to gdybyśmy założyli, że nic nie dopływa do Polski z zewnątrz, w ogóle nic, to takie zapasy by nam pozwalały na około 60 dni funkcjonowania bez jakiegokolwiek importu. Jesteśmy dalece od takiej sytuacji, więc chociaż jest presja na wzrost cen, to nie ma presji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, bo Polak, tak samo jak w 2021 roku, akurat w tej sprawie był mądry przed szkodą.
1: A gdyby pan właśnie spojrzał na tę sytuację, jaką w tej chwili mamy w porównaniu do 2021 roku, czy sytuacja jest poważniejsza, porównywalna, czy łatwiejsza?
0: Mamy poziom zapasów w Europie niski i jest porównywalny do 2021 roku i zobaczymy, jak będą oddziaływać na nasz rynek inne czynniki. Przede wszystkim temperatura zimą. Zeszłej zimy przekonaliśmy się o tym, że są możliwe cały czas w Europie poważne mrozy, które będą windować zapotrzebowanie na gaz do ogrzewania. Wtedy będzie większe zapotrzebowanie przy mniejszej podaży, większa presja na ceny. Do tego dochodzą liczne incydenty. Wiemy, że w przeszłości, a szczególnie teraz dochodzi do incydentów z infrastrukturą krytyczną. Często posądzana jest to nie Rosja. Gdyby coś niepokojącego stało się na rynku gazu w Europie, to będzie czynnik dodatkowo windujący ceny, tak jak na przykład rozpoczęcie inwazji rosyjskiej w 2022 roku, które spotęgowało kryzys wywołany ograniczeniem podaży gazu z Rosji jeszcze w 2021 roku, więc mamy wiele niewiadomych. Na razie ta presja na wzrost cen będzie się utrzymywać.
1: A jeszcze pana chciałem zapytać o to, te informacje o utworzeniu konsorcjum przez polskie sieci energetyczne Gaz System i PERN. Czym to konsorcjum ma się zajmować? Dlaczego to jest ważne?
0: To nie są przypadkowe spółki, to są operatorzy gazociągów, rurociągów i linii przesyłowych, które rozprowadzają energię i surowce po naszym kraju. One w Brukseli mogą walczyć na przykład na środki na wzmocnienie infrastruktury tego typu przed sabotażem, na rozbudowę takiej infrastruktury, bo właśnie te problemy z gazem pokazują, że potrzebujemy większych magazynów, jeśli chodzi o pojemność w Polsce, kolejnych, bardzo drogich niestety inwestycji. Tutaj środki unijne powinny wspierać takie rozwiązania. Niestety są to inwestycje w paliwa kopalne. Do tej pory Komisja Europejska nie chciała takich inwestycji. Dochodzi do tego rurociąg NATO do Polski. Wschodnia flanka NATO nawet w razie wojny musi mieć dostawy paliwa, bo czołgi nie pojadą na wodór i taki paliwociąg może zostać pociągnięty do Polski. Decyzja na poziomie NATO jest kierunkowa. Być może pomogą też środki unijne. Dzięki udanemu lobbyingowi takich instytucji będzie o to łatwiej.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz i za wyjaśnienia. Wojciech Jakubik, prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się. Jeszcze nowa informacja, którą właśnie przekazuje Polska Agencja Prasowa. Policja, która przeszukuje dworzec kolejowy w Augsburgu, jak wiecie, doszło tam do eksplozji, w której ranne zostały dwie osoby, znalazła na terenie tego obiektu podejrzany przedmiot. Tak przekazuje agencja DPA. Dworzec jest w tej chwili odgrodzony i całkowicie wstrzymano ruch pociągów.

Radio RMF 24, 23 minuty po godzinie 9. Dużo mówimy na naszej antenie tego ranka o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no bo nastąpiła poważna eskalacja, mówiliśmy o atakach amerykańskich i odpowiedzi irańskiej. Teraz podsumujmy sobie to, co wiemy o tej irańskiej reakcji. Wiemy, że 13 pocisków balistycznych wysłał Iran na amerykańskie cele w Jordanii. Siły Zbrojne Królestwa poinformowały, że 10 rakiet zniszczono. 3 spadły, ale na tereny niezamieszkane. Bahrajn poinformował o przechwyceniu, zniszczeniu irańskich dronów. Natomiast władze Kuwejtu podają, że po nalocie dronów wybuchł pożar na terenie osiedla mieszkaniowego. Pożar już został ugaszony. Jak wynika też z komunikatu irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, w atakach rakietowych i dronowych na bazy amerykańskie w Irbilu w północnym Iraku zginęło kilku żołnierzy amerykańskich, ale ani Irak, ani Stany Zjednoczone nie potwierdzają tego ataku. RMF 24 Wrocław.

0: Ogłoszenie.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie.
1: Radio RMF24.
9: Na zegarach 9:30. Rafał Jędraszek. Zapraszam na Fakty RMF24 Wrocław. Zaczynamy od informacji o znalezionym niewybuchu z czasów II wojny światowej. Został odkryty podczas prac modernizacyjnych sieci ciepłowniczej na terenie przedszkola przy ulicy Skwierzyńskiej. To, jak podają służby, pocisk moździerzowy. Na miejscu pracuje stały posterunek policji, który zabezpiecza teren. Jeszcze dziś pocisk zostanie usunięty przez patrol saperski. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności, nie zbliżanie się do miejsca znaleziska i stosowanie się do wydawanych poleceń.
1: RMF 24 Wrocław. Znamy fakty.
9: Nieprawidłowości na każdym szczeblu. To wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat działań podmiotów publicznych podczas powodzi w 2024 roku. Jak podkreśla Bartłomiej Konieczny, rzecznik prasowy NIK, inspektorzy skontrolowali 4 instytucje, w tym 2 z Wrocławia: Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Polskich.
10: NIK stwierdziła nieprawidłowości na każdym szczeblu zarządzania sytuacją kryzysową. Dotyczyły one w szczególności zaniechania niektórych działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry lub ich nieprawidłową realizacją. W wielu przypadkach nie zapewniono właściwych ram formalno-prawnych i organizacyjnych do zarządzania sytuacją kryzysową. Ponieważ mimo upływu wielu miesięcy proces odbudowy infrastruktury po powodzi nadal trwa, NIK rozpoczyna obecnie kontrolę regionalną poświęconą odbudowie infrastruktury i inwestycjom przeciwpowodziowym w województwach dolnośląskim i opolskim.
9: A my do tematu będziemy wracać w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław. A teraz zmieniamy temat. Samochodem na Plac Solny i ulicę Kiełbaśniczą nie wjedziemy, no chyba, że po kwiaty. Miasto przedłuża pilotażowy projekt ograniczenia ruchu w tych miejscach, wprowadzając jednak korektę. Od najbliższego piątku, czyli od 4 września i w weekendy, zakaz wjazdu będzie obowiązywał dopiero od godziny 18:00. I jak dodaje Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, przestrzeganie zasad wciąż pilnować będą patrole.
11: To jest codziennie patrol, który jest na Placu Solnym, na ulicy Kiełbaśniczej. Tu pamiętamy o tym, że w dalszym ciągu, jeżeli ten wjazd jest reglamentowany, no to tam będzie patrol Straży Miejskiej z radiowozem, który fizycznie będzie uniemożliwiał wjazd na Plac Solny. Natomiast docelowo około listopada będzie tam już zamontowany słupek, właściwie kilka słupków zabezpieczeń antyterrorystycznych, które będzie mogło być po prostu uniesione. Dodatkowo jest tam monitoring kamery monitoringu miejskiego, więc strażnicy właściwie 24 na dobę.
9: Dodajmy, że klienci kupujący kwiaty mogą wjechać na plac także w godzinach obowiązywania zakazu. Przy wjeździe muszą poinformować strażników, że chcą kupić kwiaty. Samochód można wtedy zostawić na specjalnie wyznaczonych miejscach.

0: 17 minut zostało do godziny 10. Radio RMF 24. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły na poważnie. Wczoraj były uroczystości, białe bluzki, powitania po wakacjach, ale dzisiaj już pierwsze lekcje. No i w tym pierwszym dniu zajęć szkolnych sprawdzamy, jak w praktyce działa zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Jesteśmy już przed szkołą podstawową numer 407 na warszawskim Bemowie. Tam jest nasz wóz satelitarny, a w nim oczywiście nasza reporterka Magda Greiner. Dzień dobry, Magdo.
1: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
0: Magda, powiedz, uczniowie schowali telefony, nie mają telefonów ze sobą?
1: Ze sobą pewnie mają, ale gdzieś głęboko schowane, bo nie widziałam ani jednego takiego urządzenia w ręku. Wynika to pewnie nie tylko z tego, że nie powinni tych telefonów już mieć na wierzchu, ale też z tego, że się zwyczajnie za sobą stęsknili, bo jesteśmy tutaj od rana i kiedy widać było, że te dzieciaki widzą się po wakacyjnej przerwie, no to rozmową, uśmiechom i uściskom nie ma końca. No i to jest taki moment, kiedy rzeczywiście po tych uściskach telefon należy głęboko schować, bo tutaj w tej szkole 407, przed którą jesteśmy, nie ma czegoś takiego jak szafka na telefony, albo etui na telefon, albo nie ma jakiegoś depozytu, do którego taki telefon trafia, dlatego że tak jak tutaj tłumaczą pracownicy tej szkoły, za bardzo by to dezorganizowało im zajęcia, żeby te wszystkie rzeczy pozbierać. Oni polegają na takim fajnym komunikowaniu się z młodymi ludźmi. Skoro telefonów mieć nie powinni, no to niech te telefony głęboko do plecaków schowają. I tak to właśnie tutaj działa, a ze mną jest dyrektor szkoły, pani Katarzyna Smolińska. Pani dyrektor, uczniowie korzystać z telefonów już nie mogą.
2: Nie mogą. I uważamy, że to jest bardzo dobra decyzja. Dzięki temu uczniowie mają więcej czasu na nawiązywanie relacji.
1: Czy trudno jest młodym ludziom wytłumaczyć to, że coś, co mieli, nagle no tak jakby mieć nie będą?
3: Myślę, że będzie trudno, bo dopiero zacznie się ten proces. Gdy w czerwcu dzieciom komunikowałam, że są takie plany, nasze starsze klasy reagowały bardzo nerwowo. No, takie przejawiają zachowania ludzi już uzależnionych od substancji. Natomiast teraz zaczynamy ten proces. Trochę deklarują niektórzy uczniowie, że jest to fajne i że czekają. Natomiast nie wiem, czy to nie jest na poziomie deklaracji. Ja spodziewam się, że na początku będzie trudno. Będziemy musieli przejść kilka miesięcy takiej nauki zdrowego bycia tu na terenie szkoły i bardzo się z tego cieszę.
1: Czy ten czas najbliższych miesięcy będzie takim okresem przejściowym?
2: Tak naprawdę zakaz niekorzystania z telefonu będzie obowiązywał wtedy w szkole, kiedy zmiany będą wprowadzone w statut szkoły. Na chwilę obecną są to przede wszystkim informacje przekazywane przez nauczycieli, wychowawców, do uczniów, do rodziców i prośba o respektowanie tego. My pracujemy już nad zmianami w statucie szkoły i te kwestie będą uregulowane w statucie i uczniowie będą o tym informowani. Więc wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zapisów w statucie, o tym będą informowani uczniowie na bieżąco.
1: Pani dyrektor, co rodzice powinni wiedzieć? Co jest taką najważniejszą rzeczą?
2: Najważniejsze dla nas jest to, abyśmy współpracowali z rodzicami i trzymali wspólny front w tym zakresie. Dzięki temu ta przestrzeń dla naszych uczniów, ta przestrzeń społeczna będzie miała dużo większe znaczenie w takim codziennym funkcjonowaniu.
1: Mówiły dyrektor Katarzyna Smolińska i pedagog Maria Syladi. No i tutaj właśnie pani dyrektor powiedziała bardzo ważną rzecz, dlatego że dopiero zmiana w statucie powoduje, że ten zakaz obowiązuje w konkretnej szkole, więc chociaż przepis wszedł w życie wczoraj, to tak naprawdę nie mówmy może tego głośno, ale dopóki zmiana w statucie nie nastąpi, no to żadne konsekwencje ucznia za to, że ten telefon wyjmie, no nie spotkają, więc może to jest taki dobry moment, żeby wdrożyć całą zmianę, która myślę, że wszyscy się zgadzamy, bo rozmawiałam tutaj i z uczniami, i z rodzicami, naprawdę jest potrzebna w urządzeniach, wszyscy spędzamy za dużo czasu, nie tylko młodzi ludzie w szkołach podstawowych. No my tutaj zostajemy, rzecz jasna, bo już się umówiliśmy z panią ze stołówki, która nam opowie o strączkowym menu, które szykują, bo to jest jedno z niewielu miejsc, mam wrażenie, w Warszawie, które ma własną stołówkę i tutaj jest kuchnia i panie naprawdę przygotowują na miejscu, nie korzystają z cateringu, więc przygotowanie, bo kolejną zmianą oczywiście jest zmiana diety na bardziej roślinną, no o tych wyzwaniach też będziemy tutaj w 407 rozmawiać.
0: Sporo tych zmian, prawda, w czasie nowego roku szkolnego.
1: No i kompas jutra i ta cała reszta. No najważniejsze, że na razie jeszcze wszyscy z podładowanymi przez wakacje akumulatorami, więc jest dużo energii i oby tak, oby tej energii wystarczyło na te wszystkie rzeczy.
0: Magdalena Greinert z Przedszkoły Podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie, z naszego wozu satelitarnego, który tam
1: zaparkował. Tak jest, wszystko się zgadza.
0: Pozdrowienia Magda, oczywiście Magda tam zostaje, zostaje nasz wóz satelitarny. Będziemy się łączyć i w Radiu RMF 24 i w Faktach Rzecz Jasna. Pozdrawiamy gorąco.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, za 12 minut będzie godzina 9, to jest...

potężna burza uderzyła w Teksas i Luizjanę. Burza tropikalna Edward. Najbardziej ucierpiały miasta Beaumont i Port Arthur, gdzie te intensywne opady doprowadziły do podtopień i uszkodzeń infrastruktury. Powalone drzewa, zerwane linie energetyczne. Wiecie doskonale, o czym mowa. To wszystko pozbawiło blisko 70 tysięcy osób dostępu do prądu. Lokalne władze już wydały ostrzeżenia także przed powodziami błyskawicznymi, przed falą sztormową na Zatoce Meksykańskiej. Ta fala może sięgać nawet 3 metrów. Władze apelują do mieszkańców, żeby nie wjeżdżali na zalane drogi, żeby zachowali szczególną ostrożność, a meteorolodzy ostrzegają, że pomimo prognozowanego osłabienia Edwarda, to ten region wciąż musi liczyć się z silnymi opadami, z kolejnymi podtopieniami, no i oczywiście z przerwami w dostawach prądu. W Radiu RMF 24 fakty za 7 minut, czyli o godzinie 10. Ja wam bardzo dziękuję. Piotr Salak, kłaniam się. Tomasz Terlikowski po faktach będzie razem z nami. U Tomka Terlikowskiego na pewno dużo o tym, co się będzie działo w Sejmie, bo przypomnę, że o godzinie 10 zaplanowano konferencję marszałka Czarzastego, bo dzisiaj pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach. Planowany start o godzinie 11.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Po reklamie.
10: Czas na wizytę w Studiu Faktów, tym bardziej, że są razem z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Jest też godzina 10:00.
11: Dziewiętnastolatek zatrzymany w sprawie morderstwa kobiety w Kędzierzynie-Koźlu.
12: Ciało 49-letniej kobiety odnaleziono w piątek w lesie. Co wiemy o zatrzymanym? Posłuchajcie.
11: Rząd zajmie się nowym projektem ustawy o najmie krótkoterminowym.
12: W szkołach podstawowych od dziś uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
11: Jak jego egzekwowanie wygląda w praktyce, sprawdzamy w podstawówce na warszawskim Bemowie.
12: A na koniec nasi, którzy bronią tytułu mistrzów świata w soka.
11: Opolscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o brutalne zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu.
12: Jeszcze przed południem zapowiadana jest konferencja prasowa służb w tej sprawie, a fakty o 10:00 z najnowszymi informacjami rozpoczyna Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co już wiemy o zatrzymanym?
13: To 19-latek, obywatel Polski, wpadł w Kędzierzynie-Koźlu. Jest na razie zatrzymany jako osoba mająca mieć związek z zabójstwem. Trwa potwierdzanie, czy będzie możliwość postawienia mu zarzutów. Badane jest też, czy mógł brać udział w seksualnej napaści z nożem na 12-latkę. Do tego zdarzenia, przypomnijmy, doszło w Kędzierzynie dzień po zabójstwie kobiety. Więcej szczegółów o 11:00 ma podać prokuratura.
12: Do zabójstwa doszło w piątek 28 sierpnia w kompleksie leśnym w dzielnicy Żabieniec. Spacerujący mężczyzna znalazł tam zwłoki 49-letniej kobiety. Według wstępnego ustaleń śledztwa przyczyną jej śmierci były rozległe rany głowy.
14: Aktualny obraz faktów.
11: Ustawa o najmie krótkoterminowym wraca na rząd.
12: W projekcie pojawiły się duże poprawki i o tych poprawkach teraz w faktach RMF FM Igor Skrzypek.
15: Spółdzielnie i wspólnoty poprzez uchwały będą mogły zakazywać najmu krótkoterminowego w swoich budynkach. Jeśli w którymś z mieszkań prowadzony byłby najem poniżej 30 dni, czyli w myśl ustawy usługi hotelarskie, to mieszkańcy głosując na walnych zgromadzeniach mogą takiego sąsiedztwa się pozbyć. Po uchwale właściciel lokalu miałby pół roku na zamknięcie działalności. Te przepisy miałyby jednak wejść z opóźnieniem. Projekt przewiduje zakazy dopiero od roku 2028. Ponadto mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę. Jeśli sąsiedztwo zakłóca porządek i jest podejrzenie najmu krótkoterminowego, wtedy kontrolę przeprowadzi gmina. Tym samym rząd wraca do rozwiązań, które były już na stole. W pierwotnym projekcie były zapisy o zakazywaniu najmu przez wspólnoty i spółdzielnie, ale zostały wykreślone.
11: Uczniowie w podstawówkach nie mogą korzystać z telefonów, ale zakaz faktycznie wejdzie w życie, kiedy szkoły do przepisów dopasują swoje statuty.
12: Przed Toczną Podstawówką nr 407 nasz wóz satelitarny, na miejscu reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
16: Magdo, dzień dobry.
12: Jak ta placówka przygotowała się do zmian?
16: Nie ma tu specjalnych szafek, ani konieczności zostawiania urządzenia w depozycie. Uczniowie telefon mają chować do plecaka i go nie używać. Początek roku to czas na przekazanie uczniom i rodzicom nowych zasad. Co jest najważniejsze?
17: Abyśmy współpracowali z rodzicami i trzymali wspólny front w tym zakresie. Dzięki temu ta przestrzeń dla naszych uczniów, ta przestrzeń społeczna, będzie miała dużo większe znaczenie w takim codziennym funkcjonowaniu.
16: Mówi Katarzyna Smolińska, dyrektor 407. Wspólny front działa. Żaden z uczniów, których spotkałam, nie miał w ręku telefonu. Z warszawskiego Bemowa Magdalena Greinert.
11: Logoterapia, muzykoterapia czy hortiterapia, czyli terapia ogrodem.
12: O nich właśnie mówimy w pierwszym po wakacjach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Tematem terapie niestandardowe w medycynie.
18: Te wszystkie terapie, które stosujemy, są jak najbardziej medycznie uzasadnione, przebadane. Korzystając z kontaktu ze zwierzętami przy zooterapii, wpływamy na emocje, na psychikę.
12: Przypomina o tym Magdalena Gawlikowska-Konik, specjalistka fizjoterapii z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, która właśnie w tym momencie rozpoczyna swój telefoniczny dyżur.
11: Do 11.30 możecie zadawać pytania naszej ekspertce, a numer telefonu to 12 200 010.
12: Na rmf24.pl więcej o terapiach niestandardowych. Polacy, przypominamy, bronią tytułu Mistrzów Świata w Soka. Za godzinę w niemieckim Essen reprezentacja zagra ostatni mecz grupowy. Gramy z Chile, a na koncie mamy już dwa zwycięstwa z Kosowem i Marokiem.
11: Przed meczem Katarzyna Szymańska-Borginą rozmawiała z selekcjonerem reprezentacji, Klaudiuszem Hirszem. Kasiu, zacznijmy jednak od tego, czym jest Soka?
19: Ja też do niedawna nie wiedziałam, czym dokładnie jest Soka. To dosyć młoda i coraz popularniejsza odmiana piłki nożnej. 6x6 na mniejszym boisku mecze rozgrywane są na sztucznej nawierzchni, bez spalonego i z dużą liczbą bramek. Polska jest w tej dyscyplinie światową potęgą.
20: Reprezentacja Polski może się pochwalić sukcesami, z których polscy kibice na pewno są bardzo dumni. W roku ubiegłym wygraliśmy Mistrzostwa Świata w Cancun w Meksyku oraz Mistrzostwa Europy.
19: Powiedział mi selekcjoner polskiej reprezentacji Klaudiusz Hirsch. Podkreślał, że to orliki pomogły w rozwoju Soka, bo mało kto może się pochwalić taką infrastrukturą, jaką ma Polska.
12: No ale też każdy chce pokonać mistrza. Chile w teorii najsłabszy z naszych grupowych rywali.
11: Kibicujemy biało-czerwonym.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Przed południem we Wrocławiu będzie pogodnie z jedynie drobnym zachmurzeniem. Ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie, a termometry wskażą okolice 20 kreski. Po południu zrobi się bardziej pochmurno, a bliżej końca dnia najprawdopodobniej spadnie deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 24 stopnie Celsjusza.
10: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższą... Najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. O czym będziemy w nich mówić? Zaczniemy od zmianach dla młodych kierowców, które zaczną obowiązywać od jutra. I o tych zmianach porozmawiamy z Piotrem Leńczowskim, instruktorem jazdy. Czy to dobre pomysły? Czy one się do czegoś przyczynią? O tym już za chwilę w radiu RMF 24.

0: już teraz w Radio RMF 24 będzie o ważnych zmianach dla młodych kierowców. Zmianach, które zaczną obowiązywać od jutra. Nowe przepisy wprowadzają okres próbny, który potrwa 2 lata dla pełnoletnich kierowców oraz 3 lata dla 17-latków. Jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia. Dla nich przekroczenie 12 punktów karnych będzie wiązało się z obowiązkiem odbycia godzinnego szkolenia praktycznego. Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych w pierwszym roku od uzyskania prawa jazdy może cofnąć, skutkować cofnięciem uprawnień. Dodatkowo popełnienie 2 poważnych wykroczeń w okresie próbnym spowoduje jego wydłużenie okresu próbnego o kolejne 2 lata. To wszystko zacznie obowiązywać wraz z zakazem prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Dla osób w okresie próbnym limit zostanie ustalony na poziomie 0,0 promila. Z nami Piotr Leńczowski, instruktor jazdy Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To jest krok w dobrą stronę pana zdaniem. Tak powinno rzeczywiście być, że ci początkujący kierowcy, ci bardzo młodzi, ale też ci starsi, tylko że z bardzo krótkim okresem posiadania prawa jazdy, powinni mieć takie właśnie ograniczenia?
1: Myślę, że tak. Wynika to również z dyrektyw unijnych, więc to nie nasze państwo wymyśliło to tak do końca, tylko musieliśmy się dostosować do przepisów, które już obowiązują w Unii w niektórych krajach od kilku dobrych lat, więc my to wdrażamy. Ten okres próbny, nim będzie obwarowane właściwie każde uzyskiwanie teraz w całej Europie nowych uprawnień kategorii B. No i u nas wchodzi to już za 2 dni. Natomiast tak, jest to bardzo dobry kierunek. Dlaczego? Drodzy Państwo, chociażby ostatnie przykłady wypadków, czy słynnego wypadku z Krakowa, gdzie młody kierowca nie zapanował nad bardzo silnym samochodem, zginęły w wyniku tego 2 osoby. Więc młody kierowca nie powinien właśnie mieć nawet, uważam, dostępu do tak mocnych samochodów, natomiast akurat tego obwarowania nie ma tutaj w tym okresie próbnym, co nie oznacza, że władza w przyszłości nie będzie mogła jako lokalne prawo dopisać właśnie takiego obostrzenia, żeby ten młody kierowca oprócz tego wszystkiego, o czym pan redaktor powiedział, czyli 2 wykroczenia w okresie próbnym przedłużają ten okres próbny, 3 wykroczenia z wymienionej listy w ogóle kasują mu prawo jazdy. Również ja bym jeszcze do tego dołożył samochody przez okres pierwszych 2 lat posiadania prawa jazdy nie mocniejsze niż 100 koni mechanicznych. Natomiast oczywiście to jest moje życzenie, tego nie ma. Również nie będzie żadnych ograniczeń prędkości, czyli młody kierowca od 4 września po autostradzie od razu w pierwszym dniu posiadania uprawnień będzie mógł jechać prędkością 140 na godzinę. Miało być inaczej, wyszło jak zawsze, jak to się śmiejemy. Natomiast generalnie cała reforma, cała

0: ta zmiana oczywiście jest konieczna, dlatego że w ostatnich kilku dekadach i w Polsce, i w Europie no, jest dobrobyt. Ludzie mają dostęp do mocniejszych samochodów. Jest w ogóle moda na mocne samochody i często nawet kierowca 40-letni, który zrobił prawo jazdy, bo wcześniej nie było mu potrzebne, jeździł tramwajem i taksówką, bardzo często mając pieniądze, idzie do salonu, no i właśnie kupuje bardzo mocny samochód, no a później się zaczyna brykanie gdzieś po miastach, więc te ograniczenia pozwolą na to, żeby kierowców, którzy popełnią już 3 wykroczenia polegające chociażby na przekroczeniu prędkości powyżej 30 ponad limit, żeby zatrzymać im prawo jazdy. I oni wtedy muszą od nowa robić całe uprawnienia, a być może da im to też jakąś refleksję, zastanowią się nad tym, czy na pewno jest im to potrzebne, albo czy w ten sposób powinni korzystać z samochodu.
1: To jeszcze drugie pytanie, bo w porannej rozmowie Radia RMF 24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zresztą po raz kolejny ustawę, która ograniczy liczbę pytań na egzaminie teoretycznym z 3000 do 1500, a także
2: wyeliminowanie egzaminu na placu manewrowym i przeniesienie ciężaru egzaminowania umiejętności kandydata na kierowcę na miasto.
1: To się ma stać już w przyszłym roku. To rzeczywiście jest tak, że plac manewrowy to jest przeżytek, pana zdaniem?
0: Wie pan co, w większości krajów Europy tego placu manewrowego nie ma już od wielu lat i mimo to, czy to kierowcy ze Skandynawii, czy nawet kierowcy nasi sąsiedzi niemieccy, czy oni mają większą wypadkowość? No nie, no mają mniejszą, pomimo, że nie mają placu.
1: Dodajmy, że przy parkowaniu to oczywiście zdarzają się stłuczki, ale to zazwyczaj nie są najbardziej niebezpieczne wypadki.
0: Tak, natomiast proszę też zauważyć, że parkowanie nadal zostanie na egzaminie, tylko że to będzie już parkowanie. Tam są 4 różne sposoby. Trzeba zawrócić i egzaminator wybiera z parkowania prostopadłego, skośnego lub parkowania równoległego tyłem. Jeden z tych manewrów trzeba umieć wykonać na egzaminie, więc czy egzamin będzie łatwiejszy? Na pewno będzie łatwiejszy w pierwszych 15 minutach, bo nie będzie placu manewrowego, ale będzie w ten sposób też dłuższy, no bo będzie się wyjeżdżało na miasto i to, czego nie robiliśmy na placu manewrowym, trzeba będzie zrobić w ruchu drogowym, czyli jeżdżąc po mieście, więc wcale nie będzie to takie łatwiejsze, natomiast faktycznie znikną place manewrowe i ten pierwszy stres, najgorszy, tych pierwszych 10 minut egzaminu, gdzie faktycznie często widownia w oknach ośrodka egzaminowania, no i ten egzaminator z tym zdającym na tym łuku i nieszczęsnej górce, gdzie normalnie w czasie kursu każdy rusza pod górkę, a jak idzie na egzamin, to dostaje takiego paraliżu z nerwów, że nie potrafi ruszyć. No więc myślę, że to też jest dobry krok, idąc śladem i wzorem krajów Unii Europejskiej, gdzie tego placu już od dawna nie ma.
1: No jeszcze pytania. To znaczy, czy rzeczywiście to dobrze, że będzie ich mniej i będą, no tam ma powstać też instytucja, która będzie je tworzyć.
0: Tak, ma powstać Centrum Egzaminowania i słusznie, dlatego że poprzednia komisja weryfikacyjna nie zdała egzaminu. Jest po prostu jest za dużo tych pytań. Jest, drodzy Państwo, prawie 4000 pytań w tej bazie, tam 3900 z czymś. I niestety te pytania często zupełnie nie są pytaniami, które kierowcy się później przydadzą. Prawda jest taka, że lepiej, żeby było tych pytań mniej, ale żeby się one sfokusowały na pierwszeństwie przejazdu, na sygnalizacji świetlnej, zasadach wynikających z kodeksu, czyli tym, z czym na co dzień mają problemy kierowcy i dlaczego popełniają kolizje. Dlaczego dochodzi do kolizji, kiedy wjeżdżają na wielopasowe skrzyżowanie czy rondo i w ogóle nie rozumieją, na którym pasie powinni być i co mają z niego zrobić. Więc myślę, że jeżeli pytania rzeczywiście będzie ich mniej, ale będą się koncentrowały na tych najbardziej podstawowych umiejętnościach i kompetencjach, które powinien mieć kierowca, to ten egzamin rzeczywiście będzie bardziej realistyczny i on będzie przystawał do dzisiejszych wymagań. Natomiast ludzie też nie chcą się uczyć i to jest też jakby, no niestety, kolejna zmiana, która wynika z tego, że dzisiaj młodzi kierowcy, podręcznik ich parzy w rękę. Wszystko jest w internecie, oni uczą się z tych aplikacji. Generalnie też uczą się, no i niestety jest to poziom naprawdę już śmieszny. To zaczyna to wszystko po prostu, jak się tak popatrzy z dalszej perspektywy na to, pauperyzacja również sięgnęła nie tylko zawodu instruktora czy egzaminatora, ale również ta młodzież dzisiaj, choć oczywiście nie chcę generalizować, bo są zdolne osoby, które bardzo dobrze się uczą i będą osiągać sukcesy w przyszłości również jako kierowcy, ale niestety jak popatrzymy na te 80%, które się nie chce uczyć, no to tutaj w jakiś sposób musimy to reformować, żeby oni chociaż te kluczowe kompetencje posiadali prowadząc samochód, bo oczywiście nie muszą się znać na specjalnym wykorzystaniu drogi czy organizowaniu wyścigów i na obowiązkach organizatora, co też jest w kodeksie i naprawdę nie powinno to być przedmiotem nauczania. Więc myślę, że tak, że ta zmniejszenie liczby pytań, ale pytania, które będą konkretne na przykładach wideo, aktualnych filmach z obecnej dekady, a nie z lat 90., no to jest dobra zmiana.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Piotr Leńczowski, instruktor jazdy z Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: w radiu RMF24. Wracamy teraz do ataku drona, do którego doszło na początku sierpnia w Lipsku w Niemczech, który to atak nosi wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Tym państwem jest zaś Rosja. Taką ocenę przedstawiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych wspólnoty w Irlandii. Kallas poinformowała też o wezwaniu ambasadora Rosji w odpowiedzi na to zdarzenie oraz zapowiedziała sankcje na 1600 osób i podmiotów związanych z rosyjskim kompleksem wojskowym produkującym broń używaną w wojnie przeciwko Ukrainie. Być może będzie ich więcej, dodała Kallas. A w radiu RMF24 już niebawem fakty.
1: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl. Po reklamie.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Wybiła 10.30, Rafał Jędraszek, Faktor MF24 Wrocław. Zaczynam od informacji dla kierowców podróżujących A4 i mijających Wrocław w kierunku Zgorzelca. Na odcinku między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie w pobliżu miejscowości Sokolniki prowadzone są prace związane z naprawą barier energochłonnych w pasie rozdziału i w związku z tymi robotami zablokowany został lewy pas ruchu. Zachowajcie ostrożność.
3: Poznaj fakty RMF24 Wrocław.
4: Wrocławska policja zatrzymała 19-latka podejrzanego przestępstwa o charakterze pedofilskim. Mężczyzna trafił już do tymczasowego aresztu. Więcej o sprawie wie nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
5: Pokrzywdzone to dziewczynki poniżej 10 roku życia. Podejrzany mężczyzna przyznał się już do zarzucanych mu czynów. Z komunikatu policji wynika, że 19-latek jest mieszkańcem innego powiatu i nie był wcześniej karany. Postawiono mu 3 zarzuty dotyczące czynności seksualnych wobec małoletnich. Może mu grozić nawet do 15 lat więzienia.
4: Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. A teraz w faktach RMF24 Wrocław kontynuujemy policyjne podsumowanie wakacji. Jak informowaliśmy wczoraj, na dolnośląskich drogach doszło w tym czasie do ponad 420 wypadków, w których zginęły 22 osoby. Nasz rozmówca, aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak z dolnośląskiej policji zwraca jednak uwagę nie tylko na drogi, ale także na temat bezpieczeństwa nad wodą.
6: Podsumowując wakacje, należy wspomnieć o sytuacjach związanych z wypoczynkiem nad wodą, bo co roku łza się wokół kręci w momencie, kiedy słyszymy, że kolejna osoba utonęła. W tym roku relatywnie tych utonięć było mniej, jednak w 9 przypadkach niestety zakończyły się one śmiercią. 6 osób zostało przez nas uratowanych dzięki temu, że szybko zostało przekazane zgłoszenie o sytuacji zagrożenia. Główną przyczyną utonięć niestety był brak zdrowego rozsądku i połączenie wypoczynku nad wodą niestety z alkoholem.
4: Tyle podsumowania od policji, a na koniec faktów wracamy z przypomnieniem o konkursie RMF24 Wrocław. Widzieliście może na mieście nasze plakaty, billboardy. Pojawiamy się także na ekranach tramwajów i autobusów, a nawet pociągów. Jeśli tak, albo dopiero je zauważycie, no to śmiało zróbcie swoim smartfonem fotkę i prześlijcie ją do nas z oznaczeniem miejsca wykonania fotografii. Wszystko na adres wroclaw@rmf24.pl. Te najciekawsze, najbardziej oryginalne, nietuzinkowe nagrodzimy naszymi radiowymi gadżetami. Na tyle lokalnych faktów. Z kolejnymi wrócimy już za godzinę. Wtedy o 11.30 powiemy m.in. o niezwykłej podróży z Wrocławia do Hiszpanii.

0: słuchacie Radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo tam premier Andy Burnham już jest po debiucie w Izbie Gmin, a dziś czeka go kolejna salwa pytań, na które odpowiedzi żąda opozycja. Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Frimorgan, do którego skierujemy również salwę pytań, których może nie mówię, że żądamy oczywiście. Bogdanie, witam cię, Bogdanie. Bogdanie, przysłuchiwałeś się prawie 3,5-godzinnemu wystąpieniu Burnhama w niższej izbie brytyjskiego parlamentu. Jak nowy premier sobie z tym poradził?
1: No, przed wieloma laty Andy Burnham był posłem w Izbie Gmin, ale tym razem oczywiście wystąpił po raz pierwszy w roli premiera. No, starał się łączyć powagę sytuacji z poczuciem humoru, co całkiem mu wychodziło. To był bardzo ważny debiut. Brytyjczycy bowiem mieli w końcu szansę przekonać się, z jakiego politycznego materiału zrobiony jest Andy Burnham. Premier, no, w takim inspirującym tonie wezwał do odbudowy zaufania do instytucji publicznych i odnowy państwa, nakreślił wizję zmian, wskazując na fundamentalne przyczyny problemów gospodarczych i społecznych. Jedną z głównych przyczyn, nawiasem mówiąc, które doprowadziły jego zdaniem do trudnej sytuacji gospodarczej, jest opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Bezpośrednio Burnham nazwał Brexit dekadą strat, która zahamowała wzrost ekonomiczny, no i obniżyła poziom życia obywateli brytyjskich.
0: A jak media zareagowały na to przemówienie?
1: No, zareagowały w bardzo różnicowany sposób oczywiście. No, te lewicowe bardziej łagodnie, natomiast na główkach prawicowej prasy dominuje sceptycyzm dotyczący, no, braku bezpośredniego wyboru w wyborach powszechnych. Przypomnijmy, Andy Burnham odziedziczył stanowisko lidera Partii Pracy po Keirze Starmerze. Poniekąd jest z nominacji, no, a dziennikarze określili go mianem nawet, i tutaj cytuję, mesjasza bez mandatu do rządzenia. Testem oczywiście bojowym dla Burnhama będzie dzisiejsza pierwsza runda pytań, w której parlament bierze na celownik byłego już burmistrza Manchesteru, obecnego oczywiście premiera. Powrócą pytania na temat inflacji, naprawy służby zdrowia oraz tego, jak zamierza układać relacje z Unią Europejską w świecie po Brexicie. No i w jaki sposób zamierza odwracać procesy prywatyzacji, bo to też zapowiadał. No i jak nadal chce realizować zapowiedzianą decentralizację władzy, bowiem Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, jest tej decentralizacji wielkim fanem.
0: Padło już tutaj imię i nazwisko Keira Starmera. Można powiedzieć, że debiut Andy'ego Burnhama w Izbie Gmin został właśnie nieco przyćmiony przez tą postać. Dlaczego?
1: No, to było zaskoczenie, choć nie do końca. Został przyćmiony ten debiut przez Keira Starmera. W jaki sposób? Otóż były premier tuż przed rozpoczęciem wystąpienia Andy'ego Burnhama w Izbie Gmin zapowiedział, że rezygnuje z funkcji posła do Izby Gmin, aby zająć się działalnością międzynarodową. No, to oświadczenie, rzecz jasna, przyćmiło to, co działo się w Izbie Gmin wczoraj z udziałem Andy'ego Burnhama, jak już wspomniałem, przez 3,5 godziny. No, choć nie do końca to oświadczenie Starmera było nieoczekiwane. Wielu Brytyjczyków z żalem wciąż, no, można powiedzieć, opłakuje odejście Keira Starmera, do którego został zmuszony między innymi przez fatalne dla rządzącej partii pracy wyniki wyborów samorządowych, ale Keir Starmer jest i zostanie zapamiętany jako uczciwy, poważny polityk, który, no, starał się wykonywać sumiennie swoje obowiązki. Starmer zapowiedział, że wycofuje się z brytyjskiej polityki parlamentarnej, aby w pełni poświęcić się nowym wyzwaniom i działalności na arenie międzynarodowej, no, gdzie z pewnością jego doświadczenie, zarówno jako polityka, jak i prawnika, zostanie odpowiednio wykorzystane.
0: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Frimorgan z najnowszymi informacjami z Wielkiej Brytanii i który z całą pewnością będzie śledził tą salwę pytań do nowego brytyjskiego premiera. Bardzo ci dziękuję.
1: Kłaniam się.
0: A w Radio RMF 24 już za moment przeniesiemy się do Iranu. Tam, jak wiecie, doszło do kolejnej, no już kolejnej eskalacji. Co z tego wynika? O tym już niebawem w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami.

W Radio RMF 24 zgodnie z zapowiedziami przenosimy się teraz na Bliski Wschód. Dwa tankowce zostały uszkodzone przez miny morskie w cieśninie Ormus. Obie jednostki zostały zmuszone do zatrzymania się, a załogi zostały ewakuowane, głosi komunikat irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Od tej pory wszelka nawigacja przez cieśninę Ormus jest zakazana. Nie udzielamy zezwolenia żadnemu statkowi z żadnego państwa. I tak będzie do kolejnego komunikatu. Tak brzmi rozkaz nadany przez radio do irańskich sił. A to oznacza, że po tym jak CPN, ceny paliwa niżej, się skończył i nastąpiło CPW, to teraz nastąpi jeszcze jeden program, ceny paliw jeszcze wyżej. CPJW. No, chyba że rząd zdecyduje się ponownie interweniować. A wiele wskazuje na to, że będzie to konieczne. A w Radiu RMF 24 już niebawem fakty RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Sejmu, bo prawdopodobnie w najbliższy piątek dojdzie w Sejmie do głosowania nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, Berek jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze do niedawna był ministrem w rządzie Donalda Tuska, odpowiedzialnym za koordynację legislacji i bliskim współpracownikiem premiera. Ale Koalicja Obywatelska nie widzi w tej kandydaturze niczego złego, wbrew zresztą ustawie, którą niespełna rok temu przegłosowała. Posłuchajcie tej wymiany zdań, do jakiej doszło w Sejmie między naszym dziennikarzem Tomaszem Skorym, a posłem Koalicji Obywatelskiej Romanem Giertychem.
1: Dla pana jest naturalna sytuacja, w której sędzią Trybunału oceniającego działania rządu, między innymi, bardzo często przecież tak jest, zostaje prawa ręka premiera, urzędującego premiera jeszcze przez półtora roku mniej więcej. Myśli pan, że to jest zdrowe?
2: To jest absurdalny i zarzut, który się pojawia ludzi, którzy nie do końca rozumieją, na czym polega Trybunał Konstytucyjny. 90% spraw, które rozpoznaje Trybunał Konstytucyjny, to są skargi konstytucyjne składane przez obywateli, nie mające nic wspólnego z działaniami rządu.
1: Ale pozostałe mają ten związek.
2: W 10% pozostałych spraw, sprawy dotyczące projektów rządowych, które miałyby być niezgodne z konstytucją, przecież jeżeli ktoś brał udział w takim projekcie, zawsze może się wyłączyć. To jest drobna ilość spraw, od których sędzia Berek będzie pewnie zmuszony się wyłączyć. No i co z tego? To jest normalna praktyka, w każdym sądzie stosowana i robimy z tego wielkie halo.
1: A nie przekonuje pana to, że w historii Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jeszcze się taka sytuacja nie zdarzyła, żeby członek konstytucyjny rządu został sędzią?
2: Proszę pana, ja głosowałem na sędziego Marka Kotlinowskiego, który z funkcji prezesa partii Ligi Polskich Rodzin został sędzią i był przez 9 lat doskonałym sędzią. Nikt nigdy go nie zaatakował i nie skrytykował jego orzeczeń, bo były bardzo mądre.
1: Ale on nie był członkiem konstytucyjnego składu rządu.
2: No ale był wicemarszałkiem Sejmu, proszę pana. Był w którymś momencie członkiem koalicji rządowej. No to miał większy wpływ na prawo niż
1: prawa ręka premiera?
2: Niż minister konstytucyjny.
0: Jak rozumiecie, wszystko jest jasne. Wprawdzie mieli ustawę, sami ją przegłosowali, prezydent ją wprawdzie zawetował, no ale przecież nie można być wiernym własnej ustawie. To się kiedyś za czasów Sienkiewicza nazywało moralność Kalego. Jak oni nam mianują złych, bo politycznych sędziów, to źle. Ale jak my mianujemy politycznych, to dobrze. Czego nie rozumiecie? A w Radio RMF 24 już niebawem fakty RMF FM. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj.

0: Biedronka. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest chyba kwaśny.
3: Witam i zapraszam. Bulwersujące doniesienia z Dolnego Śląska. 19-latek zatrzymany za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Zablokowana droga numer 42 po tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem. MSWiA potwierdza informacje dziennikarzy RMF FM. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie punktów karnych. A w faktach kulturalnych o ruszającym dziś festiwalu filmowym w Wenecji jest też kilka polskich akcentów. Na początek szokujące doniesienia z Dolnego Śląska. 19-latek z zarzutami dotyczącymi czynów pedofilskich. Ofiarami miały być dziewczynki poniżej 10 roku życia. Fakty w tej bulwersującej sprawie zebrała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Na wniosek prokuratury rejonowej sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. W jaki sposób miał skrzywdzić dziewczynki, policja nie ujawnia ze względu na ich dobro, ale jak ustaliłam, 19-latek przyznał się do winy.
5: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 3 zarzutów dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia, za co grozić może kara pozbawienia wolności do lat 15.
4: Powiedziała mi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Do tej pory 19-latek nie był karany ani znany policji.
3: Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 42 pomiędzy Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim. W Brodach w zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki zginęła jedna osoba, a jedna została ranna. Trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
6: Tylko my znamy fakty.
3: Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdza nieoficjalne informacje RMF FM w sprawie polityka. Parlamentarzyście, który dostał się do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości, odebrano uprawnienia do prowadzenia pojazdów za drastyczne przekroczenie limitu punktów karnych, głównie za liczne przekroczenia dopuszczalnej prędkości. A na linii dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy.
7: Dzień dobry.
3: Krzysztofie, o ile ten limit został przekroczony?
7: Jak przekazuje Karolina Gałecka z MSWiA, dziś na koncie Mejzy są 63 punkty karne. Na tym jednak nie koniec.
8: Niektóre wykroczenia toczą się jednak w sądzie w dalszym ciągu, dlatego po ich prawomocnym rozstrzygnięciu kolejne punkty trafią na konto pana posła.
7: Z naszych wyliczeń wynika, że tych punktów w sumie może otrzymać ponad 220. Dziś, jak dodaje Karolina Gałecka, poseł nie może legalnie prowadzić samochodu. Jeśli to zrobi, zatrzyma go policja, sprawa trafi do sądu.
8: Pan poseł Mejza nie ma aktywnego prawa jazdy. Żeby je odzyskać, musi przede wszystkim przejść ponownie kurs prawa jazdy, poddać się również badaniom psychologicznym.
7: Takie dyspozycje zawiera decyzja prezydenta Zielonej Góry, który odebrał mu uprawnienia. Ta decyzja obowiązuje od 31 sierpnia.
3: Stowarzyszenie Łukasza Gibały Kraków dla mieszkańców sfinansowało prawie 95% akcji referendalnej, zachęcającej do udziału w odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Krajowe Biuro Wyborcze opublikowało właśnie sprawozdanie w tej sprawie. Kampania kosztowała blisko 2 miliony złotych. Dokument przeanalizował dziennikarz RMF FM. Połączymy się z nim w kolejnych faktach. Pod lupą pierwszego po wakacjach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM niestandardowe terapie w medycynie. Chodzi o nowatorskie metody wspomagające tradycyjne leczenie. To m.in. terapia ogrodem czy wykorzystanie robotów, choćby w rehabilitacji. I właśnie specjalistka fizjoterapii Magdalena Gawlikowska-Konik jest dziś naszą ekspertką. Jeszcze przez pół godziny czeka na Wasze pytania. Przypominam, numer telefonu 12 200 0010. Ten numer znajdziecie także na rmf24.pl. Dziś rusza festiwal filmowy w Wenecji. O tym na początek faktów kulturalnych. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
9: Jest kilka polskich akcentów. W konkursie Horizonti będzie premiera filmu Cudze rzeczy Grzegorza Dębowskiego z Moniką Kwiatkowską w roli kobiety, która okrada mieszkania. A w sekcji Venice Classics m.in. Popiół i Diament Andrzeja Wajdy oraz Matnia Romana Polańskiego. Wieczorem na gali otwarcia honorowego Złotego Lwa odbierze George Clooney, a laureatów weneckiego festiwalu poznamy 12 września. Tego dnia w Operze Leśnej w Sopocie Brasswood Soundtracks. Festiwal z muzyką filmową w naturze.
1: To jest festiwal, na który można przychodzić naprawdę z rodzinami i tutaj mamy właśnie i Davida Lyncha dla miłośników kina i to tak zwykle starszych pokoleń, ale właśnie mamy też Stranger Things, który jest hitem wśród młodzieży. No chłopi też jakby to było tańczone na studniówkach, na imprezach, w klubach, na weselach. To bardzo do młodych ludzi dotarło. Mamy 1670, które bardzo dociera młodych ludzi, więc my myślimy przede wszystkim o ludziach, którzy po prostu kochają kino, film, serial, gry.
9: Mówi muzyk i kompozytor Łukasz Luk Rostkowski. To on zaprosił artystów na festiwal, który ma być odpowiedzią na przebodźcowanie i wieczny pęd.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od Sejmu i od raportu naszego sejmowego reportera Tomasza Skorego, który powie o tym, co planuje marszałek Czarzasty, ale będziemy też mówić o tym, co dzieje się w związku z końcem wakacji.

0: Słuchacie radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Sejmu. Tam Tomasz Skory. No i właśnie
1: dobry,
0: o tym...
1: Witam.
0: Witam cię, Tomku. Powiedz mi, no, jak wiemy, Sejm nie będzie wprowadzał do budżetu zmian zmieniających przyszłoroczne działanie Trybunału Konstytucyjnego. To zapowiedział marszałek Sejmu. Natomiast co, o czym jeszcze mówił marszałek Sejmu?
1: No ja myślę, że samo to jest dość istotne, ale skoro pytasz o to drugie, to jest kolejny krok w związku ze ściganiem, karaniem, próbami rozliczenia Zbigniewa Ziobry. Otóż wchodząc do Sejmu spotkałem przedstawiciela wnioskodawców w wniosku o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu. Zadałem mu od razu pytanie, czy otrzymał pan od marszałka pismo zawiadamiające, że należy poprawić wniosek wstępny o postawienie Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu?
2: Nie, ale spodziewam się, że to nastąpi niebawem. A nie dziś, może dzisiaj.
1: No i rzeczywiście tak właśnie się stało. Chwilę później marszałek Czarzasty powiedział, że wczoraj wieczorem takie pismo skierował do posła Jarosława Urbaniaka, z którym rozmawiałem. Zatem od dziś, skracając całą sytuację, od dziś zaczyna biec 14-dniowy termin na poprawienie.

0: Nie wniosku, który trafił do Sejmu już ponad pół roku temu. Jeśli pan poseł Urbaniak nie zdąży tego poprawić, no to wniosek pójdzie do kosza, ale jak znam jego pracowitość, to będzie się starał, więc tutaj trzeba po prostu uruchomić timer kalendarzowy. 14 dni od dziś wniosek ostateczny w sprawie Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry powinien już być. Natomiast dla samego Trybunału Konstytucyjnego...
1: No właśnie, bo tutaj dochodzimy do tego pytania, które zadałeś.
0: Istotne jest, no o tamto też pytałem marszałka. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie Trybunału Konstytucyjnego, sytuacja jest taka, że wprawdzie wniosek wpłynął do Ministerstwa Finansów, ale nie taki jak trzeba, bo nie został on uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zbigniew Święczkowski zwoływał takie posiedzenia już kilkukrotnie, ale nie wychodziło to, bo prezes Święczkowski nie jest w stanie pogodzić z jednej strony potrzeby zapewnienia budżetu, czyli zwoływania skutecznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, a z drugiej strony tego, że czwórki z tych sędziów nie uznaje, co rozwala cały ten pomysł. Nie uznaje tych sędziów, nie przydziela im spraw, dlatego że prezydent ich nie zdołał, nie zaprzysiągł i w tej chwili sytuacja jest taka, że zdaniem marszałka...
2: Pan Święczkowski z panem prezydentem Nawrockim odpowiadają za skandaliczny, antydemokratyczny stan Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki nie zmienią swojego sposobu myślenia i działania, tak będzie jak jest. Nie przewiduję żadnych dodatkowych działań Sejmu w tej sprawie, żeby poprawiać sytuację finansową Trybunału Konstytucyjnego.
0: A powiedzmy otwarcie, rzadko się zdarza, żeby jeszcze przed wpłynięciem budżetu do Sejmu już marszałek Sejmu zapowiadał coś takiego, ale tutaj powód Włodzimierza Czarzastego jest dość oczywisty.
2: Instytucja, która praktycznie rzecz biorąc nie działa, nie powinna być i nie umie poprosić albo zgłosić wniosku o swoje finansowanie, generalnie skazuje się na taką sytuację, jaka jest.
0: Czyli nie dość, że w tym roku część sędziów nie dostaje poborów, to w przyszłym nie dostanie poborów nikt. Nie wiadomo, kto będzie płacił za prąd, media, ogrzewanie w Trybunale Konstytucyjnym w Pałacyku na Szucha. No cóż, tak się zaplątało.
1: No i wiele wskazuje na to, że będzie jeszcze weselej. Bardzo dziękuję. To był Tomasz Skory, prosto z Sejmu, z najnowszymi informacjami. Bardzo ci za nie dziękuję. A my będziemy oczywiście dzisiaj do Sejmu jeszcze wracać w radiu RMF24, ale zanim wrócimy do Sejmu, najpierw zajmiemy się Zatoką Pucką i poszukiwaniami dwóch zaginionych mężczyzn, zaginionych właśnie na Zatoce Puckiej.

Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz wracamy do poszukiwań dwóch mężczyzn, którzy wczoraj wieczorem zaginęli na Zatoce Puckiej. Załoga śmigłowca marynarki wojennej odnalazła jednego z nich. Obaj wypłynęli skuterem wodnym z rejonu Osłonina i nie wrócili przed zmrokiem. Ratownicy, policjanci, strażnicy graniczni, WOPR i wojskowy śmigłowiec przez wiele godzin przeczesywali akwen. Mężczyznę rano odnaleziono na środku tzw. rybiej łachy. Znajdował się przy skuterze wodnym. Miał na sobie kamizelkę ratunkową. Śmigłowiec przetransportował go do szpitala. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Te informacje podała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. To jest Radio RMF 24. Już za moment najnowsze fakty.

0: mieszkaniu jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
9: W Media Expert.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio RMF 24.
3: 11.30 w Radiu RMF 24 Wrocław. Czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam na początek. Wracamy do tematu 19-latka podejrzanego o czyny seksualne wobec małoletnich, który został zatrzymany przez wrocławską policję. Jak podkreśla podkomisarz Aleksandra Freus, jego ofiarami miały być dziewczynki poniżej 10 roku życia.
4: Pomimo, że 19-latek jest mieszkańcem innego powiatu i dotychczas nie był karany, policjanci ustalili jego tożsamość i został on szybko zatrzymany. A zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia, za co grozić może kara pozbawienia wolności do lat 15. Na wniosek prokuratury rejonowej Wrocław Fabryczna sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
3: Mężczyzna przyznał się do winy.
5: To się wydarzy w twojej okolicy.
3: Trwają praca nad wyborem wykonawcy projektu nowej trasy dla pieszych i rowerzystów na osiedlu Gazowników. Planowana ścieżka połączy ulicę Tarnogajską z Ząbkowicką, przebiegając przez Kamieniecką i Złotostocką oraz łącząc się z podwórzem przy Tarnogajskiej i Gazowej. Łączna długość trasy wyniesie około 400 metrów. Projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury pieszo-rowerowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz miejskiego monitoringu. W ramach inwestycji przewidziano także ogrody deszczowe i muldy chłonne, do tego nasadzenia drzew. Ze względu na położenie inwestycji na terenie historycznego układu osiedla Tarnogaj projekt powstaje we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Biuro projektowe, które zostanie wyłonione w przetargu, będzie miało 14 miesięcy na przygotowanie dokumentacji.
5: Sport w faktach RMF 24 Wrocław.
3: Anna Skrzypek będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata Working Equitation w hiszpańskim Jerez de la Frontera. Zawody odbędą się między 8 a 13 września. Podczas drogi z Wrocławia do Hiszpanii Anna Skrzypek i jej koń pokonają ponad 3000 kilometrów. O tej wyprawie, o zawodach z Piotrem Makarewiczem z wrocowskiego toru wyścigów konnych Partenice rozmawia Maciej Sas.
6: Czyli będzie musiała przemierzyć całą Europę.
7: I nie samolotem, bo konie trzeba też zabrać.
6: Nie samolotem, czyli to będzie podróż z koniowozem, w którym będzie wiozła swojego konia, na którym wystartuje w tych mistrzostwach. A w związku z tym, że ma do pokonania ponad 3000 kilometrów, cała podróż z obowiązkowymi postojami oczywiście będzie trwała około 5 dni w jedną stronę, czyli trochę podróżowanie w stylu XIX wieku.
7: Te zawody są zupełnie inne niż te, które możemy oglądać zwykle na torze wyścigów konnych Partenice.
6: To są zawody jeździeckie, które łączą w sobie elementy sprawności, szybkości i zręczności. Bardzo widowiskowa dyscyplina.
3: A my w RMF 24 Wrocław trzymamy kciuki za bezpieczną podróż i sukces na zawodach.

0: Słuchacie radia RMF24. My teraz przechodzimy do danych GUS-u, bo GUS podał pogłębione dane na temat tego, ile tak naprawdę zarabiamy. Z nami Krzysztof Berenda.
1: Witam, dzień dobry.
0: Który wszystko nam wyjaśni. No to Krzysztofie, ile naprawdę...
1: To są mega ciekawe dane i nim powiem ile, to powiem dlaczego tak na nie zwracamy uwagę, bo pewnie Państwo pamiętają, zresztą też często o tym mówimy, wszyscy o tym trąbią. Co miesiąc Główny Urząd Statystyczny od już wielu, wielu lat podaje dane o przeciętnym wynagrodzeniu. Bardzo często można o tym przeczytać, tylko z tym przeciętnym wynagrodzeniem jest problem taki, no że właśnie, ono jest przeciętne. Tam się uwzględnia prezesów, dyrektorów, czasem także górników, wszystkie strony i czasami to bywa mocno zaburzone, co by nie mówić. Więc GUS zaczął raz na parę miesięcy publikować tak zwaną medianę i tak spróbował bardziej uśrednić, zobaczyć, jakie są takie bardziej realne. Jak tak odetniemy te wszystkie skrajności w jedną, drugą stronę, czyli krótko mówiąc powiemy, ile zarabia połowa Polaków, tam reszta, to jesteśmy w stanie powiedzieć te bardziej realne zarobki. No i teraz dochodzimy do tego, ile realnie w Polsce się zarabia.
0: Właśnie, bo
1: nierealnie to się zarabia tam już prawie 10 tysięcy, a realnie zarabia się, proszę Państwa, to jest dosyć ważna kwota, 7530 zł brutto, podkreślam brutto, więc trzeba od tego odjąć podatek. Jak zrobimy na etacie to szybkie działanie, no to wychodzi na to, że w Polsce najczęstszą pensją już taką na rękę na etacie wypłacaną jest niecałe 5500. Dokładnie 5463 zł. To są te najczęstsze zarobki w Polsce, jakie teraz na pełnym etacie, ale 8-godzinnym się w Polsce dostaje.
0: Zakładam, że GUS, jak to GUS, sprawdził również, gdzie się zarabia najbardziej średnio, gdzie najmniej średnio, gdzie ta mediana jest wyższa, a gdzie jest niższa.
1: Ja ci powiem, zrobił coś jeszcze ciekawszego. Zrobił rzecz, która jest ciągle rzeczą smutną. Otóż jasno z tych danych wynika, że cały czas mamy w Polsce pewną dyskryminację. To znaczy cały czas widzimy, że przede wszystkim mniej się zarabia w Polsce, jeżeli się jest kobietą, a więcej, jeżeli mężczyzną. I gdybyśmy chcieli wiedzieć, jaka jest różnica w tych zarobkach między kobietami a mężczyznami, jeszcze wynosi?
0: No nie wiem, ale
1: dużo, niedużo, 300 zł. Tak wyceniana jest dyskryminacja. Miesięcznie to jest 300 zł, o tyle kobiety często też na porównywalnych stanowiskach zarabiają w Polsce mniej od mężczyzn. To nie jest, znaczy to jest bardzo źle, oczywiście, że mam tą dyskryminację,
0: no, ale
1: w skali Europy, to jest też ciekawie, to nie jest bardzo, to nie jest źle w porównaniu z innymi, tak już patrząc relatywistycznie. Polska wykonała dużą drogę, bo kiedyś ta różnica to wynosiła nawet i 20 parę procent, kiedyś było 30, ponad 20%, teraz to zaczęło się zmniejszać. Są kraje i to z tego zachodu, o którym często mówimy, gdzie rzeczywiście ta dyskryminacja jest większa. U nas ona ciągle funkcjonuje, ale już się zmniejszyła. Już schodzi do tych poziomów, z których mam nadzieję uda się już szybko rzeczywiście schodzić.
0: Bardzo dziękuję. Czyli informacje, nie wiem czy dobre, czy złe. No.
1: Wiesz co, ciekawe. Nie za dobre. No 5500 to nie jest ogromna pensja. To nie ma co czarować. Ona rzeczywiście rośnie. Ona jest niższa od tej realnej, ale no to jeżeli lubimy się porównywać. To mamy często w Polsce zrobione i jakbyśmy się zastanawiali, jakie są normalne zarobki, to są rzeczywiście normalne zarobki. Jak to przyłożymy do czynszu za mieszkania, to już robi się problem.
0: No właśnie, czy one są normalne, to jest zupełnie inne pytanie. Takie są standardowe zarobki. Bardzo dziękuję, Krzysztof Berenda, a w Radiu RMF24 za chwilę zadamy pytanie, co dalej z dymisją szefa PKO Radosława Misiewicza, który, przypomnijmy,
1: zarabia więcej.
0: Prawie 10-krotnie, a nawet już w tej chwili więcej. Znaczy w tej chwili to nie wiem, czy będzie zarabiał.
1: I zegarki kupował albo dostawał.
0: A teraz mam bezpłatne utrzymanie.
1: Na nasz koszt.

0: A w Radio RMF 24 teraz czas na informacje o tym, co wydarzy się z prezesem PKOL. W najbliższych dniach zapadnie decyzja, czy we wtorek, 8 września, w Polskim Komitecie Olimpijskim odbędzie się posiedzenie pełnego zarządu. Może on, taki pełny zarząd, odwołać aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. O szczegóły nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek zapytał prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastiana Chmarę.
1: Czy zarząd PKOL-u będzie, ewentualnie kiedy w tej sprawie mogą być jakieś informacje? Polska Agencja Prasowa podała wczoraj, że grupa działaczy domaga się, żeby pełny zarząd spotkał się 8 we wtorek, nie tylko prezydium zarządu. Czy coś nowego wiadomo w tej sprawie?
2: Wczoraj miałem spotkanie z Henrykiem Olszewskim, byłym prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który jak wiadomo jest wiceprezesem PKOL-u i reprezentuje nasze środowisko. Zostałem poinformowany, że prezes wystąpił do pana Mieczysława Nowickiego z taką propozycją, z taką prośbą, myślę, że wręcz sugestią, żeby w dniu zwołania prezydium również odbył się zarząd. Na ten moment nie mam jeszcze informacji, czy prezes zwołał, prezes urzędujący, czy zastępujący, może tak to powinno być, zwołał taki zarząd. Ja uważam natomiast, że nie powinniśmy na nic czekać, że im szybciej to wszystko się odbędzie, im szybciej uda nam się nieco posprzątać to wszystko, co się teraz dzieje, to będzie lepiej. Żadne oczekiwanie nic w tym momencie nie zmieni, zatem wierzę, że pan Mieczysław Nowicki zwoła ten zarząd w dniu posiedzenia prezydium.
1: Nie obawiacie się, że pan Mieczysław Nowicki, określany jako jednak swego czasu człowiek prezesa Piesiewicza, będzie szedł w zaparte?
2: Wiesz co, ja się przyjaźnię z Mieczem Nowickim i...
1: No tak jest skojarzony po prostu.
2: Tak, ja myślę, że przede wszystkim będzie patrzył, co zrobić, żebyśmy zaczęli wreszcie mówić o sporcie i sądzę, że ten zarząd odbędzie się jednak mimo wszystko w dniu prezydium.
1: 2/3 są potrzebne do odwołania prezesa Piesiewicza, jeśli dojdzie do posiedzenia zarządu. Jest pewność, że te 2/3 są, że ta większość po prostu wystarczy i sprawę, enigmatycznie mówiąc, uda się domknąć.
2: Jestem przekonany, że tak.
1: Wciąż jest kilka nazwisk na giełdzie. Czy wciąż są spory, czy już powoli klaruje się, że jedna osoba może, jak do tego dojdzie, zastąpić prezesa Piesiewicza? Czy ta zgoda będzie?
2: Wiesz co, na ten moment obowiązki prezesa musi, zgodnie z statutem, przejąć jeden z wiceprezesów PKOL-u, więc tutaj lista jest znana i krótka. Natomiast ja wierzę też, że w najbliższym czasie dojdzie do wyborów, a kto zdecyduje się na kandydowanie, na ten moment trudno powiedzieć. Myślę, że...
1: Giełda nazwisk jest długa.
2: Jest długa i myślę, że to będzie święto demokracji, że będziemy mieli kilku kandydatów, którzy będą chcieli po tym, co stało się w PKOL-u, przywrócić dobre imię tej instytucji.
0: A do końca kadencji Radosława Piesiewicza i nowych wyborów w kwietniu prezesa może zastąpić jeden z 8 wiceprezesów PKOL. Nieoficjalnie tej funkcji chcieliby się podjąć Marian Kmita, Adam Korol i właśnie Tomasz Hamera. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24 u nas już niebawem, bo za 9 minut najnowsze fakty RMF FM. A po faktach, popołudniowa już część programu Radia RMF 24, w niej nadal najważniejsze i najbardziej gorące informacje.

0: Reklama.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozoli Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Tutaj się... Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra, mówi Wam Tomasz Tertnikowski. Jutro słyszymy się o 8.02, wtedy poranna rozmowa Radia RMF FM, a w niej wiceszef MON Paweł Zalewski. A teraz Ewa Kwaśny i najnowsze fakty RMF FM, a po faktach zapraszam Was na dalszy ciąg programu Kuba Śliwiński.
15: Zapraszam. A w faktach nowe doniesienia w sprawie morderstwa 49-latki z Kędzierzyna Koźla. Co nowego usłyszeliśmy od śledczych w sprawie zatrzymanego 19-latka, który jest podejrzewany o te zbrodnie? O tym za moment. Sejm nie zwiększy budżetu dla Trybunału Konstytucyjnego, świadczył marszałek Sejmu. A na koniec, by uspokoić nerwy, muzykoterapia. O niestandardowych metodach leczenia mówimy w naszym cyklu Twoje zdrowie. 19-latek zatrzymany w związku z zabójstwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu miał w plecaku nóż i młotek. Do zatrzymania doszło w pobliżu miejsca zbrodni. Nowe fakty w tej sprawie przekazały policja i prokuratura w Opolu. Tam jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, 19-latkowi nie przedstawiono jeszcze zarzutów.
16: Nie, śledczy czekają na wyniki ekspertyz. Chodzi o ślady biologiczne, ślady genetyczne na znalezionych przy 19-latku narzędziach oraz na jego plecaku. Te badania zostały zlecone w trybie pilnym. Wyniki mają być znane jeszcze dzisiaj. Do zatrzymania młodego mężczyzny doszło wczoraj, kiedy policjanci w pobliżu miejsca zbrodni weryfikowali jedno ze zgłoszeń od mieszkańców.
17: Podczas tej interwencji mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringu. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Podczas kontroli, zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka, mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek,
16: mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
15: Tragedia na drodze Wódzkiem. 32-letnia kobieta zginęła, a jedno z jej dwójki dzieci zostało ranne po potrąceniu przez śmieciarkę w Unikowie w powiecie sieradzkim. Do zdarzenia doszło w pobliżu przedszkola, przekazała RMF FM Agnieszka Kulawiecka z policji w Sieradzu.
3: Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. Policjanci zbadali stan trzeźwości kierowcy. Mężczyzna był trzeźwy.
15: Życie poszkodowanego dziecka nie jest zagrożone, trafiło jednak na obserwację do szpitala. Awantura w Poznaniu w związku z eksmisją mieszkańców osiedla Maltańskiego. Na miejscu interweniuje policja, jest tam również nasz reporter. Jego relacja w kolejnych faktach. Sejm nie będzie wprowadzał do budżetu zmian zapewniających przyszłoroczne działanie Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
13: Pan Święczkowski z panem prezydentem Nawrockim odpowiadają za skandaliczny, antydemokratyczny stan Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki nie zmienią swojego sposobu myślenia i działania, tak będzie jak jest.
15: Marszałek poinformował również, że wczoraj podpisał pismo nakazujące poprawienie wniosku o postawienie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Wnioskodawcy będą mieli na to 14 dni. Jeśli nie zdążą, wniosek trafi do kosza. Prawie 2 miliony złotych to kwota, jaką organizatorzy referendum o odwołanie prezydenta Krakowa zgromadzili na cele plebiscytu. Reporter RMF FM przejrzał sprawozdanie o źródłach finansowania tej kampanii opublikowane przez Krajowe Biuro Wyborcze. Z nami Paweł Konieczny. Pawle, kto najhojniej wsparł tę inicjatywę?
18: To Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, którego liderem jest Łukasz Gibała. To o tyle zaskakujące, że sam nie widniał wśród organizatorów plebiscytu, a pytany o finansowanie mówił o wsparciu w granicach. Rozsądku. To wsparcie wyniosło 1 895 164,49 zł, co stanowi prawie 95% kwoty wskazanej w złożonym sprawozdaniu. Te świadczenia opisane są jako środki niepieniężne, czyli na przykład usługi takie jak plakaty czy ulotki. Na to wydano ponad 1 117 000 zł. W sprawozdaniu ujęta jest także kwota, jaką inicjatorzy wydali na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w zbieranie podpisów, a kosztowało to prawie 465 000 zł.
15: Wybory prezydenta Krakowa, przypomnijmy, odbędą się 27 września.
19: Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
15: Jaką moc mają śpiew i muzyka? Wykorzystywane są na przykład w rehabilitacji, ale też pomagają radzić sobie z emocjami czy bólem. Muzykoterapia jest jedną z terapii niestandardowych, o której mówimy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Takie zajęcia mogą wspierać choćby pacjentów w szpitalach. A jak wyglądają?
20: To chodzi o to, żebyśmy się dostrajali do tego, jak akurat się czujemy, jak funkcjonujemy. Wszystko może na to wpłynąć, czy się wyspaliśmy, czy nie.
21: Gramy dalej?
22: Tak, oczywiście.
21: Uspokajający?
22: Nie zawsze.
20: Zdarzały się sytuacje, gdzie kogoś totalnie wytrącał ten dźwięk, że się wystraszył. A inne osoby były skłonne po prostu robić te fale nieustannie i wyobrażać sobie, że są na oceanie.
15: Tłumaczyła muzykoterapeutka Natalia Radziowska, a rozmawiała z nią nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. A jak wygląda muzykoterapia w szpitalu dziecięcym? Zobaczycie to na filmie, który mamy na rmf24.pl. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 13.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: We Wrocławiu zachmurzenie zdecydowanie wzrośnie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura dojdzie do nawet 24 stopni Celsjusza. Jeszcze przed końcem dnia spodziewajcie się opadów deszczu. Słońce zajdzie 24 minuty przed 20. Wieczorem dalej będzie pochmurno i deszczowo.
24: Radio RMF 24.
25: Popołudniowy program RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Witam tych, którzy słuchają nas w internecie i tych, którzy słuchają nas w FM. W RMF 24 Wrocław. Przypominam, częstotliwość to 95,1. Rośniemy w siłę dzięki Wam i niezmiennie dostarczamy jeszcze więcej informacji.

0: Mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Polski Związek Piłki Nożnej ma w ostatnim czasie wyraźny problem wizerunkowy. Związek może stracić dwóch kluczowych sponsorów, Biedronkę i Orlen, a wcześniej współpracę zakończyły m.in. InPost, Polska Grupa Uzdrowisk i TCL. W tle są słabe wyniki reprezentacji, ale także kolejne kontrowersje wokół polskiej piłki, m.in. te związane z sędziowaniem w Ekstraklasie. Czy takie sytuacje realnie przekładają się na postrzeganie PZPN i jego atrakcyjność dla sponsorów? O wizerunku Polskiego Związku Piłki Nożnej porozmawiam teraz z doktorem Mateuszem Sobiechem, medioznawcą z UMCS-u, ekspertem komunikacji wizerunkowej i marketingu w sporcie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy PZPN ma dziś przede wszystkim problem sportowy, czy jest to głównie właśnie problem wizerunkowy?
1: No, PZPN ma oba problemy, jeden wynika z drugiego. No i tutaj nie dość, że wyniki sportowe, czyli piłkarze, nie pomagają, bo przecież nie awansowaliśmy na mundial, tak samo też i działacze, którzy odpowiadają za w dużej mierze wizerunek w związku tego, jak jest postrzegany, no też się nie popisują, bo afera goniła aferę w poprzednich latach.
0: No ale właśnie, co wpływa na takie postrzeganie PZPN-u odpowiadającego przecież za nasz sport narodowy? Bo oczywiście mówimy o wynikach sportowych, no ale są te różne sytuacje w tle, że tak się wyrażę.
1: Kibic jest w stanie wszystko wybaczyć, jeśli będą wyniki. Kiedy tych wyników nie ma, no to wtedy kibice zaczynają w cudzysłowie przyczepiać się do wszystkiego tak naprawdę, do czego tylko się da, nawet do tego, że nie podoba im się grafika w social mediach. Także tutaj no przede wszystkim te niekoniecznie najlepsze wyniki sportowe powodują, że nawet najmniejsze uchybienia, najmniejsza jakaś wpadka wizerunkowa będzie gdzieś potęgowana do większych rozmiarów niż normalnie. No ale też trzeba tutaj podkreślić, że działacze, którzy obecnie zarządzają PZPN-em, na pewno nie robią tego najlepiej, bardzo dyplomatycznie mówiąc, i tutaj trzeba byłoby wielkich ekspertów od PR-u, żeby czasami wybronić momenty, które no, nam niestety prezentują.
0: Mówimy o tym bardzo dyplomatycznie, ale gdyby jednak, panie doktorze, gdybyśmy mogli rozwinąć ten wątek, kibice mają wręcz dość atmosfery wokół związku i tego, co tam się dzieje?
1: Tak, to świetnym przykładem jest stowarzyszenie, które zainicjowało wprowadzenie dopingu na meczach domowych, ale bardzo szybko się z tego wycofało po tym, kiedy były problemy na linii kibice, a właściwie to stowarzyszenie Związek podczas meczu na PGE Narodowym, jeszcze PGE Narodowym, bo to też ma się zmienić, gdzie no, nie mogli kibice wnieść oprawy i po prostu stwierdzili, że nie ma sensu, mówiąc trochę ludowo, kopać się z koniem.
0: No i właśnie, mamy także kolejne kontrowersje sędziowskie, o których wspominałem, i daleko szukać nie trzeba, bo chociażby wczoraj w meczu Motoru z Legią anulowana bramka, no i te ogromne kontrowersje. Pana zdaniem to wszystko dokłada także PZPN-owi problemów wizerunkowych?
1: Jak najbardziej. I tutaj już trzeba też podkreślić, że nie tylko kibice mają tego dość, ale przede wszystkim zawodnicy, trenerzy i ludzie związani z klubami, bo sędziowie nie ponoszą praktycznie żadnych konsekwencji takich błędnych decyzji, a tymczasem dla trenera to często może oznaczać po prostu utratę pracy, jeśli ktoś się pomyli. Często sędzia mówi po takiej wpadce, biorę za to pełną odpowiedzialność, ale co to właściwie znaczy? To znaczy tyle, że za tydzień znowu wybiegnie z gwizdkiem i tej odpowiedzialności no rzeczy samej raczej nie poniesie. To też jest dłuższy temat, bo paradoksalnie kontrowersje sędziowskie podnoszą medialność piłki, więc wielu ludziom zapewne zależy na tym, żeby tych kontrowersji było jak najwięcej, no ale na pewno kibice często sami nie wiedzą już, kiedy jest rzut karny, kiedy go nie ma, kiedy była ręka, kiedy nie, co sprawia, że ciężko tutaj ufać jakimkolwiek arbitrom, bo no, oni wszyscy też grają do jednej bramki.
0: A na ile problemem jest dziś sam sposób zarządzania polską piłką, a na ile problemem jest komunikacja chociażby w związku z kibicami?
1: No jeśli chodzi o ludzi, którzy teraz odpowiadają za komunikację w związku, to pan rzecznik Emil Korpański na pewno no, to jest ekspert i tutaj nie można byłoby mieć do niego większych pretensji, ale choćby to byli najwięksi eksperci, to niektórych sytuacji po prostu się nie da obronić. I komunikacja, jaka jest, też każdy widzi, jest dużo pretensji o brak transparentności, o brak takich komunikatów, które gdzieś wcześniej i tak się dostają, czy to pocztą pantoflową, czy poprzez dziennikarzy sportowych do mediów. Natomiast jeśli chodzi o taką otoczkę medialną, jak vlogi i inne rzeczy medialne, no to tutaj stały wysoki poziom już od czasów właściwie przeszło dwóch dekad prezentuje. No niemniej na pewno to zawsze tak zwana góra decyduje o tym, co się dostaje, jakie komunikaty są zamieszczane, i tutaj na pewno wiele do życzenia pozostaje.
0: No właśnie, czy PZPN może odbudować zaufanie bez poważniejszych zmian? Czy potrzebny jest nowy sposób zarządzania związkiem? I pytanie, gdyby pan był na przykład dzisiaj doradcą Cezarego Kuleszy, co by pan podpowiedział?
1: Przede wszystkim postawiłbym na bezpośrednie, transparentne komunikaty. Nie próbowałbym robić tak zwanego, przepraszam za wyrażenie, głupka z kibica, bo dzisiaj świadomość odbiorców mediów jest znacznie wyższa niż 20 lat temu, co może nie do końca rozumie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Cezary Kulesza. Czy trzeba byłoby zacząć wszystko od nowa, czy też nie? Historia pokazuje, że najlepiej chyba jednak tak, bo nawet kiedy prześledzimy sobie historię tego, jak logo PZPN-u wyglądało, to jest taki punkt zwrotny, on na początku XXI wieku się wydarzył, kiedy to logo zupełnie odeszło od poprzednich koncepcji. To też miało być jakby zerwanie z przeszłością, z tym powiedzmy no jeszcze nawet komunistycznym kojarzeniem tego związku. No i ta kadencja Zbigniewa Bońka pokazała, chociaż też miała kilka wpadek, ale pokazała, że wtedy mocno wzrosło zaufanie kibiców do PZPN, jak i odbudowa całego związku. Także jest to wykonalne, ale to jest proces. To się nie wydarzy na pewno w przeciągu pół roku czy roku, ale no, znacznie dłużej.
0: Wspominałem, że ze związkiem współpracy zakończyły m.in. Impost, Polska Grupa Uzdrowisk czy też TCL. Pod znakiem zapytania są dalsze współprace z Orlenem chociażby. Biedronka także tutaj może już nie być współpracownikiem PZPN-u. Na koniec, panie doktorze, czy PZPN może zbankrutować?
1: Bankrutować raczej nie. Tam naprawdę raczej budżet się zgadza i jest całkiem wysoki. To też podkreślenie nie jest problem PZPN-u, ale też innych związków sportowych w Polsce, ale i nie tylko w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o tych odchodzących sponsorów, to też nie dziwię się im, bo tutaj no, działa ta taka zasada marketingowa transferu wartości. Jeśli do PZPN-u są te negatywne wartości teraz przypisywane, jak afery alkoholowe, afery sędziowskie, być może nawet jeszcze wcześniej trochę korupcja, no to nikt nie chce być czymś takim kojarzonym, więc trochę jak kula śniegowa rośnie fala tych osób, które nie chcą być kojarzeni z czymś takim, sponsorów, no i odchodzą gdzie indziej.
0: Doktor Mateusz Sobiech, medioznawca z UMCS-u, ekspert komunikacji wizerunkowej i marketingu w sporcie, był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
2: Radio RMF24.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Alia Powierza.
9: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
10: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
11: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Radio RMF 24.
7: Na zegarach 12.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty, RMF 24, Wrocław. Niewybuch znaleziony przy ulicy Skwierzyńskiej, już zneutralizowany. Został przed południem wywieziony przez patrol saperski, a wszystko bez konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców. Przypomnijmy, pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej odkryto podczas prac modernizacyjnych sieci ciepłowniczej na terenie przedszkola przy ulicy Skwierzyńskiej 34.
8: Posłuchaj tych faktów.
7: Ograniczenia w ruchu na placu Solnym i ulicy Kiełbaśniczej zostają na dłużej. Miasto przedłuża pilotaż, wprowadzając jednak korektę. Od najbliższego piątku, czyli od 4 września, a także w weekendy zakaz wjazdu obowiązywać będzie dopiero od godziny 18. Jak zapewnia Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, wprowadzone w maju zmiany przynoszą już pierwsze pozytywne efekty.
9: Wpływa do nas mniej skarg od mieszkańców, którzy dotychczas skarżyli się na to, że ktoś na przykład zatrzymuje samochód, gazuje, czyli podnosi nadmiar obroty silnika, zarówno motocykliści, jak i kierujący pojazdami samochodowymi. Ale też także ja sobie przypominam spotkanie sprzed tygodnia właśnie i z przedstawicielami Rady Osiedla Stare Miasto i z mieszkańcami i przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy Kiełbaśniczej. Oni wskazują wszyscy, że tak, jest znacznie ciszej, że wreszcie można w nocy otworzyć okna, nie ma ryku samochodów, a przedsiębiorcy też ci, którzy mają działalność związaną z podawaniem napoju czy potraw przy ulicy Kiełbaśniczej, po prostu wskazują, że jest znacznie bezpieczniej, bo do tej pory czasami było tak, że ktoś wyjeżdżając z Placu Solnego rozpędzał się nadmiernie ulicą Kiełbaśniczą bezpośrednio przy tych ogródkach, więc to stanowiło duże zagrożenie, że ktoś po prostu może wpaść pod to pędzące auto.
7: Więcej o utrzymaniu zakazu mówić będziemy jeszcze w dzisiejszych popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław.
8: Zaskakujące fakty z Wrocławia.
7: Kto lubi robić zdjęcia przyrody, może dołączyć do grona jej badaczy. Pozwala na to aplikacja, którą proponuje Zoo Wrocław w apce In Naturalis. Przy okazji nasze zdjęcia trafiają do specjalnej bazy danych. Jak mówi Paweł Kurzydło, kierownik sekcji edukacji wrocławskiego Zoo, aplikacja jest elementem wielkiej kampanii Wetlands for Life, Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, do którego należy nasz ogród.
10: Możemy to samo wykonać, ale te dane zostaną zapisane, możemy utworzyć tam swój profil, zarejestrować się, zacząć się bawić, trochę zbieranie takich pokemonów, ale przyświeca temu większy cel, bo każda ta obserwacja roślin, zwierząt jest zapisywana w konkretnym miejscu na mapie. Wiemy, kiedy to było wykonane. Inni specjaliści mogą zweryfikować naszą obserwację, czy ta sztuczna inteligencja dobrze nam podpowiedziała i tworzy się dzięki temu świetna baza danych, z której korzystają naukowcy.
7: A my z aplikacji możemy korzystać bezpłatnie.

0: Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. To prawdopodobnie przełom w sprawie zabójstwa 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w Faktach, policja zatrzymała 19-latka, który może mieć związek z morderstwem. Przypomnijmy, ciało kobiety znalazł w piątek w lesie Spacerowicz. W Opolu przed Komendą Wojewódzką Policji jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Aniu, powiedzmy, jakie były okoliczności zatrzymania 19-latka i co o nim wiadomo?
1: 19-latek jest mieszkańcem powiatu kędzierzyńskiego i na razie więcej o nim śledczy nie mówią. Nie ujawniają, czy znał się z ofiarą, choć można tutaj było wywnioskować ze słów prokuratora, że raczej kobieta była ofiarą przypadkową. Do zatrzymania doszło wczoraj po południu. Policja otrzymywała zgłoszenia od mieszkańców, które miały pomóc w ustaleniu sprawcy i jedno z nich dotyczyło znalezionego w pobliżu miejsca zbrodni przedmiotu, noża. Okazało się później, że ten nóż akurat ze zbrodnią nie miał nic wspólnego, no ale policjanci pojechali zweryfikować to zgłoszenie i wtedy na skraju lasu zauważyli młodego mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi typowanego sprawcy. Zatrzymali go i ten młody mężczyzna, 19-latek, miał w plecaku nóż i młotek.
0: I warto zauważyć, że mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów.
1: Jeszcze nie. Śledczy czekają na wyniki ważnych ekspertyz.
2: Na tę chwilę ma on status osoby podejrzewanej, to znaczy nie zostało jeszcze wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów. To postanowienie zostanie wydane po otrzymaniu, o ile będą ku temu podstawy, po otrzymaniu ekspertyz, które zostały zlecone w trybie pilnym. Przedmiotem tych ekspertyz jest ujawnienie śladów biologicznych, genetycznych na zabezpieczonym, typowanym narzędziu zbrodni oraz plecaku osoby zatrzymanej. Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
1: Mówił Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu, który powiedział również, że zatrzymany 19-latek może mieć związek jeszcze z innym przestępstwem o podobnym charakterze, choć nie zakończonym tak tragicznie, bo poszkodowana osoba żyje. I nie chodzi tutaj o sprawę 12-latki w Kędzierzynie Koźlu, o tym też było głośno ostatnio. Przypomnę, że zgłoszenie o ataku na dziewczynkę, ataku o charakterze seksualnym, zbiegło się w czasie z tą zbrodnią w lesie. Otóż udział zatrzymanego 19-latka w tej sprawie został już wykluczony.
0: Anna Kropaczek dla radia RMF 24. Aniu, bardzo dziękujemy.
3: Tu radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
10: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.

0: popołudnie z radiem RMF24. Rząd podejmie dzisiaj decyzję w sprawie autopoprawki do ustawy regulującej rynek najmu krótkoterminowego. W projekcie mają wrócić przepisy pozwalające wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywać uchwałą takiego najmu w swoich budynkach.
1: Bo wszędzie tam, gdzie zagrożone będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy. Ustawa wejdzie w całości w życie dopiero w 2028 roku. Trzeba dać szansę wszystkim przygotować się do tych przepisów, ale są przepisy w tej ustawie, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia porządku jakichś takich trwałych zjawisk w danej wspólnocie, w danym budynku i tam także wtedy będzie można działać natychmiast, aby przerwać tego typu sytuacje.
0: Mówił premier Donald Tusk. To rozwiązanie było wcześniej przyczyną sporów koalicji rządowej. Zmiany mają zwiększyć wpływ mieszkańców na to, co dzieje się w ich nieruchomościach. A najnowsze fakty RMF FM niezmiennie i punktualnie o 13:00, a w kolejnej godzinie naszego popołudniowego programu wrócimy na szkolne korytarze i poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego uczniowie potrzebują korepetycji.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska. S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: oszczędności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.
3: Tu Radio RMF 24. Mam nadzieję, że jesteście z nami w internecie albo na wrocławskiej częstotliwości 95.1. Tymczasem 13 coraz bliżej. Fakty RMF FM.
4: Witam ponownie i zapraszam.
3: Ewa Kwaśny.
4: Przepychanki z policją na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Zebrał się tam tłum protestujących, którzy nie chcą dopuścić do eksmisji pani Sandry. To wszystko obserwuje na miejscu reporter RMF FM. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozważają nowe sankcje wobec Rosji po ataku hybrydowym w Lipsku. A w naszym cyklu Twoje zdrowie, terapie niestandardowe. Za moment o hortiterapii. Kilkudziesięciu policjantów interweniuje w związku z eksmisją na tzw. osiedlu maltańskim w Poznaniu.
5: Proszę nie utrudniać, proszę opuszczenie tego miejsca. Proszę nie stosować silnego oliwnego oporu.
4: Komornik eksmituje kobietę, a w jej obronie stanęło kilkudziesięciu sąsiadów. Wszystkiemu temu z bliska przygląda się reporter RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy cię.
6: Tak jest, dzień
4: Benjamin,
6: dobry, kłaniam
4: się. Jak wygląda ta eksmisja?
6: Na tak zwanym osiedlu maltańskim, które przez lata rozbudowało się z rodzinnych ogródków działkowych, do blisko 200 mini posesji jest mnóstwo policji i protestujących, którzy zabarykadowali się wcześniej na posesji pani Sandry. Komornik wykonywał tutaj nakaz eksmisji, choć ta zdaniem pełnomocnika kobiety jest nielegalna. Kuria, która widnieje w dokumentach, sprzedała grunty deweloperowi i to nie ona powinna teraz wnosić o nakaz. Robotnicy pod nadzorem policji wycięli furtkę. Policja tutaj wyciągnęła protestujących, którzy zebrali się na posesji zamieszkiwanej przez panią Sandrę. Dodajmy, że kobieta otrzymała od dewelopera, który jest teraz właścicielem gruntu, propozycję opłacenia mieszkania na rok oraz pomocy w znalezieniu nowego lokum. Jednak z tego nie skorzystała. Zapowiedziała dalsze kroki prawne w związku z eksmisją. Poznań, Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Po ataku hybrydowym w Lipsku Rosja musi się liczyć z konsekwencjami, ostrzega szef niemieckiego MSZ. W Irlandii ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej szykują odpowiedź na próbę zamachu na ukraiński samolot transportowy na lipskim lotnisku. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że incydent sprzed miesiąca ma wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie sankcje wchodzą w grę?
7: Kallas zapowiedziała sankcje na 1600 osób i podmiotów z rosyjskiego sektora zbrojeniowego. Niemcy chcą rozszerzenia sankcji personalnych, zwiększenia presji na rosyjską flotę cieni i zaostrzenia kontroli wjazdu dla Rosjan. Nie jesteśmy wystarczająco skuteczni, powiedział jednak litewski minister Kęstutis Budrys, ponownie apelując o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie. Pomysł popiera Polska, ale sprzeciwia mu się nadal Belgia, gdzie znajduje się większość aktywów.
8: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
4: W piłkarskim świecie za nami ostatni dzień okienka transferowego w najsilniejszych ligach świata. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, kto w letnim okienku transferowym wydał najwięcej?
9: Dzień dobry. Bank rozbił Manchester City, który wydał ponad 500 000 euro. Grubo ponad 100 milionów kosztowali Enzo Fernandez, Elliot Anderson, a niewiele mniej Buadi czy Ndiaye. City kończy więc letnie okienko transferowe na minusie, chociaż co ciekawe zarobiło też najwięcej, ponad 300 milionów euro. Jeszcze kilka najciekawszych transferów. Bradley Barcola trafił z PSG do Liverpoolu, Rodri z Manchesteru City do Barcelony, Mark Kukureja z Chelsea do Realu, a Ferran Torres z Barcelony do PSG.
10: By Ferran Torres!
9: Jeśli pieniądze byłyby jedynym wyznacznikiem jakości futbolu, to nikt nie miałby podejścia do angielskiej Premier League. Jej kluby wydały łącznie w tym okienku transferowym ponad 4 miliardy euro. Ponad miliard euro więcej niż ligi hiszpańska, niemiecka, włoska i francuska razem wzięte.
4: O terapiach niestandardowych w medycynie mówimy dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Jedną z nich jest hortiterapia, czyli terapia ogrodem. W ogrodach Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie zajęcia prowadzi dr Monika Cioć z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na czym polega hortiterapia?
10: Możemy dotykać różnego rodzaju liście, na przykład roślin, które różnią się swoją strukturą, fakturą. Możemy się schylić, właśnie możesz nawet urwać liść, co? I powiedz, jaką on ma strukturę, jaki on jest w dotyku. Zobacz, chropowaty. Sam kontakt z przyrodą, słyszymy właśnie to, co teraz, śpiew ptaków, szum, nie wiem, liści na drzewie, czy obserwujemy poruszające się chmury, to już bardzo pozytywnie wpływa na cały nasz organizm tak naprawdę.
4: Na rmf24.pl na filmie możecie zobaczyć, jak wyglądają takie zajęcia w ogrodzie z małymi pacjentami. A my z faktami wracamy punktualnie o 14.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu radio RMF 24.
3: Popołudnie z RMF 24. Za nami start nowego roku szkolnego, pojawiło się sporo zmian i pojawia się także pytanie, dlaczego uczniowie potrzebują korepetycji? Jak wynika z danych GUS, korzysta z nich 35% uczniów. O tym temacie porozmawiamy z Pawłem Mrozkiem, założycielem akcji uczniowskiej. Wrócimy także do Poznania i do sprawy, o której słyszeliście w faktach RMF FM. Mowa o eksmisji na osiedlu maltańskim. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Słuchacie radia RMF24. Szkoła wraca, a razem z nią wraca temat korepetycji. Z danych GUS wynika, że korzysta z nich 35% uczniów, a w klasach maturalnych już 53%. I to rodzi pytanie, czym właściwie są dzisiaj korepetycje? Pomocą dla ucznia, który ma trudności, sposobem na nadrobienie materiału, czy może dodatkową formą edukacji, której szkoła po prostu nie jest w stanie zapewnić? Gościem radia RMF24 jest pan Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Tak jak wspominałem, 35% uczniów korzysta z korepetycji, a wśród maturzystów to już 53%. Czy tak duża skala powinna nas niepokoić?
1: Powiem Państwu więcej, że te badania są i tak zaniżone. Szczerze powiedziawszy, większość uczniów, i myślę, że tutaj około 70% na pewno korzysta z korepetycji. I tutaj można mówić, czy ktoś właśnie korzysta z jednej lekcji, z dwóch czy z trzech, średnio przeważnie tak z obserwacji, jeżdżąc właśnie po szkołach w różnych częściach kraju, można powiedzieć, że 2 godziny to jest taka średnia właśnie wśród uczniów i to jest problem dość duży i powinien być taką alarmowym sygnałem jednak dla decydentów, którzy tworzą system edukacji, bo teraz korepetycje stały się właśnie drugim

0: drugą szkołą, drugim systemem edukacji, tyle że nie darmowym. I tutaj, jeśli mówimy o korepetycjach, to jest koszt rzędu, tak średnio można tutaj oszacować, około 120-150 zł za godzinę, więc to są naprawdę dość duże kwoty, jeśli mówimy o tym, że polska szkoła jest bezpłatna, że edukacja w Polsce jest bezpłatna, darmowa, tak jest to zapisane w konstytucji, więc oczywiście być powinno. Ale niestety darmowej edukacji, darmowej szkoły w Polsce nie mamy, bo wszystkie kwestie związane z wykluczeniami społecznymi, jak chociażby korepetycje, tutaj się do tego przyczyniają, bo jaka jest różnica? Różnica jest taka, że jeśli ktoś jest z bardziej dochodowej rodziny, tak bardziej zamężnej, to można powiedzieć, że jest kilka kroków do przodu. I my na koniec roku szkolnego, gdy była taka wielka kłótnia o biało-czerwone paski, jak i ogólnie o świadectwa szkolne, to my właśnie wtedy powiedzieliśmy takie hasło, które może być dość kontrowersyjne, ale obecnie biało-czerwony pasek niestety się w Polsce kupuje, właśnie kupuje rynkiem korepetycji.
1: A czy pana zdaniem uczniowie chodzą na korepetycje dlatego, że po prostu nie radzą sobie z materiałem w szkole, czy raczej dlatego, że to tempo nauki, te wymagania są dziś tak duże, no, że po prostu potrzebują dodatkowego wsparcia?
0: Z reguły korepetycje to jest taka definicja, że jednak uczymy się czegoś więcej, powtarzamy materiał, a jednocześnie dowiadujemy się właśnie więcej informacji i tak kiedyś wyglądały korepetycje. Teraz natomiast korepetycje z definicji naszej tutaj prosto od uczniów, prosto od młodych ludzi, korepetycje to jest realizowanie materiału, który powinniśmy realizować w polskich szkołach. Tak, załóżmy, że jest klasa, w której jest 30-35 uczniów, mamy na to około 45 minut lekcji, 45 równo minut lekcji, jednego nauczyciela, który musi poświęcić uwagę wszystkim 35 uczniom i on nie jest w stanie tego zrobić. Mamy bardzo przeciążone, przestarzałe również, ale bardziej tutaj zwrócić uwagę trzeba, że mamy przeciążone podstawy programowe i nauczyciel nie jest w stanie z klasą zrealizować materiału podczas 45 minut, a nawet podczas całego roku, więc mamy coraz częściej przypadki, że materiał, który powinniśmy zrealizować na przykład w pierwszej klasie liceum trafia do drugiej klasy, a w drugiej klasie trafia do trzeciej klasy i w większości przypadków niestety nie kończymy w 100% tego materiału, dlatego rynek korepetycji i korepetycje to jest bardziej powtarzanie tego, co powinniśmy w ogóle w szkole się uczyć, tak nauka tego, co powinniśmy w szkole taką informację, taką wiedzę zdobywać, więc osoba, która takich korepetycji nie ma, jest automatycznie do przodu, bo jest różnica między tym, jak się uczy ktoś samemu, a uczy się ktoś z kimś, czyli tutaj nauczycielem, który może pomóc, może wytłumaczyć, więc tutaj dlatego mówię o tych nierównościach, bo oczywiście, gdyby korepetycje były po prostu czymś więcej, czymś dodatkowym powtarzaniem, to byłoby jak najbardziej w porządku, tak, że takie korepetycje mają miejsce, tyle, że teraz właśnie ta druga szkoła, drugi system edukacji jest nie darmowy, właśnie tylko płatny i uczeń, który nie uczęszcza na korepetycje, jest wielokrotnie do tyłu i chciałbym też zwrócić uwagę, że korepetycje są naprawdę bardzo drogie. Drogie do tego stopnia, że znam przypadki, że 20-latka, osoba, która jest dopiero na studiach albo nawet tych studiów nie rozpoczęła, zarabia więcej niż nauczyciel z kilkunastoletnim doświadczeniem. I to powinno dać nam wszystkim do myślenia, że osoba, która nie przeszła tak długiej ścieżki edukacyjnej, może zarabiać na korepetycjach więcej niż nauczyciel z naprawdę wielkim bagażem tutaj doświadczeń.
1: Rzeczywiście jest to wyraźna anomalia. Zatem pytanie, jak ten problem rozwiązać? Bo wspomina pan oczywiście o przeładowaniu podstawy programowej. Mamy również właśnie sposób realizowania materiałów przez nauczycieli. Być może to są także same podręczniki, które kto wie, może są źle skonstruowane. Jak to wszystko powinniśmy rozwiązać? Pytanie, czy jest taka recepta?
0: Recept na pewno jest wiele, wiele możliwości, tyle że żaden z decydentów, żaden z polityków w tym Ministerstwie Edukacji Narodowej też nie chce się tym zająć, ponieważ rynek korepetycji no to jest, tak jak mówię, wielka skala, ale takie myślę, że najważniejsze działanie, które można by tutaj zrealizować, no to przede wszystkim wprowadzenie darmowych, popołudniowych warsztatów w szkołach, gdzie nauczyciele również dostaną za pracę stawkę rynkową, a uczniowie będą mogli skorzystać z takich lekcji całkowicie za darmo i to powinna być norma, powinno być coś normalnego, tak w cywilizowanym kraju, że jednak są takie zajęcia wyrównawcze. Oczywiście w niektórych szkołach działają takie zajęcia i to jest naprawdę duży ukłon w stronę uczniów od nauczycieli i dyrekcji, więc tutaj też mogę podziękować takim nauczycielom i dyrekcji, że znajdują na to przestrzeń, ale patrząc na zarobki nauczycieli, to nie jest łatwe i to naprawdę wymaga wielu, wielu starań i tak naprawdę działań z samorządem, żeby coś takiego wprowadzić. Więc na pewno takie bezpłatne warsztaty, bezpłatne lekcje dodatkowe to jest jedno, ale drugie, my też nie mówimy tutaj jako akcja uczniowska o tym, że powinniśmy całkowicie zamknąć ten rynek korepetycji, bo to nie jest do zrobienia, no tylko właśnie tę szkołę, tak, ten główny system edukacji, do którego wszyscy uczęszczamy, albo będzie ktoś już uczęszczał wcześniej, no to właśnie, żeby ten podstawowy system edukacji, o niego zadbać jak najmocniej, bo nie może być tak, że rynek korepetycji zastępuje szkołę, tylko no tak jak mówię, to są nierówności. Jak mówimy o tej polskiej szkole, tak, myślimy, że wszyscy są równi, że uczniowie mają te same szanse, wystarczy chcieć. No czasem nie wystarczy chcieć. Jest uczeń, który naprawdę dużo poświęca, dużo się stara, a i tak może niestety mniej osiągnąć przez to, że nie ma dodatkowego wsparcia.
1: To jeszcze na koniec króciutko o maturzystach, bo tak jak wspominaliśmy, w przypadku maturzystów z korepetycji korzysta ponad połowa uczniów. To pokazuje, że szkoła nie przygotowuje wystarczająco dobrze do matury, czy raczej, że wymagania samego egzaminu są coraz większe?
0: Wymagania również są większe i tak jak mówię, materiał jest bardzo obciążający dla takiego ucznia i tutaj zaczynamy tak naprawdę w pierwszej klasie liceum, w której nie przerobimy, nie jesteśmy w stanie fizycznie przerobić materiału z każdego tutaj przedmiotu, więc to przechodzi, można powiedzieć, tak z pokolenia na pokolenie, tyle że właśnie z klasy do klasy i budzimy się właśnie w takiej trzeciej, czwartej klasie, w której mamy tego materiału dodatkowego z poprzednich lat naprawdę wiele i nie jesteśmy również w stanie tego nadrobić w ostatnim roku, więc przede wszystkim materiał jest przeciążony i wymagania również są przeciążone, tak, i wymagające, więc tutaj się wszystko łączy ze sobą i naprawdę nie znam osoby, która nie korzystałaby przynajmniej z 2 godzin korepetycji i myślę, że jak większość ze słuchaczy też rozejrzy się tutaj, czy spojrzy na własne dzieci, czy na znajomych właśnie dzieci, to również tak będzie, że jednak ten rynek korepetycji naprawdę jest dużym wyzwaniem dla systemu edukacji, ale również wyzwaniem dla nauczycieli. Chciałbym zwrócić uwagę, że nauczycieli już brakuje do tego stopnia, że miesiąc temu pod koniec lipca było wolnych stanowisk nauczycielskich 15 tysięcy, a już teraz, kilka dni temu ogłoszono, że jest tych stanowisk wolnych 17, więc to jest wzrost rzędu 2000 nauczycieli, których ubyło z polskiego tak publicznego systemu edukacji przez miesiąc, więc to pokazuje również to, że mamy 4% nauczycieli, którzy są poniżej 30 roku życia. Jeśli czegoś nie zrobimy i nie damy alternatywy na to, żeby nie uciekali tak nauczyciele do prowadzenia korepetycji lub chociażby do szkół prywatnych, no to za kilka lat, za kilka, kilkanaście, myślę, że już raczej kilka lat, nie będzie miał kto uczyć naprawdę dzieci i następnych pokoleń, a to nie muszę tłumaczyć, że jest naprawdę dużym niebezpieczeństwem i możliwą katastrofą, bo jednak przyszłość kraju zależy od tego, jaka jest jego edukacja i myślę, że to każdy polityk powinien zrozumieć i wziąć się do pracy, bo jednak edukacja dotyczy każdej sfery naszego życia, tak jak polityka, tyle że tutaj właśnie edukacji i polityki raczej wolałbym, żebyśmy nie mieszali.
1: I nie mieszamy. Założyciel akcji uczniowskiej pan Paweł Mrozek był razem z nami w RMF24. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
2: Tu Radio RMF24.

0: reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
10: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio RMF24.
5: Jest 13.30. Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty RMF24 Wrocław. Na początek ważna informacja dla pasażerów MPK o utrudnieniach w ruchu tramwajowym. Powodem wypadek na krzyżówce Grabiszyńska-Hutmen, ale bez udziału pojazdów MPK. Natomiast jak podkreśla rzecznik miejskiego przewoźnika Daniel Misiek, to zdarzenie utrudnia przejazd kilku linii tramwajowych.
6: 4, 5, 11 i 14 kursują objazdami przez Halera i Powstańców Śląskich. Całe to torowisko w ulicy Grabiszyńskiej jest zablokowane, dlatego w najbliższych kwadransach tramwaje tamtędy nie pojadą. Mówimy o zakorkowaniu, zablokowaniu torowiska i w jedną stronę, i w drugą stronę.
5: Na odcinku Arkady FAT Arkady uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.
4: Poznaj fakty RMF 24 Wrocław.
5: Za nami rozpoczęcie roku szkolnego, a we Wrocławiu nadal brakuje nauczycieli. Jak jednak twierdzi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, braki kadry od lat utrzymują się na podobnym poziomie.
7: W skali Wrocławia ta statystyka od lat wygląda podobnie, z taką tendencją lekko spadkową w liczby wakatów. Jest to około 5% w skali całego miasta, a nauczycieli mamy około 12 tysięcy. To jest około 500 wakatów w skali miasta. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie podać dokładnej liczby, ponieważ my zawsze te dane zbieramy na 30 września. 30 września to jest taki dzień, kiedy wszystkie statystyki edukacyjne są zbierane. Teraz mamy jedynie predykcje, które wynikają z arkuszy organizacyjnych naszych placówek. Od lat są to nauczyciele realizujący przedmioty ścisłe, matematykę, fizykę, chemię. Zmiana, jaka nastąpiła, to anglistów już nam nie brakuje w mieście. Prawie wszystkie stanowiska są obsadzone.
8: Co szkoły robią w takich sytuacjach? Jak zapewniają te godziny lekcyjne?
7: Nauczyciele niektórzy pracują w dwóch placówkach, pracują na półtorej etatu.
5: Czyli jak dodaje nasz rozmówca, nauczyciele realizują nadgodziny. W faktach RMF 24 Wrocław pozostajemy w temacie edukacji, ale teraz uczniowie i pytamy o tych z podstawówek. Czy u nich mogą występować objawy wypalenia zawodowego? Okazuje się, że to wcale nie rzadki problem, tak twierdzi Anna Krzyszowska-Kamińska, lekarka rodzinna z Wrocławia.
9: Wszystkie poradniki dla dorosłych mówią: znać czas dla siebie, usiądź, zapasz sobie herbaty i nie rób nic. I dzieciom tak samo. Potrzebujemy, żeby mogły się ponudzić, żeby były kreatywne w przyszłości, żeby potrafiły wymyślać sobie zabawę, żeby potrafiły w ogóle zobaczyć i poznawać świat też po swojemu. Jak my wszystko im wkładamy od razu do ręki i dajemy wszystko gotowe, całą wiedzę, to one przestają być kreatywne, one nie szukają.
5: A pani doktor będzie dzisiaj gościem wrocławskiego wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław. Wszystko po godzinie 21. Zapraszamy i polecamy uwadze w imieniu autora programu Macieja Sasa.

0: To informacyjne radio RMF24. Dobiega końca eksmisja na tak zwanym osiedlu maltańskim w Poznaniu. Na miejscu nie obyło się bez awantury i starć policji i aktywistów broniących mieszkańców. W radiu RMF24 łączymy się z naszym reporterem na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Benjamin, o osiedlu maltańskim mówi się w mediach od kilku lat. Zatem przypomnijmy, skąd tak duże zainteresowanie i na czym polegał ten problem?
1: No, nie jest to problem łatwy, prosty do rozwiązania, ponieważ osiedle, tak zwane osiedle maltańskie, to jest teren byłych ogródków działkowych, na których to mieszkańcy latami rozbudowywali swoje domy, niekiedy nawet budując tutaj tak zwane samowole budowlane. No i ten teren, który na którym budowane były te działki, na których budowane były te domy, on przechodził tak z rąk do rąk. Zajmowało się nim miasto, zajmowała się nim kuria, tutejsza parafia, a teraz niedawno, kilka lat temu, teren został sprzedany deweloperowi. No i jak to mówią mieszkańcy osiedla maltańskiego, razem z mieszkańcami, którzy często nie mają tutaj czy to księg wieczystych, czy to udokumentowanego stanu faktycznego, jeśli chodzi o właśnie te posesje. W związku z tym, że ten problem się pojawił, deweloper chce zająć się tutaj wyburzaniem oraz wybudowaniem nowego osiedla, no to pojawiają się właśnie takie kwestie jak egzekucje komornicze. Druga taka egzekucja odbyła się dzisiaj na posesji numer 75, na posesji zamieszkiwanej przez panią Sandrę. I tak jak już tutaj powiedziałeś, nie obyło się bez awantur, nie obyło się bez policyjnej interwencji i przepychanek.
0: No właśnie, widzieliśmy w relacjach, że było, no delikatnie mówiąc, nerwowo. Wspominamy o tym, że nie obyło się bez awantur. Zatem jak wyglądała dokładnie ta eksmisja i pytanie, czy to już jej definitywny koniec?
1: Możemy powiedzieć, że to już rzeczywiście koniec tej eksmisji. Tam na miejscu jeszcze cały czas pracuje komornik wraz ze swoimi współpracownikami, ale jeśli chodzi o tę taką najbardziej gorącą, najgorętszą, najbardziej intensywną część, to już zdecydowanie za nami. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy oddziału prewencji pilnowało tutaj przejść między tymi działkami na tym tak zwanym osiedlu maltańskim. Kilkudziesięciu protestujących, którzy nie zgadzali się na eksmisję, okupowało, moglibyśmy powiedzieć, tak naprawdę tę posesję należącą, zamieszkiwaną przez panią Sandrę. Doszło w pewnym momencie, kiedy komornik jednak po próbie negocjacji doszedł do wniosku, że do tej egzekucji dojdzie. No to tutaj policjanci rzeczywiście musieli użyć środków przymusu bezpośredniego. Siłą interweniowali, wylegitymowano 62 osoby, które utrudniały, tak jak mówił tutaj rzecznik policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak, 62 osoby utrudniały interwencję policji, zatem wobec nich zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Całość w bardzo nerwowej atmosferze, w towarzystwie okrzyków, również tych niecenzuralnych, wulgarnych. No, nie było tutaj prób jakiegoś siłowego kontrataku na policjantów, ale jednak ten opór mieszkańców osiedla maltańskiego, sąsiadów oraz przeciwników tej eksmisji był ogromny.
0: Ale jak rozumiem teraz, Benek, tak zwane osiedle maltańskie w Poznaniu, no jest już tam teraz spokojnie. Co tam się aktualnie dzieje?
1: Rzeczywiście jest spokojnie. Ja obecnie stoję przy jednej z posesji ogrodzonej, na której na ogrodzeniu widać tabliczkę teren rozbiórki, wstęp wzbroniony. Budynek częściowo również jest tutaj już wyburzony. Patrzę na dwa inne budynki, gdzie cały czas w oknach widać firanki, więc ten teren, kilkadziesiąt posesji zostało już uregulowanych. Mieszkańcy mogli otrzymać od dewelopera pomoc. To była pomoc finansowa, takie zadośćuczynienie finansowe, pieniężne. Ewentualnie, tak jak dzisiaj pani Sandra, jeszcze dziś padła propozycja, wczoraj i dzisiaj, że do tej egzekucji może nie dojść, jeżeli ona zgodzi się na warunki stawiane przez nowego właściciela tego terenu, czyli przez dewelopera. Było to wynajęcie na jego koszt mieszkania na okres roku, opłacenie go, a także pomoc w znalezieniu nowego mieszkania, partycypacji w kosztach zakupu oraz remontu. Kilkudziesięciu mieszkańców skorzystało z podobnych propozycji. jednak jest grupa, która cały czas zostaje przy tym, że nie zostawi tego miejsca, które od pokoleń zamieszkiwała na przykład ich rodzina. Dzisiejsza eksmisja, zdaniem pełnomocnika pani Sandry, była nielegalna ze względu na to, że wniosek o nią, nakaz wydała kuria, która nie jest już właścicielem tego miejsca, a egzekwował ją tak naprawdę deweloper, czyli nowy właściciel, który nie widniał w tych dokumentach.
0: Poznań i Benjamin Kubiak-Piłat dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy za relację.
1: Do usłyszenia.
2: Radio RMF24.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie.

0: Radiu RMF24 mam dla Was smutną informację. Jeśli ktoś jeszcze nie jest pewny, to tak, potwierdzam, wakacje już się skończyły. Zatem jeśli jesteście w pracy lub w szkole, to z pewnością nie ma Was w górach. Zatem czy na tatrzańskich szlakach rzeczywiście zrobiło się nieco luźniej? W Kuźnicach sprawdzał to nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
1: W górach zrobiło się jakoś tak spokojniej, czy tego nie widać jeszcze?
2: My przyjechaliśmy tak naprawdę wczoraj.
3: Ale jest więc, spokojnie, na pewno.
2: Na pewno jest spokojnie. Jest strasznie bardzo dużo obcokrajowców. To zauważyłem.
1: Docenili nasze góry.
2: Docenili nasz kraj, myślę, w całokształcie, nie tylko góry, podejrzewam, ale fajnie, że przyjeżdżają, zostawiają pieniążki, dzięki temu Polska się rozwija, jest okej.
1: Okay. Czyli nie przeszkadzają na szlakach?
2: Na szlakach nie przeszkadzają. Też no, jest tych ludzi mniej, mimo wszystko, ale przede wszystkim jak dla nas to pogoda.
1: Warto jesienią wyskoczyć?
2: O każdej porze roku warto, na pewno, ale jeśli mielibyśmy coś polecać, to na pewno jesień.
3: Lepiej jesienią, na pewno. Lepiej jesienią, lepiej wiosną. Jak jest zdecydowanie mniejszy tłum, nie?
4: Tak, ogólnie mniej ludzi jest w hotelach i na ulicach i w lokalach też jest już więcej miejsca, nie trzeba czekać na stolik.
1: Lepiej teraz przyjechać, wpaść w takim okresie jesiennym, już po sezonie?
4: Chyba jeżeli ktoś stawia bardziej na odpoczynek, to wydaje mi się, że tak, bo jednak stanie w kolejkach i czekanie to też męczy to psychicznie człowieka.
5: Tak naprawdę pierwszy dzień jesteśmy dzisiaj, okay. Dopiero przyjechaliśmy z Poznania po 10-godzinnej jeździe. Generalnie dużo ludzi, na pewno trochę mniej niż w sezonie, bo byliśmy rok temu, no ale fajnie, że ludzie nadal gdzieś tam w góry się wybierają jeszcze po sezonie.
6: My dzisiaj dopiero przyjechaliśmy,
7: Przyjechaliśmy, okay. Ale widać, że jeszcze dużo ludzi idzie, także chyba jeszcze sezon trwa.
6: No, pogoda jest dobra.
1: No właśnie, bo nie wiem, czy jesień nie jest lepszym takim wyborem.
7: My zawsze przyjeżdżamy o tej porze, także...
1: Widać też, że to po sezonie, ceny troszkę takie są...
6: A jeszcze nie wiemy, dopiero przyjechaliśmy.
7: Dopiero zostawiliśmy samochód
1: w hotelu. Jasne. Także... Czyli na razie pierwsze wrażenie ze szlaku. Tak, jest tak. Troszkę luźniej, ale nie bardzo.
6: Nie tak. Bardzo.
1: Nie bardzo.
7: Optymistycznie.
1: Ja, to co dzisiaj w planie?
7: A dzisiaj lajtowo na Sarnią sobie wejdziemy, tak spokojnie, a jutro świni.
0: Kuźnice i górski raport Macieja Pałachickiego. Jak słyszeliśmy, w Tatry warto wyruszyć o każdej porze roku. I warto także słuchać faktów RMF FM, te najnowsze za nieco ponad 7 minut.
8: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej

0: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.
10: Godzina 14. Coraz bliżej. Przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Ewa Kwaśny.
11: Witam ponownie i zapraszam. Kolejne 3 osoby zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Z najnowszymi informacjami reporter RMF FM. Jest śledztwo w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na autostradzie A1 w pobliżu Mykanowa w Śląskiem. W faktach przeniesiemy się także w Tatry. Czy jest tam wciąż tłoczno?
12: Widać, że jeszcze dużo ludzi idzie. Także chyba jeszcze sezon trwa.
11: Na zegarze 14. Kolejne zatrzymania w związku z aferą Zonda Krypto. O akcji policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego informuje w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Fakty o 14 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Co wiadomo o tych działaniach?
13: Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano kolejne 3 osoby. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jednocześnie policjanci z CBZC byli w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Tam zabezpieczali dokumentację dotyczącą kontaktów i postępowań w sprawie Zonda Krypto. Zatrzymane osoby mają teraz być przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie będą im stawiane zarzuty.
11: Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 w pobliżu Mykanowa w Śląskiem. Wczoraj rano ciężarówka z nieustalonych dotąd przyczyn uderzyła w pojazdy ekipy remontującej jezdnię. Zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Sprawa jest badana pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Kilkadziesiąt osób wylegitymowanych przez policjantów w związku z eksmisją kobiety na osiedlu maltańskim w Poznaniu, przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego policji Andrzej Borowiak.
14: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób wierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
11: Na miejscu eksmisji na osiedlu maltańskim był reporter RMF FM. Połączymy się z nim w popołudniowych faktach.
15: To są fakty ze szkoły.
11: Co najmniej jeden obiad roślinny w tygodniu przygotowany na bazie strączków to obowiązkowa zmiana w codziennym jadłospisie uczniów korzystających ze szkolnych stołówek. Poza tym ma być więcej owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych oraz mniej cukru. Przed szkołą podstawową numer 407 na warszawskim Bemowie, gdzie pracuje szkolna kuchnia, od rana jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, co dziś w menu?
16: Domowe kluseczki leniwe. Ta szkoła jeszcze w poprzednim roku testowała roślinne menu, żeby przygotować do zmian dzieci. Największą popularnością cieszy się gulasz z soczewicy i roślinne spaghetti.
17: Robimy tradycyjnie, czyli soczewice, tutaj akurat nie trzeba moczyć, ale przepłukać, ugotować. Sos przygotowujemy też na bazie pasaty pomidorowej, dodajemy warzywa. Do tego jeszcze też zawsze dodajemy surowe warzywa.
16: Tłumaczy Natalia Kłobucka-Bułaś, kierownik stołówki. W planie jest też cały dzień dzień wegański, czyli zupa na wywarze z pieczonych warzyw i kotlet mielony z fasoli, bez mleka i bez jajka, a do tego sałatka ze świeżego ogórka. Sprzed podstawówki numer 407 Magdalena Greinert.
11: Zaczęła się szkoła, w Tatrach zrobiło się nieco spokojniej, ale tylko nieco. Jak przekonał się nasz reporter, amatorów górskich wędrówek nadal nie brakuje.
1: My przyjechaliśmy tak naprawdę wczoraj.
18: Ale jest
1: więc,
18: spokojnie, na pewno.
1: Na pewno jest spokojnie. Jest strasznie bardzo dużo obcokrajowców. To zauważyłem.
19: Docenili nasze góry.
1: Docenili nasz kraj, myślę.
12: Widać, że jeszcze dużo ludzi idzie. Także chyba jeszcze sezon trwa.
18: Pogoda jest dobra.
19: Nie wiem, czy jesień nie jest lepszym takim wyborem.
12: My zawsze przyjeżdżamy o tej porze.
1: Pogoda jest troszeczkę chłodniej, więc jest lepiej
18: się lżej.
11: Usłyszał w Kuźnicach nasz reporter Maciej Pałachicki. Jak obiecują synoptycy, piękna pogoda powinna nam towarzyszyć również w najbliższych dniach.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF24. Popołudnie z RMF24. Co dalej z kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Ten serial trwa w najlepsze, a nowe wątki już za chwilę przedstawi Tomasz Skory. W tej godzinie wrócimy także do tematu zmian w szkołach podstawowych. Kuba Śliwiński, RMF24. Bądźcie z nami.

0: powołania jakiejkolwiek komisji.
1: No właśnie, dlaczego nie chcecie komisji?
0: Już odpowiem ustrojowo. Komisja śledcza jest potrzebna wtedy, kiedy państwo nie daje rady sobie z rozwiązaniem sprawy. Kiedy zawiodła prokuratura, służby specjalne, policja, wszystko zawiodło. Wtedy powołuje się komisję śledczą po to, żeby opinia publiczna mogła sobie wyrobić zdanie na temat sprawy. I po to są te jawne przesłuchania. Ale to jest długotrwały proces. On trwa latami. Amber Gold wyjaśniało w komisji śledczej aferę 3 lata.
1: No wasza komisja jeszcze nadal trwa, komisja Pegasusowa.
0: Tak, czekamy na to, żeby móc złożyć raport po uzupełnieniu go przez ekspertyzę ABW w zakresie Pegasusa, samego oprogramowania.
1: Ale to sejmowa śledcza, a Jarosław Kaczyński proponuje komisję zaufania publicznego.
0: No właśnie.
1: Działającą poza Sejmem, tak. Z ekspertami, nie politykami.
0: I ku zaskoczeniu komisja do spraw reprywatyzacji dalej działa. Ona dalej funkcjonuje. Nikt o niej nie słyszy. Nawet sam pan prezes, jak obwieścił to na konferencji, to chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, że dalej ludzie w randze sekretarza stanu pracują, czy podsekretarza stanu w tej komisji. I jak widać, nie przynosi to przez te długie lata spektakularnych efektów. Dlatego w tej sprawie kryptowalutowej afery prawicy jest wszystko jasne. Wystarczy skuteczne, dalsze skuteczne działanie prokuratury, szybki akt oskarżenia i wyroki sądowe.
1: Pan mówi afera prawicy, Jacek Sasin przed chwilą nas z korytarzu sejmowym mówi afera Tuska. Nie można po raz kolejny jakoś wspólnie spróbować, znaczy po raz kolejny, źle to może powiedziałem, czy... Jak jest znowu jakaś afera, to nie można usiąść do stołu i powiedzieć wspólnie, wyjaśnimy ją do spodu, tylko ci mówią, że to wy mówicie, że to oni i
0: nie
1: tak
0: można.
1: To się kręci.
0: Nie można, dlatego że pochodzimy z dwóch różnych biegunów polityki. Biegun, który reprezentuje prawica, to jest biegun, w którym nigdy nie przyznają się do winy, nie wprowadzają procesów naprawczych, udają, że to nie oni i szukają winnych wśród innych. My, kiedy po naszej stronie demokratycznej Koalicji Obywatelskiej pojawia się problem, nazywamy go, definiujemy, usuwamy ten problem, przyznajemy się do winy, naprawiamy państwo. Więc no, tutaj nie ma zgody. Ja dlatego nie zgodzę się na teorię, że to jest czyjakolwiek inna afera, bo przecież mamy historię poprawek. Ja przeanalizowałem dokładnie te poprawki i te 14 poprawek, w tym 13 złożonych przez Kowalskiego i Moskala, wszystkie działały na rzecz zondy krypto. Chociażby pomysł powołania jakiejś rady do spraw kryptowalut, czy pomniejszenie płatności, wyjęcie spod nadzoru KNF-u, to wszystko służyło takiej ochronie zondy krypto, ponieważ oni byli opłaceni.
1: Ale prawica mówi, że zonda działała nie w Polsce, w Estonii, więc te przepisy i tak by ich nie dotykały.
0: Nie zmienia to faktu, że gdyby nie trzykrotne weto pana prezydenta w sprawie kryptowalut, to na przykład dywersanci, którzy podpalają dzisiaj Polskę, mieliby utrudnione działanie. Dlatego, że wejście ustawy spowodowałoby przede wszystkim zdolność państwa do kontroli przepływów kryptowalut. Tej zdolności państwo w wyniku wet pana prezydenta Nawrockiego nie ma i od 2 lipca w Polsce nie obowiązuje żadne prawo. Chcesz prowadzić biznes kryptowalutowy w Polsce, musisz mieć zagraniczną licencję, inną rezydencję podatkową, wszystko poza kontrolą państwa.
1: Przemysław Kral oszukał wielu Polaków. Miliony złotych stracili w sumie Polacy w zondzie krypto. Nie gryzie się panu to, że takiego oszusta paradoksalnie broni Roman Giertych? Kolega, obrońca premiera i rodziny premiera.
0: Giertych jest zawodowym adwokatem, nie jest zawodowym posłem.
1: Ale powinien działać w imieniu obywateli, a nie w imieniu kogoś, kto jest podejrzany
0: palestra,
1: o coś.
0: Palestra ma swoją strukturę dyscyplinarną i nie widzi problemu w postępowaniu swojego członka adwokatury, jakim jest...
1: A pan widzi problem?
0: Ja problemu nie widzę, dlatego że albo rozliczenie, albo cackanie się. Ja jestem opcją rozliczenia. Czyli tak, jeżeli Giertych był w stanie namówić Mraza na to, żeby Mraz był świadkiem koronnym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, nagle widzimy czarno na białym, jak było w aferze, widzimy od środka to wszystko, to tak samo mamy tutaj
1: analogię. A nie lepiej, żeby Roman Giertych zrzekł się mandatu poselskiego i zajął się tym, czym tak naprawdę najbardziej lubi się zajmować. Sam mówi, żeby do niego nie mówić panie pośle, tylko panie mecenasie.
0: Dla mnie Giertych jest przede wszystkim posłem. Jest również adwokatem, który wykonuje swoją działalność i wykonuje tą działalność w interesie państwa tutaj, dlatego że to interesem państwa polskiego jest oczyszczenie z korupcyjnego układu grona politycznego, jest oczyszczenie rynku kryptoaktywów ze spekulacji, jaką była zonda krypto i złodziejskiego procederu. I co istotne, albo rozliczenia, albo nic. Jeżeli ci wszyscy, którzy dzisiaj krytykują Giertycha, chcą rozliczeń, to niech go przestaną krytykować, bo to właśnie między innymi dzięki jego aktywności mamy tego świadka koronnego.
1: Obiecaliście swoim wyborcom rozliczenia, obiecaliście też swoim wyborcom zupełnie inną politykę niż prowadzili wasi polityczni przeciwnicy. No i nagle się okazuje, że prawa ręka Donalda Tuska, minister rządu, ma wejść, będzie głosowanie w piątek, do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To prawda. pan Berek jest wybitnym urzędnikiem.

0: urzędnikiem i urzędnikiem tylko. Można go nazwać prawą ręką premiera, bo każdy premier potrzebuje takiego korpusu urzędniczego, który będzie profesjonalny. Berek go reprezentuje. On nie jest członkiem partii politycznej, on nie zasiadał w ławach poselskich, nie wypowiadał się politycznie nigdy na żadne tematy, odpowiadał za proces legislacyjny.
1: Wielokrotnie był gościem nawet chyba u nas w RMF-ie w trakcie trwania swojego...
0: Nie rozmawialiście o ustawach. Na pewno o ustawach, dlatego że odpowiadał za politykę rządu w zakresie nie narracji, nie w zakresie reklamy, jaką jest opowieść o polityce realizowanej przez rząd, tylko w zakresie legislacyjnym.
1: Czyli ale pan jest spokojny o większość?
0: Ja uważam tak, że w koalicji obowiązuje pewna lojalność. Jeżeli partner większościowy, jakim jest koalicja, z pełnym przekonaniem, z błogosławieństwem premiera i ze naszym zrozumieniem, bo ja rozumiem, po co jest Berek potrzebny w Trybunale, po to, żeby strącić stamtąd Święczkowskiego, po to, żeby odblokować tę instytucję. I jeżeli kierujemy się tymi zasadami, to większość nie będzie problemem.
1: Ani mówiąc tak naprawdę delikatnie, nieładne jest to, że składacie kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu ustawę mówiącą o tym, że członkowie rządu dopiero po 4 latach od zakończenia mandatu mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego. No ta ustawa nie weszła w życie, no bo Andrzej Duda jej nie podpisał, prezydent Andrzej Duda jej nie podpisał, no ale jednak ustawa była i dziś to jest takie troszeczkę łykanie żaby.
0: No widać, że pokazaliśmy dobre intencje, że chcieliśmy naprawić zgodnie z regułami gry praworządnościowej Trybunał Konstytucyjny, po to Sejm wybrał kolejnych sędziów, ale niestety po drugiej stronie mamy prezydenta z takiego ustawowego dementora, który zawetuje wszystko, który nie odbierze ślubowań od sędziów. Mamy Bogdana Święczkowskiego, który właściwie może, według mojego rozeznania, można stwierdzić, że na gorącym uczynku go można złapać, kiedy nie zwołuje Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie, kiedy nie jest w stanie nawet ta instytucja wyprodukować własnego harmonogramu finansowego na przyszły rok, własnego budżetu wypracować, jest sparaliżowana. Nie orzeka i Święczkowski jest tam tylko po to, żeby zabezpieczać interes polityczny prawicy, więc trzeba znaleźć antidotum na niego. Ma być Berek.
1: Ostatnie pytanie, jednym zdaniem, bo musimy kończyć. Szymon Hołownia w rządzie, to dobry pomysł?
0: Było tyle już spektakularnych zmian w życiu pana posła Hołowni, pana marszałka, że wyobrażam go sobie dosłownie w każdej roli, w każdym scenariuszu, a jak będzie, czas pokaże.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, z którym rozmawiał w naszym sejmowym studiu Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy.
3: Radio RMF24.

0: drama.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,50.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Podejrzanymi o próbę ataku w sierpniu na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku są mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi, poinformowały niemieckie media. Mężczyzna z łotewskim paszportem ma być powiązany z rosyjskimi służbami specjalnymi. Drugi podejrzany, pochodzący z Białorusi, był już notowany w różnych krajach za inne przestępstwa. Wczoraj władze Niemiec podały, że zgodnie z ustaleniami śledztwa za incydent na lotnisku odpowiada Rosja. Lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportuje dziś do Polski kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech 16 sierpnia. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie zginęło 12 osób, autokarem podróżowało 59 Polaków. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut, spotkał się w Watykanie z papieżem. Poczobut rozmawiał z Leonem XIV po zakończeniu cotygodniowej audiencji generalnej. Wiemy, ile samochodów przejechało w wakacje Zakopianką. W lipcu i sierpniu przez tunel pod Luboniem Małym przejechało prawie 2 miliony 300 tysięcy aut. To o 8% więcej niż przed rokiem, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Reprezentacja Polski w soccer, czyli piłce nożnej sześcioosobowej, awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Essen w Niemczech. W ostatnim meczu w fazie grupowej Polacy pokonali Chile 7-3, a dwa gole strzelił Jan Peda. Jak mówi, był nawet blisko hat-tricka.
10: Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
9: W 1/8 Polacy zagrają w piątek, teraz czekają na rywala. O 16:00 nowe fakty. Na nowe fakty zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Czas na popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic, w których na początek kolejna odsłona sporu o przeszklone ogródki na wrocławskim rynku. Miasto w dalszym ciągu nalicza kary i szykuje pozwy eksmisyjne. A w sporze w skrócie chodzi o 17 przeszklonych ogródków letnich i całorocznych na wrocławskim rynku, które według urzędników funkcjonują niezgodnie z obowiązującymi przepisami konserwatorskimi. Jak nieoficjalnie dowiedziały się fakty RMF24 Wrocław, do tej pory kary sięgają blisko 700 tysięcy złotych. Z kolei z informacji przekazanych przez ratusz wynika, że przedsiębiorcy uregulowali jak dotąd jedynie część należności. Na konto urzędu wpłynęło około 190 tysięcy złotych. Władze Wrocławia zapowiadają zaostrzenie kursu wobec właścicieli lokali. W najbliższym czasie do przedsiębiorców mają trafić formalne wezwania nakazujące demontaż i usunięcie przeszklonych pawilonów. Brak reakcji na pisma skieruje sprawy na drogę sądową, a dalej możliwe są nawet eksmisje i przymusowa likwidacja pod okiem komornika. A wy co sądzicie o tej sprawie? Dajcie nam znać, dzwoniąc na numer 717 506 506. Chętnie poznamy Waszą opinię. W faktach RMF24 Wrocław teraz informacja z wrocławskiej Wokandy. W środę sąd apelacyjny we Wrocławiu skazał na 25 lat więzienia 34-letniego Mateusza J., oskarżonego o to, że przez 4 lata na posesji w miejscowości Gaiki więził, gwałcił i maltretował o 2 lata młodszą od siebie kobietę. Sąd orzekł ponadto, że J. ma odbywać karę w systemie terapeutycznym, a o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po 20 latach. W pierwszej instancji, przypomnijmy, mężczyzna został skazany skazany na dożywocie. Biegli psychiatrzy nie rozpoznali u niego choroby psychicznej, ale stwierdzili, że wykazuje cechy psychopatycznego sadysty, szczególnie w sferach seksualnych, przejawiające się ich zdaniem w instrumentalnym traktowaniu ludzi i nieliczeniu się z ich uczuciami. Dodajmy, że wyrok, który zapadł w środę przed wrocławskim sądem, jest prawomocny. W popołudniowych faktach w radiu RMF 24 Wrocław mamy jeszcze szokujące doniesienia z naszego regionu. Policjanci brali udział w bójce na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci kilka dni temu, widać szarpaninę trzech mężczyzn i kobiety. Jeden z uczestników prawdopodobnie używa pałki teleskopowej. Dolnośląska policja potwierdziła, że trzy osoby widoczne na filmie to mundurowi, w tym komendant miejskiej policji w Jeleniej Górze. Jak przekazał Faktom Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Komendy, sprawę wyjaśniają policyjne komórki kontrolne z Wrocławia.
0: Wstępne wnioski z działań dały już podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
12: Co dalej w tej sprawie? W faktach RMF 24 Wrocław będziemy trzymać rękę na pulsie, a tymczasem na tym kończymy. Wracamy już za godzinę. Bądźcie z nami.

0: Tylko ja. W radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. W związku z rosyjskim atakiem hybrydowym na lotnisko Lipshale, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkała się dziś w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Natomiast w Irlandii trwa nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, którzy także omawiają ten temat. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginion. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, zacznijmy od szefowej Komisji Europejskiej i szefa NATO. Czy padły jakieś konkrety w sprawie odpowiedzi na ten rosyjski atak?
1: No może to nie było tak bardzo konkretne, tylko bardziej takie polityczne, rysujące sytuację, wystąpienie. Szefowa komisji oczywiście potępiła ten atak, powiedziała, że gdyby się powiódł, to mógłby doprowadzić do strat, czy nawet ofiar śmiertelnych i że był on z użyciem materiałów o charakterze wojskowym i powiedziała, że teraz musimy się liczyć jakby z nową rzeczywistością, że to jest taka nowa eskalacja, która się odbywa na terytorium Unii Europejskiej i że Europejczycy muszą żyć z taką trudną sytuacją, która staje się, jak powiedziała, nową normalnością. I mówiła, że Unia Europejska musi być przygotowana na szybką reakcję, że taka codzienna infrastruktura jak lotniska to po prostu mogą być celami nawet na pierwszej linii frontu. No i zapowiedziała zwiększenie presji na Rosję, powiedziała, że każdą lukę, którą Rosja wykorzystuje, trzeba zamknąć. No i w podobnym tonie wypowiadał się szef NATO. Mówiono o dostarczaniu Ukrainie patriotów i też o takim europejskim systemie, który ma jakby zastąpić te patrioty i to ma być taka produkcja europejska połączona z Ukrainą. Więc no takie tego typu wypowiedzi były.
0: Kasiu, a jakie konkretnie propozycje przygotowują z kolei ministrowie spraw zagranicznych?
1: No tu jest więcej konkretów. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała sankcje na 1600 osób i podmiotów z rosyjskiego sektora zbrojeniowego. Wypowiadał się też niemiecki minister, właśnie, który mówił o sankcjach personalnych, o tym, że trzeba zaostrzyć kontrolę wjazdu dla Rosjan. Mówił też o zwiększeniu presji na rosyjską flotę cieni. To ta flota, która prawda, omija te sankcje nałożone na rosyjską ropę i tutaj wtórował mu francuski minister, który mówił właśnie też, że na tą flotę cieni trzeba nałożyć dodatkowe sankcje. Finlandia, no może była bardziej konkretna, powiedziała o zakazie rosyjskiego aluminium. I tak wszystko troszeczkę, no te pozytywne, te chęci rozbił troszkę minister Litwy, który powiedział, że no obecnie, trzeba to jasno powiedzieć, nie jesteśmy wystarczająco skuteczni i powiedział, że Unia nie powinna teraz czekać na przygotowanie kolejnego 22 pakietu restrykcji, ale po prostu już się zabrać do przedłużania tych sankcji, rozszerzyć o kolejne podmioty, ale przede wszystkim wymienił rosyjski sektor energetyczny. A tu wiemy, no, że są problemy, że te kraje, które wymieniałam wcześniej, choćby Francja, no na przykład no, nie są chętne do tego, żeby jeszcze bardziej zaostrzać, na przykład jeżeli chodzi o LNG rosyjskie. No i też Litwin mówił o zamrożonych rosyjskich aktywach, że one powinny być uruchomione, bo Ukrainie brakuje pieniędzy, że te 90 miliardów, które Unia które postanowiła przekazać w formie tanich pożyczek, to nie wystarczy. Przypomnę, że pomysł ten popiera Polska, że był list grupy krajów właśnie, żeby wznowić tą debatę i rzeczywiście ta debata jest wznowiona, ale no na razie Belgia nie jest chętna, żeby ruszać te zamrożone rosyjskie aktywa, one się znajdują na kontach belgijskich. Po prostu Belgia chce, żeby odpowiedzialność w razie jakichś pozwów rosyjskich była rozłożona na wszystkie kraje, a nie tylko Belgię dotknęła. No i też jest takie oczekiwanie, że Komisja Europejska przedstawi jakąś nową propozycję, więc no, niewykluczone, że z tego wszystkiego jakieś konkrety będą. Na razie to jednak są tylko zapowiedzi.
0: Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginion dla radia RMF 24. Bardzo dziękujemy. Radio

Tu Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Trzy kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Prokuratura Krajowa informuje też o przeszukaniach w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane w swoich domach. Dwie kobiety zatrzymane przez policjantów z Katowickiej Komendy Wojewódzkiej mają mieć związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Na razie nie wiadomo, jaki mają status w tej sprawie. Wszyscy zatrzymani mają trafić do Śląskiego Oddziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam mogą ewentualnie usłyszeć zarzuty. Więcej o tej sprawie już za moment w Faktach RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Przez cały miesiąc, tylko we wrześniu, produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że Twoja praca sprawia Ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Tu Radio RMF 24. Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część środowego popołudnia. I jako, że godzina 16 coraz bliżej, przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze mają dla Was Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
17: Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny o kolejnych zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto.
19: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet.
18: Za chwilę więcej szczegółów w relacji dziennikarza RMF FM.
17: Potem w faktach Dolny Śląsk i problemy w rejonie węzła Wądroże Wielkie.
18: Londyńskie metro gra muzykę.
17: Artysta stworzył wyjątkowy utwór. Nie są osoby z pierwszych stron gazet, mówił minister Waldemar Żurek o trójgu kolejnych zatrzymanych w aferze Zonda Krypto.
18: Policja zabezpieczyła też dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17: Zatrzymani zostaną przesłuchani przez prokuratorów w Katowicach i ewentualnie mogą usłyszeć zarzuty.
18: Na linii ponownie dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
20: Jestem.
18: Igorze, witaj i powiedz, co jeszcze mówił o nich minister sprawiedliwości?
20: Wśród zatrzymanych są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Waldemar Żurek nie chciał wskazać, czy te osoby pełniły lub pełnią obecnie funkcje publiczne. Stwierdził jednak, że ich zeznania mogą być niezwykle ważne dla śledztwa.
21: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
20: Sylwester Suszek był założycielem giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 2022 roku. Obok wątku zaginięcia śledczy wyjaśniają, co stało się z pieniędzmi klientów Zonda Krypto. Dlatego podczas zatrzymań zabezpieczany jest majątek, samochody, biżuteria oraz gotówka. Kwota zabezpieczeń w śledztwie przekroczyła już 100 milionów złotych.
18: Uwaga kierowcy, kolizja ciężarówki z autem osobowym na A1 w pobliżu węzła Włocławek Zachód.
17: Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Utrudnienia na A4 na węźle Wądroże Wielkie w województwie dolnośląskim.
18: Laweta wypadła tam z jezdni. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Po rozpoczęciu roku szkolnego na ulicach zrobiło się tłoczniej.
17: Urlopowicze wracają do pracy, uczniowie do ławek, no a to oznacza dużo większy ruch.
18: We Wrocławiu długie korki już na Opolskiej, Strachocińskiej, Rejmonta czy Zwycięskiej, na której w czasie wakacji powstała nowa szkoła.
2: W tej chwili stoi się praktycznie wszędzie. Wszystko jest w korku. Rodzice podwożą dzieci, bo pod szkołami to ewidentnie widać.
15: Rano ciężko jest dostać się do centrum, a po południu wyjazd z centrum jest przykorkowany.
22: Widzę krzyżówki na fotelu pasażera. To pana uspokaja?
15: Tak, dokładnie.
22: I jakoś sobie pani umila ten czas w korku?
2: Radio.
22: Muzyka, fakty.
2: Muzyka, fakty, tak jest.
17: Usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
23: Fakty zwykłe i niezwykłe.
17: Londyńskie metro stało się instrumentem, a to za sprawą artysty, który zamienił pociągi w dźwięki pojawiające się na pięciolinii.
18: W jaki sposób? To wyjaśni korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorken.
24: Matt Wilcock przypisał chwile, w których pociągi zatrzymują się na podziemnych stacjach, konkretnym dźwiękom. Dzięki temu powstała muzyka londyńskiego metra. Skorzystałem z danych, które udostępnia na bieżąco Zarząd Komunikacji Miejskiej, mówi artysta. Łącznie w Londynie jest 12 linii i tyle samo dźwięków, które tworzą tę psychodeliczną kompozycję. Projekt z udziałem londyńskiego metra jest częścią większego przedsięwzięcia, w którym wzory i dane zaczerpnięte z otoczenia Matt Wilcock zamienia w utwory muzyczne.
18: Za pół godziny fakty kulturalne RMF FM.
17: Zajrzymy do Wenecji, bo tam rusza słynny festiwal filmowy, a George Clooney odbierze wieczorem honorowego Złotego Lwa.
18: I jak mówi, jest bardzo szczęśliwy.
25: Of course, what an honor.
17: I zaszczycony.
18: Będą też dobre wieści dla fanów ogromnie lubianego serialu The Office.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Wieczorem we Wrocławiu wciąż będzie pochmurno, a ciśnienie atmosferyczne utrzyma się powyżej normy. Na termometrach zobaczycie okolice 16 kreski. Jutro rano wciąż przeważać będą chmury, choć mogą zdarzać się też niewielkie przejaśnienia. Temperatura wyniesie mniej więcej 17 stopni Celsjusza. Po południu zachmurzenie jeszcze wzrośnie.
27: Radio RMF 24.
28: Kończyły się fakty RMF FM i wchodzimy na teren wojskowy Radia RMF 24, w którym wyjaśnimy, czy w przypadku naszego wojska aktualne jest przysłowie mądry Polak po szkodzie. Czym defilada w Kijowie różniła się od defilady w Warszawie? Czy zamiast Luizjany będzie Donaldiana? Oraz czego mogą nas nauczyć Sandra Bullock i John Lennon? Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 18:00.

0: Wchodzimy w teren Wojskowe Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i witam Was po wakacjach już w naszej standardowej ramówce, a więc między 16 a 18. Zastanawiałem się, od czego zacząć ten, jakby nie było, pierwszy od 2 miesięcy program w nowej formie i pomógł mi w tym kalendarz. Właśnie wczoraj był bowiem 1 września i obchodziliśmy 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jest to więc bardzo dobra okazja, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my Polacy rzeczywiście uczymy się na własnych błędach. Bo jak się okazuje, to co się działo prawie 100 lat temu bardzo przypomina to, co się dzieje dzisiaj. Dlatego 2 września zaczniemy właśnie od wojny obronnej w Polsce, a właściwie od koni. Od razu zaznaczam, że uwielbiam konie. Dowód: za pierwszą pensję oficerską kupiłem sobie rożyn elektryczny i buty do jazdy konnej. I pomimo, że byłem w marynarce wojennej, że jeździłem na koniach w każdej wolnej chwili, to jednak niestety to właśnie polskie przywiązanie do kawalerii było jedną z przyczyn klęski wrześniowej. Już po I wojnie światowej było wiadomo, że to pojazdy są przyszłością sił zbrojnych. Jednak nie u nas. Bo nasi generałowie opóźniali jak mogli reformy polskiej armii w tej dziedzinie. Tym bardziej, że wszyscy pamiętali sukcesy kawalerii z czasów zwycięskiej wojny ze Związkiem Radzieckim w 1920 roku. I kiedy Niemcy napadli na Polskę, to nasza armia miała 11 brygad kawalerii oraz tylko jedną brygadę zmotoryzowaną pancerną. I nie ma tu znaczenia, że nasi kawalerzyści byli dobrze wyszkoleni i bili się bohatersko. W każdym starciu z czołgami prędzej czy później musieli się wycofać. Przykładem może być teoretycznie zwycięska bitwa pod Mokrą 1 września, w której Wołyńska Brygada Kawalerii przez cały dzień dzielnie broniła się przed 4. niemiecką dywizją pancerną, zadając jej ciężkie straty. Ale w nocy Polacy musieli się wycofać. Skąd w armii II Rzeczypospolitej był taki opór przed zmianami? Ponieważ nie chodziło o powolne zmiany, ale tak naprawdę o rewolucję. A na nią nie chcieli się zgodzić nasi generałowie. Duża część zresztą pochodziła z kawalerii, która zaledwie 19 lat wcześniej bardzo dobrze sprawdziła się w odparciu najazdu armii bolszewickiej, więc po co to zmieniać? Zmianom nie nadano więc odpowiedniego priorytetu, pomimo że apelowali o to młodsi polscy oficerowie, na przykład pułkownik Stanisław Maczek. Dowodził on 10. Brygadą Kawalerii Zmotoryzowanej, którą zaczęto tworzyć w 1936 roku po sygnałach polskiego wywiadu o masowym tworzeniu jednostek pancernych przez Sowietów i Niemców. Odpowiedzią naszego sztabu generalnego na te sygnały była jedna, powtarzam, jedna brygada pancerna. Jak się później okazało w czasie walk, była to zresztą jedyna polska wielka jednostka, która nie została rozbita i rozproszona oraz nie dostała się do niewoli. W zwartym zgrupowaniu, w porządku bojowym ze sztandarami przedarła się bowiem na Węgry 18 września. Ale co ma 1939 rok do 2026 roku? Na to pytanie odpowiemy sobie po chwili relaksu z naprawdę dobrą muzyką. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Zostańcie z nami.
1: Tu Radio RMF24.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24 i do lekcji, jaką powinniśmy wynieść tak zwanej kampanii wrześniowej. Mój nauczyciel historii w liceum, nie żyjący już profesor Adaszewski, tłumaczył mi zawsze, że historyk nie zastanawia się nad tym, co by było gdyby, ale nad tym, dlaczego było tak, jak było. Ja jestem jednak wojskowym i dlatego mogę analizować, co by było, gdyby odwrócono sytuację i przeciwko Niemcom stanęło nie 11 brygad kawalerii i jedna brygada pancerno-zmotoryzowana, a odwrotnie 11 brygad pancernych i jedna brygada kawalerii. Na pewno Niemcy nie wygraliby tak szybko. Zastrzegam, ja nie twierdzę, że przed 1939 rokiem nie wprowadzano zmian do polskiej armii. Jednak twierdzę, że wprowadzano je zbyt wolno. Pamiętajmy, jedyna polska, 10. Brygada Kawalerii Pancerno-Zmotoryzowanej powstawała od 1936 roku i jeszcze we wrześniu 1939 roku nie posiadała pełnej etatowej ilości sprzętu. Przy takiej prędkości wymiana koni na czołgi w polskiej armii trwałaby do lat 70. Dokładnie takie samo podejście do zmian jest obecnie w Wojsku Polskim, jeżeli chodzi o drony i obronę antydronową. I w tym przypadku nie mogę twierdzić, że w tej dziedzinie nic się nie dzieje, ale mogę twierdzić, że dzieje się zbyt wolno. A dowodem tego była polska defilada 15 sierpnia na Wisłostradzie. Ja już porównywałem ją w terenie wojskowym do parady wojskowej w Paryżu 14 lipca, pokazując jako wzór prezydenta Macrona, który w odróżnieniu od naszych polityków nie zrobił z tej uroczystości wiecu politycznego i nie przemawiał. Teraz chciałbym naszą defiladę porównać do parady wojskowej, która odbyła się 24 sierpnia w Kijowie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Defilada ta żywcem przypominała sceny z apokaliptycznych filmów fantastyczno-naukowych. Z powodu zagrożenia rosyjskimi rakietami zdecydowano bowiem, że parada odbędzie się bez udziału publiczności, a więc przy wyludnionych ulicach. Po drugie, była to pierwsza w historii parada dronów i to aż trzech rodzajów – naziemnych, powierzchnych i nawodnych. Film nakręcony w czasie tej defilady okazał się tak surrealistyczny, zaczęto podejrzewać, iż cały materiał został wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji. Jednak nie był. Na Chreszczatyku Głównej Alei Kijowa rzeczywiście przejechało w szyku kilkadziesiąt bezzałogowych pojazdów różnych typów. Na Dnieprze z kolei pojawiło się co najmniej cztery typy bezzałogowych łodzi nawodnych, z których jedna była uzbrojona w rakiety przeciwlotnicze, a co najmniej dwie w kontenery do wypuszczania mniejszych dronów powietrznych, czyli zaprezentowano również takie bezzałogowe mini lotniskowce. Ale to jeszcze nie koniec. Nad Kijowem pojawiły się bowiem także drony powietrzne i to kilku rodzajów. Rozpoznawcze, uderzeniowe dalekiego zasięgu dwóch typów, multikoptery bombowe trzech typów, drony matki wypuszczające w powietrzu mniejsze bezzałogowce kamikaze oraz trzy typy interceptorów, a więc dronów przechwytujących używanych do zwalczania szachidów. Znamienny był także jednoczesny przelot kilkudziesięciu kwadrokopterów kamikaze w szyku, co jest dowodem na gotowość Ukraińców do wykorzystania roju dronów. Jak to się więc ma do naszej defilady 15 sierpnia? Na to pytanie odpowiemy sobie po chwili relaksu przy dobrej muzyce i faktach o 16.30, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
16: Według mediów Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto.
15: Dziś prokuratura generalna poinformowała o zatrzymaniu kolejnych trzech osób. Polityczne komentarze w tej sprawie w Faktach RMF FM za pół godziny.
16: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta odbędzie się 25 października, poinformowała delegatura Krajowego Biura Wyborczego.
15: Inicjatorzy referendum uważają, że polityk lewicy nie powinien nadal być prezydentem miasta, ponieważ ma prokuratorskie zarzuty korupcyjne i ma zakaz pełnienia funkcji. Więcej warzyw i owoców, danie z warzyw strączkowych, mniej cukru, smażenia i dania wegetariańskie.
16: Mają się znaleźć w stołówkowym menu w przedszkolach i podstawówkach.
15: A co na to młodzi klienci tych stołówek?
17: Dla nas okej, no w sensie jakby lepiej dla uczniów, co nie? Więcej warzyw, owoców, więcej witamin.
18: Też. Ale macie pewnie swoje ulubione dania na stołówce.
17: Mamy. Spaghetti jak najbardziej na plus by było.
19: Na pewno paluszki rybne z jakimiś ziemniaczkami mielonymi.
18: A u ciebie jak?
19: Rosół.
18: Więcej warzyw, więcej owoców? Na plus?
19: No tak, mi to pasuje.
18: A to nie jest tak, że dzieci nie lubią waszych owoców?
19: Nie, no ja lubię.
16: uczniów z Olsztyna przepytał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza już teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
15: Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Na początek Wenecja. Tam Tak. Rusza dziś słynny festiwal filmowy. Tak. Jaki będzie film otwarcia?
0: To Ink, oparta na faktach opowieść o przejęciu dziennika The Sun, które dało początek współczesnym, bezwzględnym tabloidom. No, to najnowszy film laureata Oscara Danego Boyla, reżysera takich filmów jak Trainspotting czy Slumdog, Milioner z ulicy. Grają w nim Jack O'Connell, Guy Pearce i Claire Foy. Film w Wenecji będzie rywalizował o Złotego Lwa. W konkursie głównym laureatów poznamy 12 września. Polski rynek nagrań nadal rośnie. Tak wynika z opublikowanego właśnie półrocznego raportu Związku Producentów Audio-Wideo.
14: Co jest ciekawe, to w minionym półroczu słuchacze bardzo chętnie sięgali po płyty winylowe, które wzrosły rok do roku o ponad 46% i stanowią już winyle prawie identyczną część rynku jak płyty CD.
0: Mówi Anna Cejnowa ze SPAW. Polska muzyka dominuje w streamingu. Tam najpopularniejszy jest album Latarnie wszędzie dawno zgasły. Tako Hemingwaya. Lubicie polską wersję The Office? W biurze Kropliczanki pojawiła się nowa postać. To ekscentryczny Robert, którego gra Michał Sikorski. Premiera 6. sezonu serialu jesienią. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Pora na popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Hawrylenia zapraszam. Zaczynamy od podsumowania wakacji dolnośląskiego Wopru. Za ratownikami ciężki okres. W trakcie tegorocznego lata na Dolnym Śląsku utonęło 9 osób. Woprowcy odnotowali także o wiele więcej zgłoszeń niż przed rokiem. Grzechy pozostają te same. Prym nadal wiodą alkohol i brawura. Jednak Krzysztof Skrzyniarz z dolnośląskiego Wopru w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską podkreśla, że coraz częściej to też złe decyzje, próba uratowania kogoś innego, ale też problemy zdrowotne.
21: Zgłoszenie takie typowe, czyli ktoś wpadł do wody, ktoś potrzebuje pomocy, wywrócona jednostka, ale zdarzały się też zdarzenia bardzo nietypowe.
22: Co to znaczy zdarzenia bardzo nietypowe?
21: Na przykład sytuacje już z wypadkami śmiertelnymi. Młodzi ludzie wypłynęli słupami na dużym akwenie ponad kilometr od brzegu. Okazało się, że warunki atmosferyczne nie pozwalały na powrót. Nietypowe było to, że mimo, że bardzo szybko była wezwana pomoc, dwie osoby niestety kilkaset metrów od brzegu nie poradziły sobie. Zdarzało nam się wielokrotnie, ale w tym roku to jest nagminne, że osoby, które korzystają z sprzętu pływającego, nie zakładają kamizelek ratunkowych na siebie.
20: Dodajmy, że od początku roku Dolnośląski Wopr przyjął już ponad 400 zgłoszeń. Dla porównania przez cały ubiegły rok takich zgłoszeń było 350. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław mamy teraz dla Was ciekawostkę. Czy wiecie, że ogromna część wrocławskich dzieci nie potrafi podskoczyć na dwóch nogach, a przewrotów przód nie zrobi jeszcze więcej małych wrocławian? Efektem takich braków gimnastycznych jest mała sprawność i większa podatność na kontuzje. Tu z pomocą przychodzi mały wrocławski akrobata, program miejski opracowany przez Agnieszkę Rauk-Kubacką, trenerkę akrobatyki sportowej i jej męża Rafała Kubackiego, naszego znakomitego judokę i wykładowcę Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
23: Po pierwsze, będziemy chcieli się zwrócić do rodziców o określenie preferencji żywnościowych dzieciaków, czyli co jedzą, jak często jedzą, jakie produkty preferują. Druga grupa to na samym początku, we wrześniu, chcielibyśmy określić stan wyjściowy dzieci, czyli za pomocą odpowiednich testów ogólnej sprawności fizycznej pokazać ich potencjał wyjściowy. Trzeci element, który wprowadzamy, chcielibyśmy, żeby rodzice uzyskali, jakie są wady postawy dzieci, czy one w ogóle są, czy ich nie ma.
20: Całej rozmowy będziecie mogli posłuchać w programie Wrocławski Wieczór, RMF 24 Wrocław po godzinie 21. Gospodarzem programu jest Maciej Sas. Zapraszamy. Czas na fakty kulturalne w RMF 24 Wrocław. Edyp Król Sofoklesa w reżyserii palestyńsko-amerykańskiej reżyserki Zainy Dany oraz Mickiewiczowskie Dziady część druga w reżyserii Aleksandry Popławskiej to niektóre z premier nowego sezonu artystycznego w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Ale tak naprawdę prawdziwym wydarzeniem nowego sezonu artystycznego w Teatrze Polskim ma być otwarcie po kilkuletnim remoncie dużej sceny. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku, ale pierwsze spektakle będzie można zobaczyć tam wiosną przyszłego.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF 24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense 24 i zastanowię się teraz z wami, co takiego było na paradzie wojskowej w Kijowie 24 sierpnia, a czego nie było 10 dni wcześniej na paradzie wojskowej w Warszawie. Porównując te dwie imprezy, oprę się tylko na dronach lądowych. Polskie wojsko pokazało na Wisłostradzie jedynie dwa roboty naziemne typu Kuna, jednak transportowane na przyczepach samochodowych. Są to stosunkowo ciężkie pojazdy gąsienicowe i były prezentowane w wersji uzbrojonej z karabinami maszynowymi. Ukraińcy z kolei pokazali kilkadziesiąt takich bezzałogowych pojazdów i to w ruchu, kołowych i gąsienicowych, w wersjach przygotowanych do wykonywania misji rozpoznawczych, logistycznych, ewakuacyjnych oraz bojowych, uzbrojonych nie tylko w karabiny maszynowe, ale również w przeciwpancerne pociski kierowane. Taka różnorodność jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co się dzieje na ukraińskim froncie. Ukraińcy planują bowiem wprowadzenie w 2026 roku co najmniej 50 tysięcy dronów lądowych, a więc czterokrotnie więcej niż w 2025 roku, co i tak wtedy wydawało się ogromną ilością. Skąd takie zapotrzebowanie? Po prostu takie bezzałogowe pojazdy, określane na Ukrainie skrótem NRK, naziemne i robotyzowane kompleksy, są wykorzystywane praktycznie wszędzie. Oczywiście one również mogą zostać zniszczone lub utknąć w trudnym terenie, jednak obecnie jest to najbardziej bezpieczny środek transportu zaopatrzenia dla żołnierzy działających w tak zwanej strefie śmierci, w pełni kontrolowanej przez drony powietrzne. Tam samochody po prostu nie wjadą. A te strefy mają nawet kilkanaście kilometrów szerokości. I na taką odległość przenieść zaopatrzenie na plecach jest bardzo trudno i niebezpiecznie. Na froncie Ukraińcy już teraz tworzą więc strukturalne pododdziały wyposażone w drony naziemne. I to już nie tylko plutony i kompanie, ale również bataliony. Ukraińskie dowództwo potrzebowało na to tylko 3 lata. Ta rewolucja dronowa zaczęła się bowiem w lipcu 2023 roku, kiedy ukraińskie Ministerstwo Obrony określiło 3 główne priorytety rozwoju naziemnych platform bezzałogowych, nastawiając się na bezzałogowe platformy logistyczne, bezzałogowe platformy bojowe uzbrojone oraz stacjonarne moduły ogniowe, zdalnie obsługiwane przez operatorów do długotrwałej obrony wysuniętych pozycji bez narażania ludzi. Już rok później powstały na Ukrainie pierwsze samodzielne kompanie dronów lądowych i zaczęto działać zgodnie z zasadą: giną drony, a nie giną ludzie. Najszybciej wprowadzane są drony logistyczne, w czym pomaga fakt, że są one najtańsze. Takie proste pojazdy na 4 kołach można już kupić za równowartość 30-40 tysięcy złotych. A efekt? We wrześniu 2025 roku tylko jeden dron Termit wykonał w strefie śmierci 16 misji logistycznych w miesiąc, przejeżdżając w sumie ponad 300 km i transportując 2,5 tony ładunku. Standardem staje się również transport zaopatrzenia dronami powietrznymi. Jeden multikopter Baba Yaga może bowiem dostarczyć 10 kg zapasów. Ukraińcy zresztą już wypracowali nową taktykę działania, w której operatorzy dronów powietrznych i naziemnych ściśle ze sobą współpracują. A jak to konkretnie działa na froncie? Widać było 2 tygodnie temu w osadzie Wiszneve w obwodzie Dniepropietrowskim, gdzie 3 Ukraińców broniło się przed ponad 40 Rosjanami. Jednak jak się skończyło to nierówne starcie, opowiem wam po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy 3-warstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Both.

Środowe popołudnie wracamy na teren wojskowy Radia RMF24, by porozmawiać o skuteczności dronów lądowych. Zacznijmy od przypomnienia, że Wiśniewy to niewielka osada ukraińska, znajdująca się obecnie około 15 km od linii styku wojsk. Rosjanie nie mogli jej zdobyć z powodu broniącej jej strefy śmierci, kontrolowanej przez ukraińskie drony. Jednak 2 tygodnie temu spróbowali wykorzystać gęstą mgłę, przerzucając do Wiśniewy samochodami ponad 40 swoich żołnierzy. Chcieli w ten sposób zdobyć posterunek Poliak, broniony tam tylko przez 3 Ukraińców. Posterunek ten znajdował się w budynku otoczonym wysokim blaszanym płotem, który teoretycznie utrudniał obserwację obu stronom. W rzeczywistości Ukraińcy byli wspierani przez małego, ukrytego niedaleko drona naziemnego, który był tak przestawiany, by można było śledzić jego kamerą całą sytuację i przekazywać informacje, w którym miejscu grupują się Rosjanie i gdzie zaatakują. Ukraińscy obrońcy, nie widząc celów, strzelali więc przez płot, korygowani z drona, trafiając co najmniej 6 rosyjskich żołnierzy. Później nadleciał dron bombowy Wampir. Taki duży multikopter. Z powodu mgły on również nie widział tego, co się dzieje na ziemi. Jednak dzięki kamerze na robocie zrzucił bombę dokładnie w grupę Rosjan, szykujących się do szturmu, eliminując kolejnych 7 rosyjskich żołnierzy. Dodatkowo, po około 30 minutach starcia mgła się rozrzedziła na tyle, że do walki mogły wkroczyć ukraińskie drony FPV, czekające już w powietrzu na sygnał do ataku. Rozpoczęło się prawdziwe polowanie na rosyjskich żołnierzy, których eliminowano jeden po drugim, wiedząc z robota naziemnego, gdzie się znajdują. W tej walce Ukraińcy nie stracili żadnego żołnierza, a Rosjanie ponad 40 i co najważniejsze, pozycja została utrzymana. To podam jeszcze jeden przykład złożonej operacji z wykorzystaniem systemów bezzałogowych. Udana ewakuacja 3 rannych Ukraińców ze strefy śmierci za pomocą drona ewakuacyjnego Ardal. W operacji tej wzięło udział aż 50 specjalistów walki elektronicznej i operatorów dronów. By odciągnąć uwagę przeciwnika od samej ewakuacji, Ukraińcy zintensyfikowali bowiem ataki w innych miejscach i osłaniali z powietrza pojazd z rannymi. Te wybrane z wielu 2 operacje są dowodem na to, że drony już na stałe weszły do sztuki wojennej, zmieniając zarówno organizację wojsk, jak i ich taktykę działania. I trzeba te drony wprowadzać masowo. Niestety w Polsce takiej masowości jak na razie nie widać, a zmiany odbywają się niezwykle wolno. Przykładowo, program pilotażowy, tak zwany Model 44, który ma określić nową strukturę pododdziałów wojsk lądowych, wprowadzono tylko w 2 batalionach i ma on trwać ponad rok od lipca 2025 roku do tej jesieni. Program ten już oceniono pozytywnie i trwają analizy na temat kolejności wdrażania takiego modelu w innych jednostkach. 2 drony naziemne Kuna przewiezione na lawetach po Wisłostradzie nie pokazują jednak, by tego rodzaju zmiany uznano w wojskach lądowych za priorytet. W podobny sposób podchodzono do wymiany brygad kawalerii na brygady pancerno-motorowe w II Rzeczpospolitej. Wtedy nie zdążyliśmy. Teraz jest szansa, by zdążyć, tylko trzeba zmienić priorytety. To tyle o polskim wojsku. I teraz porozmawiamy o wpływie polityków na nasze bezpieczeństwo. Będzie więc bomby atomowej w Polsce, jeziorze Ontario, Sandrze Bullock i Johnie Lennonie, ale to dopiero po faktach. RMF FM o 17, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście po relaksie z dobrą muzyką. Bądźcie blisko

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Te tematy budzą emocje już o poranku.
2: W całej tej niebezpiecznej sytuacji i złej sytuacji, że z prywatnej firmy wykradziono dane i to bardzo dużą paczkę danych, jedno jest pozytywne, że wygląda na to, że mamy do czynienia z tak zwanymi białymi kapeluszami, czyli szarymi kapeluszami.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
7: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
20: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie.
21: Nie będzie faktów?
20: Sam wybiera swój pierwszy plecak.
22: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Po reklamie.
21: Słuchacie Radia RMF 24, jest już 17. Na fakty RMF FM zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
23: Na początek nowe informacje w sprawie zabójstwa w Kędzierzynie Koźlu.
24: 19-latek usłyszał zarzuty i przyznał się do winy.
23: Ważne informacje dla kierowców.
24: Zablokowana Zakopianka, Krajowa 19. Na Podkarpaciu są też problemy na opolskiej A4.
23: Potem polityczne echa w związku z aferą Zonda Krypto.
24: Koalicja rządząca i prawica przerzucają się odpowiedzialnością.
23: A na koniec wirtualny świat wspierający leczenie. Zarzut zabójstwa 49-letniej kobiety usłyszał Jakub L., 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu.
24: W prokuraturze okręgowej w Opolu trwa przesłuchanie podejrzanego. Mężczyzna przyznał się do winy.
23: Na miejscu jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek-Aniu. To nie jedyny zarzut, jaki przedstawił prokurator.
0: Tak, Jakub L. jest podejrzany także o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu na początku lipca. Poszkodowany wciąż jest w szpitalu. Z ustaleń śledczych wynika, że w obu przypadkach 19-latek atakował przypadkowe osoby, uderzając je młotkiem w głowę. Motywy jego działania nie są jasne.
1: Postawa podejrzanego i padające treści w jego wyjaśnieniach wskazują, że konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówił Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Śledczy zamierzają skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka.
23: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S19 w Stobiernej na Podkarpaciu.
24: Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Pożar samochodu osobowego na A4 w rejonie Gogolina w Opolskiem.
23: Zablokowana jest trasa w kierunku Wrocławia. Nieprzejezdna jest Zakopianka w Mogilanach.
24: Na pasach w stronę Krakowa zepsuł się autobus z najezdni, wyciekł olej. Uważajcie.
23: Dla jednych to afera koalicji, dla innych afera prawicy.
24: Tak kolejne doniesienia o zatrzymaniach w aferze Zonda Krypto komentują politycy.
23: W Faktach łączymy się z sejmowym studiem RMF FM, gdzie jest reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
2: Witamy.
24: Kacprze, co jeszcze usłyszałeś o kolejnych zatrzymaniach w sprawie giełdy kryptowalut?
2: No, rządzący podkreślają, że Przemysław Kral spotykał się z politykami prawicy i to opozycja musi obawiać się kolejnych informacji w sprawie afery.
8: Prawica i skrajna prawica weszła z nim w jakieś szemrane interesy. Brali łapówki, brali gadżety, brali drogocenne przedmioty, no to teraz muszą się liczyć, że będą konsekwencje.
2: Tak mówi Tomasz Trela z Lewicy. Z kolei Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że wątki związane z Zonda Krypto powinna wyjaśnić Komisja Zaufania Publicznego, o którą wnioskuje jego ugrupowanie.
17: W tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji i dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tę sprawę wyjaśnić dogłębnie.
2: Rządzący mówią nie zarówno Komisji proponowanej przez PiS, jak i Mateusza Morawieckiego, jak mówią, sprawę dogłębnie wyjaśni prokuratura.
24: Czy afera Zonda Krypto zaszkodzi prawicy?
23: Czy Sejm poprze kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
24: W imieniu Piotra Salaka zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
23: Za godzinę naszym gościem będzie Marcin Chorała z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
25: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
24: W dzisiejszym cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM mówimy o terapiach niestandardowych w medycynie, tych nowatorskich metodach wspierających tradycyjne leczenie.
23: Fizjoterapeuci z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie w pracy z pacjentami wykorzystują m.in. technologię VR.
26: Wykorzystujemy tutaj gogle VR-owskie, przenosimy pacjenta w inny świat, dajemy mu szansę zrywania jabłek z drzewa, dajemy mu szansę znalezienia się w kosmosie. Stawiamy go na różnego typu robotach, które za niego chodzą i przybliżają tą możliwość samodzielnego przemieszczania się, poruszania. Zastępujemy albo uzupełniamy pracę ręki.
24: Wylicza Magdalena Gawlikowska-Konik, kierownik działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.
23: Polecamy Wam portal rmf24.pl. Piszemy tam także o innych terapiach, jak dogoterapia, muzykoterapia czy hortiterapia.
24: A my słyszymy się o 17.30.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Dzisiejszy poranek we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z niewielkimi rozpogodzeniami i temperaturą na poziomie 16 stopni Celsjusza. Po południu chmur jeszcze przybędzie, a na termometrach zobaczycie maksymalnie 23 kreskę. Synoptycy nie przewidują na czwartek opadów deszczu ani mocnego wiatru.
28: Radio RMF 24.
21: Trwa program Teren Wojskowy w Radiu RMF 24, w którym wyjaśnimy teraz, jak politycy swoimi często irracjonalnymi wypowiedziami gmatwają nam życie.

0: mocno wpływają na nasze bezpieczeństwo. Zacznijmy od wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego, który w rozmowie z dziennikarzami w kwaterze głównej NATO w Brukseli 27 sierpnia 2026 roku stwierdził dokładnie tak. Cytuję. Chciałbym to powiedzieć bardzo jasno i otwarcie. Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. O ocenę tej wypowiedzi poprosiłem doktora Jacka Raubo, eksperta w zakresie bezpieczeństwa i obronności z Defense 24 i z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jacek, witam Cię w Radiu RMF24.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie i dziękuję za zaproszenie.
0: Jacek, czy Twoim zdaniem minister Zalewski wyraził opinię rządu, mówiąc o braku zgody na obecność głowic nuklearnych w Polsce, czy też po prostu swoją?
1: Znaczy, przede wszystkim dzisiaj musimy zacząć od tej jednej podstawowej rzeczy. Domena informacyjno-kognitywna i przede wszystkim wszystkie komunikaty wysyłane nie tylko przez polityków, ale również przez na przykład twórców opinii, tych animatorów na przykład dyskusji o bezpieczeństwie i obronności, one nigdy nie są w próżni, one zawsze będą analizowane, tym bardziej jeżeli chodzi o kwestie decydentów i tutaj niezależnie od tego, czy zgadzamy się z kwestiami działań z użyciem tak naprawdę starzenia jądrowego, czy też nie, no należy odbierać to jako pewien problem dla naszej polityki na całej flance wschodniej. No ja chciałbym widzieć przede wszystkim, i to jest oczywiście moja osobista tutaj ocena, na pewno nie pewność strategiczną po stronie naszego jednego na dzień dzisiejszy potencjalnego przeciwnika, czyli Federacji Rosyjskiej. Zauważmy, że Federacja Rosyjska używa karty jądrowej już od wielu lat, strasząc wszystkich bardzo często właśnie tymi kwestiami przesunięcia broni jądrowej, a nawet i użycia broni jądrowej. Ja uważam, że żadne państwo natowskie dzisiaj nie powinno jasno i czytelnie wskazywać, że będzie w jakiś stopniu ograniczone czy też no, tutaj wiązało sobie pewnym stwierdzeniem ręce, jeżeli chodzi o zdolności do odstraszenia jądrowego, no bo to jest po prostu rzeczywistość obecna. No i liczę na to, że to był po prostu błąd, który powinien no, być wyciągnięty jako, bym powiedział, element lessons learned, czyli w takiej nomenklaturze natowskiej, takiej lekcji, którą wprowadzamy do systemu komunikowania się. Ja w ogóle uważam, że tutaj już kończąc to może przedługą ocenę, że dużym problemem dzisiaj jest osłona informacyjna nie tylko samego wojska, ale i również państwa właśnie w wymiarze komunikacji strategicznej.
0: No tak, Jacek, ale wiesz o tym dobrze, że ta deklaracja została usłyszana na świecie i w Rosji. Czy to nam trochę przeszkodzi i to nam trochę będzie przeszkadzało w przyszłości?
1: Znaczy, w przyszłości uważam, że zarówno nasze działania z partnerami, sojusznikami w NATO, ale też i te bilateralne relacje, czy to ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO Nuclear Sharingu, czy kwestii związanych z nowymi koncepcjami, które są dopiero budowane w relacjach z Republiką Francuską, one będą kontynuowane niezależnie od tego typu wypowiedzi. Ja uważam, że jest to pewien problem, wynik, który będzie, jakby to powiedzieć, gdzieś tam oscylował na przykład w radykalizowaniu przez stronę rosyjską narracji albo budowaniu tych narracji, które mają w nas uderzyć. Tak jak powiedziałem, dla mnie to jest lessons learned, czyli lekcja, z której musimy gdzieś tam przeanalizować i wyciągnąć konkretne, praktyczne wnioski, jak usprawnić przekazy, no i też budować wśród polityków pewną zdolność do rozumienia, jeżeli chodzi o kwestie każdego słowa i też wycofywania się z bardzo ostrych narracji. No bo zwróćmy uwagę, że nikt by nie zwrócił uwagi, gdybyśmy mieli komentarz polegający na tym, że no tutaj pan wiceminister mówi, że bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze i rozpatrujemy je z naszymi partnerami natowskimi, nie wykluczając niczego, no to można uciec od pewnej odpowiedzi. Aczkolwiek warto Jacek, też zwrócić uwagę...
0: Jednym zdaniem, powiedz tak naprawdę, czy twoim zdaniem minister powinien wygłaszać takie opinie w odniesieniu do dziennikarzy. Nie mówię o NATO, w odniesieniu do dziennikarzy.
1: To już jest decyzja polityczna osoby, która spełni funkcje polityczne. Dla mnie na pewno każda wypowiedź, tak jak powiedzieliśmy, niezależnie czy to jest polityk, czy oficer, czy ktoś, kto reprezentuje tylko i wyłącznie na przykład przestrzeń analityczną, no każda taka wypowiedź jest analizowana i może być wykorzystana przeciwko nam, a może być wykorzystana też w naszej strategii odstraszania i obrony również w domenie informacyjno-kognitywnej.
0: Tu na chwilę przerywamy, by do rozmowy z naszym gościem, doktorem Jackiem Raubo, wrócić po krótkiej przerwie.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24, w którym z naszym gościem, doktorem Jackiem Raubo, rozmawiamy o deklaracji Ministerstwa Obrony Narodowej, że Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Jacek, jak w takim razie może wyglądać udział Polski w nuclear sharing, skoro nie zgadzamy się na składowanie głowic?
1: Przede wszystkim NATO Nuclear Sharing jest bardzo mocno systemowy, dlatego że mamy do czynienia przede wszystkim z użyciem bomb grawitacyjnych B-61. To są takie bomby, które muszą, mówiąc umownie, spaść na konkretny cel, a więc mówimy o dużej operacji powietrznej w przypadku używania bomb grawitacyjnych, czyli samoloty, które przenoszą, muszą być eskortowane, muszą być tankowane, muszą być też zaopatrywane danymi, które wojskowi określają jako te dane ISTAR, czyli wywiadowcze, z rozpoznania, z prowadzenia również targetowania, czyli ustalania celów. Tutaj jest naprawdę bardzo duże spektrum możliwego uczestnictwa w tych działaniach, jeżeli chodzi o zgrywanie się sił powietrznych, ale też innych zasobów. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Składowanie, czy też w ogóle nawet na przykład, nie wiem, chwilowe bazowanie systemów w ramach nuklearnych sharingu, ono obejmuje zapewnienie stronie amerykańskiej tego komfortu, bo bazy nie należą i w ogóle te ładunki, obalmy pewien mit, one nie przechodzą pod własność i pełną tutaj zdolność decydowania strony przyjmującej. To nie jest tak, że Turcja z racji tego, że ładunki się znajdują w bazie Incirlik, jest państwem posiadającym broń jądrową, tak samo państwo Beneluxu.
0: Jacek, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale słuchaj, ale u nas są przecież plany, żeby przerabiać polskie samoloty właśnie do F-35, do przenoszenia bomb atomowych B-61-12. To w takim razie po co je przerabiać, jeżeli my nie będziemy mieli możliwości pobrania na przykład takich bomb na przykład na terenie Polski?
1: Znaczy, na pewno trzeba pamiętać, że zasób samolotów podwójnego przeznaczenia, tych BCA-ów w ramach NATO, to jest jeden z największych atutów Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlatego że przeciwnik nie jest w stanie pierwszym uderzeniem zupełnie zniszczyć tych zasobów statków powietrznych, które są potencjalnymi nosicielami, więc ja bym to podkreślił, że posiadanie tego typu maszyn w naszych zasobach jest dużym atutem w perspektywie natowskiego odstraszania. Ja też jestem dość mocno ostrożny w tym, co tutaj zostało wskazane, czyli że Polska ma taką, a nie inną postawę względem tego. Poczekajmy. Wydaje mi się, że tutaj ta praca w przestrzeniach sojuszniczych, ona jest bardzo konstruktywna. I też nie kierowałbym się tą jedną dyskusją wokół emocji związanych z jedną wypowiedzią. Uważam, że bardzo wiele rzeczy powinno zostać w zakresie odstraszania jądrowego w cieniu. I też wracam do tego punktu wyjścia, czyli do tej niepewności strategicznej po stronie przeciwnika, po stronie Federacji Rosyjskiej, tak aby ona nie była w stanie zrozumieć w pełni naszych możliwości, a sygnalizowanie Rosji powinno się odbywać na naszych zasadach.
0: Jacek, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dzięki ślicznie.
0: Pozdrawiam. Rozmawialiśmy z doktorem Jackiem Raubą, ekspertem w zakresie bezpieczeństwa i obronności z Defense 24 i z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wyjaśnił nam, jak ostrożnie powinno się mówić o broni atomowej na terenie Polski. A teraz wrócimy do drugiego polityka, który również nieźle namieszał, wciągając do wojny geografię. Jednak o tym, jak jezioro Ontario zostało wykorzystane do wszczęcia wojny na słowa, opowiem dopiero po faktach RMF FM o 17.30, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście po krótkim relaksie przy dobrej muzyce.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24 jest 17.30, pora na fakty RMF FM.
1: Kolizja busa z autem osobowym w Warszawie na trasie S8.
2: Są utrudnienia w rejonie węzła Powązkowska. I jeszcze jedna ważna informacja dla mieszkańców stolicy.
1: Służby zamknęły ulicę Żupniczą na Pradze Południe.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, strażnicy miejscy odnaleźli na jednej z ławek kilka pozostawionych paczek.
1: Teren wokół znaleziska został ogrodzony. Służby ustalają, czy pakunek może być niebezpieczny.
2: Dużo mówimy dziś o nowych wytycznych dotyczących stołówek szkolnych.
1: Co najmniej raz w tygodniu mają być podawane potrawy z roślin strączkowych.
3: I oto naukowcy z Politechniki w Zurychu chwalą się, że opracowali technologię, która sprawi, że te potrawy będą smaczniejsze.
2: Grzegorz Jesiński przynosi te informacje.
3: Dzień
2: witamy.
3: Dobry.
2: To o co konkretnie chodzi?
3: Chodzi o nadanie produktom z grochu, fasoli czy soczewicy zupełnie nowej, atrakcyjnej, włóknistej struktury, przypominającej mięso lub ryby.
1: Jak to się robi?
3: Namacza się wybrane rośliny strączkowe w wodzie, potem dokładnie miksuje, tę masę podgrzewa przez 30 minut w temperaturze 90 stopni, co powoduje żelowanie skrobi i innych składników. Kolejny etap to zamrażanie żelu w specjalnej formie, izolowanej ze wszystkich stron poza jedną. Dzięki temu lód zaczyna formować się równolegle od nieizolowanej strony do wnętrza masy. W miarę wzrostu kryształków lodu masa roślinna tworzy cienkie, równoległe warstwy, które po rozmrożeniu pozostają nienaruszone. Nie do końca potrafię sobie to wyobrazić, ale podobno niebo w gębie.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
5: Dzień dobry, najczęstsza pensja w Polsce to dzisiaj 7,5 tysiąca złotych brutto, a jeżeli odejmiemy podatki, to okaże się, że w Polsce najczęściej na rękę zarabia się 5,5 tysiąca złotych. Główny Urząd Statystyczny podał dzisiaj dane dotyczące mediany wynagrodzeń, czyli lepszej metody wyliczania naszych pensji. To są dane dokładniejsze niż te comiesięczne dotyczące średniej pensji, no bo średnia bywa wprowadzająca w błąd. Najnowsze wyliczenia GUS-u pokazują coś jeszcze, pokazują, że w ciągu roku pensje wzrosły w Polsce o 7,5%. No ale te podwyżki niestety nie rekompensują wystarczająco rosnących kosztów życia, a zwłaszcza rosnących cen paliw. Dzisiaj znowu mamy bardzo szybko drożejącą ropę na światowych rynkach, a to jest efektem nasilenia amerykańskich bombardowań Iranu i zapowiedzi odwetowych ze strony Teheranu. Będziemy prowadzić naszą zdecydowaną kontrofensywę przeciwko Amerykanom tak długo, aż pożałują swoich zbrodni. Tak zapowiada rzecznik irańskiego wojska Ebrahim Zolfakari. I nawet jeżeli to są tylko słowa, to one mają przełożenie na rynek. Paliwa drożeją, ropa drożeje, no i waluty drożeją. Euro kosztuje teraz 4,33 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5 zł i 5 groszy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Daniel Chawrylenia, witam ponownie i teraz garść popołudniowych faktów z Wrocławia. Na początek wstrząsające zarzuty dla 19-latka z Dolnego Śląska. Jak już wiecie z anteny RMF 24 Wrocław, młody mężczyzna jest podejrzany o czyny pedofilskie. Ofiarami miały być dziewczynki poniżej 10 roku życia. Szczegóły w tej sprawie zebrała Martyna Czerwińska.
7: Na wniosek prokuratury rejonowej sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. W jaki sposób miał skrzywdzić dziewczynki, policja nie ujawnia ze względu na ich dobro, ale jak ustaliłam, 19-latek przyznał się do winy.
8: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia, za co grozić może kara pozbawienia wolności do lat 15.
7: Powiedziała mi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Do tej pory 19-latek nie był karany ani znany policji.
9: Tym żyje Wrocław.
6: To popołudniowe fakty w RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat i teraz alarmujące dane dotyczące wypalenia zawodowego. Okazuje się, że mogą na nie cierpieć nie tylko dorośli, ale już nawet uczniowie szkoły podstawowej i że to wcale nierzadki problem w tej grupie. Z codziennych obserwacji Anny Krzyszowskiej-Kamińskiej, lekarki rodzinnej z Wrocławia, wynika, że dzieci poza nauką w szkole są często obarczane zbyt licznymi zajęciami dodatkowymi. Zbiera się tego nierzadko ponad 40 godzin ciężkiej pracy w tygodniu. Pani doktor podpowiada, że warto z części takich zajęć zrezygnować, i dać dziecku coś innego w zamian.
10: Dziecko potrzebuje też mieć czas, żeby się ponudzić. Wszystkie poradniki dla dorosłych mówią: znajdź czas dla siebie, usiądź, zapasz sobie herbaty i nie rób nic. I dzieciom tak samo. Potrzebujemy, żeby mogły się ponudzić, żeby były kreatywne w przyszłości, żeby potrafiły wymyślać sobie zabawę, żeby potrafiły w ogóle zobaczyć i poznawać świat też po swojemu. Dzieci są ciekawe z natury. Jak my wszystko im wkładamy od razu do ręki i dajemy wszystko gotowe, całą wiedzę, to one przestają być kreatywne, one nie szukają.
6: Warto posłuchać całej rozmowy Macieja Sasa z Anną Krzeszowską-Kamińską, lekarką rodzinną z wrocławskiego Ołtaszyna. Zapraszamy na nią w programie Wrocławski Wieczór Radia RMF 24 Wrocław po godzinie 21. Zachęcamy Was też do przesyłania jeszcze większej ilości zdjęć naszych plakatów i billboardów, jakie pojawiły się na terenie Wrocławia, ale to nie tylko to, bo RMF 24 Wrocław pojawia się też na ekranach tramwajów i autobusów. Jeżeli je zauważycie, to śmiało zróbcie fotkę swoim smartfonem i prześlijcie ją do nas z oznaczeniem miejsca wykonania fotografii. Mail do nas to wrocław@rmf24.pl, a warto, bo te najciekawsze, najbardziej oryginalne i nietuzinkowe zdjęcia nagrodzimy naszymi radiowymi gadżetami. I tą zachętą kończymy to popołudniowe wydanie faktów w RMF 24 Wrocław. Kolejne już za niecałą godzinę, a Wy bądźcie z nami.

0: zgłoszenie.
1: Usłyszysz ten dźwięk.
0: AI.
1: To oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
5: A tamta. To jest mega.
3: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o

0: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis, 4 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
1: Radio RMF24.

0: I to by było na tyle w terenie wojskowym Radia RMF 24. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Defense 24 i zapraszam na fakty RMF FM o 18, które przedstawią Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
1: Zaczynamy od Mazowsza. Na Krajowej 50 tragiczny wypadek w Lubiejewie.
2: Tam zderzenie samochodu osobowego z motocyklem.
1: Co dalej w sprawie Macieja Berka?
2: Czy były minister zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: W faktach za chwilę więcej pytań.
2: Bo przed nami popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: Gościem Piotra Salaka Marcin Chorała, poseł z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
2: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej numer 50 na Mazowszu.
1: Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem w Lubiejewie.
2: Między Sochaczewem i Wyszogrodem trasa jest zablokowana. Uważajcie.
1: Wybór byłego ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest praktycznie pewny.
2: Mimo zastrzeżeń części koalicjantów do tego, że jeszcze kilka tygodni temu Berek był prawą ręką premiera i członkiem konstytucyjnego składu rządu, głosy sprzeciwu wobec zasady apolityczności stopniowo milkną.
1: Na linii Sejm i dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, co się stało?
3: Początkowe głosy oburzenia zostały chyba spacyfikowane w toku urabiania partnerów przez liderów koalicji. Hałaśliwie czasem protestujący posłowie lewicy zrezygnowali z rozgłosu, klub zrezygnował z pomysłu na spotykanie się z samym kandydatem, a z Maciejem Berkiem spotkał się rano tylko klub Centrum. Efekt jest zgodny z oczekiwaniami.
4: Pan doktor Berek dostaje od nas konkretną rekomendację. Będziemy popierać go w głosowaniu. Jeżeli zostanie wybrany, ma działać na podstawie konstytucji, w granicach praw i w imię interesu obywateli.
3: Mówi szef klubu Mirosław Suchoń. Nikt z koalicjantów nie deklaruje jednak, że za będą wszyscy. Kilku niezłomnych posłów PSL i być może Polski 2050 prawdopodobnie sprzeciw wyrazi, nie głosując.
2: Wiedzieliśmy o wsparciu Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ale o finansowaniu dowiedzieliśmy się dopiero po referendum.
1: Tak, organizatorzy plebiscytu komentują informacje o wysokości wsparcia od organizacji, której liderem jest Łukasz Gibała.
2: Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym w Państwowej Komisji Wyborczej, stowarzyszenie pokryło ponad 95% kwoty wydanej na kampanię referendalną. To prawie 1 900 000 złotych.
5: Nie wiedzieliśmy nic o kwotach. Wiedzieliśmy o świadczeniach rzeczowych. Proszę zauważyć, że to jest rubryka świadczenia rzeczowych. One zostały dopiero podsumowane post factum. Ja mogłem się tylko domyślać, ile na przykład kosztują słupy, które są reklamowane i jaka jest faktura za to. Natomiast jeżeli ktoś wydawał te pieniądze, to jest jakby poza mną, bo one już zostały wydane. Oczywiście było to za naszą zgodą, w sensie takim, że no nie mogłem się sprzeciwić, że ktoś promuje ideę, pod którą ja się podpisałem. Natomiast jest to podmiot, który jest podmiotem uprawnionym do wsparcia. Proszę zauważyć, że tam nie ma gotówki w ogóle. Dostawaliśmy to wszystko rzeczowo, jeżeli chodzi o usługi i o świadczenia rzeczowe.
1: Mówił naszemu reporterowi Rafał Zątek, pełnomocnik inicjatorów referendum.
6: Rozmowa oparta na faktach.
1: To popołudniowa rozmowa w RMF FM i Radiu RMF 24.
2: Piotr Salak i jego gość, witamy.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Marcin Chorała, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wicemarszałek Sejmu INSPE, tak powiem. Dzień dobry, panie
8: doszły, może. Dzień dobry,
7: panie redaktorze.
8: Dzień dobry państwu. Nie wiem, to zobaczymy.
7: No. Ale zobaczymy, to w tym razie pooglądajmy w takim razie, panie pośle. Rozumiem, że wniosek już został złożony, czy nie?
8: Na tym posiedzeniu Sejmu będzie złożony, czy ta technicznie jakby czynność, że to pismo już płynęło do sekretariatu marszałka, to czy to dzisiaj, czy jutro, to szczerze mówiąc nawet nie wiem, bo się to tym nie zajmuje, ale na tym posiedzeniu na pewno.
7: Ale będzie. Rozumiem, że pan swoją kandydaturę podtrzymuje i się zgadza na to, żeby
8: tak,
7: tym wicemarszałkiem być. Jeszcze wrócimy do tego tematu.
8: Gdybym się nie zgadzał, to raczej nie ma takiej opcji, żeby mnie ktoś był w stanie do tego zmusić. Także się zgadzam.
7: Panie pośle, w takim razie porozmawiajmy o tym, co się dzieje wokół Zonda Krypto. Kolejne zatrzymania, 3 osoby kolejne zatrzymane w tej sprawie. Myśli pan, że będą następne?
8: No, ja nie mam żadnej istotowej wiedzy o tej sprawie.
7: Jest pan z tego powodu pewnie bardzo zadowolony?
8: No, może opatrzność, a może też jakby pewne metody funkcjonowania w polityce mnie od tego uchowały, więc po prostu nie wiem, no nie mam dostępu do akt prokuratury, służb, no być może jakieś będą.
7: Ale zaufanie do prokuratury w takim razie pan ma, czy nie?
8: Dość ograniczone, patrząc na praktykę działania prokuratury i oczywiście no, fakt, o którym nie możemy zapominać, że szef tej prokuratury został swego czasu zmieniony nielegalnie, niezgodnie z prawem.
7: Czyli jak dobrze pana rozumiem, jest tak, nie wie pan nic o sprawie, ale nie ufa pan prokuraturze.
8: Na podstawie swojej wiedzy co do zachowania prokuratury w różnych innych sprawach, a w tej sprawie również, no podstawowe dla mnie pytanie jest takie, że jeżeli, co jest wiedzą teraz publiczną, różnego rodzaju państwowe służby podległe rządowi od dawna wiedziały, że jest to proceder oszukańczy, to czemu tak długo nie reagowały, tak długo pozwalały na to, żeby oszuści zabierali, oszukiwali i Polacy tracili pieniądze?
7: Radosława Piesiewicza to pan zna w ogóle, czy nie?
8: Pan co, no nie powiem, że zupełnie, znaczy znam, po pierwsze wiem, kto to jest.
7: I no być to może, myślę, że cała Polska.
8: I być może na jakiejś większej imprezie gdzieś tam mogliśmy się przeciąć.
7: A nigdy w cztery oczy nie było spotkania?
8: Nie, nie było takiego.
7: Nie spotkaliście spotkania. Się? A pańskim zdaniem Jacek Sasin się powinien wytłumaczyć z bliskiej znajomości z Radosławem Piesiewiczem?
8: No myślę, że powinien. To w ogóle takie szeroko pojęte środowisko Jacka Sasina, przecież też Michał Moskal i tak dalej. No myślę, że opinii publicznej takie ja nie przesądzam tutaj, że cokolwiek złego miało miejsce, ale no, wytłumaczenie opinii publicznej by się chyba należało.
7: Ale co, to, co w tym tłumaczeniu by było najważniejsze dla pana, pańskim zdaniem?
8: No, jaki był charakter tej znajomości? Czy coś pomagali panu Piesiewiczowi? Czy pomagali nawiązywać jakieś znajomości? Czy pomagali w jakichś sprawach?
7: Kwestie finansowe?
8: Na czym to polegała? No, jeżeli jakieś były, bo nie wiem, czy były. No.
7: A Mateusz Morawiecki też nie zna Radosława Piesiewicza?
8: To już trzeba pana Mateusza Morawieckiego zapytać o to, ale z tego, co wiem, nigdy w tym temacie, jakby czymkolwiek związanym z kryptowalutami się nie zajmował. Wręcz przeciwnie, tutaj akurat stanowisko Mateusza Morawieckiego od lat było jednoznaczne, to znaczy już lata temu ostrzegał, że to jest bardzo ryzykowna forma inwestowania, że no osoby takie, zwykłe osoby fizyczne, które chcą lokować swoje oszczędności, to nie powinny tego w ten sposób robić, że to powinno być uregulowane, no jednocześnie też oczywiście nie jakoś całkowicie zakazywane, co byłoby nawiasem mówiąc fikcją.
7: Ale kiedy PiS, o ile dobrze pamiętam, w maju zgłaszał własny projekt ustawy w sprawie kryptowalut, gdzie kryptowaluty miały być w ogóle zakazane, to wtedy Mateusz Morawiecki pod tym projektem się nie podpisał.
8: Tak, no bo to był niestety wówczas już jedna z objawów dysfunkcji naszej byłej partii, czyli od ściany do ściany. To znaczy jeszcze parę tygodni wcześniej stanowisko PiS-u, wobec którego też byliśmy sceptyczni, było takie hura optymistyczne wobec kryptowalut. Potem przeszedł PiS na stanowisko, żeby całkowicie zakazać, co nawiasem mówiąc, no mówię, w warunkach internetu i tak dalej jest w ogóle nieskuteczne. Znaczy to co najmniej by musiał być taki zakaz całej Unii Europejskiej. No i trzecia rzecz, że w tym czasie był już w Sejmie projekt prezydencki, który przewidywał pewną formę uregulowania tego rynku, ale bez całkowitego zakazu i po prostu niezmiennie popieramy ten projekt prezydencki.
7: Jeżeli popieracie projekt prezydencki, to rozumiem, że nie będziecie głosowali za odrzuceniem weta.
8: Oczywiście, że nie. To znaczy przekonują nas argumenty pana prezydenta, dlaczego ten jego projekt jest po prostu lepszy od tego projektu, który trzeci raz rząd próbuje wcisnąć w gardło, mimo że doskonale wie, że on nie przejdzie. I co więcej, jeszcze manipuluje opinią publiczną, twierdząc, że to ma jakiś taki kluczowy związek z aferą Zonda Krypto, podczas gdyby ta ustawa przeszła, ta afera przy tej bierności służb, rządu, prokuratury idealnie tak samo by przebiegła.
7: Ale wie pan
8: nie przeszkodziłby.
7: Ale
8: mi.
7: Wie pan o tym, że zupełnie co innego mówi minister finansów, który mówi, że gdyby to prawo obowiązywało, gdyby to prawo zawetowane przez Karola Nawrockiego obowiązywało, byłaby podstawa do tego, żeby podjąć kroki wobec Zonda Krypto.
8: Znaczy, widzi pan, no, pan Andrzej Domański jest na tyle jakby sprawnym i być może dbającym o swoje reputację człowiekiem, że wypowiada się w sposób tak zwany ostrożny procesowo, bo mówi podjąć kroki. No, podjąć kroki, czyli być może wszcząć jakąś procedurę administracyjną na podstawie tej ustawy, która jednakże na końcu nic by nie dała, bo ona generalnie ta ustawa dotyczy, reguluje podmioty działające w Polsce, a Zonda Krypto już dawno było rejestrowane poza Polską, no to istotowo by to nic nie zmieniło. To jest taki zabieg socjotechniczny, żeby ze względu na to, że prezydent nie chce podpisać tej wadliwej ustawy, to jakoś na siłę skleić prezydenta z tą aferą.
7: Czyli lepiej w ogóle nic nie regulować, rozumiem, i zostawić ten rynek taki, jak
8: nie, no lepiej uregulować tak, jak to proponuje pan prezydent, uregulować polski rynek kryptowalut, tylko kwestia uregulowania lub nie polskiego rynku kryptowalut i też to nie jest też tak, że brak ustawy oznacza jego całkowite nieuregulowanie, bo wtedy się stosuje wprost dyrektywę unijną. Ma bardzo luźny, a właściwie żaden związek z kwestią afery Zonda Krypto, oszustów, których również i na podstawie obecnie obowiązującego prawa jak najbardziej można ścigać, bo oni popełniają przestępstwa w myśl kodeksu karnego po prostu, a nie uchwalonej lub nie ustawy o kryptoaktywach.
7: Brak regulacji, brak przepisów, brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli. Rosja wykorzystuje i korzysta z kryptowalut jako głównego, prawie że jedynego mechanizmu finansowania tego typu przedsięwzięć, tak mówi Donald Tusk.
8: No to już jest jeszcze kolejna wrzutka, to znaczy znów zakładając tę tezę, że Rosja faktycznie korzysta z kryptowalut.
7: A nie korzysta pańskim zdaniem?
8: Nie mam takiej wiedzy, pewnie jakoś tam korzysta. Kwestia uregulowania lub nie giełd kryptowalut zarejestrowanych w Polsce i funkcjonujących pod polską jurysdykcją, nic, znaczy naprawdę Rosja chyba jest w stanie korzystać z kryptowalut rejestrowanych na innych giełdach na świecie niż Polska.
7: Ale więc zgodzi się pan, że łatwiej
8: jest łowić. To znów chodzi o to, że Rosja się źle kojarzy, więc przyklejmy i Rosję, tak?
7: Ale zgodzi się pan, że ja
8: powiem,
7: tak rozumiem.
8: Ja powiem więcej. Rosja na pewno też prowadzi rozliczenia na przykład w euro i w dolarze. I czy teraz będziemy zakazywać euro lub dolara, bo Rosja się w nich rozlicza?
7: Ale łowienie ryb w mętnej wodzie jest dużo łatwiejsze, zgadza się pan?
8: Tak, tylko akurat w aspekcie, dlatego jestem zwolennikiem racjonalnej regulacji polskiego rynku kryptowalut, tak jak zaproponował pan prezydent w swojej ustawie. Natomiast dorzucanie do tego akurat Rosjan, no to bardzo przepraszam, ale kojarzy mi się z takim memem, który może w radiu nie powinienem opowiadać, bo najlepiej zobaczyć. Otóż, że jest pies i mówi: dobrze, że przyszedłeś do właściciela, Putin nasikał na dywan.
7: Ale wie pan o tym doskonale, że to prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie powtarzał, że nie potrzeba aż tak szerokich regulacji na tym rynku, wetując kolejne wersje ustawy.
8: I zaproponował swoją wersję ustawy, która w naszej ocenie jest po prostu racjonalna, lepsza, nie stosuje nadregulacji. Bo to jest też tak, że bo my możemy sobie właśnie całkowicie zakazać albo bardzo ściśle uregulować. Jedyne, co to spowoduje, że ktoś z Polski, kto będzie chciał, być może skądinąd powinien się dwa razy zastanowić, ale będzie chciał sobie te aktywa kupić, to się w najgorszym przypadku przez VPN połączy przez internet i sobie kupi na zagranicznej giełdzie, na której polski ustawodawca nie widział żadnego wpływu i w żaden sposób go nie zabezpieczy.
7: Tak mówi Marcin Chorała, poseł Rozwój Plus, razem z nami, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Słuchaczom RMF-u już pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24.

0: Chcieliby wyjaśnić, oczyścić swoje, prawda, dobre imię, no to ten projekt poprą. Ci, co nie poprą, no to niestety trochę trzeba mieć podejrzenie, że coś mogą mieć za uszami.
1: No ale przecież jest od tego prokuratura. Komisja śledcza się pojawia wtedy, kiedy prokuratura nie daje rady.
0: Nie do końca. Akurat tak się składa, że trochę się tym zajmowałem w życiu również i praktyce, bo byłem przewodniczącym Sejmowej tak Komisji Śledczej i również w teorii. I postępowanie przed Sejmową Komisją Śledczą i postępowanie przed prokuraturą to są postępowania niekonkurencyjne.
1: Mogą się toczyć równolegle,
0: mogą się toczyć równolegle. Po drugie, postępowanie przed prokuraturą ma charakter karny, po prostu. No, zmierza do wykrycia ewentualnych przestępstw i postawienia zarzutów w rygorze prawa karnego. A Komisja Śledcza jest przede wszystkim instytucją kontroli sejmowej. Czyli ona bardziej nie ma odpowiadać na pytanie, kto popełnił przestępstwo, choć też oczywiście może się przy okazji niejako zdarzyć, ale głównie, czy różne instytucje państwa w danej sprawie mającej wymiar skandalu publicznego funkcjonowały w sposób może nawet nie przestępczy, ale taki, który my możemy ocenić jako zły, niesprawny, niedobry i wymagający zmiany.
1: A nie będzie to jeden wielki spektakl polityczny wtedy pańskim zdaniem?
0: No to jest oskarżenie wobec wszystkich komisji śledczych do tej pory. Czasami ono było trafne, a czasami nie. Znaczy zdarzały się komisje śledcze, które moim zdaniem będąc, bo zawsze, tylko że na tym też demokracja, prawda? Można powiedzieć, że ustrój demokratyczny to jest jeden wielki spektakl. I w tym sensie tak, to znaczy, że opinia publiczna, kamery mają jakby odsłonioną kurtynę na pewien specyficzny wycinek rzeczywistości i ludzie mogą ocenić i wyciągnąć wnioski. No to w tym sensie tak.
1: Ale rozumiem, że tej komisji nie będzie, bo nie ma poparcia w tej chwili żadnego znaczącego klubu parlamentarnego.
0: Mam nadzieję, że zmienią zdanie.
1: Z wyjątkiem Rozwój Plus.
0: Zanosi się na... Ale powiem tak, no jeszcze nie chcę przesądzać, ale wygląda na to, że więcej niż jeden klub poprze ten wniosek.
1: Jaki
0: ale oczywiście
1: klub w takim
0: te dwa
1: razie?
0: No właśnie nie chcę jeszcze przesądzać, bo te rozmowy trwają. Natomiast no zanosi się na to, bo takie są publiczne zapowiedzi, że ani klub Koalicji Obywatelskiej, ani ku mojemu zdziwieniu klub PiS nie poprze tego wniosku. No wtedy ten wniosek upadnie, ale jakby dajmy szansę sobie samym i tym klubom powiedzieć sprawdzam, niech będzie głosowanie, niech się jasno opowiedzą.
1: To musi pan w takim razie, skoro powiedział pan A, to powiedzmy B. To z kim się toczą te rozmowy? Z Konfederacją?
0: No nie z Koalicją Obywatelską i nie z PiS-em i tu pozostawię jeszcze chwilę niepewności z jakimi innymi formacjami.
1: Ale czy chodzi o koalicję rządzącą?
0: No oczywiście też byśmy chcieli, ale nie tylko, z opozycją też.
1: Czy przed taką komisją stanąłby Mateusz Morawiecki?
0: Czy no, gdyby z jakiegoś bliżej mi nieznanego powodu zechciała go wezwać, bo on akurat z tą aferą nie ma nic wspólnego, no ale to oczywiście tak, no. Każdy w Polsce ma obowiązek stawiennictwa przed komisją śledczą, która jest komisją śledczą, bo wiem, że tu jest jedna dyskusja,
1: znaczy,
0: bo,
1: pan mówi, że nie
0: bo
1: ma
0: jedna
1: nic
0: z komisji
1: wspólnego.
0: Śledczych działała nie będąc komisją śledczą w myśl orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale to są takie same obowiązki jak świadka w postępowaniu karnym, więc no po prostu trzeba się stawić albo przedstawić usprawiedliwienie.
1: Ale pamięta pan również, że to za premierostwa Mateusza Morawieckiego prokuratura kilkakrotnie umarzała śledztwo w sprawie poprzedniczki Zonda Krypto, którego to śledztwa domagał się KNF.
0: No i być może, tylko no tutaj jakby zwierzchnictwo premiera jest zerowe, zwierzchnikiem jest prokurator generalny, minister sprawiedliwości.
1: A kto
0: być
1: był wtedy,
0: przypomnijmy? To był właściwy adres Zbigniew Ziobro i być może wtedy też powinien na to pytanie albo odpowiedzieć, albo powiedzieć, że on się na przykład tym nie zajmował, wskazać, kto się w prokuraturze tym zajmował i taką osobę by należało spytać, jakie tu były przesłanki.
1: Pośrednio pan przyznaje, że Mateusz Morawiecki nie miał żadnego wpływu na ministra w swoim rządzie.
0: Nie jest to tajemnicą, że mamy w Polsce system parlamentarno-gabinetowy, a nie kanclerski. Rząd jest emanacją pewnej koalicji sił politycznych. Nie jest żadną tajemnicą, bo i koledzy z Solidarnej Polski i partii Zbigniewa Ziobry nie czynili tajemnicy, że gdyby to od nich zależało, to by w ogóle zmienili premiera, no i vice versa.
1: To dla waszego środowiska, dla Rozwoju Plus, to jest kapitał polityczny ta komisja? Komisja, ta afera Zonda Krypto?
0: Co, chciałbym, żeby naszym kapitałem politycznym była na przykład zgłoszona dzisiaj ustawa o rozwoju lokalnym, która przewiduje mechanizm pozwalający na finansowanie inwestycji żłobki, przedszkola, kanalizacji, a pan już mi przerywa.
1: Nie, bo to nie jest główny temat, wie pan o tym doskonale.
0: No, wiem o tym doskonale, ale mówię, no to my dzisiaj ten temat, mówiąc tak brzydko, próbujemy wrzucić na agendę, a to państwo, dziennikarze, inni politycy tutaj bardziej
1: o aferze.
0: No, ale
1: to nie ja zgłaszałem wniosek o komisję śledczą w tej sprawie.
0: No bo afera jest niewątpliwa i warto ją wyjaśnić.
1: Czy taki jest kapitał polityczny dla Rozwoju Plus?
0: No znów, najlepiej byśmy chcieli, żeby nie było okazji w ogóle do tego, przyjmijmy tę poetykę kapitału politycznego, bo by nie było takiej afery, no ale naprawdę jest. Ma wymiar skandalu publicznego, bo to jest jedna z przesłanek powołania komisji śledczej, że ona nie może dotyczyć błahej sprawy. Komisje śledcze z założenia mają dotyczyć spraw poważnych. Jest sprawa poważna, jest poważna wątpliwość, czy instytucje państwa w tej sprawie dobrze działały. Wyjaśnijmy to.
1: A jeżeli Zonda Krypto finansowała imprezy SIPAK-owskie, czy na tych imprezach bywali politycy Rozwój Plus?
0: Oczywiście, zdarzało się. No, Zonda Krypto też finansowało, nie wiem, TVN na przykład, czy różne inne media,
1: w których
0: przejawiali. No nie tak zupełnie co innego, bo finansowała imprezy w sensie, odbywa się kongres, odbywa się impreza i on ma ofertę dla sponsorów, że jak ktoś zapłaci pieniądze, to może się na tym kongresie, na tej imprezie promować.

0: No to tak samo, jak kupując reklamy w mediach.
1: Mówimy o sytuacji, w której może dojść do swego rodzaju korupcji politycznej, pieniądze za odpowiednie reakcje polityczne.
0: No i jeżeli właśnie Sejmowa Komisja Śledcza powinna odpowiedzieć na te pytania. No oczywiście nie można tutaj rzucać takich oskarżeń bezpodstawnie, tak? No muszą być na to jakieś dowody, można przesłuchać świadków. Jeżeli, podkreślam typ warunkowy, jeżeli do takich sytuacji dochodziło, no to one po pierwsze powinny akurat te znaleźć swój wymiar karny, bo to wszystko na to wskazuje, że gdyby tak było, to były to przestępstwa, a już na pewno taki wymiar polityczny. No takie sytuacje, kiedy ktoś, polityk, za pieniądze zawiera jakiś układ, że będzie działał w interesie jakiejś firmy, no jeszcze firmy oszukańczej, ale nawet jak firmy nieoszukańczej, no to powinno to już co najmniej skreślać z polityki taką osobę.
1: To wracamy teraz do polityki przy ulicy Wiejskiej bezpośrednio i do tego, co się dzieje w Sejmie. Jakie są szanse na to, że pan zostanie tym wicemarszałkiem w tej chwili procentowo? Uważa pan, że to jest bliżej 10 czy bliżej 80%?
0: Pewnie ani to, ani to. Gdzieś tam po środku, to znaczy my szczerze mówiąc jakby nie chcemy się w to znów bawić, to nie jest jakaś sprawa kluczowa dla Polaków.
1: No ale kandydaturę zgłaszacie.
0: Jako po prostu uważamy, że trzeci największy klub w Sejmie ma prawo mieć swojego przedstawiciela i ma prawo zabiegać o to, żeby tego przedstawiciela mieć, zgłosić go. Zgłosiliśmy też projekt zmiany regulaminu Sejmu, który by pozwolił, żeby każdy klub miał swojego przedstawiciela w prezydium.
1: To ilu będzie tych przedstawicieli w prezydium?
0: No dwóch więcej niż obecnie. No, to nie jest żaden problem. W Parlamencie Europejskim jest tam kilkunastu wiceprzewodniczących.
1: Jeżeli znowu powstanie kolejny klub, to też będzie miał przedstawiciela w prezydium.
0: Być może tak.
1: Prezydium.
0: No, jest też kwestia kończącej się kadencji. No gdyby powstał, nie wiem, tam na 3 miesiące przed końcem kadencji, no to pewnie już nie warto, bo to nie za bardzo będzie czas, żeby to skonsumować, ale nie wiem, naprawdę koszty funkcjonowania wicemarszałka są minimalne. Gdyby to był problem, to ja mogę się tam, nie wiem, zrzec czego, nie wiem, czego tam się można zrzec, bo nie byłem nigdy wicemarszałkiem, ale jak czegoś można, to proszę bardzo. Ale po prostu, no byłaby jasna sytuacja, nie byłoby konfliktu, przynajmniej w małym wymiarze, nie najistotniejszym, malutkim wymiarze funkcjonowania państwa przywrócilibyśmy jakąś taką elementarną normalność, elementarną, że my też jesteśmy jakąś wspólnotą, a nie tylko dosłownie w każdej sprawie musi być wojna polityczna i wycinanie jednych przez drugich.
1: A czy będzie wojna polityczna?
0: Więc takie jest nasze stanowisko, my popieramy swojego kandydata i ten, a co zrobią inni, to szczerze mówiąc nawet nie prowadzimy za bardzo takich rozmów, no bo to już...
1: No dobrze, to ja zapytam o to, co zrobi Rozwój Plus. Czy Rozwój Plus poprze na przykład Marcina Ociepę?
0: Oczywiście poprzemy Marcina Ociepę w każdym głosowaniu, bo drugi największy klub też będzie mieć przedstawiciela, no z jednym wyjątkiem, gdyby to głosowanie przebiegało w takiej formule, że to oznacza, że nie możemy poprzeć swojego kandydata, no bo nie można od nas oczekiwać jakiejś takiej schizofrenii, że nie będziemy popierać swojego kandydata, ale w każdym innej formule, czyli jeżeli na przykład jest lista nazwisk i przy każdym kandydacie możemy powiedzieć tak, nie, no to i przy naszym, i przy Marcinie Ociepie powiemy tak, bo Prawo i Sprawiedliwość jest drugim klubem i też powinno mieć swojego przedstawiciela, tak samo jak my.
1: Wypłyńmy na szersze wody, panie pośle. Rosja musi się liczyć z konsekwencjami, tak mówi szef niemieckiego MSZ-u, po ataku w Lipsku, po ataku na elektrownię w Brandenburgii. Będziemy wspierać, powinniśmy wspierać Niemcy w tym ostrym konflikcie z Rosją?
0: Tak, pytanie, czy Niemcy same siebie chcą wspierać, bo na przykład są sygnały, że nie chciały uruchomić artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, bo się obawiają eskalacji. No to jest jakieś, przyznam, dla mnie niepojęte, że mają... No,
1: ale to dzisiaj Niemcy są najbardziej antyrosyjskie w Europie, jeśli chodzi o zachodnią
0: podejrzenie
1: część
0: o atak na swoim terenie, o akt sabotażu. A jakby, no to co to jest za eskalacja w porównaniu z uruchomieniem artykułu 4, czyli konsultacji? No więc tak, no jeżeli Niemcy same sobie by chciały pomóc i wesprzeć i zająć twarde stanowisko wobec Rosji, to my oczywiście powinniśmy to wspierać, bo Rosja jest dla nas egzystencjalnym zagrożeniem. Jest, była i pewnie jeszcze w najbliższym czasie będzie.
1: A jeżeli by się pojawiło jakiekolwiek niebezpieczeństwo po stronie naszych sojuszników, mówię o krajach bałtyckich, powinniśmy tam wysłać naszych żołnierzy?
0: Ja wiem, do czego pan pije. Na pewno nie powinniśmy publicznie wykluczać, że wyślemy, bo jednym z celów odstraszania, jakby z funkcji odstraszania, jest budowanie strategicznej niepewności, czyli potencjalny agresor, atakując państwa bałtyckie, atakując Polskę być może i inne kraje, powinien przynajmniej mieć niepewność, że tam może się pojawić wsparcie, że ryzykuje wojną z całym NATO. I absolutnie nie jest w polskim interesie twarde wykluczanie, że nie, na pewno nie, napadajcie sobie, my nie pomożemy.
1: Ale rozumiem, że jakbym chciał twardej deklaracji, bo tutaj wchodzi w grę 5 artykuł, bo pan wspomniał o 4, a tutaj wchodzi w grę 5 artykuł. Czyli oczywiście. Ten 5 artykuł mówi bardzo jasno, ale przynajmniej, powiedzmy, może nie bardzo, ale jasno mówi o tym, w jakich warunkach należy udzielić pomocy.
0: Polska powinna wyraźnie zajmować stanowisko, że wypełni swoje zobowiązania sojusznicze wynikające z członkostwa w NATO. tak jak inne kraje wobec Polski tak samo powinny.
1: A powinniśmy w takim razie posługiwać się aż tak mocną retoryką, w takim trudnym momencie dla Niemiec, aż tak mocną retoryką antyniemiecką, jakiej użył Karol Nawrocki, pańskim zdaniem?
0: Nie widzę związku. To znaczy w to, czy Niemcy rozliczą się ze swojej przeszłości podczas II wojny światowej, czy wypłacą nam należne reparacje, odszkodowania, których unikają. Ja przypomnę, że nawet Niemcy wypłacają tam Namibii, czy jakiemuś innemu krajowi, który doznał krzywd podczas okresu kolonialnego Niemiec przed I wojną światową. No a zdecydowanie nie rozliczyły się z tej historii wobec Polski, w której zamordowano 6 milionów naszych obywateli, zburzono polskie miasta i tak dalej. Więc co ma piernik do wiatraka?
1: Ale, ale pamięta pan oczywiście, że przez 8 lat z reparacjami niewiele się stało oprócz raportu wiceministra Mularczyka.
0: To znaczy, po pierwsze, panie redaktorze, oprócz... Znaczy, to jest jedyny rząd, za którego się cokolwiek stało. Więc tutaj, że to, że za mało się stało, no to mogę tu posypać głowę popiołem, że być może za mało. No niemniej jest to dużo więcej niż przez wszystkie inne rządy.
1: Ja pamiętam zapowiedzi ministra Mularczyka.
0: I oczywiście, że to nie jest to nie jest sprawa, te reparacje do załatwienia dziś, jutro. I kto wie, być może w pełnym wymiarze, powiedzmy to sobie, być może nigdy to się nie uda. Ale to jest sprawa, którą musimy stale stawiać, stale o nią zabiegać i być może coś się uda. Ja przypomnę, że na przykład zjednoczenie Niemiec to był postulat zgłaszany przez Republikę Federalną Niemiec od lat 40. XX wieku, może 50., bo w 40. to jeszcze były bardziej strefy okupacyjne niż Republika Federalna Niemiec. I w latach 50., 60., 70., 80. wszyscy się puknęli w głowie, jakie zjednoczenie Niemiec, tu sowieckie dywizje, NRD, Układ Warszawski i tak dalej. Zmieniła się sytuacja i... udało się. A jeżeli by Niemcy to odpuścili, tak jak część strony polskiej by chciała odpuścić, no to wtedy na pewno nigdy się nie uda.
1: Panie pośle, jak się będzie nazywała wasza partia? Rozwój Plus?
0: No, partia dopiero powstanie, więc jej nazwa dopiero powstanie.
1: 15 października
0: to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale tak ręki sobie bym uciąć nie dał. Znaczy, to znów, to nie jest najważniejsze, jakby, kiedy powstanie partia. Partia to jest jakieś tam narzędzie, które jeżeli będzie potrzebne do naszych działań, to ją powołamy. Pewnie ten moment nadejdzie. Natomiast na razie właściwie jej brak też w niczym nam nie przeszkadza, więc skupiamy się na przykład na tym, żeby wypracowywać kolejne dobre projekty ustaw, takie jak ustawa o rozwoju lokalnym, tak, która uruchomi inwestycje w polskich samorządach.
1: Tak mówi poseł Marcin Horała, poseł wciąż Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: I Klubu Parlamentarnego.
1: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bardzo dziękujemy.
0: Ja dziękuję.

0: Krzysztof Urbaniak, witam słuchających RMF24 przez internet i tych, którzy słuchają nas w FM, w RMF24 Wrocław. I przed nami kolejne tematy. Sabotaż w Berchem w Niemczech. Śledczy znaleźli wyrzutnie pirotechniczne, o tym już za chwilę. No a potem wróci temat telefonów komórkowych, smartfonów, które znikają ze szkół. Powiemy również, co na to rodzice, ale obiecuję jeszcze więcej informacji.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
12: Radio RMF24.
13: Jest 18.30, Daniel Chawrylenia, zapraszam na najnowsze fakty RMF24 Wrocław. Zaczynamy od wyników raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat działań podmiotów publicznych podczas powodzi z 2024 roku. Inspektorzy skontrolowali 4 instytucje, w tym 2 z Wrocławia, Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich i ujawnili szereg nieprawidłowości na każdym szczeblu, przekazał nam rzecznik prasowy NIK Bartłomiej Konieczny.
14: Dotyczyły one w szczególności zaniechania niektórych działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry lub ich nieprawidłową realizacją. W wielu przypadkach nie zapewniono właściwych ram formalno-prawnych i organizacyjnych do zarządzania sytuacją kryzysową. Ponieważ mimo upływu wielu miesięcy proces odbudowy infrastruktury po powodzi nadal trwa, NIK rozpoczyna obecnie kontrolę regionalną poświęconą odbudowie infrastruktury i inwestycjom przeciwpowodziowym w województwach dolnośląskim i opolskim.
13: Dodajmy, że w raporcie NIK zwraca uwagę na nieprawidłowości w pracy ówczesnego wojewody dolnośląskiego Macieja Awiżenia, a my do tego tematu będziemy jeszcze wracać w faktach. Jak już wiecie z anteny RMF24 Wrocław, rośnie liczba interwencji dolnośląskiego WOPR-u. Najnowszymi statystykami podzielił się z nami Krzysztof Skrzyniarz, a wynika z nich, że tylko od początku roku ratownicy odebrali około 400 zgłoszeń o osobach w niebezpieczeństwie.
15: Proszę sobie wyobrazić, że 2 lata temu wszystkich interwencji przez cały rok mieliśmy około 220-230. W zeszłym roku mieliśmy 350. W tym roku już mieliśmy w czasie wakacji ponad 400. Więc zakładamy, że jeszcze mamy wrzesień, październik, listopad. Myślę, że tych interwencji będzie co najmniej 450 albo i 500. Na szczęście coraz więcej mamy wyzwań właśnie takich, gdzie świadkowie widzą zagrożenie, dzwonią asekuracyjnie i bardzo dobrze.
13: Podczas tegorocznych wakacji, przypomnijmy, na Dolnym Śląsku utonęło 9 osób. Po południowych faktach w RMF 24 Wrocław wracamy do Teatru Polskiego, który zdradził szczegóły dotyczące nowego sezonu artystycznego. W jego trakcie aż 7 premier, to m.in. Tartuf Moliera, Mąż i żona Aleksandra Fredry, Król Edyp Sofoklesa czy Festung Breslau Huberta Sulimy. Ale Michał Zadara, dyrektor teatru, mówi, że plany na rozpoczynający się sezon są jeszcze bardziej ambitne.
1: Nasz cel jest jakby taki sam, że znowu zwiększamy ilość spektakli o 27% do 200 w tym sezonie. Było 157, co już się wydawało wszystkim dużo, będzie 200 i zwiększamy o kolejne 10 tysięcy widzów w tym sezonie. To są nasze cele. O kolejne dokładamy 10 tysięcy widzów. Będziemy co roku, aż do końca mojej kadencji, dokładać 10 tysięcy widzów. Takie są cele teatru, żeby jak najlepiej służyć Dolnemu Śląskowi.
13: Dużo nowości ma pozwolić osiągnąć ten cel, a dodajmy, że na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku przedstawienia mają wrócić na otwartą po remoncie dużą scenę Teatru Polskiego.

0: W Radiu RMF 24 teraz najnowsze informacje z Niemiec. Po sabotażu stacji elektroenergetycznej w Bergheim, to niedaleko Kolonii, śledczy znaleźli na polu kukurydzy 6 wyrzutni pirotechnicznych. Według policji mogły służyć do przerzucenia drutu nad liniami wysokiego napięcia i wywołania zwarcia. Prokuratura uznała znalezisko za bardzo silną poszlakę, która wskazuje na umyślne działanie. Sabotaż stacji miał wpływ na pracę linii zasilających i doprowadził do awarii urządzeń w elektrowniach zasilanych węglem brunatnym w Bergheim i w Gravenbroich. W jej następstwie 5 bloków elektrowni zostało odłączonych od sieci. Śledczy sprawdzają, jaki jest związek sabotażu stacji elektroenergetycznej w Bergheim z podobnym zdarzeniem w Brandenburgii. Tam, przypomnę, w pobliżu elektrowni węglowej nieznani sprawcy za pomocą samodzielnie przygotowanych ładunków wybuchowych próbowali wczoraj wywołać zwarcie na liniach wysokiego napięcia. Jeden z ładunków eksplodował. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.
1: RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Bez smartfona w szkole trwa pierwszy miesiąc, kiedy uczniowie podstawówek nie mogą korzystać z telefonów. Szkoły mają czas do końca grudnia, żeby dopasować do nowych przepisów statuty. Teraz jest czas na dokładne wytłumaczenie rodzicom i uczniom, na czym polegają zmiany. Jak te tłumaczenia przyjmują rodzice i co sądzą o zakazie? Pytaliśmy o to rodziców, a dokładnie mamy uczniów ze szkoły podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie.
1: Ja jestem na przykład bardzo zna, tak? Zwłaszcza dla starszych klas, tak? Bo gdzieś tam było widać, że ja mam w czwartej klasie teraz dziecko i w pierwszej, no i gdzieś tam w tej trzeciej, pamiętam jak już chodził, to dzieciaki zazwyczaj już miały telefony, no i przerwy wyglądały tak, że zbierali się w kubki i gdzieś tam nawet razem grali, tak? Także uważam, że to jest bardzo dobra opcja, żeby poświęcali czas raczej na rozmowę, poznawaniu siebie i w ogóle na poznawaniu świata rzeczywistego, a nie wirtualnego. A oczywiście ten telefon jest tak przyzwolony, że jeżeli by się coś faktycznie takiego działo, to dziecko ma możliwość za zgodą nauczyciela zadzwonić do rodzica czy tam do opiekuna, jeżeli coś się będzie działo.
2: A czy wy już dokładnie wiecie, było już to tłumaczone, tłumaczyłyście dzieciom, jak to z tymi telefonami będzie?
1: Tak. Tak, dokładnie, żadnego sprzeciwu nie było, to dla niego było też jak najbardziej zrozumiałe, więc wszedł to jakby tak płynnie, no bo też chyba widział, że rzeczywiście to mogło gdzieś tam przeszkadzać i to jest dobre rozwiązanie.
2: A pani córeczka w pierwszej klasie? Już była taka rozmowa, co z tym telefonem, czy jeszcze nie ma telefonu?
3: My kupiliśmy w trakcie poprzedniego roku, że tak powiem wakacyjnego, z myślą o przygotowaniu dziecka taki właśnie zegarek zwykły, ale taki no, z tą funkcją jakąś smart, żeby po prostu tam orientowała się z godzinami i tak dalej. Potem się okazało, że przydał się on na wyjście, powiedzmy gdzieś tam na podwórko przed blokiem, no ale potem padła informacja, że no, do szkoły tego jednak nie przynosimy. Zostało po prostu zaakceptowane i w sumie to myślę, że może być to dobre, bo jednak ta elektronika trochę odwraca uwagę, a szkoła jednak wraca do takiego...
2: Czyli bardziej siedzimy z kolegami, z koleżankami, rozmawiamy, a nie siedzimy w urządzeniach.
1: Zdecydowanie tak, a poza tym gdzieś tam ta koncentracja jest rozbita, jak jest ta elektronika.
3: Pokusa.
1: Dokładnie, więc to zostawmy sobie na przykład na weekend, jakiś taki wolniejszy czas, wtedy dziecko gdzieś tam, okej, jeżeli potrzebuje, to niech sobie nadrobi. Natomiast w tygodniu to myślę, że przynajmniej na etapie czwartej klasy, bo podejrzewam, że może starsze dzieci, jak już są gdzieś tam siódma, ósma klasa, to też to inaczej wygląda, tak? Natomiast na tym poziomie czwartej klasy uważam, że spokojnie na weekendy wystarczy.
0: Z panią Kasią, mamą czwartoklasisty i też panią Kasią, mamą pierwszoklasistki ze szkoły podstawowej numer 407 w Warszawie. Rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greiner. Ja jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Piszcie, co o tym myślicie pod 3322. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM punktualnie o 19:00.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: ogłoszenie.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy we Wrocławiu i w związku z rewolucją w szkolnych stołówkach zapytamy, co jedzą nasze dzieci.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24 w piątek po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
11: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
10: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
11: A każdy dzień to nowa przygoda.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: dziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Po reklamie.
6: To już 19, czas na fakty RMF FM. Zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
7: Zablokowana jest droga krajowa nr 10 na Mazowszu.
8: W pobliżu Studzieńca zderzenie dwóch aut. 3 osoby zostały ranne.
7: Do Polski zostały przetransportowane kolejne 2 osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
8: Prezydent USA wpadł na pomysł, jak można inaczej nazwać cieśninę Ormus.
7: Cieśnina Trumpa, a jakże.
8: A za chwilę również piłkarski Puchar Polski. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 10 na Mazowszu.
7: W pobliżu Studzieńca, chodzi o trasę Skępę-Sierpc, zderzyły się 2 samochody osobowe.
8: Droga jest zablokowana, ostrzegamy.
7: Kolejne 2 osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostały dziś przetransportowane do Polski, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
8: Do wypadku doszło ponad 2 tygodnie temu. Zginęło w nim 12 osób.
7: Autokarem podróżowało 59 osób z Podkarpacia. Wszyscy wracali z Medjugorje.
8: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Gdzie trafili poszkodowani?
9: Te 2 osoby przetransportowane dziś samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do Warszawy, do Wojskowego Instytutu Medycznego. Na Węgrzech pozostaje jedna osoba ranna w wypadku polskiego autokaru. Jej stan wciąż jest na tyle poważny, że sztab humanitarno-medyczny wciąż nie zgadza się na transport do Polski. Część rannych wciąż jest pod opieką lekarzy, przede wszystkim w szpitalach na Podkarpaciu.
8: Dowództwo Centralne Wojsk Amerykańskich zaprzeczyło, by celowo atakowało cywilów w Iranie.
7: Siły Stanów Zjednoczonych wczoraj zbombardowały dom, w którym odbywało się wesele. Zginęły 4 osoby, a 67 zostało rannych.
8: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych określił atak jako zbrodnię wojenną. Miało do niego dojść w portowej miejscowości nad cieśniną Ormus.
7: A to tam teraz skupia się obecna faza trwającej od pół roku wojny USA z Iranem. Amerykański prezydent zasugerował dziś, że mógłby zmienić nazwę cieśniny Ormus i nazwać ją własnym nazwiskiem.
8: Donald Trump po raz kolejny zapewnił, że Stany Zjednoczone kontrolują ten szlak wodny, kluczowy w transporcie ropy naftowej.
7: Teraz, kiedy mamy ją pod kontrolą USA, czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa?
8: Zapytał prezydent w krótkim wpisie w mediach społecznościowych.
7: Wszystkie ogólnodostępne czeki turystyczne na wypoczynek na Lubelszczyźnie rozeszły się w mgnieniu oka.
8: Ci, którzy się załapali, dostaną 300 zł do wykorzystania do końca września.
10: Ogólnie czeków przeznaczyliśmy na pierwszą turę, to było 7 tysięcy.
11: Czyli można było dostać 300 zł pod warunkiem, że bierze się 2 noclegi.
10: Tak, ten program działa. Odczują to przede wszystkim obiekty hotelowe.
11: To pomoże bardziej dużym hotelom czy małym gospodarstwom agroturystycznym takim jak pani?
12: Ja myślę, że małym, bo duże i tak są duże skupy. Tam, gdzie są większe miasta, ludzie jeżdżą, prawda? A tutaj na wieś jest za mało rozreklamowane te nasze tereny.
7: Z Rafałem Kamienieckim, prezesem Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Lucyną Jung, właścicielką gospodarstwa agroturystycznego, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
13: Piłka nożna w faktach RMF FM.
7: W Pucharze Polski nie ma już Legii czy Wisły Kraków.
8: O awans do drugiej rundy stara się właśnie inny zespół z Krakowa.
7: Krakowia gra na wyjeździe ze Zniczem Pruszków.
8: Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
14: Tak, witam, jest, dobry wieczór.
8: To kto jest bliżej awansu?
14: No, jak na razie można powiedzieć, że nikt. 73. minuta spotkania i mamy bezbramkowy remis. Krakowia co prawda atakuje, stwarza sobie sytuację, no ale nie jest w stanie żadnej zamienić na bramkę i jak na razie remisuje bezbramkowo z grającym w drugiej lidze Zniczem. W Zielonej Górze o awans do drugiej rundy gra pierwszoligowy Ruch Chorzów. Niebiescy prowadzą po 45 minutach 2-0 z miejscową Lechią. Awans do kolejnej rundy wywalczyła dziś Wisła Płock, klub z Ekstraklasy. Nie bez problemów jednak, szczególnie w drugiej połowie pokonał trzecioligowy Weekend Luzino 3-2. Awans wywalczyła też pierwszoligowa Polonia Warszawa, która 1-0 pokonała Górnika Polkowice. Dziś jeszcze ciekawy zapowiadający się mecz Resowi Rzeszów z Arką Gdynia i spotkanie Ekstraklasy Kasowiczu w Łodzi. Widzew podejmie koronę Kielce, pierwszy gwizdek tego spotkania o 20.30.
7: No a niespełna pół godziny wcześniej w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.
6: Jak mówiliśmy w faktach RMF FM, w piłkarskim Pucharze Polski niespodzianka, nie ma już Legii czy Wisły Kraków, a do trwających właśnie teraz spotkań jeszcze będziemy wracać w tej godzinie. Ale zaczniemy od kolejnych zatrzymań w sprawie Zonda Krypto. Co do tej pory wiadomo, to sprawdza nasz reporter i o tym już za moment. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, to jest Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF24. U nas teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do kolejnych zatrzymań w sprawie afery Zonda Krypto. Jak już informowaliśmy, dziś policjanci na wniosek prokuratury zatrzymali 3 osoby. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy. Dzień dobry. Czy wiadomo coś o zatrzymanych?
1: No zatrzymano 3 osoby, tak jak mówiłeś, ale wiadomo, że jednym z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski, znany inwestor giełdowy, znany z mediów społecznościowych, który no, robił spore wyświetlenia, mówiąc o tym, jak warto inwestować, i to on został zatrzymany. Dziennikarzom, gdy był wprowadzany do prokuratury, powiedział jedynie, tu cytat, jestem poszkodowany. Sam Waldemar Żurek, który po południu miał konferencję prasową w sprawie tych zatrzymań, o tych 3 osobach mówił tak.
2: Ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Chodzi o Sylwestra Suszka, który był właścicielem giełdy kryptowalut BitBay. To był tak zwany poprzednik Zondy Krypto, bo później z giełda Zonda Krypto została, nazwa giełdy BitBay została zmieniona na Zonda Krypto. Jak wiemy, Sylwester Suszek jest osobą zaginioną od wielu lat.
0: Kacprze, a co wiadomo o kolejnych zatrzymaniach i co mówią politycy na wiejskiej?
1: No przerzucają się odpowiedzialnością za to, kto jest winny tej afery. Jak można się tylko domyślać, opozycja mówi, że to jest, tu cytat, afera Tuska, a koalicja rządowa, tu cytat, mówi, że to jest afera PiSu i prawicy. Jacek Sasin, jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że rządzący obawiają się komisji zaufania publicznego, komisji, której chce Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj o tym mówił Jarosław Kaczyński. Taką komisję chciałoby powołać Prawo i Sprawiedliwość. Posłuchajmy Jacka Sasina.
3: Znaczy, myślę, w tej sprawie, proszę pani, w tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji i dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas w Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tą sprawę wyjaśnić dogłębnie. To jest taki test. Znaczy, jeśli nie mają nic do ukrycia, to niech się zgodzą na

0: łapówki, brali gadżety, brali drogocenne przedmioty, no to teraz muszą się liczyć, że będą konsekwencje.
1: Podobnego zdania jest senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
2: Dzisiaj dowiadujemy się, że prokuratura prowadzi czynności nie tylko w PKOL-u, ale także w UOKiK-u. W związku z tym trzeba szczegółowo sprawdzić, czy ta kontrola, którą urzędnicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadzili, przebiegała normalnie, czy były jakieś ustalenia, a później zapomniano je uwzględnić na przykład w raporcie końcowym, czy nie. Na te wszystkie pytania musi znaleźć odpowiedzi prokuratura. To, co wiemy, to to, że pan Kral chciał wykorzystać pana Pisiewicza, żeby za pomocą jego kontaktów z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem UOKiK-u wpłynąć, skręcić kontrolę, którą robił UOKiK w Zonda Krypto.
1: To głosy koalicji rządowej. Wróćmy jeszcze do opozycji, bo jak mówiłem, Prawo i Sprawiedliwość chce powołania komisji zaufania publicznego, w której mieliby zasiadać wyłącznie eksperci, a nie politycy. Z kolei Rozwój Plus, czyli dawni politycy PiS-u, stronnicy Mateusza Morawieckiego, wnioskują o powołanie komisji śledczej, sejmowej komisji śledczej, takiej, która mieliśmy przecież do czynienia w tej kadencji z komisją śledczą do spraw afery Pegasusa między innymi, więc takiej komisji chce Rozwój Plus. O tym mówił między innymi Marcin Chorała w dzisiejszej popołudniowej rozmowie w RMF FM.
3: Jest to bardzo prosty test, to znaczy ci, co nie mają w tej sprawie nic do ukrycia, nie obawiają się postępowania przed kamerami, przed opinią publiczną, ba być może nawet chcieliby wyjaśnić, oczyścić swoje, prawda, dobre imię, no to ten projekt poprą. Ci, co nie poprą, no to niestety trochę trzeba mieć podejrzenie, że coś mogą mieć za uszami.
1: A czy poprą, czy nie poprą, no tutaj już sprawa wydaje się być jasna. Z tego, z moich rozmów wynika w Sejmie, że koalicja rządowa zarówno nie poprze tego wniosku o komisję zaufania publicznego, której chce Prawo i Sprawiedliwość, jak również nie poprze wniosku o komisję śledczą do spraw afery Zonda Krypto.
4: Kacper Wróblewski, dziennikarz RMF FM, z tymi informacjami. Kacprze,
1: bardzo dziękuję.
4: Również bardzo dziękujemy, kłaniamy się. A już za chwilę w Radiu RMF 24 sport, piłkarski Puchar Polski. Zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF24 teraz sport. Dzisiaj kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczoraj sensacyjnie z rozgrywek odpadły Wisła Kraków i Legia Warszawa. Na to, co dzieje się w meczach pucharowych, śledzi Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Witamy.
1: Dobry wieczór.
0: Wojtku, niespodzianki, to już wczoraj mówiliśmy o tym. To jest nieodłączna część meczów pierwszych rund Pucharu Polski.
1: To prawda.
0: Dziś też doszło do sensacji?
1: Nie, póki co nie. Jak na razie spoglądam na to, co wyprawia Krakowia, no to męczy się z drugoligowym zniczem Pruszków, no ale od czego ma się swoich liderów, od czego ma się zawodników, którzy mogą coś wnieść do twojej drużyny, no bo dzięki trafieniu Hasicia w końcówce, bo w 81 minucie Krakowia wyszła na jednobramkowe prowadzenie, prowadzi 1-0, już jest doliczony czas tego spotkania i choć Znicz naprawdę grał dobrze, długo się bronił nad Krakowią, która miała przewagę w tym meczu, no to jak na razie wygląda na to, że to właśnie Krakowia awansuje do kolejnej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, a nie niżej notowany Znicz Pruszków. Jak na razie do tych sensacji nie doszło. Miała problemy Wisła Płock w starciu z Weekendem Luzino. To trzecioligowiec. Wisła tam co prawda prowadziła 3-0, ale potem była czerwona kartka i się zaczęły w drugiej połowie problemy. Dwa rzuty karne dla zespołu z Luzina. Zrobiło się 2-3 i nerwowa końcówka tak naprawdę Wisły Płock, która do końca musiała walczyć o utrzymanie tego wyniku. Udało się, Ekstraklasowicz awansuje dalej. Dalej gra też pierwszoligowa Polonia Warszawa, która 1-0 pokonała Górnika Polkowice. Druga drużyna Górnika Zabrze przegrała 3-4 z Olimpią Grudziądz, ale zasługuje tutaj na uwagę jeden fakt. Bramkę strzelił Podolski. Ale nie Lukas, Luis, czyli brat właściciela, syn właściciela Górnika Zabrze, Luis Podolski,
0: grający. Młodzież.
1: Tak jest, no widać, że być może tutaj pójdzie w ślady ojca i będzie, ale tutaj mamy teraz zwrot sytuacji w meczu Krakowi ze Zniczem Pruszków, bo za sytuację w polu karnym chyba zagranie ręką jednego z zawodników Krakowi sędzia wskazał właśnie na 11 metr i będzie. Wszystko wskazuje na to rzut karny.
0: Jeszcze karny oczywiście to jeszcze nie gol.
1: To raz, a dwa, że jeszcze w XXI wieku, w tym piłkarskim świecie, trzeba jeszcze wszystko sprawdzić systemem VAR, bo oczywiście taki rzut karny tutaj, no ale faktycznie tak widać na powtórce jednak, że to zagranie ręką, które zatrzymało piłkę zmierzającą prosto bramkarza właściwie Krakowi, więc decyzja arbitra wydaje się słuszna, więc zobaczymy, jak to tutaj się potoczy, więc no tak to wygląda.
0: Ale dopiero
1: jak
0: co mówiliśmy, że dzisiaj nie było żadnej sensacji, no.
1: No właśnie, a tutaj rzuty karne, znaczy tutaj rzut karny, jeżeli będzie trafiony, no to wszystko wskazuje na to, będzie dogrywka, bo sędzia doliczył 4 minuty i końcówka już tego doliczonego czasu gry trwa, więc no niewiele sekund będzie miała Krakowia, żeby ewentualnie odwrócić jeszcze losy tego. Łapią się kibice Krakowi za głowę teraz, bo sami nie dowierzają, że coś takiego mogło się wydarzyć. No a to może być woda na młyn dla drugoligowca, który załapie troszkę wiatru w żagle i no ruszy może do przodu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Piłka już na 11 metrze i jest gol, tak, gol, bramka dla Znicza Pruszków, więc jest 1-1, no i wszystko na to wskazuje, będzie tutaj dogrywka w Pruszkowie w starciu Znicza z Krakowią. Z takich ciekawych meczów jeszcze, no to oczywiście Ruch Chorzów gra w Zielonej Górze z Lechią, prowadzi 2-0, Chrobry Głogów prowadzi zaś z Miedzią Legnica w 25 minucie. To tak z dzisiejszych meczów, patrząc na to, co się dzieje.
0: Co jeszcze dzisiaj w Pucharze Polskim?
1: Jeszcze jedno spotkanie. Mamy i to takie spotkanie, które zapowiada się zdecydowanie najciekawiej, ekstraklasowo można powiedzieć, bo w Łodzi Widzew podejmie Koronę Kielce. W niedawnym meczu ligowym tych drużyn 2-1 wygrała Korona Kielce, ale Jacek Zieliński, szkoleniowiec zespołu z Kielc, mówił, że no to nie ma znaczenia przed takim meczem, bo to jest zupełnie co innego niż ligowe granie, tam się gra o punkty, a tutaj po prostu trzeba wygrać. Obojętne jak, obojętne w jaki sposób, ważne, żeby wygrać i to jest najważniejsze w takim meczu, więc zobaczymy, jak to spotkanie się potoczy. Arbiter meczu Znicza z Krakowią zakończył podstawowe 90 minut i za chwilę dogrywka w starciu drugoligowca z Ekstraklasowiczem.
0: No zobaczymy, czy będzie sensacja kolejna w Pucharze Polski. Oczywiście dowiemy się o tym w Radiu RMF 24 i w faktach sportowych RMF FM. Te najbliższe, Wojtko, o której?
1: 20.
0: Tak jest.
1: Nic się nie zmienia.
0: Wojciech Marczyk, redaktor sportowy RMF FM. Wielkie dzięki, kłaniamy się, a w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24. Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
2: RMF 24.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, którego liderem jest Łukasz Gibała, sfinansowało ponad 95% kampanii referendalnej. Przypomnę, ta kampania zachęcała do udziału w głosowaniu w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Tak wynika ze sprawozdania pokazanego w Krajowym Biurze Wyborczym. Na działania związane z referendum organizatorzy zebrali prawie 2 miliony złotych. Inicjatorzy plebiscytu twierdzą, że nie wiedzieli o tak dużym zaangażowaniu finansowym stowarzyszenia, ponieważ świadczenia Krakowa dla mieszkańców opisane są jako środki niepieniężne, czyli na przykład usługi, takie jak plakaty czy ulotki. Nasz reporter Paweł Konieczny rozmawiał z Rafałem Ządkiem, pełnomocnikiem inicjatorów referendum, i pytał m.in., czy bez tak potężnego wsparcia zakończyłoby się ono sukcesem.
1: W świetle moich doświadczeń z całej kampanii byłoby to bardzo trudne, żeby w ogóle ta akcja odniosła skutek i sukces, aczkolwiek siła internetu była potężna i tak zwana emocja referendalna też była potężna. Myślę, że też by było pozytywnie, ale nie wiem, czy tak szybko by na przykład poszła zbiórka podpisów, bo to był akurat trudny okres, był zimowy, była okres ferii zimowych. Zaangażowanie ludzi, które wówczas było, no na pewno byłoby mniejsze albo przynajmniej opóźniłoby reakcję na to wszystko, dlatego że no, nie mamy po prostu takich możliwości, żeby rozgłosić to po prostu wśród ludzi, bo część ludzi korzysta z internetu, część nie korzysta, a tak mniej więcej no, każdy na przykład słupy widział, że coś się dzieje w Krakowie. Rozliczenia nasze wewnętrzne są rozliczeniami tylko poprzez rachunek bankowy, który ja osobiście prowadziłem, nikt więcej do niego nie miał dostępu. Także wszystkie wydatki, które były robione i środki, które pozyskaliśmy, są tylko pozyskiwane przez rachunek. Natomiast zgodnie ze wzorem sprawozdania, ja muszę sprawozdać o też tak zwanych świadczeniach rzeczowych i usługach, które były nam zaoferowane przez podmioty inne. No i takim podmiotem, który nam zaoferował te rzeczy, które były brandowane naszymi znakami, naszymi logotypami, też były pokazywane jako nasze, no było Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców. Natomiast szacunki są z ich faktur zakupowych, bo oni się też jako stowarzyszenie rozliczają się finansowo, także to są ich faktury zakupowe i według tych faktur zakupowych jest to oszacowane, ile tego było wydatkowane na poszczególne składniki, które tam ze sprawozdania wynikają.
2: Mi jest trochę dziwne, że 95% całej kampanii referendalnej opłaca jedno stowarzyszenie, no, które ma też swojego kandydata, który cały czas próbuje zostać prezydentem.
1: To nie jest do końca tak, bo ta kampania była szersza. Szereg osób też mogło za tym agitować, natomiast to są ujęte rzeczy, które były powiązane z nami. Proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie jest nasz logotyp, gdzie jest nasze jakby powiązanie, nawiązanie do naszego komitetu, no to traktowaliśmy to, że to jest nasz materiał. Natomiast jeżeli ktoś, nie będę tu wymieniał jakichś serwisów internetowych, czy kont na Facebooku, które też za tym agitowały, czy też partii politycznych, przepisy mówią tak, że każdy może prowadzić kampanię tak, jak to czuje. Może ją prowadzić przeciwko referendum, za referendum, natomiast to nie są wydatki moje i to nie są moje obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie. Natomiast to były decyzje stowarzyszenia, jak ono chce nas wspierać. Natomiast no, ja nie mam takiej władzy, żeby odmówić komuś, kto chce nas wesprzeć, bo to by było wbrew całej idei. No, działałbym na szkodę tego komitetu, jeżeli bym na przykład powiedział, nie, od ciebie to nie chcę wsparcia. Jeżeli oferuje ktoś to i jest legalnie to zrobione, w sensie takim, że nie jest podmiotem wyłączonym z ustawy, który może mnie wspierać, czyli na przykład podmiotem zagranicznym. Łukasz Gibała no, działa w Krakowie przecież nie od dzisiaj. Wiemy, że pamiętamy jeszcze Logiczną Alternatywę, pamiętamy działania podczas poprzednich wyborów, także to jest akurat, dla mnie to było zrozumiałe, natomiast ja byłem zaskoczony, że też partie polityczne to wsparły akurat zbiórkami, ale to też było dla mnie dosyć istotne i to były partie od prawa do lewa.
0: Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa funkcję tę pełni jego dotychczasowy zastępca Stanisław Kracik, a przypomnę, że pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenckich w mieście 27 września. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, już za chwilę alarmujące dane IMGW.

W Radiu RMF 24 teraz niepokojące informacje. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano dziś rekordowo niski stan wody na poziomie 98 cm. Tak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do tej pory najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa Bulwary wynosił 100 cm i został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Przypomnę, że dolna granica stanów średnich dla tej stacji wynosi 180 cm. Z danych Instytutu wynika, że również pobliskie stacje hydrologiczne, czyli Warszawa nad Wilanówka i Modlin, rejestrują niskie stany wody, odpowiednio 16 i 186 cm. Jak poinformował IMGW na platformie X, obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym także dla zlewni, która obejmuje obszar Warszawy. No, miejmy nadzieję, że ten stan się poprawi. Czekamy zatem na deszcz. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 20. W nich nowe informacje w sprawie awantury z udziałem policjantów na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Zostańcie z nami. Jest 19.50.

0: Ogłoszenie.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Wracamy do studia faktów RMF FM. Jest 20 w studiu faktów Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
6: Polecamy. Zawieszony w czynnościach służbowych i odwołany ze stanowiska został komendant miejski policji w Jeleniej Górze.
7: To konsekwencja awantury na stacji benzynowej w Wałbrzychu.
6: 12 dużych rosyjskich rafinerii ropy naftowej zaatakowanych przez Ukrainę.
7: A szef amerykańskiej dyplomacji komentuje wizytę dyrektora CIA w Moskwie.
6: W faktach sportowych RMF FM.
7: Wieści z piłkarskiego Pucharu Polski.
6: Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych.
7: To konsekwencja awantury, do której doszło w poniedziałek na jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu. Przypomina dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
8: Kierowcy pokłócili się o wydawałoby się błahostkę, miejsce w kolejce. Zwykła sprzeczka szybko zamieniła się jednak w wulgarną szarpaninę. W ruch poszła nawet pałka teleskopowa. Całe zajście nagrał świadek, a film podbił internet i to właśnie na jego podstawie policja szybko ustaliła, że w bójce uczestniczyło 3 funkcjonariuszy, w tym właśnie komendant z Jeleniej Góry, podinspektor Krzysztof Lewandowski, który musiał pożegnać się dziś ze stanowiskiem. Policja wszczęła wewnętrzną kontrolę. Sprawą z urzędu zajęła się też prokuratura okręgowa w Świdnicy. No, miało być tankowanie do pełna, a skończyło się na pełnym baku konsekwencji.
7: Siły ukraińskie zaatakowały w sierpniu 12 dużych rosyjskich rafinerii ropy naftowej, poinformowało Ministerstwo Obrony w Kijowie.
6: Zaatakowano cele położone nawet w odległości niemal 2000 kilometrów od granicy ukraińsko-rosyjskiej.
7: Z kolei minister finansów USA Scott Bessent zasugerował, że wyższe ceny ropy są między innymi właśnie efektem ukraińskich ataków przeciwko rosyjskiemu sektorowi naftowemu.
6: Bessent zapewnił jednocześnie, że ceny ropy opadną po zakończeniu wojny z Iranem.
7: Wizyta dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie miała charakter rutynowy i nie była częścią żadnej szerszej inicjatywy, oświadczył szef dyplomacji USA.
6: Marco Rubio ocenił też, że jakiekolwiek wsparcie Rosji dla Iranu nie wpływa na działania Waszyngtonu.
7: Media spekulowały, że szef CIA ostrzegł Rosję przed próbą prowokacji wobec państw NATO. Pojawiły się też doniesienia, że zaproponował szczyt w składzie Trump-Putin-Zełenski.
4: Fakty ze szkolnego korytarza.
7: Nowy rok szkolny, nowe obowiązki.
6: Dziś uczniowie idąc do szkoły musieli zostawić w wyznaczonym miejscu swoje smartfony.
7: Mogli je odebrać dopiero po lekcjach.
9: W niektórych klasach są takie pojemniki, gdzie na lekcji musisz oddawać telefony i po lekcji dostajesz, żeby nie ściągać na przykład.
10: Zawsze u nas trzeba było zostawiać w szatni. A i tak zostawiliśmy w plecaku i było okej. Okay. A uważacie, że taki zakaz jest w porządku wobec was, czy nie powinno czegoś takiego być?
11: Lepiej... Nie, uważam, że okej.
12: Okay. No, według mnie też jest okej.
10: No bo bez sensu by było, jakby każdy na przerwach siedział na telefonie.
6: Słuszna uwaga.
7: A głosy wśród uczniów w Szczecinie zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
6: Pobiegniesz?
7: Pomożesz.
6: W weekend w Krakowie 5-osobowe sztafety złożone z przedstawicieli firm i instytucji będą walczyć na trasie biegu charytatywnego Poland Business Run.
7: Pieniądze, które uda się zebrać, zostaną przeznaczone na pomoc osobom z amputacjami. Dzięki takiemu wsparciu pani Angelika, która w wypadku straciła nogę, zyskała protezę.
13: Zbieram nowe doświadczenia właśnie przez kontakt z osobami również po amputacjach. Zwłaszcza jak się siedzi razem i opowiada o sytuacjach, które dla innych osób są całkowicie normalne. normalne, jak wyjście na kajak, zmoczenie nóg. Dla nas to nie jest takie łatwe też. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to nogi się pocą. Trzeba się zatrzymać, poprawić sobie protezy, gdzie no, osoby pełnosprawne, które mają obie nogi, dwie kończyny, no, nie będą w stanie tego rozumieć. Więc możliwość spędzania czasu z takimi osobami jest bardzo ważna.
6: W tegorocznym Poland Business Run w wersji stacjonarnej i wirtualnej bierze udział prawie 48 tysięcy osób.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Pierwsze wieczorne fakty sportowe zaczynamy od emocji związanych z piłkarskim Pucharem Polski.
6: A zaprasza Wojciech Marczyk.
12: Dobry wieczór. Rzuty karne zadecydują, czy Krakowia, czy drugoligowy Znicz Pruszków awansuje do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Po 90 minutach był remis 1-1 w dogrywce. Nie oglądaliśmy bramek. No i za chwilę początek rzutów karnych. W tym spotkaniu do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski awansował występujący w pierwszej lidze Ruch Chorzów, który 2-0 pokonał na wyjeździe Lechię Zielona Góra. A w Łodzi za niespełna pół godziny początek starcia zespołów z Ekstraklasy widzę w podejmie Korona Kielce. Drużyna z Łodzi to wymagający rywal, jak na pierwszą rundę Pucharu, ale może to dobrze wpłynąć na drużynę, podkreśla bramkarz Korony Rafał Mamla.
14: Z tymi słabszymi drużynami ciężej się gra pod względem no i mentalnym, i sportowym, bo to oni są jeszcze tak bardziej zaangażowani, że grają z zespołem ekstraklasowym, więc mam nadzieję, że będzie jak najlepiej.
12: W niedawnym meczu ligowym górą była Korona. W wieczornych faktach sportowych będziemy sprawdzać, kto dziś wywalczy awans do kolejnej rundy piłkarskiej Pucharu Polski. My przenosimy się teraz na korty w Nowym Jorku. Swój mecz w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open rozgrywa Hubert Hurkacz. Rywalem naszego tenisista Amerykanin Ben Shilton. No, Polak najlepiej tego meczu nie rozpoczął. Przegrał pierwszego seta 3-6. Trwa teraz druga partia, w której Hurkacz dobrze serwuje i jak na razie prowadzi 3-2 w drugim secie. A dziś swoje przerwane wczoraj z powodu opadów deszczu mecze dokończą Magdalena Fręch i Magda Linet. Mecz pierwszej naszej tenisistki Tenisistki został przerwany w pierwszym secie i Fręch remisowała wtedy 4-3 z Amerykanką Iwą Jowicz. Mecz Linet z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones został zaś przerwany po pierwszym secie, którego Polka przegrała 4-6. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej z kompletem zwycięstwa awansowała do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. W ostatnim meczu fazy grupowej biało-czerwoni po nie najlepszym spotkaniu, w którym popełnili kilka błędów, pokonali jednak 7-3 reprezentację Chile.
15: Musi się zdarzyć troszeczkę słabszy ten mecz na turnieju. Nam się zdarzy słabszy na turnieju, wygrywamy 7-3. Więc jest okej. No mówię, no teraz zaczynamy prawdziwą zabawę.
12: Mówił nasz reprezentant Norbert Jaszczak, a Polacy na turnieju w niemieckim Essen bronią tytułu Mistrzów Świata, który wywalczyli przed rokiem w Meksyku.
2: Radio RMF24.
5: I u nas za chwilę gość, medioznawca, wielki miłośnik gier, dr Miłosz Babecki, z którym porozmawiam o filmie GTA 6, który podbija Netflix. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dobry wieczór.

0: Nic, członkini kadry Polski Working Equitation we wrześniu wybiera się na Mistrzostwa Świata do Jerez de la Frontera, do Hiszpanii. Czyli będzie musiała przemierzyć całą Europę.
1: I nie samolotem, bo konie trzeba też zabrać.
0: Nie samolotem, czyli to będzie podróż z koniowozem, w którym będzie wiozła swojego konia, na którym wystartuje w tych mistrzostwach. A w związku z tym, że ma do pokonania ponad 3000 km, cała podróż z obowiązkowymi postojami oczywiście będzie trwała około 5 dni w jedną stronę. Czyli trochę podróżowanie w stylu XIX wieku.
1: Te zawody są zupełnie inne niż te, które możemy oglądać zwykle na torze wyścigów konnych Partynice.
0: Tak. To nie ma nic wspólnego z wyścigami konnymi. To są zawody jeździeckie, które łączą w sobie elementy sprawności, szybkości i zręczności. Bardzo widowiskowa dyscyplina, która mocno wchodzi tutaj w Europę. Ona początki swoje ma właśnie na Półwyspie Iberyjskim. Bardzo popularna jest w Niemczech. Zaczyna być bardzo popularna w Polsce.
1: A na czym polega?
0: Chodzi o to, że jeździec konie mają do pokonania charakterystyczny, bardzo taki specyficzny tor przeszkód. Tak? To nie są przeszkody w stylu drągi do przeskoczenia. To są takie przeszkody, nie wiem, mamy na przykład postać byka, tak? Mamy garocze, czyli taką długą dzidę, powiedzmy.
1: I taką lancę niejako.
0: Tak, i taką lancą musi jeździec zdjąć takie kółeczko, tak? I odłożyć to kółeczko w konkretne miejsce. Tak? Mamy na przykład przeszkodę, która nazywa się zagroda, tak? Czyli jeździec musi wjechać w tą zagrodę, otworzyć tą zagrodę ręką, tak? Wjechać tam koniem, zamknąć ją ręką. To wszystko oczywiście na czas, tak? Także to nie jest prosta historia. To jest bardzo, bardzo wdzięczne do oglądania, naprawdę. I jest to coś zupełnie innego, do czego ludzie są przyzwyczajeni, jeżeli mówią o sportach końskich, tak?
1: To liczymy oczywiście na to, że pani Anna sięgnie tam nagród, czyli stanie na podium. Natomiast czy to można zobaczyć we Wrocławiu też? Jak to wygląda?
0: To można zobaczyć u nas na dniach wyścigowych, bo przy okazji dużych dni wyścigowych Ania często występuje w pokazach Working Equitation. Aczkolwiek w związku z tym, że ona teraz jedzie na Mistrzostwa Świata, nie będzie można jej zobaczyć na Wielkiej Wrocławskiej.
1: Ale zostają nam jeszcze 4 gonitwy do końca sezonu, więc wtedy, kiedy pani Anna wróci, pewnie będzie można zobaczyć, jak to wygląda, jak to malownicze jest.
0: Ja już teraz powiem, że będzie duża szansa zobaczenia Ani 18 października, Crystal Cup, Dzień Województwa Dolnośląskiego, duży dzień wyścigowy. Ja mam nadzieję, że wtedy już opromieniona tym sukcesem, jaki mam nadzieję, że odniesie w tej Hiszpanii.
1: I tym hiszpańskim słońcem
0: zaprezentuję się tutaj Państwu przy okazji Dnia Wyścigowego.
2: Fakty, opinie, komentarze w RMF24 Wrocław.
3: We wtorek w Faktach dzieliliśmy się także z Wami szokującymi doniesieniami z regionu. To policjanci brali udział w bójce na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci kilka dni temu, widać szarpaninę 3 mężczyzn i kobiety. Jeden z uczestników prawdopodobnie używa pałki teleskopowej. Dolnośląska policja potwierdziła, że 3 osoby widoczne na filmie to mundurowi. Więcej Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej.
4: Informujemy, że w związku z opublikowanym w sieci filmem stanowiącym fragment sytuacji mającej miejsce na terenie jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu i fakt, że wykonane ustalenia potwierdziły udział w nim 3 funkcjonariuszy policji, w tym jednego pełniącego funkcję komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze, zgodnie z obowiązującymi procedurami, na polecenie komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu wyjaśnieniem sprawy zajęły się policyjne komórki kontrolne z Wrocławia. Realizowane czynności miały na celu szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę sytuacji pod kątem prawnokarnym. Wstępne wnioski z działań Wydziału Kontroli we Wrocławiu, który nadal prowadzi czynności w tej sprawie, w tym także te związane z udziałem w zdarzeniu policjanta z powiatu wałbrzyskiego, dały już podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze. Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
3: W RMF24 Wrocław cały czas trzymamy rękę na pulsie i śledzimy rozwój sytuacji. Za nami rozpoczęcie roku szkolnego, a we Wrocławiu nadal brakuje nauczycieli. Braki kadrowe od lat utrzymują się na podobnym poziomie, a luki w planach lekcji dyrektorzy łatają nad godzinami pracujących już pedagogów.
5: W skali Wrocławia ta statystyka od lat wygląda podobnie, z taką tendencją lekko spadkową liczby wakatów. Jest to około 5% w skali całego miasta, a nauczycieli mamy około 12 tysięcy. To jest około 500 wakatów w skali miasta. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie podać dokładnej liczby, ponieważ my zawsze te dane zbieramy na 30 30 września. 30 stycznia to jest taki dzień, kiedy wszystkie statystyki edukacyjne są zbierane. Teraz mam jedynie predykcje, które wynikają z arkuszy organizacyjnych naszych placówek. Od lat są to nauczyciele realizujący przedmioty ścisłe, matematykę, fizykę, chemię. Zmiana, jaka nastąpiła, to anglistów już nam nie brakuje.

0: mieście prawie wszystkie stanowiska są obsadzone.
1: Co szkoły robią w takich sytuacjach? Jak zapewniają te godziny lekcyjne?
0: Nauczyciele niektórzy pracują w dwóch placówkach, pracują na półtorej etatu, czy realizują po prostu nadgodziny.
2: To był Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. We wtorek mieliśmy też dobre informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnym targowisku przy Skoczylasa. Przebudowa w tej części leśnicy właśnie ruszyła, a magistrat, chcąc zaspokoić ciekawość wszystkich, przedstawił wizualizację tego miejsca po metamorfozie. Zainteresowanych odsyłamy na facebookowy profil Urzędu Miejskiego, a teraz w skrócie teren dawnego targowiska zamieni się w wielofunkcyjny plac, przeważnie do celów społeczno-kulturalnych, ale też i do okazjonalnych handlu. Pamiętajmy, że tędy poprowadzi najkrótsza droga piesza z pętli tramwajowej do Placu Świętojańskiego oraz do OPT Zamek. Na placyku pojawią się ławeczki oraz kontenery socjalne z toaletami, a od ulic Płońskiego i Skoczylasa oddzieli go pas zieleni. Przebudowa tego obszaru zakończy się w pierwszej połowie przyszłego roku. Wartość robót to ponad 1,5 miliona złotych. Przypomnijmy jeszcze, że remont dawnego placu targowego to element projektu, który ruszył w ubiegłym roku pod hasłem rewitalizacja i odnowa leśnictwa. Po tym wątku robimy krótką przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wraca dosłownie za chwilę. Zostańcie.

0: Daniel Chawrylenia ciągle z wami. Wracamy z podsumowaniem dnia w RMF 24 Wrocław. W środę wrocławska policja zatrzymała 19-latka podejrzanego o czyny seksualne wobec małoletnich. Podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji przekazała, że jego ofiarami miały być dziewczynki poniżej 10 roku życia.
1: Intensywna praca policjantów, głównie z pionu kryminalnego wrocławskiej komendy, doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 19-letniego mężczyzny podejrzanego o popełnianie przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich dziewczynek do lat 10. Na wniosek prokuratury rejonowej Wrocław Fabryczna sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. To ta sprawa była właśnie przedmiotem intensywnych czynności operacyjnych prowadzonych przez wrocławskich policjantów. Pomimo, że 19-latek jest mieszkańcem innego powiatu i dotychczas nie był karany, policjanci ustalili jego tożsamość i został on szybko zatrzymany, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 3 zarzutów z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia, za co grozić może kara pozbawienia wolności do lat 15.
0: W środę sąd apelacyjny we Wrocławiu skazał na 25 lat więzienia 34-letniego Mateusza J., oskarżonego o to, że przez 4 lata na posesji w miejscowości Gaiki więził, gwałcił i maltretował o 2 lata młodszą od siebie kobietę. Sąd orzekł ponadto, że J. ma odbywać karę w systemie terapeutycznym, a o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po 20 latach. W pierwszej instancji, przypomnijmy, mężczyzna został skazany na dożywocie. Co istotne, biegli psychiatrzy nie rozpoznali u niego choroby psychicznej, ale stwierdzili, że wykazuje psychopatyczne zaburzenia osobowości oraz zaburzenia preferencji seksualnych w postaci sadyzmu. Ich zdaniem ma cechy osoby psychopatycznej, traktującej ludzi instrumentalnie i nie liczącej się z ich uczuciami. Dodajmy, że wyrok, który zapadł w środę przed wrocławskim sądem, jest prawomocny. Plac Solny i ulica Kiełbaśnicza nadal zamknięte dla samochodów wieczorami i nocą. Miasto przedłuża pilotaż, który ruszył w maju, a Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu, z którą rozmawiała w środę Paulina Niedźwiedzińska, podkreśla, że w okolicy zrobiło się bezpieczniej i ciszej.
2: Pilotaż na Placu Solnym rozpoczął się podczas majowego weekendu. Jego głównym celem było ograniczenie nocnego hałasu powodowanego przez samochody i motocykle, które zjeżdżały na Solny. Rozwiązanie się sprawdza. Mieszkańcy pozytywnie oceniają zmiany. Wieczorami i w nocy jest zdecydowanie ciszej i bezpieczniej. Potwierdzają to też służby. Ze statystyk policji wynika, że liczba interwencji spadła. Od 1 maja do 25 sierpnia 2026 roku policja odnotowała w tym rejonie 74 interwencje. Rok wcześniej natomiast w tym samym okresie było ich 133. Teraz odpowiadając na głosy florystów, dla których weekendy są ważne ze względu na śluby i imprezy okolicznościowe, chcemy sprawdzić wariant, w którym w piątki, soboty i niedzielę będzie możliwość wjazdu na Plac Solny w dzień, a ograniczenie ruchu będzie zaczynało się od godziny 18. Czyli od 4 września ograniczenie wjazdu będzie obowiązywać od poniedziałku do czwartku w godzinach 22 do godziny 5. W piątki, soboty i niedzielę od godziny 18 do godziny 5. W czasie tego obowiązywania ograniczenia nadal będą mogły korzystać z niego osoby uprawnione. To mieszkańcy, przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, goście hoteli oraz mieszkańcy posiadający abonament strefy A. Straż Miejska prowadzi listę stałych numerów rejestracyjnych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do wjazdu, a w przypadku gości hotelowych potrzebę takiego wjazdu zgłasza hotel. Te nowe zasady będą testowane około 2 miesiące do rozpoczęcia jarmarku bożonarodzeniowego, ponieważ w czasie jarmarku Plac Solny, podobnie jak w ubiegłym roku, zostanie ponownie zamknięty dla ruchu.
3: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Aż 7 premier zostanie wystawionych w rozpoczynającym się sezonie na scenach Teatru Polskiego we Wrocławiu. To m.in. Tartuf Moliera, Mąż i żona Aleksandra Fredry, Król Edyp Sofoklesa czy Festung Breslau Huberta Sulime. Już w ostatnim sezonie, mimo trwającego remontu 2 scen, zarówno przedstawień, jak i widzów było znacznie więcej niż rok wcześniej. Jednak plany na rozpoczynający się sezon są jeszcze bardziej ambitne, o czym z Izabelą Duchnowską, zastępczynią dyrektora Teatru Polskiego do spraw operacyjnych w środku tygodnia rozmawiał Maciej Sas.
4: Startujecie Państwo z nowym repertuarem i z nowymi nadziejami w dość trudnym momencie, bo jeszcze kilka miesięcy zostało do końca remontu głównej sceny, najważniejszej, i zakładane cele, o których Państwo dzisiaj mówiliście, bardzo ambitne, dość trudno w takiej sytuacji realizować.
5: Z jednej strony trudno, ale z drugiej strony to, że mamy w remoncie 2/3 teatru, bo dwie nasze sceny są remontowane, spowodowało, że szukaliśmy innych rozwiązań, jak dotrzeć do widza.
4: Kreatywność inna jest?
5: Kreatywność wchodzi na wyższy level i proszę pamiętać o naszym głównym celu. Tak jak pan powiedział, za kilka miesięcy otworzymy swoją główną scenę, dużą scenę, więc co wieczór będziemy chcieli zobaczyć u nas ponad 700 widzów.
4: Bardzo ambitnie.
5: Ale ambicje i plany są od tego, żeby je realizować, i rzeczywiście wspólnie z marszałkiem Rabczenko wymyśliliśmy taki projekt Teatr Bliżej Ludzi.
4: Co to znaczy?
5: To oznacza, że wyjedziemy w teren, na Dolny Śląsk, do 10 miejscowości. Zaczynamy już 10 września, czyli inauguracja sezonu teatralnego w Teatrze Polskim we Wrocławiu rozpocznie się właśnie w Bolesławcu. Dokładnie 10 września, bo we Wrocławiu zaczniemy tydzień później.
4: Cytując klasyka, chcecie nieść oświaty kaganiec poza Wrocław.
5: Powiedziałabym inaczej. Tam są widzowie już wyedukowani, tylko chcemy im pokazać, że Koleje Dolnośląskie przywiozą do naszego teatru wszystkich widzów z całego Dolnego Śląska. Chcemy też pokazać widzom, że gramy naprawdę świetne spektakle. Pokażemy tego 10 września prawdziwą historię, czyli spektakl przygotowany do tekstu Olgi Tokarczuk, noblistki naszej dolnośląskiej, w reżyserii Michała Zadary, ale będzie też Gospodarstwo Zwierząt, propozycja dla dzieci, i to jest przecież bardzo poważny tekst Orwella, ale przygotowany w wersji dla dzieci, i komedia Mąż i Żona. I mam nadzieję, że te trzy propozycje sprawią, że widzowie z Dolnego Śląska do nas przyjadą, natomiast widzowie wrocławscy będą mogli do nas przyjść już od 17 września. 19 września mamy premierę Męża i Żony, także serdecznie zapraszam. Nasz program premierowy jest bardzo ambitny.
4: No właśnie zauważyłem, że mnóstwo premier jest, i to też ogromne wyzwanie, biorąc pod uwagę te realia remontowe chociażby.
5: Natomiast musimy myśleć już teraz o tym, że za kilka miesięcy będziemy mieć dużą scenę. I z taką myślą rzeczywiście szykujemy aż 6 premier. Przygotowujemy, to już zdradzę, kolejne premiery na kolejny sezon, po to, żeby tych widzów przyciągnąć tytułami. W tym sezonie jest to głównie klasyka, bo przecież mamy i Sofoklesa, i Fredrę, więc to są w zdecydowanej większości tytuły klasyczne, natomiast przygotowywane przez świetne reżyserki, świetnych reżyserów, bardzo dobre ekipy realizacyjne, więc myślę, że ten sezon rozpoczynamy bardzo mocno.
4: No i jeszcze jedna sprawa rzuciła mi się w uszy właściwie, nie w oczy, mianowicie taka, że ten repertuar jest mocno zróżnicowany, czyli dostosowany do różnych potrzeb i do różnego poziomu ogłady tego widza teatralnego.
5: Rzeczywiście bardzo nam zależy na różnorodności. Teatr Polski we Wrocławiu jest miejscem dla każdego widza. Dla widza wymagającego, dla widza, który lubi komedię. Od razu dodam, że w tym sezonie również będziemy grać w kolejny rok spektakl kultowy chyba w Teatrze Polskim, czyli Mayday. Natomiast rzeczywiście naszą ideą i ambicją jest to, żeby do naszego teatru przychodzili wszyscy mieszkańcy.
4: Czyli żeby to nie było takie, że ktoś myśli sobie, to zbyt wysublimowane dla mnie, nie zrozumiem, ale można znaleźć coś na swoim poziomie wiedzy i też potrzeb.
5: Myślę, że u nas każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna. Państwo przedstawiacie repertuar i możliwości kupienia biletu już teraz do końca sezonu. To dość unikalna sprawa, ale też możliwość zaplanowania sobie tych wizyt teatralnych, chociażby ze znajomymi.
5: Rzeczywiście, całe wakacje pracowaliśmy nad tym. Muszę przyznać, że to było karkołomne zadanie, ale faktycznie bardzo ważne jest, aby widzowie mogli z wyprzedzeniem zaplanować. Także za chwileczkę ogłosimy nasz repertuar i można będzie kupić bilety aż do końca sezonu, czyli do 4 lipca 2027 roku. Muszę przyznać, że już mamy w sprzedaży pierwsze 3 miesiące i tam bilety trudno kupić.
0: Dodajmy, że przedstawienia na dużą scenę mają powrócić na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. I tak dotarliśmy do końca drugiej części dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Więcej faktów już za kilka minut. Bądźcie blisko.
3: Radio RMF 24.

0: not funny.
1: Daniel Hawrylenia, kłaniam się i zapraszam na ostatnią odsłonę dzisiejszego podsumowania dnia w RMF24 Wrocław. Nie ratuj sam, wezwij pomoc, apelował w środku tygodnia na naszej antenie Krzysztof Skrzyniarz z Dolnośląskiego Wopru. Częstą przyczyną tragedii nad wodą bywa bowiem próba niesienia ratunku innej osobie. Popularne przysłowie mówi, że tonący brzytwy się chwyta, jednak ratownicy wolą inne powiedzenie. Tonący brzydko się chwyta. Jak podkreśla Skrzyniarz, bez odpowiedniego przygotowania bezpieczne wyciągnięcie drugiego człowieka z wody jest niemal niemożliwe.
2: Na Dolnym Śląsku, proszę Państwa, jest prawie 9 tysięcy ratowników WOPR-u. To są osoby, które już nie są czynnymi ratownikami. To są osoby, które mają po 40, 50, 60 lat, ale oni są przeszkoleni. Może w krzakach siedzieć wędkarz, może przejeżdżać choć rowerem, może starszy pan siedzieć albo pani z wózkiem. To mogą być ratownicy, którzy wejdą do wody, potrafią ratować i oni sobie poradzą. My do wody nie wchodzimy. Co możemy zrobić? Cokolwiek podać. Tak przysłowiowo się mówi, podajmy gałąź. No ciężko jest znaleźć, szczególnie w centrum miasta Wrocławia, 4-metrową gałąź, żeby podać komuś, ale musimy zachować zdrowy rozsądek. Przede wszystkim krzyczeć, wezwać służby, czyli albo 112, albo numer dedykowany do ratownictwa wodnego na Dolnym Śląsku 984. To jest numer, który uruchamia wszystkie służby. Ratownicy, czy straż pożarna, czy policja, czy WOPR może w przeciągu kilku minut teoretycznie dotrzeć wszędzie. To są 3-4 minuty, 5 minut na dojazd i to jest ten czas, kiedy możemy tą osobę nawet z powodu jeszcze wyciągnąć i odratować. Ale żeby tej osobie na bieżąco pomóc, jeżeli nie mamy niczego, co możemy podać, na przykład gałęzi, to postarajmy się, żeby ta osoba się utrzymała na lustrze wody. Proszę sobie wyobrazić, że żeby utrzymać dorosłego człowieka na lustrze wody, wystarczy około 2,5 litra powietrza. Czyli dwie i pół butelki litrowej, zakręcone, puste, utrzymają człowieka. Skąd to wiemy? Proszę sobie wyobrazić takie rękawki, które zakładamy, jak chcemy się nauczyć pływać. Na jedne ramię zakładamy jeden rękawek, tam jest lekko ponad litr wody, powietrza, drugi rękawek to samo i to wystarczy, żeby się utrzymać. Więc jeżeli mamy 2-3 butelki puste, zakręcone, takie, które mają wyporność i podamy tej osobie, która tonie, wystarczy, że ta osoba się złapie. Ona nie musi wsiadać. Jeżeli się złapie, wystarczy, że może złapać oddech, że będzie na lustrze wody. Takie butelki rzucone na wodę, no niestety ciężko, nawet dobry pływak nie złapie tej butelki, ale jeżeli wsadzimy je do ubrania, czyli ściągniemy kurtkę, ściągniemy bluzę, ściągniemy spodnie, zawiążemy nogawki do nogawek czy do rękawów, wsadzimy te butelki, jeszcze raz zawiążemy i taki pakunek z butelkami w środku, rzucimy tej osobie i ta osoba złapie, bo ona będzie próbowała się utrzymać na lustrze wody i tymi rękoma będzie pracowała, przynajmniej przez te pierwsze dwie fazy tonięcia i w tym czasie, jeżeli podamy, ta osoba za ubranie złapie, utrzyma się, za butelkę nie. Oczywiście, jeżeli mamy dostęp, to możemy tych ubrań więcej zrobić, powiązać rękawy, nogawki i zrobić taki łańcuch, że możemy rzucić te 2-3-4 metry. No 2-3 ubrania to już mamy 4 metry zasięgu. Jeżeli nie trafimy, rzućmy jeszcze raz. Nie odchodźmy z tego miejsca, bądźmy na miejscu, bo nawet jak okaże się, że ta osoba już zniknie pod drugą stronę wody, a przyjadą jakiekolwiek służby, to powinniśmy palcem wskazać. O, tu ta osoba zaginęła, tu jest pod wodą, wtedy możemy podjąć jakieś działania. Zdarza się niejednokrotnie, że świadek przejeżdża albo zgłasza, że ktoś tonie w rzece albo w jeziorze, natomiast jak służby przyjeżdżają na miejsce, tej osoby już nie ma i mówi gdzieś w rzece, gdzieś w jeziorze, tam znaleźć tej osoby bardzo szybko jest naprawdę bardzo trudno. Przeważnie to są działania kilkunastu albo nawet minutowe albo wielogodzinne i wtedy już jest z tragedią. Więc przestrzegamy, nie wchodzimy, krzyczmy i jeżeli możemy, podajmy cokolwiek, co pływa. Jeżeli jesteśmy na plaży, nawet materac, nawet koło, ale przestrzegam, nie wchodźmy do wody, nie starajmy się utrzymać kontaktu z osobą tonącą, bo tak jak przysłowie mówi, tonący brzytwy się chwyta, my ratownicy mówimy, tonący brzydko się chwyta. Jeżeli on nas złapie, nawet dobrego pływaka wciągnie pod wodę i wtedy są dwie tragedie.
1: W tegoroczne wakacje na Dolnym Śląsku utonęło 9 osób, a ratownicy WOPR-u od początku roku odebrali już ponad 400 zgłoszeń. W całym ubiegłym roku było ich zaledwie 350. Trwają prace nad wyborem wykonawcy projektu nowej trasy dla pieszych i rowerzystów na osiedlu Gazowników. Planowana ścieżka połączy ulicę Tarnogajską z Ząbkowicką, przebiegając przez ulicę Kamieniecką i Złotostocką oraz łącząc się z podwórzem przy ulicy Tarnogajskiej i Gazowej. Łączna długość trasy wyniesie około 400 metrów. Projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury pieszo-rowerowej, oświetlenia kanału technologicznego oraz miejskiego monitoringu. W ramach inwestycji przewidziano także odwodnienie z zastosowaniem zielono-niebieskiej infrastruktury, takiej jak jak ogrody deszczowe i muldy chłonne, a także sadzonki drzew w formie szpaleru. Ze względu na położenie inwestycji na terenie historycznego układu urbanistycznego osiedla Tarnogaj, projekt powstaje we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Biuro projektowe, które zostanie wyłonione w postępowaniu, będzie miało 14 miesięcy na przygotowanie dokumentacji. W tej części podsumowania również wracamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu, nie tylko na temat nowego sezonu, ale również o trwających remontach. Z Krzysztofem Budzanowskim, zastępcą dyrektora do spraw inwestycyjnych w placówce, rozmawiał Maciej Sas.
0: Można powiedzieć, że ta trochę odyseja związana z remontem sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu powoli, ale skutecznie zbliża się do końca chyba, prawda? Widzicie światełko w tunelu już?
3: Tak, tak obrazowo to światełko w tunelu jest coraz bliżej, bo rzeczywiście zbliżamy się już ku końcowi tej inwestycji. To, co było zaplanowane w ramach Funduszu Europejskich dla Dolnego Śląska, czyli przebudowa widowni i foyer. Jesteśmy na etapie kończenia prac tych brudnych takich, które po prostu musimy jak najszybciej zakończyć, żeby
0: budowlanych, ciężkich,
3: żeby już przystąpić do prac wykończeniowych związanych z parkietem, wykładzinami i montażem foteli, i to jest przewidziane gdzieś w granicach listopada, jeżeli chodzi o fotele, natomiast wykładzina i parkiety to październik też i listopad, także chcemy to zakończyć do końca tego roku i rozpocząć jakby ten cały proces odbiorowy, rozruchowy.
0: No, ten proces odbiorowy brzmi to tak łagodnie, ale to też jest ciężka praca i dość długo potrwa, zanim pierwsze takie oficjalne premiery odbędą się na scenie.
3: Zgadza się i stąd właśnie tak zaplanowaliśmy cały ten proces inwestycyjny, żeby zakończyć prace budowlane, ciężkie, i przystąpić do odbiorów i rozruchu. I chcemy rozpocząć od tej części systemu przeciwpożarowego, systemu DSO, bo on jest...
0: Co to jest?
3: System tak zwanego głośnego ostrzegania widza, ludzi będących w tym teatrze. To też jest obowiązkowo do wykonania i stąd realizujemy cały zakres zabezpieczenia dla teatru, ale jakby dla widza i wszystkich, którzy będą korzystać z tego teatru.
0: Co jeszcze się zmieni, tak w skrócie telegraficznym, w tym, co pamiętamy sprzed remontu i to, co się stanie po jego zakończeniu?
3: Poczynając od tej części górnej, czyli od plafonu, jak Państwo widzieliście, nie mamy tej części konstrukcyjnej z szybami, które wisiały nad widownią. Jej już nie ma. Będzie nowy żerandol, nowy plafon. Będzie zapadnia, której nie było w tym teatrze.
0: Co daje nowe możliwości też twórcom.
3: Tak, twórcom, ale też z względów logistycznych, technicznych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej przestrzeni. Ta zapadnia będzie dawała możliwość szybkiego montażu, demontażu foteli i chowania tych foteli, które będą właśnie wynikiem przesunięcia i przedłużenia widowni. Ilość foteli się zwiększy, bo będzie 742 miejsca.
0: A było?
3: 650, no to trochę jest więcej, ale to jest związane z tym, że totalnie została przebudowana widownia i zweryfikowane przewyżki po to, żeby widz siedzący w teatrze mógł dobrze to widzieć. One muszą być zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, czyli do tego nie unikniemy, natomiast wyprofilowanie widowni spowodowało, że można było zamontować więcej foteli.
0: I każdy będzie widział to, co powinien.
3: To, co powinien, ale jeszcze jeden element bardzo istotny jest, jeżeli chodzi o wyposażenie, oprócz technologicznego światła, czyli zakupu reflektorów, to ten imersyjny system nagłośnienia, który daje możliwość słyszenia w każdym miejscu siedzącego w teatrze tego samego efektu, który jest na scenie, czyli aktor nawet obracając się i grając jakby do tyłu, tak można powiedzieć, do widza, poruszając się, to nie będzie ten głos uciekał, wręcz przeciwnie, widzowie będą dokładnie i dobrze słyszeli to, co aktor mówi, no nie mówiąc już o efektach różnego rodzaju, które są wykorzystywane.
0: Mówiąc krótko, akustycy, zawodowcy musieli solidnie popracować nad tym.
3: No tak, to jest kwestia projektowania i też naszego zespołu oświetleniowego, elektroakustycznego, który dawał mi się we znaki, ale uważam, że warto. Także ja uważam, że warto, ale mam nadzieję, że widzowie też to docenią.
1: Przypomnijmy, Teatr Polski we Wrocławiu ma ambitne plany na nowy sezon. To m.in. 7 premier i zwiększenie ilości widzów, i to o 10 tysięcy osób miesięcznie. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje z faktów w środę w RMF 24 Wrocław. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
2: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
0: Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 23, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Burzliwa eksmisja mieszkańców osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Na miejscu interweniowała policja.
2: Parafia Świętego Jana nie ma już żadnego tytułu do tej nieruchomości.
1: Rosyjski statek badawczy zajęty w Norwegii na wniosek ukraińskiego koncernu Naftohaz. Hubert Hurkacz niestety odpadł w drugiej rundzie wielkoszlamowego turnieju US Open. Do awantury i użycia siły przez policję doszło podczas eksmisji komorniczej na tzw. osiedlu maltańskim w Poznaniu. Głośna sprawa niejasnego statusu prawnego mieszkańców dawnych ogródków działkowych nabiera tempa. Dziś komornik wykonał egzekucję na posesji zamieszkiwanej przez panią Sandrę.
2: Moim zdaniem ta egzekucja jest prowadzona na podstawie wadliwego tytułu prawnego, dlatego że w klauzuli wykonalności jest ujawniona parafia Świętego Jana, która tak naprawdę nie ma już żadnego tytułu do tej nieruchomości, bo sprzedała po prostu ten grunt w styczniu 2026 roku, a pomimo tego złożyła wniosek egzekucyjny.
1: Wyjaśniał mecenas Marcin Czachor, pełnomocnik eksmitowanej. Kobieta miała szansę otrzymać nowe lokum od nowego właściciela gruntu.
3: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu na datę bodajże 21 września. Pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
1: Tłumaczył mecenas Jacek Masiota, reprezentujący kurię w kwestii osiedla maltańskiego. Kampania referendalna dotycząca odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego została w ponad 95% sfinansowana przez Stowarzyszenie Łukasza Gibały. W faktach reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak organizatorzy referendum tłumaczą tak hojne wsparcie?
4: Twierdzą, że nie mieli pojęcia o tak dużym zaangażowaniu stowarzyszenia, bo były to świadczenia niematerialne i usługi, czyli na przykład plakat lub ulotki, o których organizacja poinformowała dopiero po kampanii.
5: Proszę zauważyć, że to jest rubryka świadczenia rzeczowych. One zostały dopiero podsumowane post factum.
4: Tłumaczył Rafał Zątek, pełnomocnik inicjatorów referendum. Renata Arobska ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zapewnia, że pieniądze wydane przez organizację na kampanię promującą głosowanie były adekwatne do potrzeb.
6: Nikt nie wydaje pieniędzy, kiedy nie ma takiej potrzeby. Była po prostu potrzebna i dlatego daliśmy.
4: Przypomnę, wsparcie Krakowa dla Mieszkańców wyniosło 1 895 164,49 zł. Co stanowi ponad 95% kwoty wskazanej w złożonym sprawozdaniu.
1: Rosyjski statek badawczy profesor Mołczanow zajęła norweska policja na wniosek ukraińskiego koncernu Naftohaz. Zgodę na to wydał sąd. Naftohaz chce wyegzekwować od Rosji odszkodowania za mienie przejęte przez Kreml po aneksji Krymu. Jednostka została zatrzymana w Barentsburgu. Zbudowany w 1989 roku statek obecnie wykorzystywany jest do rejsów ekspedycyjnych i komercyjnych. W faktach teraz doniesienia z US Open. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie tego wielkoszlamowego turnieju w Nowym Jorku. Polski tenisista przegrał z rozstawionym z numerem 8 Amerykaninem Benem Sheltonem 1-3. 29-letni Hurkacz po raz 8 rywalizował w US Open i nigdy nie przebrnął drugiej rundy.
7: Te fakty robią wrażenie.
1: Legenda o potworze z Loch Ness przeżywa prawdziwy renesans, a jej miłośnicy mają powody do radości. Łączna liczba oficjalnych obserwacji słynnej Nessie w tym roku już teraz pobiła cały ubiegłoroczny wynik. O tym nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan.
8: Oficjalny rejestr wzbogacił się o kolejne wpisy. Bezpośrednio z brzegów jeziora odnotowano w tym roku 9 spotkań z bestią, a wliczając w to nagrania z kamer internetowych aż 11. Wynik ten przypieczętował turysta z Australii, który odwiedzając malownicze ruiny zamku Urquhart, dostrzegł w wodzie tajemniczy ciemnozielony kształt i zdążył uwiecznić go na zdjęciu. Chociaż naukowcy z dystansem podchodzą do kolejnych doniesień, lokalna branża turystyczna zaciera ręce. Legendarne jezioro znów przeżywa oblężenie, co w żaden sposób nie przeszkadza potworowi, o którym z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nie istnieje.
1: Nowe fakty RMF FM wracają za niecałą godzinę. W nich zaproszenie do Rzymu. Od najbliższego piątku będzie można oglądać jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji Wiecznego Miasta. O jaki dokładnie zabytek chodzi, to zdradzimy o północy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. Zaprasza Piotr Salak.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Marcin Horała, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, wicemarszałek Sejmu INSPE, tak powiem. Dzień dobry, panie
2: doszły,
1: pośle.
2: Doszły, może. Dzień dobry,
1: panie redaktorze. A dlaczego nie doszły?
2: Dzień dobry państwu.
1: Nie wiem, to zobaczymy. No. Ale zobaczymy, to w takim razie pooglądajmy w takim razie, panie pośle. Ty, rozumiem, że wniosek już został złożony, czy nie?
2: Na tym posiedzeniu Sejmu będzie złożony, czy ta technicznie jakby czynność, że to pismo już płynęło do sekretariatu marszałka, to czy to dzisiaj, czy jutro, to szczerze mówiąc nawet nie wiem, bo się to tym nie zajmuje, ale na tym posiedzeniu na pewno.
1: Ale będzie. Rozumiem, że pan swoją kandydaturę podtrzymuje i się zgadza na to, żeby
2: tak,
1: wicemarszałkiem być. Jeszcze wrócimy do tego tematu.
2: Gdybym się nie zgadzał, to raczej nie ma takiej opcji, żeby mnie ktoś był w stanie do tego zmusić. Także się zgadzam.
1: Panie pośle, w takim razie porozmawiajmy o tym, co się dzieje wokół zonda krypto. Kolejne zatrzymania, 3 osoby kolejne zatrzymane w tej sprawie. Myśli pan, że będą następne?
2: Ja nie mam żadnej istotowej wiedzy o tej sprawie.
1: Jest pan z tego powodu?

0: Był pewnie bardzo zadowolony.
1: No, może opatrzność, a może też jakby pewne metody funkcjonowania w polityce mi od tego uchowały, więc po prostu nie wiem, no nie mam dostępu do akt prokuratury, służb, no być może jakieś będą.
0: Ale zaufanie do prokuratury w takim razie pan ma, czy nie?
1: Dość ograniczone, patrząc na praktykę działania prokuratury i oczywiście no, fakt, o którym nie możemy zapominać, że szef tej prokuratury został swego czasu zmieniony nielegalnie, niezgodnie z prawem.
0: Czyli jak dobrze pana rozumiem, jest tak, nie wie pan nic o sprawie, ale nie ufa pan prokuraturze.
1: Na podstawie swojej wiedzy co do zachowania prokuratury w różnych innych sprawach, a w tej sprawie również, no podstawowe dla mnie pytanie jest takie, że jeżeli, co jest wiedzą teraz publiczną, różnego rodzaju państwowe służby podległe rządowi od dawna wiedziały, że jest to proceder oszukańczy, to czemu tak długo nie reagowały, tak długo pozwalały na to, żeby oszuści zabierali, oszukiwali i Polacy tracili pieniądze?
0: Radosława Piesiewicza to pan zna w ogóle, czy nie?
1: Pan co, no nie powiem, że zupełnie, znaczy znam, po pierwsze wiem, kto to jest.
0: I no, być to może, myślę, że cała Polska wie.
1: I być może na jakiejś większej imprezie gdzieś tam mogliśmy się przeciąć.
0: A nigdy w cztery oczy nie było spotkania?
1: Nie, nie było takiego.
0: Nie spotkaliście spotkania. Się? A pańskim zdaniem Jacek Sasin się powinien wytłumaczyć z bliskiej znajomości z Radosławem Piesiewiczem?
1: No, myślę, że powinien. To w ogóle takie szeroko pojęte środowisko Jacka Sasina, przecież też Michał Moskal i tak dalej. No, myślę, że opinii publicznej takie ja nie przesądzam tutaj, że cokolwiek złego miało miejsce, ale no, wytłumaczenie opinii publicznej by się chyba należało.
0: Ale co to, co w tym tłumaczeniu by było najważniejsze dla pana, pańskim zdaniem?
1: No, jaki był charakter tej znajomości? Czy coś pomagali panu Piesiewiczowi? Czy pomagali nawiązywać jakieś znajomości? Czy pomagali w jakichś sprawach?
0: Kwestie finansowe?
1: Na czym to polegała? No, jeżeli jakieś były, bo nie wiem, czy były. No.
0: A Mateusz Morawiecki też nie zna Radosława Piesiewicza?
1: To już trzeba pana Mateusza Morawieckiego zapytać o to, ale z tego, co wiem, nigdy w tym temacie jakby czymkolwiek związanym z kryptowalutami się nie zajmował. Wręcz przeciwnie, tutaj akurat stanowisko Mateusza Morawieckiego od lat było jednoznaczne, to znaczy już lata temu ostrzegał, że to jest bardzo ryzykowna forma inwestowania, że no osoby takie, zwykłe osoby fizyczne, które chcą lokować swoje oszczędności, to nie powinny tego w ten sposób robić, że to powinno być uregulowane, no jednocześnie też oczywiście nie jakoś całkowicie zakazywane, co byłoby nawiasem mówiąc fikcją.
0: Ale kiedy PiS, o ile dobrze pamiętam, w maju zgłaszał własny projekt ustawy w sprawie kryptowalut, gdzie kryptowaluty miały być w ogóle zakazane, to wtedy Mateusz Morawiecki pod tym projektem się nie podpisał.
1: Tak, no bo to był niestety wówczas już jedna z objawów dysfunkcji naszej byłej partii, czyli od ściany do ściany. To znaczy jeszcze parę tygodni wcześniej stanowisko PiS-u, wobec którego też byliśmy sceptyczni, było takie hura optymistyczne wobec kryptowalut. Potem przeszedł PiS na stanowisko, żeby całkowicie zakazać, co nawiasem mówiąc, no mówię, w warunkach internetu i tak dalej jest w ogóle nieskuteczne. Znaczy to co najmniej by musiał być taki zakaz całej Unii Europejskiej. No i trzecia rzecz, że w tym czasie był już w Sejmie projekt prezydencki, który przewidywał pewną formę uregulowania tego rynku, ale bez całkowitego zakazu i po prostu niezmiennie popieramy ten projekt prezydencki.
0: Jeżeli popieracie projekt prezydencki, to rozumiem, że nie będziecie głosowali za odrzuceniem weta.
1: Oczywiście, że nie. To znaczy przekonują nas argumenty pana prezydenta, dlaczego ten jego projekt jest po prostu lepszy od tego projektu, który trzeci raz rząd próbuje wcisnąć w gardło, mimo że doskonale wie, że on nie przejdzie. I co więcej, jeszcze manipuluje opinią publiczną, twierdząc, że to ma jakiś taki kluczowy związek z aferą Zonda Krypto, podczas gdyby ta ustawa przeszła. Ta afera przy tej bierności służb, rządu, prokuratury idealnie tak samo by przebiegła.
0: Ale wie pan
1: nie przeszkodziłby
0: tym, ale
1: mi.
0: Wie pan o tym, że zupełnie co innego mówi minister finansów, który mówi, że gdyby to prawo obowiązywało, gdyby to prawo zawetowane przez Karola Nawrockiego obowiązywało, byłaby podstawa do tego, żeby podjąć kroki wobec Zonda Krypto.
1: Znaczy, widzi pan, no, pan Andrzej Domański jest na tyle jakby sprawnym i być może dbającym o swoją reputację człowiekiem, że wypowiada się w sposób tak zwany ostrożny procesowo, bo mówi podjąć kroki. No, podjąć kroki, czyli być może wszcząć jakąś procedurę administracyjną na podstawie tej ustawy, która jednakże na końcu nic by nie dała, bo ona generalnie ta ustawa dotyczy i reguluje podmioty działające w Polsce, a Zonda Krypto już dawno było rejestrowane poza Polską, no to istotowo by to nic nie zmieniło. To jest taki zabieg socjotechniczny, żeby ze względu na to, że prezydent nie chce podpisać tej wadliwej ustawy, to jakoś na siłę skleić prezydenta z tą aferą.
0: Czyli lepiej w ogóle nic nie regulować, rozumiem, i zostawić ten rynek taki, jak
1: nie,
0: jest.
1: No lepiej uregulować tak, jak to proponuje pan prezydent, uregulować polski rynek kryptowalut, tylko kwestia uregulowania lub nie polskiego rynku kryptowalut i też to nie jest też tak, że brak ustawy oznacza jego całkowite unieuregulowanie, bo wtedy się stosuje wprost dyrektywę unijną. Ma bardzo luźny, a właściwie żaden związek z kwestią afery Zonda Krypto, oszustów, których również i na podstawie obecnie obowiązującego prawa jak najbardziej można ścigać, bo oni popełniają przestępstwa w myśl kodeksu karnego po prostu, a nie uchwalonej lub nie ustawy o kryptoaktywach.
0: Brak regulacji, brak przepisów, brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli. Rosja wykorzystuje i korzysta z kryptowalut jako głównego, prawie że jedynego mechanizmu finansowania tego typu przedsięwzięć, tak mówi Donald Tusk.
1: No to już jest jeszcze kolejna wrzutka, to znaczy znów zakładając tę tezę, że Rosja faktycznie korzysta z kryptowalut.
0: A nie korzysta pańskim zdaniem?
1: Nie mam takiej wiedzy, pewnie jakoś tam korzysta. Kwestia uregulowania lub nie giełd kryptowalut zarejestrowanych w Polsce i funkcjonujących pod polską jurysdykcją, nic, znaczy naprawdę Rosja chyba jest w stanie korzystać z kryptowalut rejestrowanych na innych giełdach na świecie niż Polska.
0: Ale zgodzi się pan, że łatwiej
1: to znów chodzi o to, że Rosja się źle kojarzy, więc przyklejmy i Rosję, tak?
0: Ale zgodzi się pan, że
1: powiem więcej. Rosja na pewno też prowadzi rozliczenia na przykład w euro i w dolarze. I czy teraz będziemy zakazywać euro lub dolara, bo Rosja się w nich rozlicza?
0: Ale łowienie ryb w mętnej wodzie jest dużo łatwiejsze, zgadza się pan?
1: Tak, tylko akurat w aspekt, dlatego jestem zwolennikiem racjonalnej regulacji polskiego rynku kryptowalut, tak jak zaproponował pan prezydent w swojej ustawie. Natomiast dorzucanie do tego akurat Rosjan, no to bardzo przepraszam, ale kojarzy mi się z takim memem, który może w radiu nie powinienem opowiadać, bo najlepiej zobaczyć. Otóż, że jest pies i mówi, dobrze, że przyszedłeś do właściciela, Putin nasikał na dyle.
0: Ale wie pan o tym doskonale, że to prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie powtarzał, że nie potrzeba aż tak szerokich regulacji na tym rynku, wetując kolejne wersje ustawy.
1: Tak, i zaproponował swoją wersję ustawy, która w naszej ocenie jest po prostu racjonalna, lepsza, nie stosuje nadregulacji, bo to jest też tak, że jeżeli, bo my możemy sobie właśnie całkowicie zakazać albo bardzo ściśle uregulować, jedyne co to spowoduje, że ktoś z Polski, kto będzie chciał, być może skądinąd powinien się dwa razy zastanowić, ale będzie chciał sobie te aktywa kupić, to się w najgorszym przypadku przez VPN połączy przez internet i sobie kupi na zagranicznej giełdzie, na której polski ustawodawca nie widział żadnego wpływu i w żaden sposób go nie zabezpieczy.
0: Tak mówi Marcin Horała, poseł Rozwój Plus, razem z nami. Panie pośle, pan potrafi liczyć, to bardzo dobrze, prawda? Więc daje pan
1: raczej
0: sobie
1: zawsze siebie miałem za humanistę, ale jakoś sobie radzę.
0: Ale myślę, że dodawanie 20 plus 30 by pan sobie poradził.
1: Dam radę, 50.
0: Więc
1: zdałem.
0: Idealnie, nawet bym powiedział, że na szóstkę. To jeżeli pan tak znakomicie potrafi liczyć, to jak to jest możliwe, że posłowie Rozwój Plus tak się upierają przy komisji śledczej, która wygląda na to, że nie ma absolutnie żadnych matematycznie szans, żeby przeszła w tym Sejmie.
1: Znaczy po pierwsze, wtedy, kiedy zgłaszaliśmy ten projekt, to jeszcze nie wiedzieliśmy, no bo to trzeba zgłosić, żeby projekt wpłynął i wtedy inni się mogą powiedzieć. Głosowanie też się jeszcze nie odbyło, więc różne formacje polityczne mogą zmienić.
0: Nie zgłaszaliście go tak dawno, bo w poniedziałek tutaj siedział na pańskim miejscu Mateusz
1: Morawiecki. Naszym zdaniem jest to bardzo prosty test. To znaczy ci, co nie mają w tej sprawie nic do ukrycia, nie obawiają się postępowania przed kamerami, przed opinią publiczną, ba być może nawet chcieliby wyjaśnić, oczyścić swoje, prawda, dobre imię, no to ten projekt poprą. Ci, co nie poprą, no to niestety trochę trzeba mieć podejrzenie, że coś mogą mieć za uszami.
0: No ale przecież jest od tego prokuratura. Komisja śledcza się pojawia wtedy, kiedy prokuratura nie daje rady.
1: Nie do końca. Akurat tak się składa, że trochę się tym zajmowałem w życiu również i praktyce, bo byłem przewodniczącym Sejmowej Komisji Śledczej i również w teorii. I postępowanie przed Sejmową Komisją Śledczą i postępowanie przed prokuraturą to są postępowania niekonkurencyjne.
0: Mogą się toczyć równolegle,
1: Po drugie, postępowanie przed prokuraturą ma charakter karny, po prostu. No, zmierza do wykrycia ewentualnych przestępstw i postawienia zarzutów w rygorze prawa karnego. A Komisja Śledcza jest przede wszystkim instytucją kontroli sejmowej. Czyli ona bardziej nie ma odpowiadać na pytanie, kto popełnił przestępstwo, choć też oczywiście może się przy okazji niejako zdarzyć, ale głównie, czy różne instytucje państwa w danej sprawie mającej wymiar skandalu publicznego funkcjonowały w sposób, może nawet nie przestępczy, ale taki, który my możemy ocenić jako zły, niesprawny, niedobry i wymagający
0: zmiany. A nie będzie to jeden wielki spektakl polityczny wtedy pańskim zdaniem?
1: No to jest oskarżenie wobec wszystkich komisji śledczych do tej pory. Czasami ono było trafne, a czasami nie. Znaczy zdarzały się komisje śledcze, które moim zdaniem będąc, bo zawsze, tylko że na tym też demokracja, prawda? Można powiedzieć, że ustrój demokratyczny jest jeden wielki spektakl. I w tym sensie tak, to znaczy, że opinia publiczna, kamery mają jakby odsłonioną kurtynę na pewien specyficzny wycinek rzeczywistości i ludzie mogą ocenić i wyciągnąć wnioski. No to w tym sensie tak.
0: Ale rozumiem, że tej komisji nie będzie, bo nie ma poparcia w tej chwili żadnego znaczącego klubu parlamentarnego.
1: Mam nadzieję, że zmienią zdanie.
0: Z wyjątkiem Rozwój Plus.
1: Zanosi się na... Ale powiem tak, no jeszcze nie chcę przesądzać, ale wygląda na to, że więcej niż jeden klub poprze ten wniosek.
0: Jaki
1: ale oczywiście
0: klub w takim
1: te dwa
0: razie?
1: No właśnie nie chcę jeszcze przesądzać, bo te rozmowy trwają. Natomiast no zanosi się na to, bo takie są publiczne zapowiedzi, że ani klub Koalicji Obywatelskiej, ani ku mojemu zdziwieniu klub PiS nie poprze tego wniosku. No wtedy ten wniosek upadnie, ale jakby dajmy szansę sobie samym i tym klubom powiedzieć sprawdzam, niech będzie głosowanie, niech się jasno opowiedzą.
0: To musi pan w takim razie, skoro powiedział pan A, to powiedzmy B. To z kim się toczą te rozmowy? Z Konfederacją?
1: No nie z Koalicją Obywatelską i nie z PiS-em i tu pozostawię jeszcze chwilę niepewności z jakimi innymi formacjami.
0: Ale czy chodzi o koalicję rządzącą?
1: No oczywiście też byśmy chcieli, ale nie tylko, z opozycją też.
0: Czy przed taką komisją stanąłby Mateusz Morawiecki?
1: czy no, gdyby z jakiegoś bliżej mi nieznanego powodu zechciała go wezwać, bo on akurat z tą aferą nie ma nic wspólnego, no ale to oczywiście tak, no każdy w Polsce ma obowiązek stawiennictwa przed komisją śledczą, która jest komisją śledczą, bo wiem, że tu jest jedna dyskusja,
0: znaczy,
1: bo,
0: pan mówi, że nie
1: bo
0: ma
1: jedna
0: nic
1: z komisji
0: wspólnego.
1: Śledczych działała nie będąc komisją śledczą w myśl orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale to są takie same obowiązki jak świadka w postępowaniu karnym, więc no po prostu trzeba się stawić albo przedstawić usprawiedliwienie.
0: Ale pamięta pan również, że to za premierostwa Mateusza Morawieckiego prokuratura kilkakrotnie umarzała śledztwo w sprawie poprzedniczki zonda krypto, którego to śledztwo domagał się KNF.
1: No i być może, tylko no tutaj jakby zwierzchnictwo premiera jest zerowe, zwierzchnikiem jest prokurator generalny, minister sprawiedliwości.
0: A kto
1: być
0: był
1: może
0: wtedy,
1: to był właściwy adres, Zbigniew Ziobro i być może wtedy też powinien na to pytanie albo odpowiedzieć, albo powiedzieć, że on się na przykład tym nie zajmował, wskazać, kto się w prokuraturze tym zajmował i taką osobę by należało spytać, jakie tu były przesłanki.
0: Pośrednio pan przyznaje, że Mateusz Morawiecki nie miał żadnego wpływu na ministra w swoim rządzie.
1: Nie jest to tajemnicą, że mamy w Polsce system parlamentarno-gabinetowy, a nie kanclerski. Rząd jest emanacją pewnej koalicji sił politycznych. Nie jest żadną tajemnicą, bo i koledzy z Solidarnej Polski i partii Zbigniewa Ziobry nie czynili tajemnicy, że gdyby to od nich zależało, to by w ogóle zmienili premiera, no i vice versa.
0: To dla waszego środowiska, dla Rozwoju Plus, to jest kapitał polityczny ta komisja? Komisja, ta afera zonda krypto?
1: Co, chciałbym, żeby naszym kapitałem politycznym była na przykład zgłoszona dzisiaj ustawa o rozwoju lokalnym, która przewiduje mechanizm pozwalający na finansowanie inwestycji, żłobki, przedszkola, kanalizacja. Pan już mi przerywa.
0: Nie, bo to nie jest główny temat. Wie pan o tym doskonale.
1: No, wiem o tym doskonale, ale mówię, no, to my dzisiaj ten temat, mówiąc tak brzydko, próbujemy wrzucić na agendę, a to państwo, dziennikarze, inni politycy tutaj bardziej
0: o aferze. Ale to nie ja zgłaszałem wniosek o komisję śledczą w tej sprawie.
1: No bo afera jest niewątpliwa i warto ją wyjaśnić.
0: Czy tak jest kapitał polityczny dla Rozwoju Plus?
1: No znów, najlepiej byśmy chcieli, żeby nie było okazji w ogóle do tego, przyjmijmy tę poetykę kapitału politycznego, bo by nie było takiej afery, no ale naprawdę jest. Ma wymiar skandalu publicznego, bo to jest jedna z przesłanek powołania komisji śledczej, że ona nie może dotyczyć błahej sprawy. Komisje śledcze z założenia mają dotyczyć spraw poważnych. Jest sprawa poważna, jest poważna wątpliwość, czy instytucje państwa w tej sprawie dobrze działały. Wyjaśnijmy to.
0: A jeżeli zonda krypto finansowała imprezy SIPAK-owskie, czy na tych imprezach bywali politycy Rozwój Plus?
1: Oczywiście, zdarzało się. No, zonda krypto też finansowało, nie wiem, TVN na przykład, czy różne
0: no,
1: inne media,
0: pan,
1: w których
0: co
1: przejawiali. No nie tak zupełnie co innego, bo finansowała imprezy w sensie, odbywa się kongres, odbywa się impreza i on ma ofertę dla sponsorów, że jak ktoś zapłaci pieniądze, to może się na tym kongresie, na tej imprezie promować. No to tak samo jak kupując reklamę w mediach.
0: Mówimy o sytuacji, w której może dojść do swego rodzaju korupcji politycznej, pieniądze za odpowiednie reakcje polityczne.
1: No i jeżeli właśnie Sejmowa Komisja Śledcza powinna odpowiedzieć na te pytania. No oczywiście nie można tutaj rzucać takich oskarżeń bezpodstawnie, tak? No muszą być na to jakieś dowody, można przesłuchać świadków. Jeżeli, podkreślam tych warunkowy, jeżeli do takich sytuacji dochodziło, no to one po pierwsze powinny akurat te znaleźć swój wymiar karny, bo to wszystko na to wskazuje, że gdyby tak było, to były to przestępstwa, a już na pewno taki wymiar polityczny. No takie sytuacje, kiedy ktoś, polityk, za pieniądze zawiera jakiś układ, że będzie działał w interesie jakiejś firmy, no jeszcze firmy oszukańczej, ale nawet jak firmy nieoszukańczej, no to powinno to już co najmniej skreślać z polityki taką osobę.
0: To wracamy teraz do polityki przy ulicy Wiejskiej bezpośrednio i do tego, co się dzieje w Sejmie. Jakie są szanse na to, że pan zostanie tym wicemarszałkiem w tej chwili procentowo? Uważa pan, że to jest bliżej 10 czy bliżej 80%?
1: Pewnie ani to, ani to. Gdzieś tam po środku, to znaczy my szczerze mówiąc jakby nie chcemy się w to znów bawić, to nie jest jakaś sprawa kluczowa dla Polaków.
0: No ale kandydaturę zgłaszacie.
1: Jako po prostu uważamy, że trzeci największy klub w Sejmie ma prawo mieć swojego przedstawiciela i ma prawo zabiegać o to, żeby tego przedstawiciela mieć, zgłosić go. Zgłosiliśmy też projekt zmiany regulaminu Sejmu, który by pozwolił, żeby każdy klub miał swojego przedstawiciela w prezydium.
0: To ilu będzie tych przedstawicieli w prezydium?
1: No dwóch więcej niż obecnie. No to nie jest żaden problem. W Parlamencie Europejskim jest tam kilkunastu wiceprzewodniczących.
0: I jeżeli znowu powstanie kolejny klub, to też będzie miał przedstawiciela w prezydium.
1: Być może tak, no, jest też kwestia kończącej się kadencji. No gdyby powstał, nie wiem, tam na 3 miesiące przed końcem kadencji, no to pewnie już nie warto, bo to nie za bardzo będzie czas, żeby to skonsumować. Ale nie wiem, naprawdę koszty funkcjonowania wicemarszałka są minimalne. Gdyby to był problem, to ja mogę się tam, nie wiem, zrzec, czego, nie wiem, czego tam się można zrzec, bo nie byłem nigdy wicemarszałkiem, ale jak czegoś można, to proszę bardzo. Ale po prostu, no byłaby jasna sytuacja, nie byłoby konfliktu. przynajmniej w małym wymiarze, nie najistotniejszym, malutkim wymiarze funkcjonowania państwa, przywrócilibyśmy jakąś taką elementarną normalność, elementarną, że my też jesteśmy jakąś wspólnotą, a nie tylko dosłownie w każdej sprawie musi być wojna polityczna i wycinanie jednych przez drugich.
0: A czy będzie wojna polityczna?
1: Więc takie jest nasze stanowisko, my popieramy swojego kandydata i ten, a co zrobią inni, to szczerze mówiąc nawet nie prowadzimy za bardzo takich rozmów, no bo to już...
0: No dobrze, to ja zapytam o to, co zrobi Rozwój Plus. Czy Rozwój Plus poprze na przykład Marcina Ociepę?
1: Oczywiście poprzemy Marcina Ociepę w każdym głosowaniu, bo drugi największy klub też będzie mieć przedstawiciela, no z jednym wyjątkiem, gdyby to głosowanie przebiegało w takiej formule, że to oznacza, że nie możemy poprzeć swojego kandydata, no bo nie można od nas oczekiwać jakiejś takiej schizofrenii, że nie będziemy popierać swojego kandydata, ale w każdym innej formule, czyli jeżeli na przykład jest lista nazwisk i przy każdym kandydacie możemy powiedzieć tak, nie, no to i przy naszym, i przy Marcinie Ociepie powiemy tak, bo Prawo i Sprawiedliwość jest drugim klubem i też powinno mieć swojego przedstawiciela, tak samo jak my.
0: Wypłyńmy na szersze wody, panie pośle. Rosja musi się liczyć z konsekwencjami, tak mówi szef niemieckiego MSZ-u po ataku w Lipsku, po ataku na elektrownię w Brandenburg i będziemy wspierać, powinniśmy wspierać Niemcy w tym ostrym konflikcie z Rosją?
1: Tak, pytanie, czy Niemcy same siebie chcą wspierać, bo na przykład są sygnały, że nie chciały uruchomić artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, bo się obawiają eskalacji. No to jest jakieś, przyznam, dla mnie niepojęte, że mają... No,
0: ale to dzisiaj Niemcy są najbardziej antorosyjskie w Europie, jeśli chodzi o zachodnią
1: część. Poważne podejrzenie o atak na swoim terenie, o akt sabotażu. A jakby, no to co to jest za eskalacja w porównaniu z uruchomieniem artykułu 4, czyli konsultacji? Więc tak, no jeżeli Niemcy same sobie by chciały pomóc i wesprzeć i zająć twarde stanowisko wobec Rosji, to my oczywiście powinniśmy to wspierać, bo Rosja jest dla nas egzystencjalnym zagrożeniem. Jest, była i pewnie jeszcze w najbliższym czasie będzie.
0: A jeżeli by się pojawiło jakiekolwiek niebezpieczeństwo po stronie naszych sojuszników, mówię o krajach bałtyckich, powinniśmy tam wysłać naszych żołnierzy?
1: Ja wiem, do czego pan pije. Na pewno nie powinniśmy publicznie wykluczać, że wyślemy, bo jednym z celów odstraszania, jakby z funkcji odstraszania, jest budowanie strategicznej niepewności, czyli potencjalny agresor, atakując państwa bałtyckie, atakując Polskę być może i inne kraje, powinien przynajmniej mieć niepewność, że tam może się pojawić wsparcie, że ryzykuje wojną z całym NATO i absolutnie nie jest w polskim interesie twarde wykluczanie, że nie, na pewno nie, napadajcie sobie, my nie pomożemy.
0: Ale rozumiem, że ja bym chciał twardej deklaracji, bo tutaj wchodzi w grę 5 artykuł, bo pan wspomniał o 4, a tutaj wchodzi w grę 5 artykuł, czyli ten 5 artykuł mówi bardzo jasno, ale przynajmniej, powiedzmy, może nie bardzo, ale jasno mówi o tym, w jakich warunkach należy udzielić pomocy.
1: Polska powinna wyraźnie zajmować stanowisko, że wypełni swoje zobowiązania sojusznicze wynikające z członkostwa w NATO, tak jak inne kraje wobec Polski tak samo powinny.
0: A powinniśmy w takim razie posługiwać się aż tak mocną retoryką, w takim trudnym momencie dla Niemiec, aż tak mocną retoryką antyniemiecką, jakiej użył Karol Nawrocki, pańskim zdaniem?
1: Nie widzę związku. To znaczy w to, czy Niemcy rozliczą się ze swojej przeszłości podczas II wojny światowej, czy wypłacą nam należne reparacje, odszkodowania, których unikają. Ja przypomnę, że nawet Niemcy wypłacają tam Namibii, czy jakiemuś innemu krajowi, który doznał krzywd podczas okresu kolonialnego Niemiec przed I wojną światową. No a zdecydowanie nie rozliczyły się z tej historii wobec Polski, w której zamordowano 6 milionów naszych obywateli, zburzono polskie miasta i tak dalej. Więc co ma piernik do wiatraka?
0: Ale, ale pamięta pan oczywiście, że przez 8 lat z reparacjami niewiele się stało, oprócz raportu wiceministra Mularczyka.
1: To znaczy, po pierwsze, panie redaktorze, oprócz... Znaczy, to jest jedyny rząd, za którego się cokolwiek stało, więc tutaj, że to, że za mało się stało, no to mogę tu posypać głowę popiołem, że być może za mało, no niemniej jest to dużo więcej niż przez wszystkie inne rządy.
0: Ja pamiętam zapowiedzi ministra Mularczyka.
1: I oczywiście, że to nie jest to nie jest sprawa, te reparacje do załatwienia dziś, jutro. I kto wie, być może w pełnym wymiarze, powiedzmy to sobie, być może nigdy to się nie uda. Ale to jest sprawa, którą musimy stale stawiać, stale o nią zabiegać i być może coś się uda. Ja przypomnę, że na przykład zjednoczenie Niemiec to był postulat zgłaszany przez Republikę Federalną Niemiec od lat 40. XX wieku, może 50., bo w 40. to jeszcze były bardziej strefy okupacyjne niż Republika Federalna Niemiec. I w latach 50., 60., 70., 80. wszyscy się puknęli w głowie, jakie zjednoczenie Niemiec, tu sowieckie dywizje, NRD, Układ Warszawski i tak dalej. Zmieniła się sytuacja. I udało się. A jeżeli by Niemcy to odpuścili, tak jak część strony polskiej by chciała odpuścić, no to wtedy na pewno nigdy się nie uda.
0: Panie pośle, jak się będzie nazywała wasza partia? Rozwój Plus?
1: No, partia dopiero powstanie, więc ich nazwa dopiero powstanie.
0: 15 października.
1: To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale tak ręki sobie bym uciąć nie dał. Znaczy, to nie jest najważniejsze, jakby kiedy powstanie partia. Partia to jest jakieś tam narzędzie, które jeżeli będzie potrzebne do naszych działań, to ją powołamy. Pewnie ten moment nadejdzie. Natomiast na razie właściwie jej brak też w niczym nam nie przeszkadza, więc skupiamy się na przykład na tym, żeby wypracowywać kolejne dobre projekty ustaw, takie jak ustawa o rozwoju lokalnym, tak, która uruchomi inwestycje w polskich samorządach.
0: Tak mówi poseł Marcin Horała, poseł wciąż Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: I Klubu Parlamentarnego.
0: I Klubu Rozwój Parlamentarnego, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bardzo dziękujemy.
1: Ja dziękuję.

0: Wracamy do ważnych wydarzeń. Jest północ, to fakty RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech do kraju wróciły dwie kolejne poszkodowane osoby. Niespokojny wieczór na ulicach hiszpańskich miast.
2: Hiszpania.
1: Przestrzeń kosmiczna, kolejnym obszarem rywalizacji militarnej wielkich mocarstw. W faktach także najlepiej opłacane zawody w Polsce. Kolejne dwie osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. Z ustaleń dziennikarza RMF FM wynika, że trafiły one do szpitala w Warszawie. Do tragicznego wypadku doszło ponad 2 tygodnie temu. Zginęło w nim 12 osób. Autokarem podróżowało 59 osób z Podkarpacia. Wszyscy wracali z Medjugorje. Gdzie dokładnie trafili poszkodowani? O tym Michał Dobrołowicz.
3: Te dwie osoby przetransportowane samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do Warszawy, do Wojskowego Instytutu Medycznego. Na Węgrzech pozostaje jedna osoba ranna w wypadku polskiego autokaru. Jej stan wciąż jest na tyle poważny, że sztab humanitarno-medyczny wciąż nie zgadza się na transport do Polski. Część rannych wciąż jest pod opieką lekarzy, przede wszystkim w szpitalach na Podkarpaciu.
1: Tysiące Hiszpanów wyszło wieczorem na ulicę, by manifestować solidarność z Ceutą, autonomicznym miastem dotkniętym kryzysem po lipcowym masowym napływie migrantów. Cóż, jestem z Madrytu i musimy wspierać Ceutę. Zjednoczona Ceuta nigdy się nie sprzeda. Ceuta jest hiszpańska, a nie marokańska. Ceuta, Hiszpania, mówiła jedna z protestujących. Na zgromadzeniach wspieranych przez opozycję demonstranci protestowali ponadto przeciwko rządowi Pedro Sancheza. Waszyngton i Pekin rozwijają technologie, które mogą służyć nie tylko obserwacji orbity, ale także zbliżaniu się do innych satelitów, zakłócaniu ich pracy czy przechwytywaniu. Według ustaleń agencji Reutera coraz wyraźniej widać, że przestrzeń kosmiczna staje się kolejnym obszarem rywalizacji militarnej mocarstw. Chiny, podobnie jak Stany Zjednoczone, dysponują tajnym, bezzałogowym samolotem kosmicznym zdolnym do prowadzenia eksperymentów na orbicie. Amerykańskie siły kosmiczne informują jedynie, że ich konstrukcja służy testom i badaniom. Czy tak jest faktycznie? Zajrzyjcie na rmf24.pl.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: 7530 zł brutto, czyli około 5450 zł na rękę. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej. W faktach dziennikarza redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, które zawody znajdują się w tej górnej połowie?
5: Na czele tabeli bez zmian programiści i inni specjaliści z zakresu informatyki. Tam mediana płac wynosi 13 tysięcy złotych brutto. Listę zarobków zamyka hotelarstwo i gastronomia. Tu bez zmian mediana wynosi około 5400 zł brutto. Na rękę to w granicach 4000, czyli mediana niewiele wyższa od pensji minimalnej. To, co niepokoi w danych GUS, to, że ogólna mediana zmalała. Nieznacznie, bo o 2%. Dodatkowo ciągle bardzo odstaje od przeciętnego wynagrodzenia, czyli wyliczanego poprzez średnią arytmetyczną. Różnica w kwotach brutto wynosi ponad 2000 zł. To oznacza, że tak zwana przeciętna płaca jest coraz bardziej zawyżana przez najlepiej zarabiających.
1: W faktach teraz dobre informacje dla planujących zwiedzanie Wiecznego Miasta. Po 3 latach prac konserwatorskich od piątku można będzie wreszcie ponownie zwiedzać w Rzymie jeden z najbardziej spektakularnych zabytków właśnie tego Wiecznego Miasta – piramidę Cestiusza. Monumentalny grobowiec został wzniesiony około 18-12 roku przed naszą erą dla pretora i trybuna ludowego Gajusza Cestiusza. Jaką moc mają śpiew i muzyka? Wykorzystywane są na przykład w rehabilitacji, ale też pomagają radzić sobie z emocjami czy bólem. Muzykoterapia jest jedną z terapii niestandardowych, o której mówiliśmy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Takie zajęcia mogą wspierać choćby pacjentów w szpitalach. A jak wyglądają?
6: To chodzi o to, żebyśmy się dostrajali do tego, jak akurat się czujemy, jak funkcjonujemy. Wszystko może na to wpłynąć, czy się wyspaliśmy, czy nie.
7: Gramy dalej?
6: Tak, oczywiście.
7: Uspokajający? Nie zawsze.
6: Zdarzały się sytuacje, gdzie kogoś totalnie wytrącał ten dźwięk, że się wystraszył. A inne osoby były skłonne po prostu robić te fale nieustannie i wyobrażać sobie, że są na oceanie.
1: Tłumaczyła muzykoterapeutka Natalia Radiowska. Rozmawiała z nią nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. A jak wygląda muzykoterapia w szpitalu dziecięcym? Zobaczcie na filmie, który mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. W awanturze na stacji paliw komendant miejski Policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska. Duńskie służby ostrzegają swój kraj przed rosyjskim sabotażem. Celem Kremla firmy zbrojeniowe. Magdalinet odpadła w pierwszej rundzie turnieju US Open. Czekają jeszcze rywalizacja w dyblu w parze z Mają Chwalińską. Komendant miejski Policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. To konsekwencja awantury, do której doszło w poniedziałek na jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu. Przypomina dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: Kierowcy pokłócili się o wydawałoby się błahostkę. Miejsce w kolejce. Zwykła sprzeczka szybko zamieniła się jednak w wulgarną szarpaninę. W ruch poszła nawet pałka teleskopowa. Całe zajście nagrał świadek, a film podbił internet i to właśnie na jego podstawie policja szybko ustaliła, że w bójce uczestniczyło 3 funkcjonariuszy, w tym właśnie komendant z Jeleniej Góry, podinspektor Krzysztof Lewandowski, który musiał pożegnać się ze stanowiskiem. Policja wszczęła wewnętrzną kontrolę. Sprawą z urzędu zajęła się też prokuratura okręgowa w Świdnicy. No, miało być tankowanie do pełna, a skończyło się na pełnym baku konsekwencji.
0: Znów niespokojnie za naszą wschodnią granicą. Rosyjski atak powietrzny uszkodził wielopiętrowy budynek mieszkalny w ukraińskiej Odessie, poinformował na Telegramie Sierhii Łysak. Szef administracji wojskowej miasta nie przekazał jednak szczegółowych informacji dotyczących zniszczeń. Duńskie służby wykryły rosyjskie przygotowania do sabotażu, którego celem miały być firmy zbrojeniowe wspierające Ukrainę. Możliwym elementem planów są podpalenia. Władze wezwały przedsiębiorstwa do zaostrzenia środków bezpieczeństwa. Magdalinet odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka przegrała z Brytyjką Francesco Jones 4-6, 6-1, 3-6. 34-letnia poznanianka jednak nie żegna się jeszcze z Nowym Jorkiem. Czeka ją rywalizacja w deblu w parze z Mają Chwalińską, która również odpadła w pierwszej rundzie gry pojedynczej. Propozycja, z której według szacunków może skorzystać nawet 500 000 Krakowian. Zespół do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej przedstawił plan działań do 2030 roku. Kluczowe inwestycje to nowe kładki, tunele, przejazdy i brakujące odcinki dróg, które mają połączyć osiedla i zlikwidować wyrwy w sieci rowerowej.
2: Dla mnie na przykład jedno z takich rzeczy, o których mówiłem od kilku lat, wiedząc, że budowana jest trasa łagiewnicka i kładka przez Wisłę, no to jest korytarz Wilgi. Z jednej strony mamy most, z drugiej strony mamy już tam trasę infrastruktury 8 pułku Łanów, a co po środku? Z punktu widzenia na przykład też coraz większego ruchu turystycznego, no to jest sytuacja na stopniowodnym dąbie. No to mamy 230 bodajże kilometrów super infrastruktury w korytarzu rzeki. Jedyny zakaz ruchu rowerów na tej infrastrukturze to jest właśnie w Krakowie. Jakbyśmy chcieli zgłosić się i powiedzieć, że my chcemy mieć certyfikowaną trasę europejską na całej jakości, to powiedzą, no fajnie, fajnie, ale zróbcie coś z tym Krakowem.
0: Mówił Marcin Dumnicki ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Brytyjskie biuro meteorologiczne opublikowało listę 21 imion, jakie otrzymają sztormy nawiedzające w tym i w przyszłym roku Wyspy Brytyjskie. Jak te imiona są wybierane? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Meteorolodzy skorzystali z sugestii 40 tysięcy osób, które nadesłały propozycje imion, jakie ich zdaniem powinny być nadawane gwałtownym zjawiskom atmosferycznym. Pierwsze 4 z nich to Austin, Billow, Chloe i Dano. Lista ta tworzona jest w porządku alfabetycznym i w takim otrzymywać będą imiona sztormy, które w ciągu kolejnych 12 miesięcy nawiedzą Wielką Brytanię, Irlandię i Holandię. Najczęstszą motywacją uczestników ankiety jest oddanie hołdu osobom bliskim lub bohaterom. Wśród propozycji znajdują się także imiona ulubionych pisarzy, ludzi nauki i kultury.
0: W Europie działa 5 grup zajmujących się nazewnictwem sztormów, a Wielka Brytania, Irlandia i Holandia tworzą zachodnią grupę.
4: Komentarz w faktach RMF FM.
0: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, był gościem Tomasza Tarlikowskiego.
5: Co z tą pierwszą łopatą? Będzie niebawem wbita na terenie przyszłego lotniska Port Polska?
6: Ale pierwsza łopata została już dawno wbita. Ja byłem ponad miesiąc temu na budowie. Tam robota idzie pełną parą. Grunty są wykupione w zdecydowanej większości. Tam trwają ostateczne negocjacje z właścicielami, którzy nie zgodzili się na tak zwany program dobrowolnych nabyć, ale podpisana została w czerwcu umowa na wykonanie fundamentów pod terminal i praca idzie pełną parą. Pamiętajmy, że to jest tak ogromny projekt, że on nie dotyczy tylko wspomnianego Baranowa w Wiadomościach, ale to także jest Łódź, gdzie jest montowana tarcza do drążenia tunelu dla kolei dużych prędkości i wiele, wiele innych działań. To jest mega projekt, no największy,
5: ale
6: który jest obecnie realizowany.
5: Ale cały czas słyszymy o tym, że będą opóźnienia. 6 lat, ale już słyszymy na przykład, że libańska spółka nie dotrzymuje terminów. W związku z tym wszystko może się opóźnić.
6: No to jest spółka wybrana przez naszych poprzedników z PiS-u i chwalono się bardzo szeroko. To jest firma międzynarodowa. Dzisiaj ci ludzie pytają nas o firmy polskie, ale sami się za bardzo nad tym nie zastanowią. Ja nie szukam wymówek. Za projekt odpowiada pełnomocnik i jego zespół. Mamy nowego pełnomocnika, który chce także nadać nowe tempo tej budowie, wyeliminować wszystkie błędy, wypaczenia, które ciągną się od samego początku tego projektu, bo to przecież projekt nie był idealnie zaprojektowany i wymyślony, ale nas interesuje i Polaków finał, czyli wybudowanie nowego lotniska i kolei do Derzego.
5: Bo to jest, rozumiem, kluczowe
6: termin. Termin się nie zmienia, dalej jest utrzymywany termin 2032 roku. Panie redaktorze, szanowni państwo, to, że są jakieś korekty, zmiany czy trudności w niektórych fragmentach projektu, nie oznacza, że to rzutuje na całość, a całość utrzymywana w dalszym ciągu jest w harmonogramie na 2032 rok.
5: To skoro jesteśmy przy harmonogramach, to pytanie, kolejne pytanie, kiedy? Kiedy nowe egzaminy na prawo jazdy kategorii B, czyli te egzaminy, w których ma nie być, przynajmniej ma być ograniczony egzamin na placu manewrowym?
6: Tych zmian planujemy bardzo dużo. Najbardziej znaną zmianą jest wyeliminowanie egzaminu na placu manewrowym i przeniesienie ciężaru egzaminowania umiejętności kandydata na kierowcę na miasto.
5: Ale to jest jedna zmiana, a jakie będą jeszcze?
6: Ta dotycząca pytań. No dzisiaj jest baza ponad 3000 pytań, które nie są idealne. System w ogóle tworzenia tych pytań, weryfikowania, także są ciągłe kłopoty.
5: No to ile będzie tych pytań teraz?
6: Chcielibyśmy, żeby ta baza pytań nie wykraczała ponad 1500 pytań, ale opracowywanie ich było nie tak jak dzisiaj przez osoby, które nie są na stałe związane z jakąś jedną instytucją. Chcemy, żeby powstała właśnie centralna instytucja, która będzie dbała za przygotowanie i weryfikowanie tych pytań. Mało tego, przygotowanie zmian, które będą dotyczyć szkolenia i przygotowywania kandydatów na kierowców, bo to jest klucz.
5: Stanie? Bo pan mówi, planujemy, a ja znam ludzi, którzy czekają, już byśmy poszli na ten kurs, chcemy zdawać na placu manewrowym, kiedy?
6: Ja także znam tych ludzi i chciałbym ich poinformować, że ustawa jest gotowa, mamy za sobą najważniejszy etap konsultacji międzyresortowych i tych konsultacji z organizacjami zewnętrznymi. Mam dobrą informację, ponieważ uwzględniliśmy bardzo dużo uwag w tych konsultacjach zewnętrznych. Dzisiaj musimy to złożyć, mówiąc lakonicznie, w jedną całość i przedstawić Radzie Ministrów. Mój cel jest jasny. Chciałbym, aby ta ustawa została przyjęta przez rząd i parlament w tym roku i mogła od przyszłego roku obowiązywać.
5: Czyli w stycznie?
6: Wszystko zależy. Wiele ustaw jest tak, że one mają na przykład 3 terminy wejścia w życie, w zależności na przykład od ucyfrowienia i współpracy z ministerstwem, którym kieruje pan premier Gawkowski.
5: A prezydent nie zawetuje? To jest pytanie też, które sobie wielu ludzi stawia. Zawsze przy każdej ustawie ostatnio.
6: To są racjonalne zmiany i wątpię, żeby pan prezydent posunął się aż tak do absurdalnych kroków, żeby wetować coś, co jest na rzecz młodych ludzi, z którymi niedawno spotkał się nad morzem.
5: Czyli rozumiem, że możemy obiecać, że od stycznia, no być może troszeczkę później, ale już te nowe metody zdawania egzaminu będą.
6: To, co mogę zadeklarować, to, że chciałbym, aby Rada Ministrów przyjęła ten projekt w tym roku i Parlament, a od prezydenta zależy, czy to podpisze. Jeżeli ktoś z jego współpracowników ma wątpliwości, niech kontaktuje się z nami teraz, bo później będzie po prostu za późno.
5: Wśród naszych słuchaczy jest masa kierowców, z całą pewnością teraz wielu z nich jedzie do pracy. Pytanie, dlaczego zdecydowaliście się właśnie teraz na wprowadzenie obowiązkowego okresu próbnego dla młodych, nowych kierowców?
6: Uważam, że od dawna powinien być tego typu okres próbny. Młody kierowca musi nabrać dobrych nawyków, tak aby być odpowiedzialnym, świadomym kierowcą, tak abyśmy poprawili bezpieczeństwo ruchu drogowego.
5: Ale czy są jakieś dane, które mówią, że rzeczywiście ci młodzi kierowcy powodują, nie wiem, więcej wypadków, jeżdżą za szybko, nieodpowiedzialnie, no cokolwiek? No bo rozumiem, że jeżeli to jest racjonalna, oparta na racjonalnych przesłankach decyzja, no to są jakieś powody.
6: No są powody, no, doświadczenie zdobywa się całe życie i nie tylko jako kierowca, ale w różnego rodzaju zawodach i etapach życia. Co my zaproponowaliśmy? To, że jest zasada absolutnej trzeźwości przez pierwsze 2 lata. Nie ma żadnej tolerancji 0,2 promila. Jeżeli ktoś podczas kontroli będzie miał jakikolwiek wskaźnik w wydychanym powietrzu alkoholu, jemu zostanie to prawo jazdy zatrzymane. Druga sprawa...
5: No dobrze, ale tu zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest rzeczywiście takie pytanie, które zadają sobie czasem kierowcy, bo pan doskonale wie, panie ministrze, że to niekoniecznie musi być spożycie alkoholu tego dnia. Może być spożycie dzień wcześniej, szczególnie jeśli ono trwało trochę dłużej. Ta zerowa tolerancja to jest bardzo twarda zasada.
6: Tak, i chcemy tym samym przemówić do rozsądku wszystkim kierowcom, że trzeba zwracać na to uwagę. Wiele osób nieodpowiedzialnie postępuje, spożywa alkohol dzień wcześniej czy wieczorem, przed dzień, a drugi dzień wsiada za kółko, a tak naprawdę jest w stanie nietrzeźwym.
5: No dobrze, to ja znam
6: i może to spowodować bardzo wiele wypadków.
5: Ja znam takie historie z krajów, gdzie jest ten zerowy status. No i na przykład ksiądz sprawujący mszę świętą ma nowe prawo jazdy. Sprawuje mszę świętą, no sprawuje się ją niezależnie od wiary katolików, w przypadłości pozostają wina. Wsiada w samochód, ma pół roku prawo jazdy. Zabieracie?
6: No ale ja też byłem ministrantem i widzę, ile ksiądz tego wina pije.
5: No, ale jest to kilka, nadal nie kilka, jest 0,0.
6: Kilka kropelek. No, kiedy jest część eucharystyczna podczas mszy świętej? No w połowie, czyli za pół godziny po wypiciu 2 kropel wina, jak wsiądzie w samochód.
5: A jak nie mu chcę, wykaże? A
6: nie
5: jak
6: chcę
5: jak
6: się rozwijać. Wątpię. Po kilku kropelkach wątpię, po pół godzinie. Natomiast jeżeli ma co do tego wątpliwości, powinien odczekać taki czas, żeby móc w pełni odpowiedzialnie wsiąść za kierownicę.
5: To jest informacja dla księży. Musicie odczekać.
6: Pozdrawiamy, tak.
5: Pozdrawiamy wszystkich duchownych.
0: Cała rozmowa z Dariuszem Klimczakiem jest na rmf24.pl. Do jej kolejnego fragmentu wrócimy w Faktach o drugiej. Wtedy też przywita się z wami Karol Płaczkiewicz. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Zapasy gazu w Polsce jednymi z największych w Europie. Posłuchajcie, jak na te dane reaguje Komisja Europejska. Co dalej w sprawie Macieja Berka? Czy były minister zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?